Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Śląska Kraków.

Jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę kotek.

tylko chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

Radio SK. No hesitation if you step.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach, zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

0: News.
1: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
0: SK Kraków.
1: Nie tylko trzeci pas na czwórce, ale i nowe drogi lokalne na odcinku od Balic do ulicy Kąpielowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała list intencyjny z władzami miasta w sprawie poszerzenia dróg serwisowych, które i tak powstaną przy rozbudowie autostrady. Mają być 6-metrowe, dwupasmowe i przebiegać wzdłuż czwórki. Dzięki temu lokalne trasy zyskają mieszkańcy południowej części Krakowa.
2: Procedujemy otrzymanie decyzji środowiskowej na inwestycje od ulicy Kąpielowej po Balice, czyli od opadkowisk po Balice. Rozbudowę A4 o trzeci pas z nowym mostem na Wiśle. Maciej Ostrowski, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kraków. W ramach tej rozbudowy, tak jak się buduje autostradę, czy ESKI, czy GP, powstają też drogi serwisowe, które obsługują tereny przyległe. My to budujemy w standardzie 3,5 metra. Było parę spotkań z miastem Kraków. Na ostatnim spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy też i o początkowej linii metra w pobliżu odcinka A4 pomiędzy Opadkowicami a węzłem Skawina, wyszła inicjatywa miasta Kraków, czy te obecne drogi, które my projektujemy, 3,5-metrowe, można było wykonać 6-metrowe. Te one by służyły z jednej strony do obsługi dzielnicy Kliny, a z drugiej strony do obsługi dzielnicy Opadkowice. I podpisaliśmy list intencyjny, żeby był już jakikolwiek dokument, który pójdzie w stronę porozumienia, gdzie w porozumieniu określone finansowanie, bo tą wielkość do 6 metrów, zarówno w dokumentacji, jak i wykonawstwie, będzie pokrywało miasto Kraków. To jest taniej. Przede wszystkim dla miasta Kraków, no bo budowanie samodzielnie drogi to jest o wiele droższe, a my tak robimy, czy? A z drugiej strony możemy pomóc, żeby miasto, przez które przechodzi A4, czy w pobliżu przejścia A4, mogło być te dzielnice dobrze komunikowane.
3: Czyli ten trzeci pas ruchu będzie łączył ten węzeł ze Skawiny, w okolicach Skawiny do Balic?
2: Aż od Opadkowic do Balic będzie się czyli pas ruchu z nowym mostem na Wiśle, który będzie też czerpasmowy w jedną i w drugą stronę. I dalszy etap to jest od Balic do Katowic. Odcinek po Stale Eksporcie, który też będzie miał 3 pasy, bo też teraz to procedujemy.
4: Stanisław Kracik, wiceprezydent miasta Krakowa. Najprościej mówiąc, wtedy kiedy generalna dyrekcja będzie budować trzeci pas z węzła południe do Balic, no to mamy oczywiście ten odcinek, który dotyczy Opadkowic i Klinów. I dogadaliśmy się tak, że ponieważ oni mają obowiązek przy każdej drodze typu autostrada bądź ekspresówka mieć na ważnych odcinkach tak zwane drogi serwisowe, to te drogi serwisowe w ich przepisach to są drogi 3,5-metrowej szerokości. Więc doszliśmy do wniosku, że można zrobić taki klasyczny układ win-win, czyli dwie pieczenie przy jednym ogniu. Jeżeli my dopłacimy do tego, żeby te drogi miały 6 metrów, to wtedy mamy idealny taki pierścień opasujący te dwa też osiedle Kliny i Opadkowice. Mamy jakby wyjazd, ten, który my budujemy do Zakopianki, ale to, co dla nas jest najważniejsze, to na czas nie tylko już potem po wybudowaniu, ale budowy osiedli i dowożenia materiałów, unikniemy protestów słusznych zresztą jazdy ulicą Komuny Paryskiej, czy też sławnej Homolacza, co już przeżywaliśmy. Zatem chcemy być przynajmniej tym razem jak ten Polak, co to był mądry przed szkodą.
3: Dlaczego w ogóle myślimy o tym, żeby powstał trzeci pas ruchu na czwórce?
2: A4 jest dzisiaj bardzo zatłoczona i to wszyscy widzimy, jak jedziemy rano, czy wracamy po południu z pracy, przede wszystkim most na Wiśle, który trzyma węzeł Skawiński. Z jednej strony już od Bieżanowa mamy 3 pasy i te 3 pasy powinny mieć kontynuacji aż do Balic, od Balic aż do Katowic, ale też trzeba przypomnieć, że też w stronę 75, czyli w stronę przyszłej Sądeczanki Brzeska i może i do Tarnowa też będą prowadzone 3 pasy. Ten ruch tutaj na południu, zwłaszcza jeżeli chodzi o wschód-zachód, bo to jest relacja wschód-zachód pomiędzy Katowicami a Rzeszowem, na tych odcinkach, zwłaszcza odcinku małopolskim, krakowskim, wymaga 3 pasów.
3: Na jakim my jesteśmy etapie?
2: My jesteśmy na etapie złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej już do RDOŚ-u. I na koniec tego roku tą decyzję chcemy złożyć. W ramach tej decyzji złożymy też, żeby te drogi właśnie serwisowe, które możemy nazwać też pierwszymi, miały szerokość nie 3,5 metra, a 6 metrów.
3: A jaki jest termin zakończenia pracy, koszty?
2: Koszty na dzień dzisiejszy założone są ponad 2 miliardy złotych tego odcinka. Natomiast jeżeli by nam się udało w roku następnym, czyli w roku 2027, uzyskać decyzję środowiskową, to w 2028 ogłaszamy ogłaszamy przetarg na projekt i buduj i tu sobie dać trzeba mieć 4 a 5 lat, aby ta droga powstała, czyli mamy 32, 33 rok.
4: Możemy mówić dopiero o tym, ile dopłacimy, jak oni będą po przetargu. Gdybyśmy nawet chcieli robić jakikolwiek własny układ komunikacyjny, nawet o niższym standardzie, to po prostu szlibyśmy przez całą procedurę uzgodnieniową, wykupy i budowę. W związku z tym na pewno możemy dzisiaj powiedzieć, że z punktu widzenia społecznego robimy rzecz absolutnie potrzebną, a z punktu widzenia budżetu miasta złoty interes.
1: A z badań generalnego pomiaru ruchu wynika, że A4 jest obecnie mocno obciążona, a między węzłami Kraków Południe a Kraków Skawina porusza się blisko 80 tysięcy pojazdów na dobę. A tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
0: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To są newsy z Krakowa.
1: Kraków rozpoczyna transkrypcję aktów małżeństwa osób tej samej płci. W Urzędzie Stanu Cywilnego złożono już 20 takich wniosków. Na razie jeden z małżonków musi figurować w dokumentach jako mężczyzna, drugi jako kobieta. Nowe formularze z edytowalną opcją płci mają być gotowe jesienią.
5: Możliwa będzie transkrypcja, ale taka, że do aktu małżeństwa niestety rubryki kobieta i mężczyzna to są rubryki nieedytowalne, nieusuwalne, nie możemy ich sprostować, więc jeżeli pary małżeńskie zdecydują się, że na przykład w przypadku dwóch mężczyzn, jeden z tych mężczyzn będzie wpisany do rubryki kobieta, to tak będziemy taki akt transkrybować. Agnieszka Piasecka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Podobnie z kobietami, oczywiście sytuacja odwrotna. Na tą chwilę mamy kilkanaście wniosków, o ile się nie mylę 14, natomiast na pewno będzie ich coraz więcej, bo już mieliśmy telefony od par, które dzwoniły do nas do urzędu, czy takie wnioski będą realizowane, więc myślę, że będzie więcej znacznie tych wniosków. Natomiast wszystkie postępowania, które w Urzędzie Stanu Cywilnego, w których były złożone wnioski, zostały zawieszone, więc teraz jesteśmy w procesie odwieszania tych postępowań.
6: Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej. W tej chwili urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego rozmawiają, są w kontakcie z parami, które już wcześniej w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach złożyły wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa. Z większością par udało się już skontaktować. Status jest bardzo różny, to znaczy były osoby, które złożyły wnioski, które zostały zawieszone, ponieważ nie mieliśmy możliwości dotąd transkrybowania, więc one były w stanie zawieszenia. Niektóre osoby się odwołały do wojewody od tej decyzji o zawieszeniu, no więc będą musiały być wycofane te skargi do wojewody. Dopiero w następnie będzie można transkrybować. No nie wszystkich par to dotyczy, niektóre nie składały tych skarg, wobec czego będzie można to załatwić już.
5: Nie było rozwiązań prawnych, nie było tego zielonego światełka, że możemy takie akty transkrybować, chociaż Kraków od samego początku, między innymi jako jedno z tych większych miast, wystąpiliśmy do ministerstw o prowadzenie odpowiednich przepisów, procedur, które umożliwią nam transkrybowanie takich aktów.
6: W większości pary zwracają się bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego, więc są w kontakcie czy z urzędnikami, czy z panią dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego. Natomiast zdarza się, że mnie pytają, tak, jaki jest status, czy już można się zwracać, tak, ile to jeszcze potrwa, czy też rozmawiałam z jedną z par, która nie otrzymała telefonu z Urzędu Stanu Cywilnego, pytała, dlaczego nie. Myślę, że prawdopodobnie po prostu ktoś ci nie dodzwonił. Więc tak, czasem jestem tą osobą kontaktową, natomiast sprawy formalne są już załatwiane bezpośrednio z Urzędem Stanu Cywilnego.
5: Po wejściu w życie rozporządzenia, co wydarzy się najwcześniej za kilka miesięcy, myślimy, że jesienią, powinny być poprawnie wydawane odpisy aktów stanu cywilnego. Z tego, co wiemy i co widzieliśmy projekt na dzisiaj, ale oczywiście on jeszcze nie jest podpisany przez ministra, więc wszystko może się zdarzyć. W przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego będziemy mieli edytowalne te rubryki, czyli będziemy mogli sobie już wybierać i na przykład będzie można wydać odpis aktu stanu cywilnego, odpis aktu małżeństwa, do którego będzie wpisane kobieta i kobieta, bądź mężczyzna i mężczyzna.
1: Materiał przygotował Oleg Ruszkowski.
0: O tym się mówi w Krakowie. To jest SK Kraków News.
1: Najpewniej w sierpniu oddziały pulmonologiczne wznowią działanie w krakowskim szpitalu Narutowicza. Trwa poszukiwanie brakującej kadry. Chodzi konkretnie o oddziały chorób wewnętrznych i chorób płuc oraz chorób płuc z onkologią, które obecnie są zawieszone. Dług placówki szacowany jest w tej chwili na 120 milionów złotych. 35-milionowa pożyczka, którą szpital otrzymał w lutym od miasta, została już wykorzystana.
7: Jak idzie realizacja planu naprawczego w szpitalu Narutowicza? Wiemy już, że miasto taką pożyczkę wysokiej wysokości 35 milionów złotych Narutowiczowi przekazało. Czy te pieniądze już zostały jakoś wykorzystane? Jak tutaj szpital dysponuje tymi środkami?
4: No, szpital już rozdysponował te środki. Stanisław Kraci, wiceprezydent miasta. 17,5 miliona przeznaczył na zapłatę tytułów komorniczych, a 17,5 miliona na zapłatę przeterminowanych płatności. To oczywiście nie są wszystkie przeterminowane, ale w każdym bądź razie odzyskał szpital taką wiarygodność u dostawców. Także jesteśmy w sytuacji braku zagrożenia przerwania dostaw, na przykład leków, czy też żywienia pacjentów. A z rzeczy pozytywnych, no to dyrekcja szpitala tak rozliczyła się z załogą w kwestiach 8% podwyżek. Rozliczyła się z funduszem socjalnym ponad 2 miliony 700 z niewypłacanym poprzednio, czyli jakby odbudowany jest ten fundusz socjalny do właściwych poziomów. Szpital pozyskał prawie 2 miliony od takich sponsorów, powiedziałbym, nie wymieniając listy, bo to były kwoty różne, ale jednak rozesłana do ponad 100 przedsiębiorstw prośba, no jakoś tam zaskutkowała, tak? Z pieniędzy, co do których miasto jakby dopłaca do VAT-u, natomiast z cyberbezpieczeństwa szpital pozyskał 9 milionów złotych i tam rozpisał przetargi na zarówno takie oprogramowanie, jak i sprzęt. Część rzeczy jeszcze z wyposażenia pani dyrektor jakby bierze na taki powiedziałbym okres promocyjny, co też ułatwia, tak powiem, pracę personelowi. No, to wcale nie oznacza, że ze szpitala nie usłyszy pani narzekań części ludzi, jak też nie możemy powiedzieć, że wyszliśmy już na prostą, ale powinniśmy być na początku tej jesieni na zero.
7: Czyli do początku jesieni już zminimalizuje się ten dług szpitala?
4: Spadało tempo wzrostu, bo przedtem to było parę po 4 miliony miesięcznie, to był dramat. W tej chwili to jesteśmy blisko zbalansowania. Trzeba powiedzieć, że na ten rok Narutowicz ma jakby największy w swojej historii kontrakt, 250 milionów bez tam paru dziesięciu tysięcy, co oznacza chyba 16% wzrost, jeżeli chodzi o wartość kontraktu. No a jak jest, im większy jest kontrakt, tym większe jest pole manewru. Mamy oczywiście tam zawirowanie związane z pulmonologią, ale trzech ważnych lekarzy jakby kończy na Podkarpaciu umowy wypowiedzenia, no i wojewoda tak na 2 miesiące, potem na 2 miesiące mógłby od razu na 6, no ale pewnie procedury ostrożnościowe tak nim powodują. W każdym bądź razie powinniśmy w sierpniu wznowić już też na tych oddziałach pełną działalność.
7: Na ile szacujecie obecnie dług szpitala Narutowicza?
4: Znaczy, myśmy go nie powinni szacować, myśmy go powinni precyzyjnie znać. Natomiast w pewnym sensie pozostanę przy użytym przez panią redaktor słowie, dlatego że mamy jeszcze nie rozliczone nadwykonania z ubiegłego roku, ale powiedzmy, gdybym miał dzisiaj mówić, to byłoby to około 120 milionów.
7: Kiedyś dojdziemy do takiego etapu, że będziemy mogli powiedzieć, że to jest no, te przysłowiowe 0 złotych?
4: No, jak patrzymy na szpitale małopolskie, to te, które mają zróżnicowaną ofertę medyczną i mają procedury wyceniane lepiej, a inne gorzej, vide interna, no to powiedziałbym, większość się bilansuje. Ale oczywiście też wśród marszałkowskich są 3 takie, do których organ tworzący po prostu co roku musi dosypywać kasy, bo to się po prostu nie da domknąć. Ale my powiedzmy, że odnosimy to do

0: Janie Syczyńska.
1: SK Kraków News.
0: Ponad 21 tysięcy biegaczy zapisało się już na tegoroczną edycję biegu Poland Business Run. Nadal można zgłosić chęć udziału. Sztafety wystartują 5 i 6 września w Krakowie. Wcześniej bieg odbędzie się w Warszawie oraz w formie wirtualnej. Fundacja Poland Business Run obchodzi w tym roku 15 lat swojego istnienia. A o jej początki dopytywała nasza reporterka Ula Bienianie-Syczyńska.
2: To, że Poland Business Run obchodzi 15 lat swojego istnienia, to jest kawał czasu. Myślę, że kawał historii też i waszej fundacji i waszej działalności. Co było takim impulsem do tego, żeby stwierdzić, dobra, robimy sztafetę biegową?
3: Spotkania z ludźmi. Agnieszka Bleti, prezeska Fundacji Poland Business Run. Zawsze mówię, że ze wszystkich spotkań z ludźmi wychodzą fajne rzeczy, a to było spotkanie specjalne, bo spotkaliśmy się na Straszewskiego w Krakowie w kilka osób z prezesami firm i ludźmi, którzy chcieli coś zrobić dla biznesu w Krakowie i dla pomagania w Krakowie. Wojtek Liszka bardzo zachęcał do biegania. Przemek Berend, który nie pamiętam wtedy, w jakiej był firmie, bo potem te firmy się znalazły, ale to był człowiek, któremu zawsze zależało na aktywnościach i na działaniu. Tony Roberts York, niezwykła postać, totalnie nieszablonowa, który przyjechał z RPA i miał za zadanie postawienie tutaj kawałka dużego biznesu banku szwajcarskiego, jakim był UBS i stwierdził, że to teraz jego kawałek świata i chce zrobić coś dla tej społeczności. No i ja, która od zawsze tam się zajmowałam jakimś pomaganiem i działaniem na rzecz osób, którym jest trudniej w życiu. I tak się spotkaliśmy przy stole i zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, w jaki sposób można poruszyć ludzi zza biurek. Pamiętajmy, że rozmawiamy o prehistorii, bo 15 lat temu to prehistoria, jesteśmy przed pandemią, jesteśmy w ogóle w czasach, kiedy w ogóle ruch zaczął się dopiero pojawiać w naszych krwiobiegach ludzkich i dopiero się zaczęło do tego jakąś wagę przywiązywać i zaczęliśmy myśleć, co może być takim najprostszym też ruchem, który z jednej strony nie będzie generował jakichś kosztów, że trzeba iść, kupować jakieś karnety, nie wiadomo co robić. Z drugiej strony będzie na tyle prostym, żebyśmy mogli złapać kilka osób z firmy, bo od razu nam też chodziło po głowie to, że szczególnie panom, którzy widzieli swoich pracowników na wejściu, że cudowną rzeczą byłoby ich pointegrować, połączyć i pomyśleć o tym, że oni coś wspólnie mogą zrobić. I tak szybko myśląc wyszło nam, że bieganie jest najprostsze, bo każdy ma jakieś buty i nie musi nawet w nie inwestować. Natomiast już drugi pomysł, który nam się zrodził, w ogóle nie był prosty, bo wymyśliliśmy sztafetę pięcioosobową, która będzie właśnie taką grą zespołową do większej bramki, którym jest cel charytatywny. No i tak się to zaczęło. I wymyśliliśmy sobie sztafetę, której nigdy w życiu nikt w Polsce nie robił. Więc to było zadanie nie lada, technicznie też i z przygotowaniem, gdzie oczywiście jak sobie pomyślę, gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy, to w ogóle bym sobie takiego przeskoku liczbowego, ludzkiego, rozwojowego nie wyobraziła, więc wtedy byliśmy na etapie, może zorganizujemy coś dla jakichś 200, 300 osób, no i zobaczymy, jak to działa.
2: Czyli zawsze ta intencja, biegam w grupie, pomagam nie jako jednostka, tylko jako grupa, wam przyświecała.
3: Tak, no trochę jak sobie teraz na to patrzymy, to były takie założenia CSR-owe, gdzie nikt nie wiedział, co to jest CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.
2: W ogóle nie wiem, czy było takie pojęcie.
3: Nie było. Myślę, że go kompletnie nie było, by w ogóle jak dzieci we mgle. Nie było takiego pojęcia, ale właśnie stwierdziliśmy to tak zwyczajnie po ludzku, że można większą grupą zrobić coś fajnego dla tych osób, które potrzebują wsparcia. A ja zawsze od początku swojego działania z osobami po amputacjach wiedziałam, że to jest, i to się też bardzo przez te lata zmieniło, że to jest taka grupa totalnie niewidoczna. Bardzo widoczna, bo amputacje są widoczne. Wtedy to jeszcze były amputacje zamykane w domach. Teraz my ludzi po amputacjach widzimy, oprotezowanych, jak żyją razem z nami, w ogóle osiągają cudowne rzeczy. Wtedy byli głównie pozamykani i czuli się kompletnie niewidzialni. No i tak nam wyszedł mechanizm, który potem rozwijaliśmy i rozkręcaliśmy bardziej.
4: Nazywam się Kamil Warchoł. W biznesranie jestem czasami ambasadorem, czasami beneficjentem. W niedługiej przyszłości będę też trenerem wsparcia. W momencie, w którym zacząłem prowadzić takie aktywniejsze życie, bardziej sportowe, no powoduje to dużo szybsze zużywanie się elementów protez, więc zacząłem szukać środków na to, żeby sobie nową protezę, żeby faktycznie móc normalnie funkcjonować zarówno w życiu codziennym, jak i tym bardziej aktywnym, móc ją sfinansować. I w tym sposobem w internecie znalazłem informację o tym, że taka fundacja w ogóle w naszej okolicy istnieje i postanowiłem złożyć tam wniosek o dofinansowanie, który z sukcesem został przyjęty i dzięki temu uzyskałem dofinansowanie na protezę, która pozwoliła mi mocniej rozwijać się

0: górach chociażby, ale też na co dzień funkcjonować w sposób taki pełny i aktywny. Ten proces rozpatrywania wniosków troszkę w tym momencie trwał. Ja już wiedziałem, że ten cały bieg się zbliża, więc że tego czasu, powiedzmy, w którym powinienem dostać odpowiedź, jest coraz mniej. I pewnego popołudnia, kiedy siedziałem i po prostu popijałem kawę, nagle zadzwonił do mnie obcy numer i tam odezwała się przemiła dziewczyna, która powiedziała, że właśnie takie dofinansowanie udało się dostać. Ja w tym momencie byłem na takim, powiedzmy, że krytycznym stanie, jeśli chodzi o stan mojej protezy, dlatego radość była przeogromna. Od razu zaproponowała mi też, że czemu nie wziąć udziału w tym biegu. Wiedziała, że ja też posiadam stopę do aktywniejszego biegania, także nie dość, że od razu zostałem beneficjentem, to od razu wziąłem też udział po raz pierwszy jako uczestnik całego wydarzenia.
1: Pewnie ten bieg się zmienił i forma, i liczba uczestników, prawda?
2: Jak sobie sięgam wspomnieniami, po pierwsze jak powędrowałam do pana prezydenta Majchrowskiego i powiedziałam: panie prezydencie, jakiś kawałek terenu by tak pan był tak miły i nam tutaj oddał, bo my taki mamy pomysł z biznesem, coś byśmy. A pan prezydent powiedział: pani Agnieszko, jaki kawałek terenu? Rynek. Więc wystartowaliśmy z grubego C, bo wystartowaliśmy na rynku i jak sobie przypomnę przygotowania i zwożenie całego sprzętu i czwartą rano w totalnym stresie, jak się miotałam po tej platformie tutaj rynkowej, patrząc, czy to wszystko zjedzie, nie zjedzie, w jaki sposób uda nam się tą strefę zmian, bo to jest takie nasze serce biegu, zorganizować. I teraz widzę ujęcia z drona z ostatniego roku, jak biegnie 9 tysięcy ludzi stacjonarnie w sobotę, drugie 7 w niedzielę w Krakowie. W sumie nas biegnie 46 tysięcy. To się w ogóle, to ja mam wrażenie, jakbym rozmawiała o innym wydarzeniu, o innych ludziach. I w ogóle ja nie wiem, jak to się wydarzyło przez ten czas.
1: To powiedzmy o tych liczbach. 15 lat to ile uczestników, beneficjentów? Jak to wygląda liczbowo?
2: To jest chyba nasza największa duma, bo to, że nam się zwiększa liczba uczestników, że dołączają kolejne osoby, że biegają wirtualnie, że mają to już wpisane, że ten pierwszy weekend września, bez względu na to, czy są na wakacjach, czy pracują zdalnie, to wiedzą, że firmy mogą z różnych możliwości skorzystać, bo ja przypominam, że to firmy płacą uczestnikom za start, a my z tego możemy przekazywać na pomoc naszym beneficjentom. Więc każdy ma taką możliwość. Jak jest w firmie, to leci w piątkę stacjonarnie. Jak nie jest w firmie, to sobie wirtualną ekipę zbiera i biegnie. Jak jest w Grecji na plaży, to biegnie w Grecji na plaży. Mamy naszą aplikację, można się łączyć. To jest w ogóle fantastyczne, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń teraz. I to wypracowaliśmy też przez te 15 lat. Ale to, po co my to robimy? My to robimy dla kilku rzeczy. Bo z jednej strony dla nas to jest ogromna przyjemność oglądanie, jak te osoby się integrują po pandemii, powrót do tego, że ci ludzie się spotykają, że się widzą. My widzimy w Parku Jordana, gdzie mamy strefę piknikową wielką zrobioną, czy w zeszłym roku w Warszawie, jak ludzie się rozpoznają, bo oni się znają z imienia, nazwiska, z maila, ale się nie widzieli, bo pracują zdalnie albo są w różnych miejscach, przybijają sobie piątki, bo się spotykają razem i zaczynają biec. Albo się właśnie w takiej formie wirtualnej jakoś tam porozumiewają. To jest piękne i to nas też ogromnie cieszy, bo to jest ten kawałek, który jest cudownie się rozgrywa na naszych oczach. Takiego wspólnego integrowania się i pokazania, że biznes robi coś dobrego i że ludzie przez wybiegane swoje 4 kilometry i 5-osobową sztafetę mogą wybiec razem 20 kilometrów. I czasami dla niektórych to jest początek przygody biegowej, dla innych to jest tylko raz w roku, że są z nami, to jest wspaniałe, ale po drugiej stronie są nasi beneficjenci, czyli są te osoby, którym od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę. I dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce, zajmującym się osobami po amputacjach, nazywa się pięknie Znowu w Biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania. I przez te 15 lat, do końca zeszłego roku, przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
0: Ze swojej strony od dziecka chciałem być aktywny, ale to było trochę niemożliwe. Moja choroba, malformacja tętniczo-żylna śródstopia, uniemożliwiała mi robienie tego w sposób bezpieczny i aktywny. To jest taka choroba, która w uproszczeniu powoduje taką mieszankę żył i tętnic. Więc w tym momencie nawet w najmniejszych naczynkach mamy ciśnienie niemalże tętnicze, więc jeśli tam ulegnie to jakiemuś przecięciu, jakiemuś zranieniu, otrzymujemy krwotok, który wygląda praktycznie jak fontanna, który jest bardzo ciężko tamowalny, te rany bardzo trudno się goją i to faktycznie trzeba regularnie hospitalizować, żeby próbować coś z tym zrobić. No w moim przypadku było to już nie do cofnięcia takiego permanentnego. Ale mimo to w momencie, kiedy te okresy były lepsze, kiedy te rany były mniejsze albo całkowicie nawet zagojone, starałem się aktywnie chociażby jeździć na rowerze. No bieganie wtedy nie wchodziło w grę z racji tego ciśnienia, które generuje się wtedy w stopie, ale ten rower gdzieś tam się zawsze przewijał. Tak na dobrą sprawę okres tego protezowania, tego stanu po amputacji był dla mnie takim właśnie przełomowym, można powiedzieć wyzwalającym. Wtedy zacząłem żyć tak naprawdę. No mogłem robić to wszystko, o czym za dziecka marzyłem, żeby to robić i robić to w sposób bezpieczny. Więc wtedy otworzyły się szanse na rower, otworzyły się szanse właśnie na góry chociażby, a ja bardzo lubię mieć jakiś mocniejszy cel w tym wszystkim, także jak tylko sukcesami gdzieś tam te pierwsze wycieczki górskie udało się zrobić, to zaczęliśmy robić Koronę Gór Polski. Jak tylko okazało się, że na rowerze też można jeździć i można to robić w sposób bardziej długoterminowy, w sensie dłuższe dystanse pokonywać w dłuższym czasie, to też zacząłem szukać sobie celów i tak też zaczęło się takie bardziej profesjonalne kolarstwo, a skończyło się zeszłomiesięcznym przejechaniem całej Polski w moim przypadku w 3 dni, co też uważam za takie mocno przełomowe i otwierające pewne bariery tego, co można z tą protezą robić i że w żadnym stopniu tak na dobrą sprawę, jeśli jest się odpowiednio zdeterminowanym, to nie utrudnia takiego życia, jakie by się chciało mieć.
2: To zaopiekowanie kompleksowe, które z naszym oczkiem w głowie, nad którym pracujemy z naszymi rehabilitantami, specjalistami, psychologami, psychotraumatologami, żeby taka osoba na tyle nabrała z powrotem wiary w siebie na zupełnie nowym etapie życia, że albo zmienia pracę, bo czasami musi tą pracę zmienić, wychodzi do ludzi, są takimi naszymi ambasadorami, to jest też cudowne, spotykają się z osobami, które są na początku tej ścieżki, czyli nie wiem, lądują w szpitalu po jakimś wypadku, prawda? I są w takim stanie, w jakim ci nasi beneficjenci byli jakiś czas temu. Chodzą i mówią, zobacz, ja jestem oprotezowany, chwilę temu wyglądałem tak jak ty i czułem się tak jak ty, a tutaj możemy wszystko pozmieniać, możemy nabrać zupełnie innej energii, zupełnie znaleźć sobie też inne zamiłowania. Bardzo dużo z tych osób jesteśmy w stanie przekierować potem w stronę sportu w ogóle jakiegoś, albo w ogóle jakiejś pasji, którą sobie rozwijają.
0: W tym szale początkowym, kiedy zacząłem być aktywniejszy, po kolei badałem w ogóle, co jest możliwe z tą protezą. No bo takie chodzenie codzienne było wiadomo, że tak się da funkcjonować, każdy to robi, ale tutaj ten rower pojawił się, te góry się pojawiły i w którymś momencie przewinął się pomysł, pojechałem na ściankę wspinaczkową. Tak też zrobiliśmy ze znajomymi, ale szybko okazało się, że ta moja standardowa stopa sobie kompletnie z tym nie radzi. Dodatkowo niszczy się w trakcie tej wspinaczki, powodując nie dość, że koszty naprawy, no to po prostu zużycie i defekty. W momencie byłem wtedy poszukiwania idei na swoją pracę inżynierską, także stwierdziłem, że to jest idealny pomysł, żeby właśnie te dwie rzeczy połączyć, bo zrobiłbym coś, co jest dla mnie ważne, a nie po prostu jakiś losowy temat. Dlatego udałem się do koła naukowego AGH Rapid Prototyping, którzy zajmowali się i specjalizowali się w druku 3D, z prośbą o wsparcie w tym temacie, no i razem zaczęliśmy ten projekt, który skończył się stworzeniem działającej stopy protezowej drukowanej w 3D. Także tutaj koszt, jeśli chodzi o to, co nam się udało zrobić, koszt naprawy po właśnie paru sekcjach spinaczki kosztował mnie, powiedzmy, że około 1000 zł za wymianę tych zużytych elementów. Tutaj cała stopa to był koszt około 28 zł, jeśli dobrze pamiętam, wytworzenia tej stopy drukowanej.
1: Przed nami też, no już samo to flagowe wydarzenie, bieg i zapisy na niego. Co będzie się działo teraz przez te kolejne miesiące w ramach jubileuszu Poland Business Run?
2: My sobie jubileusz ogłaszamy, bo się chcemy z Państwem bardzo podzielić tą radością i Wam podziękować za to, że jesteście z nami te 15 lat, że nam zaufaliście, że nam tak fantastycznie też kibicujecie, a my robimy swoje. Po prostu robimy swoje, czyli przygotowujemy się do... No zrobił nam się taki festiwal biegowy, bo od zeszłego roku startujemy 30 sierpnia w Warszawie. W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie i mamy finał w postaci 2 dni w Krakowie 5 i 6 września. Ale żeby się to wszystko zadziało, to od 12 maja można się zapisywać w tych wszystkich kategoriach, czyli stacjonarnie, możemy zapisywać dzieci, możemy wirtualnie. My Państwa zapraszamy do tego, żebyście przyszli i się zapisywali, a my będziemy Państwa się starali jak najlepiej z radością na ustach obsłużyć i myśleć o tym, co Wam jeszcze możemy miłego zorganizować, żebyście cudnie ten czas z nami spędzali i żebyście mieli tak ogromną satysfakcję, jaką my mamy, że jesteśmy w stanie pomóc osobom, którym jest zdecydowanie ciężej w życiu, a proszę wierzyć i widzimy i obserwujemy. Nikt z nas nie wie, kiedy się może znaleźć w takiej sytuacji, także niech się Państwu chce, pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę. Także jak Państwo nie chcą biegać albo nie mogą biegać, przejdźcie z nami. W zeszłym roku już naprawdę się takich osób, które przeszły trasę naszymi beneficjentami włącznie, znalazło naprawdę dużo, więc są różne te możliwości pomagania. Po prostu bądźcie z nami, zauważajcie te osoby, które wnoszą bardzo dużo do naszego wspólnego życia i możemy się nimi inspirować i bądźcie z nami nieustająco.
0: Nie przestawajcie tego robić. Dzięki Wam możemy żyć normalnie, możemy robić świetne rzeczy i obiecujemy, że na pewno będziemy je robić dalej i będziemy się spełniać i będziemy robić wszystko, żeby żyć pełnią życia.
3: Zapisy na bieg trwają do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przypomnę, pieniądze z pakietów startowych przeznaczone zostaną na pomoc dla osób po amputacji i po mastektomii, a patronat nad biegiem Poland Business Run objęło Radio SK. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
3: W sercu Dębnik znajduje się Tramwaj Kraków, klub sportowy, gdzie rolę trybun pełnią siedzenia ze starych tramwajów MPK. Grające w lidze okręgowej zawodnicy należą do jednej z największych formacji pod względem liczby zawodników na tym poziomie. Po awansie w ostatnim sezonie ambicje i nastroje są wyjątkowo wysokie, a to wszystko w obliczu zbliżających się 80. urodzin klubu.
5: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Tramwaj Kraków jako klub sportowy.
6: Szewczyk Łukasz, trener drużyny seniorów, która gra w klasie okręgowej, grupie drugiej Krakowskiej. Zespół oczywiście TS Tramwaj Kraków, ulica Praska. No tramwaj oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, był to kiedyś klub zakładowy przy MPK w Krakowie. Obecnie gdzieś tam, mówię, działamy jako towarzystwo sportowe Tramwaj Kraków, jakby już samoczynnie tak działamy i pracujemy tutaj nad młodzieżą krakowską.
5: Pracujemy nad młodzieżą, ale są też zawodnicy starsi. Jak to teraz wygląda?
6: Obecnie posiadamy dwie drużyny seniorów. Jest to drużyna Tramwaj 2, która występuje teraz po awansie w A-klasie oraz drużyna pierwsza, która występuje w klasie okręgowej i posiadamy również panie, seniorki, tak, które występują w czwartej lidze małopolskiej.
5: Powiedział pan, że to był kiedyś klub zakładowy. Jak to się w sumie zaczęło? Czy może pan jest w stanie opowiedzieć, jak to wyglądało? Jaka jest ta historia?
6: Powiem szczerze, trudno, żebym to powiedział wszystko, bo gdzieś tam znamy, że to gdzieś tam powstało jako dawniej funkcjonowało jako klub dębnicki. Potem się przerzuciło w Tramwaj Kraków, no i wiadomo, obecnie ta nazwa już jest od pewnego czasu taka utrzymana. Gdzieś tam mamy to jakiś czas tutaj oczywiście kontakty z MPK w Krakowie. Tutaj jest Liga MPK, piątki Liga Motorniczych Zakładów Pracy, które gdzieś grają. Mamy tutaj też tutaj również coroczny turniej o Puchar Prezydenta Miasta, gdzie grają wszystkie spółki miejskie, Straż Miejska, Policja. Także gdzieś tam taki, mówię, kontakt miejski jest utrzymany i gdzieś tam stały.
5: Przy okazji też jakby ten tramwaj cały czas jest w sercu, bo siedzimy właśnie na krzesełkach tramwajowych. To są trybuny.
6: Tak, dokładnie. Krzesełka zostały tutaj, mówię, zakupione z MPK po starych tramwajach. Gdzieś tam, mówię, ma to swój symbol, swoją tradycję i gdzieś tam, mówię, pewien taki wystrój nasz własny, tak, który gdzieś tam pokazuje, że to jednak jest tramwaj Kraków.
5: No to tak. Ostatnich parę sezonów na poziomie seniorskim głównej drużyny, jak to wyglądało, jak pan to ocenia?
6: No trzeba zaprzeczać, że to obecne czasy, kilka lat wstecz były dość trudne, tak, bo gdzieś tam, mówię, tutaj klub borykał się z finansami. Obecnie od tam 10 lat wszystko jest na dobrej drodze. No z roku na rok awansujemy, tak, obecnie no, nasza drużyna jest też, gra teraz drugi sezon na poziomie Ligi Okręgowej, także dość, mówię, idziemy do góry, tak, mamy głównie, nasz skład oparty jest na młodzieży, która została w naszym klubie wychowana. Oczywiście mamy również zawodników również z całej Europy i świata, tak, mamy, mówię, zawodnika z RPA, mamy zawodnika z Ukrainy, tak, mamy zawodnika z Zimbabwe, także gdzieś tam, mówię, jesteśmy otwarci na cały świat, ale oczywiście, no, dla nas jest ta młodzież nasza najważniejsza, bo tutaj są od po 12 lat niektórzy zawodnicy, właśnie stąd gdzieś tam, mówię, idziemy w tym kierunku, żeby jednak to nasi zawodnicy tutaj, mówię, byli trzonem, tak.
5: Do młodzieży zaraz sobie wrócimy, ale zaciekawiła mnie ta kwestia zawodników z zagranicy, to nie jest chyba częsty precedens w niższych ligach w Polsce.
6: No tak, no pewnie patrząc na skalę ilości zawodników nie, ale mówię, gdzieś tutaj od B-klasy wydać, tak, po jednym zawodniku w niektórych klubach, także to nie jest nowum w tym momencie, ale gdzieś, no, na pewno powoli jest, tak, jak sami gdzieś tam widzimy, że gdzieś tam do tej Europy oni pukają.
5: Oni się aklimatyzują, nie ma większych problemów z językiem albo z chemią w drużynie?
6: Znaczy, jeśli chodzi o język, no to jak sami dobrze wiemy, no język polski jest trudny, ale gdzieś tam, mówię, staramy się wręcz nawet wymuszać na zawodnikach jednak, żeby ten język polski uczyli się, tak, gdzieś tam, mówię, to wtedy, mówię, jest łatwiejszy komunikat, ale jak dobrze wiemy, no w Polsce język angielski już jest na tyle biegły u każdego dziecka, młodzieżowca, więc jakby nie ma problemu właśnie z nimi w kontaktach, a bardzo łatwo chodzą w drużynę poprzez, mówię, zabawę i tak dalej, które gdzieś tam, mówię, widać.
5: Skąd się biorą tacy zawodnicy jakby w państwa drużynie? Oni przyjeżdżają do Krakowa za jakąś pracą, bo państwo są klubem półzawodowym, zawodowym, amatorskim? Jak to dokładnie wygląda?
6: Jest w pełni amatorskim, mówię, zawodnicy grają dla przyjemności, mówię, dla rozwoju, dla jakichś, mówię, też większych marzeń, tak, bycia zawodnikami, bo paru zawodników od nas trafiło do wyższych lig, gdzieś tam, mówię, jakby żyją z tego zawodu teraz, tak, ale głównie, wiadomo, tylko i wyłącznie mamy amatorską, bo tutaj, mówię, zawodnikom nie płacimy, tak, oni tu przyjeżdżają, mówię, dla zabawy, dla, mówię, dobrego obiektu.
5: Przed nami teraz jest boisko, właśnie odpoczywają młodsi zawodnicy. Jak wygląda u państwa szkolenie? Bo Akademii Piłkarskiej jako takiej nie ma, jak rozumiem.
6: Tak, mamy Akademię Piłkarską, gdzie szkolimy tutaj dzieci od 4 roku życia. Mamy 18 grup młodzieżowych, tak, także mamy grupę Skrzata, Żaka, Orlika, Młodzika, Trampkarza, junior młodszy, junior starszy. Mamy również tą drużynę rezerw, gdzie występują głównie młodzi zawodnicy oraz, wiadomo, tą drużynę w okręgówce. Mamy również dziewczyny, tak, także tutaj, mówię, tutaj w tych grupach wiekowych też, mówię, chłopcy grają z dziewczynami, tak, i mamy, mówię, tą drużynę seniorek, która występuje na poziomie 4 Ligi Kobiet.
5: No, 18 drużyn młodzieżowych to jest chyba duże, nie?
6: Bardzo dużo. Jak na taki mały klub, jak na taką skromną, może nie skromną, to bardzo dobrą, ale niestety mamy tylko jedno boisko, jak widać, jest zielone, także to i tak jest, mówię, wielki sukces, mówię, klubu, tak.
5: No i też nie ma dziur, to jest na pewno na plus, a skoro już właśnie mówimy tutaj o infrastrukturze, to chciałem się zapytać, jak to wygląda, bo tutaj mamy to zielone boisko, a tutaj jest też taka hala, to jest nietypowe chyba w Krakowie.
6: Tak, to jest jedna z pierwszych hal w Krakowie, tej wielkości, tak, hala łukowa, która jest jakby całoroczna, trawa, nawierzchnia, sztuczna, tak, także gdzieś tam, mówię, naszej młodzieży i seniorom służy to cały rok, jest to, mówię, doskonała baza, tak, jest to, mówię, przepiękny obiekt, który gdzieś tam kilka lat temu z udziałem oczywiście miasta udało się wybudować. Teraz mamy już jakby pełną dokumentację, projekt nowego, pięknego budynku, także teraz tylko ściskamy ręce i czekamy, aż miasto zacznie robić przetarg na budowę obiektu.
5: To może coś więcej o tym budynku, bo to jest w sumie ciekawe. To będzie co dokładnie?
6: To będzie budynek około 100-metrowy wzdłuż całego boiska. Będą tam parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Na parterze będzie, mówię, oczywiście kompleks szatni. Na pierwszym piętrze będzie kryta taka balkonowa trybuna. Na drugim piętrze oszklona siłownia, plus tam jakieś, mówię, biura klubowe. Bardzo pięknie.
5: Jak wyglądają te rozgrywki seniorskie w państwa wykonaniu? Ostatni sezon, jak się udało go skończyć? Czy można być zadowolonym, czy nie?
6: Można, że tak. Tak, skończyliśmy w klasie okręgowej na miejscu 8. Byliśmy Beniaminkiem. Oczywiście tam, mówię, swoje frycowe zebraliśmy, ale mnóstwo meczy było bardzo dobrych w naszym wykonaniu. Bardzo fajne też było to, że tam średnia wieku w niektórych meczach to było 20 lat, 21 lat całego drużyny, także to nam naprawdę nabawa optymizmem i jakby gdzieś tam kolejne lata powinny być tylko lepsze. Czy nam się uda gdzieś tam, mówię, przebić jeszcze ligę wyżej? Ja w to wierzę, że tak. Wiadomo, do tego też podobna jest, mówię, ciężka praca całej drużyny. Zespół drugi, który grał w klasie B, awansował w tamtym sezonie do klasy A, także, mówię, gdzieś tam, mówię, mamy, no, potężną armię. Mamy ponad 45 zawodników w dwóch drużynach seniorskich, także, no, jest to bardzo duża liczba, a wiemy, że kluby borykają się w klasach amatorskich z liczbą chętnych zawodników do gry.
5: Jest dużo zawodników, czyli to znaczy, że nie ma raczej problemu z treningami, ze składem, z głębią składu, tak na dobrą sprawę?
6: No, nie ma żadnego problemu. Wiadomo, zawsze problem jest ten właśnie drugi, że mamy nadmiar. Jak to teraz dobrać amatora, żeby jak nie gra, był trzeciej drużyny, nie obraził się? No, jest to duża sztuka w tym kontekście, tak? Bo wiadomo, jak mamy piłkarza zawodowego, on dostaje pensję, jest na ławce, nie marudzi, bo to jest jego zawód. Tutaj zawodnik przychodzi za fajne buty, koszulkę i gdzieś tam, wiadomo, dwa mecze jest na ławce i wiadomo, tutaj właśnie, no, jest właśnie duża rola trenerów, żeby to wszystko zmotywować do tego, żeby dalej w dalszym ciągu, wiadomo, mu się miał ochotę do pracy, tak?
5: Wspomniał pan, że przebijaliście się przez te poziomy ligowe jeden za drugim i chciałem się zapytać, czy jak pan myśli, z perspektywy takiego przeciętnego zjadacza piłki nożnej, widać tą różnicę między B-klasą, A-klasą i okręgówką?
6: Bardzo, bardzo, bardzo widać tą A-klasę, różnice, bo mówię, klasa B jest to drużyny, które często są bez treningu, zbierają się na same mecze, to samo w klasie A, tak? Tutaj generalnie było bardzo widać dużą różnicę w klasie A naszych zawodników na tle pozostałych drużyn pod względem motorycznym, tak? Generalnie jak czasem nam nie szło w meczu, to po prostu potrafiliśmy rywala zabiegać. Tym bieganiem, tą ilością jednostek treningowych, które gdzieś tam cała drużyna miała, tak?
5: Czyli rozumiem, że u Państwa się zasuwa, tak parafrazując.
6: Tak, parafrazując dokładnie, tak. Jest chyba taki fajny film na internecie, ale wiadomo, nie będziemy go używali.
5: No to właśnie, a jeszcze wróćmy do tych treningów, bo to jest w sumie ciekawe. Jak Państwo trenują? Czy często są treningi w tygodniu?
6: Właśnie obecnie nasza drużyna jest młoda i bardzo chce trenować, także my trenujemy 3 razy w tygodniu. Jest to poniedziałek, z reguły środa i czwartek o godzinie 19:30, tak? Czyli każdy student, uczeń, praca raczej się kończy. Mamy świetne oświetlenie, także gdzieś tam mówię, warunki do tej pracy mamy doskonałe. Liczba zawodników jest, także gdzieś tam mówię, jakby gdzieś to mówię spadało, to byśmy się martwili, jak to robić, także mówimy, frekwencja jest to zawsze około 25 minimum zawodników na każdym treningu, także warto.
5: No skoro jest tylu zawodników, to nie ma tutaj, powiedzmy, wiadomo, jest zdrowa rywalizacja, ale czy nie ma, powiedzmy, takiej trochę zazdrości wśród nich, że ty grasz, ja nie gram?
6: No zawsze będzie, taki jest sport, tak, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa na boisku i to samo, no ktoś wygrywa, ktoś przegrywa walkę o pierwszy skład, także tutaj, no to jest sport, tak, no tutaj jakby no nie ma na to środku złotego, żeby powiedzieć, że to jest dobrze, no żaden zawodnik, który siądzie na ławce, nie powinien być szczęśliwy, tak, bo to jest jakby no częścią, mówię, sportu, tak.
5: Czy jest może jakaś postać, która, powiedzmy, stanowi trzon tego zespołu, że nigdy nie siedzi na ławce?
6: Nie, nie ma tutaj u nas takich tak zwanych świętych krów, tak. Każdy zawodnik, który gdzieś tam zaprezentuje się troszkę słabiej po prostu, albo go tam nie będzie przez tydzień, przez dwa, bo gdzieś tam będzie, no ma prawo siąść na ławce, to jakby po prostu nie ma takich zawodników, który gdzieś tam po prostu ma tutaj już jakby miejsce pewne.
5: Wspomniał pan o tych juniorach, którzy właśnie oni stanowią trzon tej drużyny. Czy są może jakieś postacie związane z tramwajem, jacyś wychowankowie, o których powinniśmy wiedzieć, może ich kojarzymy, albo może powinniśmy kojarzyć?
6: Jeszcze nie, ale miejmy nadzieję, że usłyszymy o tych zawodnikach. Mamy tutaj, mówię, gro zawodników 18-letnich, których gdzieś tam przy może dobrej pracy jeszcze w tym roku, w tym sezonie, może gdzieś tam do jakichś, mówię, wyższych lig skoczą, tak? Także tutaj na to liczymy, oni też mają marzenia, my też, bo mówię, no nigdy nikt nie wie, gdzie się urodzi Lewandowski, tak? Może na praski i po prostu tramwaj po prostu będzie z tego dumny, oczywiście.
5: A jak się gra w tramwaju?
7: Jestem Fabian Dobek i gram na pozycji napastnika. No w sumie to przyjemnie, no gram tutaj już sporo od młodego, no jest przyjazna atmosfera. Tutaj mam wielu znajomych, którzy też pomagają w grze, no i w życiu.
5: Powiedz mi, co się motywuje do tego, żeby grać w piłkę. Wiadomo, piękny sport, piękna gra, ale czy może jest coś konkretnego?
7: Nie no, tak szczerze to po prostu czysta pasja. Jakby, wiesz, no jak oglądam no tych na najwyższym poziomie, no to jak widzę, jak oni się bawią piłką, no to też chciałbym kiedyś może, ale no to takie małe, znaczy duże marzenia, ale małe szanse, ale no po prostu czysta pasja.
5: Czyli masz tutaj jakby ambicje po to, żeby trochę jednak wyżej sięgać, nie?
7: No tak, no oczywiście, no chyba każdy tutaj gra po to, żeby gdzieś tam się wspinać powoli po szczebelkach. No mamy swoje cele, no ale no każdy też ma jakieś indywidualne, nie?
5: Rozumiem, że grasz w pierwszym zespole, tak?
7: No głównie, no tak.
5: To powiedz mi, jak to wygląda ostatni sezon w waszym wykonaniu, jakby twoimi oczami? Zajście 8 miejsce jako Beniaminek w okręgówce to jest naprawdę solidny wynik.
7: No właśnie tutaj trzeba podkreślić, że byliśmy tym Beniaminkiem, ale no początek mieliśmy taki, no musieliśmy się trochę ograć, no ale im dalej w las, że tak powiem, no to było przyjemnie, nie? Więcej trochę też punktów wpadło. No po prostu się ograliśmy, no i zobaczyliśmy przede wszystkim, jak ta liga wygląda.
3: A tematem zajął się Oleg Ruszkowski.
4: SK Kraków.
3: Wygląda jak mały zameczek z wieżą, a w jej fasadzie wprawione są kule armatnie. Kamienica zwana Domem pod Pająkiem jest uznawana za jeden z najlepszych przykładów krakowskiej architektury. Nazwę tę dom zawdzięcza rzeźbie dużego pająka w sieci znajdującej się na szczycie budynku. Kamienicę przy ulicy Karmelickiej 35 zaprojektował dla siebie Teodor Talowski, jeden z najwybitniejszych polskich architektów XIX wieku.
8: Ten budynek mija niemal każdy z nas, bo ta kamienica jest zlokalizowana w najbardziej ruchliwej części Krakowa, bo przy ulicy Karmelickiej. To właśnie tam znajduje się kamienica nazywana Domem pod Pająkiem. Jaka historia kryje się za tym budynkiem i skąd jej nazwa?
9: Jakub Jastrzębski, Muzeum Krakowa. No właśnie, chociażby stojąc na przystanku tramwajowym Batorego, czekając na tramwaj, można nie patrzeć w telefon, tylko popatrzeć na budynek i trochę go poczytać. To jest właśnie taka wyjątkowa kamienica, która stara się opowiedzieć historię. To jest jeden z najbardziej charakterystycznych projektów Teodora Talowskiego, krakowskiego architekta działającego pod koniec XIX wieku, nazywanego przez niektórych wręcz galicyjskim Gaudim, ze względu na wielką fantazję, którą widać w jego projektach. Talowski ewidentnie był człowiekiem, który się bawił architekturą, który się bawił tworzonymi przez siebie projektami i właśnie starał się nimi opowiadać jakieś historie.
8: Zatem wcześniej przypomnijmy proszę wygląd tego budynku.
9: Jest to kamienica narożna, posiada dwie fasady, jedną od strony ulicy Karmelickiej, a drugą od strony ulicy Batorego. I przy większości budynków, jakie będziemy mieć w Krakowie, będziemy mieć sytuację taką, w której to jest symetryczne odbicie. Jedna i druga fasada są takie same. Natomiast z domem pod pająkiem jest zupełnie inaczej, bo to są praktycznie dwa różne domy. Jest zupełnie inne to, co zobaczymy od strony ulicy Karmelickiej, gdzie mamy budynek zwieńczony szczytem, takim trójkątnym, ale rozbudowanym, różne dziwne, sterczące w górę elementy. Na rogu mamy taką pseudowieżyczkę nakrytą hełmem, natomiast ta elewacja, którą będziemy mieć od strony ulicy Batorego, ona jest taka dużo spokojniejsza, mniej tam detali na niej jest i ona jest zwieńczona krenelażem, czyli takim ząbkowaniem, jak znamy ze średniowiecznych zamków, schodkowym szczytem i jeszcze dodatkowo, żebyśmy nie mieli tam za mało elementów, dodany jest fragment attyki sukiennic z maszkarony.
8: Powiedział pan, kto jest architektem, ale przypomnijmy jeszcze, na kiedy jest datowane powstanie tego budynku i co mogło się tam mieścić na początku.
9: Kamienica powstała w roku 1889. To jest taki początek największej intensywności projektowej Talowskiego, właśnie ta końcówka lat 80., a on tę kamienicę wybudował dla siebie. Dzisiaj może byśmy go nawet nazwali deweloperem. W tamtych czasach używało się słowa spekulant, chociaż ono jeszcze nie miało tego pejoratywnego znaczenia, które mu dano w czasach PRL-u. Bo jeżeli sobie popatrzymy w ogóle na ten narożnik karmelicki, to kamienica pod numerem 31, 33, właśnie 35, czyli ten dom pod pająkiem, oraz jeszcze za rogiem kamienica przy ulicy Batorego 26, to wszystko są budynki Talowskiego, które on budował za swoje pieniądze i dla siebie. I to były po prostu domy czynszowe. On czerpał zysk z tego, że wynajmował w nich mieszkania i w wypadku domu pod pająkiem dopiero jego potomkowie ten budynek sprzedali w dwudziestoleciu międzywojennym. Zresztą, jeżeli chodzi w ogóle o historie właśnie takie, nazwijmy to, podatkowe i kwestie tego, jak to było budowane, to ta kamienica powstała na działce, która formalnie była działką od tej kamienicy przy ulicy Batorego 26. No i jakby normalnym było, że kupowało się dużą parcelę, potem dzieliło się ją na mniejsze i na każdej sobie się budowało nową kamienicę, przy czym zazwyczaj wiązało się to z podzieleniem tego hipotecznym na osobne działki. Natomiast w tym wypadku Talowski tego nie zrobił i co więcej, na planie domu pod pająkiem, który został złożony w budownictwie miejskim, znajdziemy jego odręczny dopisek. Dom ten z domem przy ulicy Batorego pod liczbą 26 stanowi jedno ciało hipoteczne i jakkolwiek przed paroma laty otrzymałem pozwolenie ze świetnego magistratu na wydzielenie parceli, jednak ani ja, ani współwłaścicielka Anna Talowska hipotecznie tego nie przeprowadziliśmy i nie przeprowadzimy. Ktoś przeglądał w pewnym momencie ten plan i dodał ołówkiem, czyli na upór, nie ma lekarstwa. Talowski w ogóle się wydaje właśnie takim człowiekiem, który on miał swoje zdanie, miał swój pomysł na to, jak ma wyglądać nie tylko jego architektura i on się go bardzo trzymał. Być może dlatego te jego budynki są troszeczkę inne niż cała reszta.
8: Z racji, że jest to właśnie budynek nietypowy, jest to budynek narożny i tak jak powiedział pan, no podzielony tak właściwie na dwa osobne domy. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tam może być tych mieszkań w środku? Powiedzmy też proszę, ile on ma kondygnacji i czy na przykład jesteśmy tam w stanie wejść do środka tak po prostu z ulicy, czy znajduje się tam patio?
9: Nie wiem, jak w tej chwili wygląda sytuacja ze względu na to, że no, takie mieszkania od kiedy zostały zaprojektowane, no to z różnych przyczyn mogły zostać wielokrotnie podzielone. Natomiast z założenia tam były trzy mieszkania na piętrze, dwa mieszkania od frontu, przy czym jedno właśnie takie zachodzące na róg ulicy Batorego i jedno mieszkanie od strony ulicy Batorego. A w ogóle, jeżeli chodzi o ilość kondygnacji, to jest właśnie ta historia, którą ten budynek tworzy. Bo on wygląda, jakby był co jakiś czas nadbudowywany. Czyli sobie popatrzymy, zwłaszcza od strony ulicy Karmelickiej na fasadę, to zobaczymy, że na parterze i na wysokości pierwszego piętra będziemy mieć taką bardzo ciemną, nierówną cegłę, która sprawia wrażenie, że była ręcznie formowana. Potem na wysokości drugiego piętra nam się, znaczy jego górnej części, zaczyna nam się to delikatnie mieszać z taką cegłą bardziej współczesną, jaśniejszą, gładką, maszynową. Z takiej cegły później mamy zrobione trzecie piętro budynku
2: i
9: właśnie to, co się ten szczycik, w którym tam też jedno za szczytem, takie jedno pomieszczenie na strychu mamy. Tam jest jeszcze parę innych zabiegów prowadzonych przez Stalowskiego, które właśnie mają sprawiać wrażenie, że ten budynek ma bardzo bogatą historię. Mamy tam kule armatnie, które są wprawione w fasadę, więc budynek wygląda, jakby był ostrzeliwany, czy to w czasie potopu szwedzkiego, czy jakiejś konfederacji barskiej. Tymczasem on powstał w przeciągu kilku miesięcy. To wszystko było od początku zaprojektowane przez architekta i on miał sprawiać wrażenie takiej tajemniczości. Temu jeszcze aury w oryginale dodawały pnącza. Ten budynek, jak zresztą niektóre inne budynki Talowskiego, ma w elewacji wprowadzone kanały specjalne, którymi winobluszcz miał się piąć po fasadzie. Niestety w międzyczasie, albo istety, pojawił się tramwaj na ulicy Karmelickiej. Kotwy utrzymujące trakcję tramwajową są przyczepione również do domu pod pająkiem, w efekcie czego ten winobluszcz po prostu wchodził na trakcję tramwajową i niestety dlatego w czasie jednego z remontów ulicy Karmelickiej został w całości usunięty.
8: Czy był pan w tej kamienicy jakoś w ostatnim czasie, jeśli chodzi o wnętrze klatki schodowej? Jak ona wygląda, żeby ją ocenić?
9: Jeżeli chodzi o klatkę schodową, to mamy troszeczkę śmieszną sytuację, bo klatka schodowa jest troszeczkę innej epoki niż zewnętrze budynku. Bo jeżeli sobie wejdziemy do sieni, to zobaczymy tam takie późno secesyjne płytki. Jest tam zresztą winieta składu budowlanego kadenów, która je dostarczyła. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że do budynku po prostu był podłączony wodociąg miejski. Trzeba było pewne prace przeprowadzić i przy okazji tego postanowiono trochę odświeżyć wnętrze. O ile budynki Talowskiego są szalenie ciekawe z zewnątrz, to jeżeli wejdziemy na klatkę schodową, to możemy się czasem poczuć troszeczkę rozczarowani. Już współcześni potrafili krytykować Talowskiego właśnie za to, że pięknie komponuje zewnętrza, ale wnętrza budynków, czyli jednak to, z czego przede wszystkim mieszkaniec korzysta, są dużo mniej dopracowane. Więc tak naprawdę tutaj dzisiaj nie ma wielkiego zaskoczenia w momencie, gdy wejdziemy do tego budynku. Natomiast na pewno, kiedy on powstawał, tam wnętrza musiały być pokryte jakimiś polichromiami. W tym wypadku akurat nie dlatego, że taka była fantazja Talowskiego, ale dlatego, że taki był standard. Dzisiaj od czasu do czasu wejdziemy do jakiejś odnowionej kamienicy i właśnie się zachwycamy, że są tam jakieś piękne malowidła. Często naprawdę bardzo ciekawe i widać, że stworzone przez malarza, który był bardzo dobrym rzemieślnikiem. Ale musimy pamiętać, że tak wyglądała praktycznie każda kamienica. Oczywiście, jeżeli ktoś miał więcej fantazji, więcej pieniędzy, mógł sobie pozwolić na to, żeby mieć specjalnie na przykład zaprojektowane do swojego domu malowidła, a nie wykorzystywać jakieś motywy, które były ze wzorników, bo takie wzorniki jak najbardziej funkcjonowały, ale wnętrze zawsze było kolorowe, zawsze jakieś elementy dekoracyjne właśnie w ramach malarstwa się tam pojawiały.
8: Czy ta kamienica zmieniła się na przestrzeni dekad? Czy zmienił się jej wygląd na przykład w czasach okupacji? W czyich ona była rękach? No i właśnie kto dzisiaj jest jej właścicielem?
9: Na szczęście większość naszych krakowskich kamienic sobie całkiem dobrze poradziła w czasie wojny. To, że Kraków nie był oblegany, zdecydowanie nam w tym pomogło. Natomiast prawdopodobnie w czasie okupacji niemieckiej z tego budynku zniknął jeden element, ponieważ ta wieżyczka, która jest na rogu, ona jest przykryta hełmem i ona była zwieńczona iglicą z taką chorągiewką w formie wiatrowskazu. No i to jest ten element, który nam gdzieś zaginął. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie były wojenne losy tego budynku. Nie natrafiłem na żadną informację, która by wskazywała, że działo się tam coś niezwykłego. No oczywiście w latach PRL-u budynek trafił do PGM-u, Państwowej Gospodarki Mieszkaniowej. Były tam mieszkania z przydziału. Być może wtedy też doszło do jakiejś parcelacji mieszkań. Natomiast obecnie budynek jest w rękach prywatnych. I parę lat temu przeszedł renowację, właśnie jeżeli chodzi o elewację, zostały one odczyszczone, zostały uzupełnione elementy kamienne, które no niestety głównie ze względu na wyziewy z huty nowej oraz z huty z Kawina troszeczkę ucierpiały, zwłaszcza indyk, który się znajduje w szczycie budynku. Nie dość, że jest dom pod pająkiem, nie dość, że jeszcze tam na domu znajdziemy również smoka, znajdziemy sowę, to znajdziemy też indyka. I to jest cytat architektoniczny, pokazujący też trochę to, jak Talowski bawił się swoimi projektami, bo to nie jest jedyny indyk na budynku krakowskim. Jeżeli sobie staniemy na rynku głównym, plecami do Adama Mickiewicza, a frontem do sukiennic, to na tym, nad samym wejściem, w tej galerii maszkaronów, na narożnikach tego wysunięcia, zobaczymy dwa maszkarony, które mają na głowie ptaki. Jeden ma koguta, drugi ma indyka. I to są karykatury dwóch prezydentów Krakowa, Józefa Dietla i Mikołaja Zyblikiewicza, którzy byli osobami, które doprowadziły do renowacji sukiennic w latach 70. Dietl jako ten, który poddał ideę, a Zyblikiewicz jako ten, który to zrealizował. No i właśnie ten element został przeniesiony do budynku Talowskiego, czyli właśnie z jednej strony mamy indyka, z drugiej strony mamy te ślimacznice esowe i maszkarona z sukiennic. Co ciekawe, jest pewna też postać, która łączy przebudowę sukiennic i budowę kamienicy pod pająkiem, ponieważ całą kamieniarkę do tego projektu wykonywał Władysław Krośnikiewicz, rzeźbiarz, który pracował też z Prylińskim przy renowacji sukiennic. Być może zresztą z jego powodu właśnie te elementy gdzieś tam nawiązujące do sukiennic się w projektach Talowskiego pojawiają, bo Talowski z Krośnikiewiczem współpracował również przy innych projektach. Ta słynna śpiewająca żaba to jest jedno z ostatnich dzieł Krośnikiewicza, jakie stworzył przed swoją śmiercią.
8: Kto by powiedział, że tutaj tyle różnych historii łączy się i kojarzy z tym właśnie budynkiem, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Dlaczego właściwie dom pod pająkiem?
9: No, nazywa się dlatego, że w jej szczycie siedzi pająk. W tym trójkątnym szczycie mamy okrągły otwór, taki na wylot, w którym jest rozpięty kawałek wykonanej z brązu pajęczyny, na której siedzi taki wielki pająk. Wykonany zresztą przez słynną fabrykę Józefa Goreckiego, która zajmowała się właśnie taką ślusarką artystyczną.
4: Słuchacie magazynu reporterów Eski Kraków.
3: Prababka hamburgera i przysmak studentów oraz dorożkarzy. Chodzi o tradycyjną maczankę krakowską. Składa się ona z karkówki, bułki pszennej oraz sosu kminkowego. O proces przygotowania i recepturę doktora Marcina Gadochę z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pytała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
1: Kiedyś rozmawialiśmy o chlebie prądnickim, dziś przechodzimy do kolejnego krakowskiego przysmaku, do maczanki krakowskiej. Tutaj z różnych portali doczytałam, że to był przysmak biednych studentów, ale co to jest w ogóle za potrawa, skąd ona się wzięła, to myślę, że pan tutaj dużo lepiej naszym słuchaczom opowie.
10: Dzień dobry państwu. Maczanka krakowska to jeden z najbardziej tradycyjnych smaków dawnego Krakowa. Dzisiaj już nieczęsto goszczący na stołach restauracji czy w naszych domach, natomiast nie znamy samej genezy historii. Wiemy, że pierwsze jakieś takie uchwytne wzmianki źródłowe pojawiają się w XIX wieku i tak pani słusznie zauważyła, było to biede jedzenie. Było to mięso wieprzowe z dużą ilością przypraw warzyw, niedrogie w przygotowaniu, w wydaniu, stąd właśnie było podawane tutaj naszym studentom, naszym żakom, a także drożkarzom, ludom, którzy ciężko pracowali, bo to było wysokokaloryczne, wysokoenergetyczne jedzenie.
1: To może w takim razie zdradźmy taki oryginalny przepis na maczankę krakowską.
10: Musimy mieć dobre mięso wieprzowe, karkówkę. Zakładajmy, że to będzie porcja 1,5 kg. My musimy ją, drodzy państwo, skoszerować, czyli musimy ją najpierw to mięso posypać, wetrzeć dużą ilość soli, ale sól musi być taka niezwykła. Najlepsze, żeby to była sól kłodawska, nie jakaś himalajska, różowa z różnymi wynalazkami. Nasza tradycyjna kłodawska sól i to mięso zamaczamy w zimnej wodzie na 24 godziny. No i właśnie ten proces tego koszerowania może być trudny. Po co my to robimy? Chcemy tutaj pozamykać część por i przede wszystkim chcemy, żeby resztki krwi z tego mięsa nam tutaj uciekło. Kiedy już mamy takie gotowe mięso, dajemy pewien składnik, bardzo popularny w dawnym Krakowie, dzisiaj już niestety zapomniany w naszych kuchniach, bo dziś Kraków niestety nie pachnie dawnymi smakami, nie pachnie kminkiem, a pachnie bardziej południowym jego kuzynkiem, czyli kuminem rzymskim. Kraków nie pachnie maczanką, kiełbasą, smażoną na patelni, tylko pachnie pizzą i kebabem. No, świat się zmienia, tutaj te smaki też. Natomiast jeżeli byśmy się cofnęli właśnie 100 lat wcześniej, to byłby ten kminkowy smak Krakowa. I wracając do naszego przepisu, mięso musimy właśnie natrzeć dużą ilością kminku, potrzebujemy smalec i to mięsko musimy podpiec z jednej i z drugiej strony. W międzyczasie podgrzewamy piekarnik do temperatury 90 stopni i w brytwance to mięso pieczemy. Najpierw jedną stronę, potem drugą stronę. W międzyczasie mamy przygotowaną cebulę, zwykłą, najzwyklejszą. Tniemy ją na grubo, jak to się mówi, na powiejsku i tą cebulę też pieczemy razem z tym mięsem i ona w pewnym czasie, razem z tym sosem, który wytwarza nam się z tego mięsa, stworzy nam taką pulpę, taki znakomity sos. Do tego dodajemy jeszcze oczywiście różnego rodzaju przyprawy, sól, pieprz, do smaku to, co potrzebujemy. Niektórzy dodają też pietruszkę i marchewkę. Ja akurat w tym przepisie nie podaję tego.
1: I co dalej?
10: Kiedy mięso mamy już upieczone, musimy je poporcjować. Mniej więcej takie porcje około 120-130 gramów, plus minus, przecież tutaj nikt nie będzie jak w aptece odmierzał. I jedna jeszcze bardzo ważna rzecz. Potrzebujemy bułkę, ale nie jakąś taką zwykłą bułkę. Najlepsza bułka to jest bułka wodna. Zwykła, tradycyjna bułka pszenna, którą sobie w tym piekarniku w międzyczasie także już pod sam koniec procesu pieczenia podgrzewamy, następnie ją przekrawamy na pół, moczymy w tym sosie i wkładamy ten kawał mięsa. To podajemy na talerzu i do tego, drodzy Państwo, ogórek, ale nie konserwowy, tylko tradycyjny ogórek kiszony. I to tyle, albo aż tyle. Prosta potrawa, niedroga, bo trzeba pamiętać, że te rarytasy kuchni krakowskiej, tej kuchni galicyjskiej z przełomu XIX i XX wieku były pyszne, ale nie były drogie. One były tanie, miały dać dużą dawkę energii, dużą dawkę kalorii, ale też właśnie nie miały zrujnować budżetu. No pamiętajcie, Państwo, ta legendarna bieda galicyjska, no skąd się wzięła, tak więc tutaj ludzie starali się zjeść dużo, energetycznie, ale nie, żeby właśnie ten budżet został jeszcze tutaj na inne rzeczy.
1: Nawet spotkałam się z takim stwierdzeniem, że maczanka krakowska to taki prototyp dzisiejszego hamburgera?
10: Oczywiście, tak można powiedzieć, że to taki starszy kuzyn albo przodek właśnie hamburgera, bo mniej więcej jak popatrzymy na strukturę, bo też w hamburgerze mamy bułeczkę przeciętą z różnymi rodzajami sosów, no i oczywiście musi być kawał mięsa. No tutaj w przypadku hamburgerów jest to bardziej mięso wołowe, u nas jest to karkówka. Są oczywiście przepisy w dawnych książkach kulinarnych właśnie z przełomu XIX i XX wieku, że zamiast karkówki można dać schab. No można, drodzy Państwo, tylko że raz, schab jest droższy, dwa, schab to już osoby, które pracują z tym mięsem, no wiedzą, że on w pewnym momencie schnie i on nie ma takiej tutaj struktury jak karkówka i karkówka jest lepsza do maczanki.
1: Czy w Krakowie jest w ogóle jakieś takie miejsce, gdzie możemy zjeść i spróbować faktycznie tej oryginalnej maczanki?
10: Dzisiaj no niestety bardzo ciężko w Krakowie zjeść tą mięsną maczankę i ja jak idę czasami właśnie po okolicach rynku, czy też na Kazimierzu i widzę, czy to właśnie food trucki, gdzie ta maczanka jest sprzedawana, to ja się cieszę, że to jest popularyzowane, tylko gorzej, że to, co jest sprzedawane, nie jest żadną maczanką, bo jeżeli widzę na przykład coś, co wygląda jak kebab i to ma być maczanka krakowska, a tam jest mięso siekane, no to nie. Jeżeli ma być coś tradycyjne i nazywa się maczanką krakowską, to musi być zrobione zgodnie z regułą. Albo widzę inną restaurację, gdzie widzę znowu maczankę krakowską wege. Świetnie, że ludzie lubią warzywa i niech to robią, tylko niech to nie nazywa się maczanką krakowską. To może być coś innego. To wprowadza pewne zamieszanie i błąd.
3: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
3: Setki obrazów, rzeźb, tkanin oraz zwiedzanie komnat, zbrojowni, skarbca i podziemi. Każdy znajdzie coś dla siebie podczas spaceru w murach Zamku Królewskiego na Wawelu. Ten krakowski zabytek od 1930 roku jest jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. Na zamek z mikrofonem Radia SK udała się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
1: Jesteśmy w Zamku Królewskim na Wawelu i swoją przygodę rozpoczynamy od arrasów. Tych działów wawelskich jest tutaj bardzo dużo i wydaje mi się, że arrasy to jest taki symbol Wawelu. Czyli jak myślimy Wawel, to jednak wiadomo, kojarzą nam się królowie, tutaj monarchia, ale jednak z tych dzieł kojarzymy Wawel właśnie z arrasami. Czym były te arrasy?
11: To jest grupa tkanin powstałych w Brukseli, dokładnie w połowie XVI wieku, które zamówił król Zygmunt August. Magdalena Oska i jestem kuratorem kolekcji tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. To rzeczywiście wyjątkowo grupa tekstyliów. Tapiserie, które służyły do ozdoby zamku, czy ozdoby królewskich siedzib, bo nie tylko były pokazywane na Wawelu. I właściwie cała ta ogromna grupa, no proszę wziąć pod uwagę, że to było prawdopodobnie największe zamówienie, jakie pojedyncza osoba złożyła w ogóle. Zygmunt August może nie był największym kolekcjonerem, bo tutaj znacznie większe zbiory tapiserii mieli Habsburgowie i ich Habsburgowie hiszpańscy, ci Austriacy. Największym kolekcjonerem chyba w ogóle był król Anglii Henryk VIII, ale on miał dość specyficzne metody kolekcjonerskie. Natomiast żaden z tych władców nie zamówił tak olbrzymiej grupy tkanin naraz. To było prawie 160 tkanin, prawie 160 tapiserii, na które składa się kilka cyklów. Czyli najważniejszy z nich to tkaniny figuralne. Tych tkanin jest 19 i one pokazują sceny ze Starego Testamentu. Od stworzenia człowieka do budowy wieży Babel, no i do rozproszenia ludzkości. Druga grupa to werdiury, czyli tkaniny krajobrazowe ze zwierzętami, chyba te, które najbardziej się kojarzą z Wawelem, prawda? Kolejne grupy są już mniejsze, to są tkaniny z monogramami królewskimi, takie w zlatynizowanej formie z dwoma literami SA. To są takie mniejsze tkaniny, które także służyły jako wyposażenie wnętrza. Tkaniny nadokienne, podokienne oraz niewielka grupa malutkich arrasków, które służyły jako obicia krzeseł.
1: Czyli to takie elementy bardzo dekoracyjne.
11: Na pewno tak. Na pewno bardzo dekoracyjne, bardzo kosztowne, ponieważ wykonano je z dużą ilością nici metalowych, srebrnych i srebrnych złoconych, ale też proszę pamiętać, że nie były to tkaniny, które służyły na co dzień. My w tej chwili, pokazując je właściwie w stałej ekspozycji, traktujemy wszystkich naszych gości jak najważniejszych gości królestwa, ale one były pokazywane bardzo rzadko. To było kilkanaście okazji w czasie pierwszej Rzeczpospolitej. To były przede wszystkim królewskie koronacje i królewskie wesela, więc to nie było tak, że można sobie było przyjść na audiencję do władcy i zobaczyć taką tkaninę. Można sobie było przyjść oczywiście, jak się miało możliwości, było się zaproszonym na wesele i wtedy tak. A poza tym one były złożone w magazynach, chronione i pokazywane nawet naprawdę w czasie największych uroczystości.
1: Parę lat temu była taka duża wystawa wawelskich arrasów. No myślę, że jedna chyba z rekordowych pod względem frekwencji tutaj wawelskich.
11: To była dla nas bardzo ważna wystawa, ponieważ ona się odbyła, co prawda w środku pandemii, ale za to w setną rocznicę traktatu ryskiego, który pozwolił tym tkaninom wrócić z Rosji po rozbiorach. To był chyba też pierwszy pokaz całej tej kolekcji, ponieważ nie mamy zbyt wielu źródeł historycznych, które nam mówią, w jakich okolicznościach i kiedy te tkaniny były pokazywane. Wiemy, kiedy i jak były pokazywane tkaniny figuralne, ale w jakich okolicznościach, kiedy i czy w ogóle, powiedzmy, tkaniny podokienne były pokazywane, tego już nie wiemy.
1: A te arrasy, które można zobaczyć na Wawelu, to są właśnie z tych kategorii, o których mówiłyśmy, tak?
11: To są przede wszystkim tkaniny figuralne oraz werdiury. Jest też kilka tkanin groteskowych z monogramami królewskimi i pojedyncze tkaniny nadokienne i podokienne. Tych pokazujemy nieco mniej, również z tego względu, że nie wszystkie zachowały się w dobrym stanie.
1: Jeśli chodzi o materiały tkaniny tutaj na Zamku Królewskim na Wawelu, czy jeszcze coś oprócz arrasów wawelskich, no bo arrasy wiemy, ale czy może jeszcze królowie lubowali się w jakichś materiałach?
11: Królowie bardzo się lubowali w różnych materiałach, ale akurat te kolekcje, z których nasze muzeum jest najbardziej znane, to są również kolekcje orientaliów. To są przede wszystkim namioty tureckie, których mamy kolekcję największą w Polsce, jedną z największych w Europie, a także grupa chorągwi tureckich zdobyta w czasie odsieczy wiedeńskiej. To są tkaniny, które pokazujemy na wystawie, na niewielkiej wystawie Wschód w naszych zbiorach. I to są takie trzy najważniejsze zespoły tekstyliów, które mamy, ale mamy także oczywiście inne tkaniny. Mamy całkiem sporo dywanów. Mamy także inne tapiserie, które nie są tymi z kolekcji Zygmunta Augusta, no ale także mamy je w zbiorach.
1: Od arrasów przechodzimy również w obrazowe rzeczy, ale jednak w trochę inny dział, równie ważny na Wawelu, bo w malarstwo. Jakie dzieła, jakich artystów można tutaj zobaczyć na Wawelu na stałe?
12: Proszę Państwa, można zobaczyć malarstwo od XV do XVIII wieku. Joanna Wniewicz-Wolska, kustosz działu malarstwa. Może najciekawsze obrazy to jest, zawsze powtarzam, kolekcja podarowana przez Karolinę Lanskorońską. To jest wczesne malarstwo włoskie, które jest eksponowane w czterech salach na pierwszym piętrze. Naszą ideą było pokazanie całej kolekcji, właściwie w jednym miejscu, w jednej części zamku. To są te najpiękniejsze sale renesansowe i tam zobaczycie Państwo między innymi pięknego Orfeusza jako Padel Celajo. Mamy zresztą dwa obrazy z Orfeuszem. Jeden jest takim Orfeusz już w wieku zaawansowanym, a drugi młodzieńczy Orfeusz, oba obrazy z kolekcji Lanskorońskich. No i oczywiście Jowisza malującego motyle. Dosa Dosiego, obraz namalowany dla Alfonsa d'Este. Wchodzimy do bestybulu, do sieni i od razu tam widzimy Boga malującego motyle.
1: Wy te dzieła ciągle nabywacie. To też nie jest tak, że Wawel stoi w miejscu, jeśli chodzi o ten proces nabywania dzieł, no bo dbacie jednak o to, żeby te dzieła, no było ich tutaj po prostu coraz więcej.
12: Staramy się kupować też na rynku takie obrazy, które, no zakładam, mogłyby znajdować się w rezydencji renesansowej, czy w rezydencji królów, pierwszych królów z epoki wazów, a więc tutaj głównie XV, początek XVII wieku. I eksponujemy też te nabytki wśród dzieł z kolekcji Lanskorońskich. Można zobaczyć Madonnę Giovanniego Belliniego, a po drugiej stronie w tych salach już, które odtwarzamy ten barokowy charakter wnętrz, możemy zobaczyć m.in. Giovanniego Serodina i Mattie Pretiego. Tam jest głównie malarstwo weneckie, malarstwo również też oczywiście włoskie, no bo większość kolekcji drugiego piętra to są obrazy włoskie. Malarstwo północnoeuropejskie możecie Państwo zobaczyć na pierwszym piętrze północnej części skrzydła wschodniego. Tam z kolei jest bardzo piękna martwa natura Wilhelma Heddy z 1637 roku. Obraz jeszcze nieznany był w momencie, kiedy został zakupiony, nieznany był badaczom, pochodzi z prywatnej kolekcji i dopiero teraz został pokazany też znawcom malarstwa holenderskiego jako takie odkrycie. Wydaje się, że już nie można niczego odkryć, że wszystko wiemy o malarzach, że wszystkie obrazy już gdzieś kiedyś się pojawiły albo w muzeach, albo na rynku, a okazuje się, że no nie do końca, bo jeszcze gdzieś w jakichś zakamarkach, prywatnych mieszkaniach, rezydencjach nieznane obrazy się znajdują.
1: Czyli mamy malarstwo włoskie, malarstwo holenderskie. Są jakieś różnice między nimi? Bo podejrzewam, że tematyczne i owszem, no bo to pewnie i obrazy religijne, i martwa natura, i w zasadzie każdy, myślę, znajdzie tutaj coś dla siebie, jeśli chodzi o preferencje naszych zwiedzających. Niemniej, czy jakieś style tutaj się różnią? Jak to wygląda?
12: Taka najprostsza różnica to malarstwo holenderskie w odróżnieniu od flamandzkiego, no to są głównie pejzaże, sceny rodzajowe. Natomiast malarstwo włoskie, to co mamy na Wawelu, to są częściowo portrety, no i oczywiście malarstwo tematyce religijnej, to w tym właśnie kolekcja Lanskorońskiej, ale nie tylko tematy religijne, bo wśród dzieł z kolekcji Karola Lanskorońskiego są też obrazy z włoskich skrzyń posagowych. I to już nie są sceny religijne, to są sceny czerpane z mitologii, z historii rzymskiej, bohaterowie greccy, rzymscy, także to jest już zupełnie inna tematyka. Natomiast malarstwo flamandzkie to jest bardzo różnorodne, bo są i tematy religijne, prawda, to były te Niderlandy habsburskie, katolickie, i są też obrazy przedstawiające pejzaże, ale też są bardzo ciekawe sceny alegoryczne, które dla ówczesnych odbiorców były czytelne, a dla nas czasem no, musimy się trochę pogłowić, żeby rozszyfrować przekaz, jaki nam artysta pozostawił.
1: Jaka wystawa najbardziej zapadła Pani w pamięć w tych wszystkich artefaktach malarstwa wawelskiego?
12: Mnie zapadają w pamięci głównie te wystawy, które no, się nie powtórzą chyba już. Między innymi pokazywaliśmy Lisowczyka Rembrandta. To była wyjątkowa okazja, ponieważ wtedy w kolekcji Fricka we wnętrzach był remont i dzięki różnym kontaktom udało się ten obraz pokazać w Warszawie, bo on należał do kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, i też pokazaliśmy go na Wawelu. I dodatkowym atutem tej ekspozycji była zupełnie niesamowita aranżacja. I to ta wystawa rzeczywiście zapadła mi w pamięć bardzo, nie tylko ze względu na Rembrandta i na tematykę, prawda, polski jeździec, ale także na sposób, w jaki ten obraz został pokazany. A poza tym wielkie wrażenie robią też, dla mnie są bardzo ważne obrazy z dawnej kolekcji Lanskorońskiej, które zostały po wojnie przez rodzinę sprzedane. One są w renomowanych zbiorach światowych, w kolekcji Gettiego w Los Angeles, w National Gallery w Londynie, i udało nam się te obrazy na 3 miesiące sprowadzić i w jakimś taki trochę symboliczny sposób dołączyły do reszty kolekcji i można sobie wyobrazić, jakie klasy dzieła znajdowały się kiedyś w wiedeńskim pałacu Karola Lanskorońskiego. No i oczywiście też wielkim wydarzeniem był zakup obrazu Belliniego. Mówimy zakup obrazu Belliniego, podczas gdy jest to tak naprawdę obraz, który powstał w warsztacie malarza, ale z dużym udziałem artysty, i ten obraz był pokazywany jakiś czas temu w kontekście innych obrazów też z tego okresu. Także no, to, że pokazujemy malarstwo europejskie, dobre dzieła malarstwa europejskiego, wydaje mi się, że jest to dość istotne uzupełnienie tej naszej kolekcji malarstwa, która po darze Karoliny Lanskorońskiej i po ostatnich zakupach się znacząco powiększyła.
1: To jest chyba taka perełka wawelska, jeśli chodzi o malarstwo, ta kolekcja Lanskorońskich.
12: Trudno sobie wyobrazić w tej chwili wnętrza renesansowe, wnętrza zwłaszcza pierwszego piętra bez obrazów z kolekcji Lanskorońskich. Ja sobie nie mogę właściwie przypomnieć w tej chwili, jak te komnaty wyglądały, bo mam wrażenie, że te dzieła były tutaj zawsze, a w zasadzie to nie wiem, czy w czasach Jagiellonów Wawel posiadał tak znacząco znamienitą kolekcję malarstwa.
1: Z arrasów malarstwa, czyli z tego wnętrza, serca Zamku Królewskiego na Wawelu, schodzimy trochę niżej, bo schodzimy do podziemi i zwiedzamy mamy stosunkowo nową stałą wystawę, chyba najmłodszą tutaj ze stałych wawelskich wystaw, Międzymurze. Cóż to jest Międzymurze?
13: Ta najnowsza wystawa zawiera fragmenty bodaj najstarsze albo graniczące z najstarszymi, które pamiętają czasy wczesnego średniowiecza. Magdalena Młodawska, kuratorka wystawy Międzymurze. Międzymurze, sama nazwa, odnosi się do przestrzeni pomiędzy murami obronnymi. I rzeczywiście ta wystawa dzieli się na dwie części. To są dwa odrębne sektory połączone korytarze. I pierwszy sektor jest poświęcony historii fortyfikacji wawelskich. Ale nie są to plansze i opowieść, tylko przechodzimy rzeczywiście pomiędzy najstarszymi murami obronnymi, jakie broniły wzgórza wawelskiego od czasów wczesnego średniowiecza. Nie wszystkie są możliwe do zobaczenia. Tutaj musieliśmy wspomóc się multimediami. Natomiast od XIII wieku, a w zasadzie od XII wieku, mury po wiek XIX są widoczne. I to jest zupełnie niezwykłe miejsce, ponieważ jest to taka trochę pigułka, esencja historii obronności wawelskiej.
1: Mówiła Pani o multimediach, bo one faktycznie dopełniają tą przestrzeń tych murów, tych komór, bo tam niejako też jest tak, że my trochę podchodzimy już pod Smoczą Jamę i tutaj troszkę nam się łączą te dwa elementy.
13: Tak, drugi sektor znajduje się bezpośrednio nad Smoczą Jamą, czyli tak naprawdę

0: płyty, które można też zobaczyć na wystawie. Przechodzimy następnie do opowieści romantycznej, może nie przesadnie, nie tak jak myślimy, ale romantycznej w rozumieniu odkrywania czegoś nieznanego. I czymś takim nieznanym w XIX wieku była Smocza Jama. I to jest nasza kolejna bohaterka. Dowiadujemy się, jak powstała Smocza Jama. No a jak już jesteśmy przy Smoczej Jamie, to pojawia się kolejny, a w zasadzie jedyny taki bohater legendarny, Smok Wawelski. I tu niespodzianka, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy opowieść o szewczyku Skubie, czy też dratewce, którzy podstępem pokonują smoka. Mamy tutaj płaczliwą królewnę Wandę w naszych głowach, która rzuca się do Wisły, bo nie chce Niemca. A my natomiast proponujemy inną opowieść, najstarszą.
1: No to cóż to jest za opowieść?
0: To jest opowieść z początku XIII wieku, zapisana w Kronice Polskiej Wincentego Kładłubka. Jest to opowieść najstarsza, jaką znamy o smoku wawelskim. Legenda, gdzie jest oczywiście król Krak, ale walczy i pokonuje smoka dwóch braci, którzy po pokonaniu podstępem, takim samym jak szewczyk smoka, walczą między sobą tak naprawdę o tron. Ta opowieść jest bardziej mroczna. Ta opowieść kończy się tym, że jeden z braci ginie, a drugi zostaje koniec końców przepędzony. I kto przejmuje tron? Królewna Wanda.
1: Niby wystawa stała najmłodsza, ale opowiadająca o tych najstarszych czasach, jeszcze zanim piękne komnaty, zanim arrasy, zanim to malarstwo, no to jednak najpierw po prostu mamy wzgórze, Wisłę, przyrodę.
0: Dokładnie tak. Mamy przyrodę i mamy naturę, która tworzy zupełnie niezwykłe formy, takie jak na przykład krasowa jaskinia zwana Smoczą Jamą.
1: Odwiedziliśmy serce zamku, czyli wnętrze, malarstwo, arrasy podziwialiśmy podczas tego dzisiejszego spaceru. Zajrzeliśmy do Smoczej Jamy i do podziemi wawelskich i z tych podziemi znowuż wychodzimy na zewnątrz do skarbca, no bo jak zamek, to i wszelkie kosztowności, to i właśnie skarbiec. Ja skarbiec pamiętam z otwarcia i faktycznie ten przepych, to złoto bije nam trochę po oczach. Niemniej to chyba dobrze, bo macie co pokazywać. Tych eksponatów jest tam naprawdę sporo.
2: Tak, ekspozycja właśnie powiększyła się w 2022 roku, właściwie do 12 sal. Wcześniej to były 4 sale, które zajmowała ta ekspozycja. Marta Golik-Gryglas, kustosz w dziale zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu. W tej chwili dzięki właśnie pewnej reorganizacji mogliśmy powiększyć właśnie wystawę i zaprezentować wszystko właściwie, co się dało, opróżnić właściwie do cna magazyny, żeby właśnie zachwycić tym bogactwem, splendorem dawnego skarbca koronnego.
1: No to co my w tym skarbcu zobaczymy?
2: Skarbiec, może przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to miejsce wyjątkowe, sama ekspozycja, ponieważ przede wszystkim nawiązuje do dawnej instytucji skarbca koronnego przez właśnie zbiory, eksponaty, które tam pokazujemy, ale też jest to wystawa, która mieści się przynajmniej częściowo w pomieszczeniach, w których rzeczywiście ten skarbiec koronny się znajdował. Więc właściwie od tego trzeba zacząć.
1: Czyli jesteśmy w tym wawelskim banku tak naprawdę.
2: Właściwie tak, bo rzeczywiście skarbiec był w salach gotyckich, o takich bardzo grubych murach, które zostały włączone w renesansowy pałac, więc rzeczywiście to już na pewno chroniło to, co było tam w środku. Z historycznego skarbca zachowało się dosłownie kilka przedmiotów, w tym najcenniejsza nasza pamiątka historyczna, czyli szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich, i to jest rzeczywiście taka perełka eksponowana w osobnej sali w skarbcu, ale oprócz tego pokazujemy te kilka innych obiektów, które zachowały się z historycznej kolekcji i cały zespół pamiątek, zabytków, które mają nam jakby oddać ten dawny splendor i ten dawny zasób historycznego skarbca. Więc są to przedmioty, które są cenne ze względów historycznych, bo są związane z jakimiś ważnymi wydarzeniami, z ważnymi postaciami, ale też przedmioty, które są po prostu pięknie wykonane, z bardzo cennych materiałów, więc przede wszystkim ze złota, ze srebra, ale też z kamieni szlachetnych, z pół szlachetnych. Też przedmioty wykonane z bardzo wyjątkowych materiałów, takich jak na przykład skorupa orzecha kokosowego, masa perłowa, jakieś egzotyczne muszle, szylkret, różne minerały. Także rzeczywiście całe bogactwo

0: do materiałów i kunsztu dawnych rzemieślników i artystów.
1: To będą jakieś puchary, talerze? Co to będzie konkretnie?
0: To jest właściwie cała gama przedmiotów, bo tak jak właśnie pani wspomniała, to są właśnie naczynia, takie bardzo kosztowne, paradne, których używano przede wszystkim przy wyjątkowych okazjach, ale nie tylko, bo na przykład znajdziemy w skarbcu takie paradne oporządzenia końskie, które właściwie jak się przyjrzymy, to są wybitne dzieła sztuki jubilerskiej, bo one są zdobione właśnie takimi samymi technikami jak biżuteria, czyli właśnie znajdziemy tam kameryzację, jakieś właśnie blaszki repusowane ze złota, więc rzeczywiście są to przedmioty, które zachwycają pięknem wykonania i równie dobrze mogłyby być częścią biżuterii.
1: No właśnie, a biżuteria, na którą kobieta może też zawiesić oko, no bo wiadomo, że kobiety to lubią błyskotki.
0: Jak najbardziej. Tutaj mamy też powody takie historyczne, bo chcemy jakby przywołać kolekcję właśnie klejnotów Zygmunta Augusta, która po prostu zachwycała tych, którzy mieli do nich dostęp. Kolekcja niestety jakby zatracona, ale my staramy się właśnie ją w jakiś sposób przywołać i rzeczywiście tych klejnotów, takich też bardzo wczesnych, XVI-wiecznych czy nawet średniowiecznych mamy troszkę, ale też późniejsze, właśnie XVII-XVIII-wieczne. Oczywiście pierścienie, zawieszenia, niektóre bardzo dla nas dzisiaj wyjątkowe, jak na przykład taki rodzaj zawieszenia z przyrządami higienicznymi do czyszczenia uszu i zębów. Także są też takie właśnie wyjątkowe przedmioty.
2: Dzieła są zdigitalizowane, co możecie zobaczyć na stronie internetowej muzeum.
3: SK Kraków.
2: Z makiem lub z solą oraz nie cięższy niż 120 gramów. Taki powinien być tradycyjny obwarzanek krakowski. Do jego wypieku potrzebne jest tylko 6 składników, które każdy znajdzie w swojej lodówce. W 2020 roku został wpisany na listę produktów chronionych Unii Europejskiej. O jego historii opowiada Marta Krzyżek-Siudak z Muzeum Żywego Obwarzanka w Krakowie.
4: To jest wielka niewiadoma. Nie wiemy, jak powstał pierwszy obwarzanek, kiedy to było, kto go stworzył. Natomiast wiemy na pewno, że obwarzanki były obecne w Krakowie w 1394 roku, czyli ponad 600 lat temu, czasy średniowieczne, kiedy tutaj w Krakowie rządziła królowa Jadwiga, która nomen omen była królem Polski. To też warto pamiętać o tym. I właśnie za sprawą królowej Jadwigi wiemy, że te obwarzanki były obecne, ponieważ prowadzone były tak zwane rachunki dworskie, gdzie zapisywane były właśnie wydatki królowej. I tam właśnie pojawił się zapis dla królowej pani pro circulis obwarzanki 1 grosz. I co jest właśnie ważne dla nas, to jest to pierwsza taka pisemna wzmianka, gdzie pojawia się to słowo obwarzanek, tak, że zostały one zakupione. Nie wiemy, ile ich było, nie wiemy tak naprawdę, ile kosztowały, bo ten jeden grosz tamtejszy to nie było tyle samo, co jeden grosz dzisiaj. I też nie wiemy, ile ich zostało kupione, więc no ciężko powiedzieć, czy to był już wtedy taki drogi produkt, czy raczej powszedni. Natomiast wiemy, że w tym początkowym okresie obwarzanki były produkowane tylko w okresie Wielkiego Postu. To nie było tak jak dzisiaj, że można je wypiekać codziennie. Mało tego, piekarze byli wybierani, którzy piekarze mogą to piec. Nie mogli wszyscy. Było to na drodze losowania. Piekarze, którzy należeli do cechu piekarzy, mogli te obwarzanki wypiekać. I jeszcze tak historycznie się cofając do tamtych czasów, to mniej więcej 100 lat później, bo w XV wieku, kiedy w Polsce rządził król Olbracht, został wydany taki dekret, rozporządzenie, które mówiło właśnie o tym, że obwarzanki mogą być produkowane tylko i wyłącznie w mieście Kraków, w obrębie murów miasta i tylko i wyłącznie przez piekarzy cechowych, czyli właśnie należących do tego cechu piekarzy.
1: Obwarzanek często mylony jest z preclem, a to są dwie różne rzeczy. To w takim razie czym się różni ten nasz prawdziwy krakowski obwarzanek od tego przysłowiowego precla?
4: My u nas mówimy, nie bądź precel, wejdźże do nas, do Muzeum Obwarzanka. Rzeczywiście są to dwa różne produkty, które często są mylone. Należą do tej samej grupy, rodziny produktów, tak? Jeden i drugi musi być obwarzony, czyli zanurzony w gorącej wodzie, zanim zostanie upieczony. Właśnie stąd zresztą pochodzi nazwa obwarzanka. Natomiast są między nimi zasadnicze różnice. Przede wszystkim w kształcie, co można zauważyć gołym okiem i nie powinno się ich mylić. Ale też jeśli chodzi o sam proces przygotowywania, bo ciasto na obwarzanka i ciasto na presla to jest ciastem drożdżowym, tak? Czyli musi poleżeć, musi wyrosnąć. Natomiast ciasto na presla właśnie nie wyrasta tak długo. Ono jest tak jakby od razu obwarzone, od razu ta praca drożdży jest zatrzymana i też dzięki temu te takie tradycyjne presle są dłużej świeże. Natomiast obwarzanek musi być zjedzony tego samego dnia. On już następnego dnia jest czerstwy i niefajny. Właśnie dlatego, że to ciasto na początku sobie leży. kukuje, garuje, tak? Czyli właśnie leży, wyrastają te drożdże i dopiero potem zanurzenie w gorącej wodzie powoduje to, że drożdże przy powierzchni już przestają pracować. Ta skórka jest taka chrupiąca i twarda, a w środku obwarzanka te drożdże cały czas pracują i to ciasto jest takie bardziej miękkie.
1: To w takim razie, jaki jest taki idealny przepis na tego naszego krakowskiego obwarzanka?
4: Przepis na obwarzanka jest zapisany, tak, jest certyfikowany, bo w ogóle obwarzanek jako produkt jest wpisany na listę produktów ze znakiem, chronione oznaczenie geograficzne, co oznacza, że musi on być produkowany w odpowiedni sposób, z odpowiednich składników, musi to być produkcja ręczna, są dozwolone posypki, które można użyć, no i musi to być u nas, tak, u nas w Krakowie, w powiecie krakowskim, powiecie wielickim, nigdzie indziej na świecie, więc ten przepis tak naprawdę nie jest tajemnicą, bo on jest też zapisany w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, która nadała ten znak właśnie na wniosek krakowskich piekarzy. Natomiast każda piekarnia troszkę sobie ten przepis modyfikuje, bo w zasadzie każdy obwarzanek w każdej piekarni troszkę inaczej smakuje. Też piekarnie starają się na przykład wymyślać nowe posypki, jakieś tam mieszanki swoje stosować. I tak naprawdę kogo by w Krakowie nie zapytać, to każdy ma swojego ulubionego albo piekarza, albo w ogóle stopień wypieczenia, posypkę. Tak, każdy ma inne preferencje smakowe, jeśli chodzi o obwarzanka.
1: Czyli jest to ciasto drożdżowe w takim razie?
4: Drożdżowe, tak. To jest ciasto, to jest bardzo, bardzo proste, sześcioskładnikowe ciasto. Używa się mąki pszennej, wody, soli, drożdży i właśnie jakiegoś rodzaju tłuszczu. I tutaj też jest pewna dowolność, bo może to być tłuszcz, może to być smalec, może to być margaryna, może to być masło. Natomiast trzeba pamiętać, że obwarzanki nie są wegańskie. Żaden obwarzanek nie jest wegański, ponieważ zawsze ta margaryna ma jakąś tam domieszkę tego tłuszczu zwierzęcego. O którymś składniku zapomniałam?
1: Mąka, cukier, sól, drożdże, woda, tłuszcz.
4: No właśnie, jak się już połączy składniki, ciasto zostaje odłożone do wyrastania, do tego garowania. Następnie jest cięte na sulki, czyli właśnie takie dwa wałeczki ciasta, które następnie spiralnie są skręcone, uformowane w kształt obwarzanka i dopiero potem obwarzanki najpierw trafiają do gorącej wody właśnie po to, żeby je obwarzyć i dopiero do pieca.
1: I ile takiego obwarzanka się piecze?
4: To zależy, jaki jest piec, bo w takich przemysłowych piecach, w piekarniach to myślę, że około 15 minut, tak, z tego, co się orientowaliśmy. U nas na przykład w muzeum to tak około 10 minut, tak, bo u nas jednak no, mniejsze ilości naraz wchodzą do pieca.
1: Właśnie, bo wy jako muzeum też krzewicie tę pamięć o krakowskim obwarzanku i prowadzicie różne warsztaty, zajęcia tematyczne. Jak to u was wygląda, ta działalność?
4: My się koncentrujemy wokół obwarzanka, prowadzimy warsztaty, podczas których opowiadamy o obwarzanku, właśnie o jego historii, o tym, skąd się wzięła nazwa, w ogóle jak ta tradycja w Krakowie wygląda. Ale co najważniejsze, każdy z uczestników naszych warsztatów samodzielnie robi sobie obwarzanka, którego my na miejscu wypiekamy, tak, i on z tą chrupiącą pamiątką opuszcza nasze progi. I myślę, że jest to przede wszystkim ważne, jeśli chodzi o dzieci, tak, żeby dzieci wiedziały, że ten obwarzanek jest elementem dziedzictwa naszego miasta, jest to właśnie element takiej wiedzy o naszym regionie, o naszym mieście i rzeczywiście takim głównym naszym klientem w roku szkolnym od poniedziałku do piątku to są właśnie grupy szkolne i przedszkolne, które przychodzą i uczą się, żeby nie nazywać obwarzanka preclem.
1: Twój ulubiony obwarzanek z serem, makiem, solą?
4: A mój akurat z sezamem dobrze wypieczony.
1: Czyli każdy, tak jak mówiłyśmy, już ma swoje preferencje. Jak w ogóle odróżnić i gdzie kupić takiego prawdziwego obwarzanka? Gdzie go można zjeść? Bo tych budek z obwarzankami w Krakowie jednak widzimy dosyć sporo, a nie zawsze one są może takie dobre i prawdziwe.
4: No, większość budek zaopatruje się właśnie w tych piekarniach certyfikowanych, także też proszę się tego nie obawiać. No właśnie, każdy obwarzanek troszkę smakuje inaczej, bo każda piekarnia ciutkę inaczej go wypieka i rzeczywiście tą różnicę da się zauważyć. Część sprzedawców nakleja naklejkę, która informuje, z jakiej piekarni pochodzi obwarzanek i nakleja też właśnie ten znak HOG, chronione oznaczenie geograficzne, więc wtedy już mamy pewność, że to jest ten prawdziwy obwarzanek. Raczej mówimy, żeby unikać tych, które są takie płaskie i mają kropeczki od spodu. To można, to raczej nie w budkach, tylko raczej w piekarniach można znaleźć, bo to są właśnie takie obwarzanki produkowane maszynowo i one nie do końca są takie, jak powinny być.
1: Jeszcze przejdę do dnia obwarzanka, bo my taki dzień obwarzanka obchodziliśmy pierwszy raz w tym roku u nas w Krakowie. I chyba będziemy obchodzić, bo ten dzień już wejdzie do naszego krakowskiego kalendarza.
4: Tak, taką mamy nadzieję. W tym roku był to 20 czerwca. Myślę, że tą datę będziemy kontynuować, bo to jest dobry moment akurat. Prawda, jest ciepło.
1: Zaraz przed wakacjami.
4: Zaraz przed wakacjami, tak. Akurat studenci mają sesję, więc też możemy ich wspomóc, prawda, tymi kaloriami obwarzankowymi. I też czerwiec jest miesiącem święta miasta Krakowa, tak? Różne uroczystości mają wtedy miejsce, więc my też, nie ukrywam, mamy nadzieję, że się wpiszemy w ten właśnie miesiąc, czerwiec.
1: Dlaczego warto jeść obwarzanki?
4: No przede wszystkim dlatego, że to jest właśnie element naszej tradycji. No.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków. Czuję się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę, mówi komisarz Stanisław Kracik. To właśnie on będzie sprawował władzę w Krakowie przez najbliższe 3 miesiące. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jak mówi, przez czas pełnienia obowiązków prezydenta chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
5: Po pierwsze, nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzony mi kontynuować z mocnym wsparciem dyrektorów departamentów. Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027, bo jak Państwo ten harmonogram znają, to może się okazać przy drugiej turze, że będziemy w drugiej połowie września, a wtedy, zanim, tak powiem, rozpoczęłyby się prace nad budżetem, byłoby już za późno.
6: Chciałbym po prostu bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkankom, mieszkańcom Krakowa za te 2 lata. To był z jednej strony piękny czas, ale z drugiej strony też trudny czas. To był czas wielu różnych lepszych i gorszych momentów. To był czas, w którym bardzo mocno rozmawialiśmy z mieszkańcami. Przypomnę o 53 w sumie ławkach dialogu. To był czas wielu wyzwań. To był czas startu metra, planu ogólnego, strategii, paktu krakowskich osiedli i wielu innych dobrych rzeczy, które się w Krakowie zdarzyły. Popełniłem błędy. Dziękuję wszystkim, zarówno tym, którzy mnie wspierali i wspierają nadal w tym trudnym okresie. Dziękuję też swoim adwersarzom, swoim przeciwnikom, tym, którzy byli krytyczni, tym, którzy nie poszli do referendum. W większości Krakowian, którzy posłuchali tego apelu, ale dziękuję też tym, którzy poszli i wyrazili w ten sposób swój demokratyczny głos przeciwko.
5: Chodzi też po prostu o to, żeby niezależnie od wyników referendum miasto funkcjonowało nie gorzej i żebyśmy po prostu tego kwartału nie stracili na tak zwane trwanie. Jeżeli Państwo uważają, że jestem trochę stremowany, to proszę się nie dziwić, ale propozycję dostałem późnym popołudniem wczoraj. Potwierdzenie, jak Państwo wiecie, niecałą godzinę temu. W związku z tym rzeczy dzieją się, jak widać, bardzo dynamicznie. Ja mam świadomość tego, że padło na mnie pewnie dlatego, że mam trochę doświadczenia, a równocześnie też chcę powiedzieć, że przez te 2 lata bardzo głęboko się z Krakowem utożsamiłem i w związku z tym ośmieliłem się podjąć to zadanie.
6: Martwię się i troszczę się o Kraków w kontekście tego, że czekają nas w tej chwili 3 miesiące burzy i na szczęście może nie chaosu w mieście, bo prezydent Kracik gwarantuje to, że miasto będzie dalej sprawnie zarządzane, ale burzy takiej politycznej i na końcu różnie się to może potoczyć. Prezydent, który nie ma za sobą Rady Miasta, nie będzie w stanie skutecznie realizować swoich planów. W związku z tym może nas czekać 2,5 roku burzy i chaosu. Może nas oczywiście czekać 2,5 roku z jakimś elementem, może nie pełnej kontynuacji rzeczy, które zrobiliśmy źle, należy poprawić, ale przynajmniej nie może nas czekać takie 2,5 roku z próbą korekty, a nie wywracania wszystkiego i to chyba byłoby najrozsądniejsze z punktu widzenia Krakowa i mieszkańców, bo ktoś, kto tutaj przyjdzie po mnie, będzie musiał w to wszystko się wdrożyć. Bez względu na to, kim będzie, zajmie mu to przynajmniej tyle czasu, co mi, no chyba chyba że będzie zamiast 12-14 godzin pracować 16-18, ale wtedy ta efektywność jednak mocno spada.
2: Mówi Aleksander Miszalski. Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. 31 sierpnia pierwszy przejazd tramwaju do Mistrzejowic. Inwestycja notuje kolejne 2 miesiące opóźnienia i koszty są wyższe niż zakładano. Do końca czerwca mają być gotowe chodniki, przejścia dla pieszych i prace ziemne. Przez m.in. problemy z prądem na terenie inwestycji tramwaj wymaga dodatkowych testów i stąd poślizg w dotrzymaniu pierwotnych terminów.
7: Jarosław Tabor, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Z tego, co dostaliśmy, jeżeli chodzi o przedstawiony harmonogram terminowy do 31 sierpnia przez generalnego wykonawcę, z kontroli na placu budowy, które przeprowadzamy, z tego, co się dzieje na terenie budowy i jak idą postępy prac, naszym zdaniem tak, jest to realny termin. Natomiast czy ostatecznie uznamy ten termin za zasadny, to będzie też wynikało od analizy teraz dokumentów, które złożył generalny wykonawca, czyli przypadków kompensacyjnych, którymi to wnioskuje o przedłużenie tego terminu realizacji. Pierwotnie ogólnie, zanim padł termin 31 sierpnia, to był 30 czerwca, także tak, mamy 2 miesiące opóźnienia względem zakładanego do tej pory terminu.
8: Skąd te opóźnienia w ogóle?
7: Te opóźnienia wynikają, szanowni państwo, z wielu aspektów. Tak? To wszystko to są kwestie, które dzieją się na budowie, ponieważ coś jeszcze na przykład wymaga przeprojektowania. To są kwestie choćby, o których wspominałem, związane z pogodą. To są kwestie związane z przyłączeniami prądu. Gdzieś, gdzie Tauron nie dotrzymał pierwotnych terminów ogólnie zawartych umów na przyłączenie do sieci trakcyjnej czy tunelu ogólnie stacji podtransformatorowych do napięcia. To są choćby przypadki związane z trwającą obecnie wojnę w Iranie. I to wszystko tak naprawdę są przyczyny opóźnienia. Natomiast tu chciałbym powiedzieć i wspomnieć, że są one analizowane, czy faktycznie w 100% są zasadne do uznania przez gminę.
8: 31 sierpnia to data nowa, data opóźniona też, data pierwszego przejazdu tramwaju do Mistrzejowic. No właśnie, czego się dowiedzieliśmy, co też budzi wasze jakieś takie obawy, kontrowersje?
9: Nareszcie mieszkańcy po wielu latach bojów wiedzą, na czym stoją. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Do tej pory poprzedni ustępujący prezydent, który ustąpił przed chwilą, nie był w stanie nam powiedzieć, do kiedy mieszkańcy będą musieli znosić te wszystkie obciążenia związane z inwestycją. Dzisiaj wiemy już po naszych naciskach, po rezolucji, że 31 sierpnia pojedzie tramwaj. No to jest dobra i zła informacja. No zła z tego tytułu, że jest to kolejne opóźnienie.
8: Dwumiesięczne.
9: Kolejne dwumiesięczne opóźnienie i mieszkańcy Mistrzejowic, Prodnika, Nowej Huty, okolicznych terenów zostają bez tramwaju na wakacje, a wszyscy myśleli, że już będą jeździć. Z drugiej strony cały czas będą musieli borykać się z problemami transportowymi, zamykanymi ulicami, zamykanymi chodnikami, brakiem ścieżek rowerowych, więc to też budzi niepokój. I niepokój budzi także to, że dyrektor stwierdził, że na razie nie ma podstaw do wymierzenia kar umownych, co jest dla nas zaskakujące, zważywszy na to, że inwestycja jest opóźniona o 8 łącznie miesięcy, czy nawet 9, więc dla nas to jest zaskoczenie.
7: Jeżeli nie uznamy tych terminów, raczej tych uzasadnień i stwierdzimy, że te uzasadnienia nie znajdują uzasadnienia w przesunięciu terminu do 31 sierpnia, a i tak generalny wykonawca utrzymuje, że pierwszy dzień dostępności to będzie 31 sierpnia, wówczas tak, zdecydujemy o nałożeniu kar umownych zgodnie z zawartym kontraktem. Jeżeli chodzi o kary umowne, to nie chciałbym tu skłamać, natomiast to jest bodajże 5 tysięcy za każdy dzień opóźnienia.
9: Drugim zaskoczeniem jest to, że okazuje się nagle, że trzeba będzie dopłacić 271 milionów. No to jest tak naprawdę koszt budowy jakiegoś małego stadionu piłkarskiego. Gdzie są te pieniądze? Też nie wiemy i do końca dyrektor nie był w stanie powiedzieć, poza ogólnikami, mówiąc, że tam nastąpiły jakieś pewne zmiany projektowe. No dla nas jest to naprawdę bardzo zaskakująca informacja, zła informacja, bo miasto będzie musiało płacić więcej za coś, co jest opóźnione o ponad pół roku. Więc my sądzeni składamy teraz broni. Będziemy domagali się kolejnych, bardziej szczegółowych informacji. Natomiast liczymy na to, że ten termin 31 sierpnia zostanie dotrzymany i wtedy będzie i pozwolenie na użytkowanie, ale także rozkład jazdy, bo mieszkańcy do tej pory od prezydenta Miszalskiego nie byli w stanie uzyskać informacji nawet o tym, jakim tramwajem, kiedy, co ile, z jakim częstotliwością, w jakim kierunku będą mogli jeździć.
2: Łączny koszt budowy tramwaju do Mistrzejowic to ponad 2 miliardy złotych. Zmniejszenie wyroku miało związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym oskarżonego, mówi rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański. Sąd zmniejszył karę dożywotniego pozbawienia wolności Ingebrigtowi G na 25 lat. Przypomnę, że Norwek został skazany przez Sąd Okręgowy w Krakowie na dożywocie za zabójstwo żony, którego dokonał w Oświęcimiu, oraz porwania dziecka.
10: Wymiar kary, czyli zmniejszenie z kary dożywotniego pozbawienia wolności do kary 25 lat pozbawienia wolności, sąd uzasadnił m.in. charakterem tej kary. Tomasz Szymański, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Obie kary są karami nadzwyczajnymi, w zasadzie karami eliminacyjnymi, no ale w sposób oczywisty kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą całkowicie eliminującą z życia społecznego sprawcę. Przyjmuje się w doktrynie, w orzecznictwie, że to jest kara, która zastępowała karę śmierci przewidzianą poprzednim kodeksem, więc w sposób oczywisty wskazuje na taki charakter w zasadzie nieodwracalny tej kary i przyjmuje się, że ona ją stosuje się do osób, co do których nie zachodzą żadne okoliczności łagodzące i takich, które nie rokują jakiejkolwiek nadziei na powrót do społeczeństwa, choć tutaj ten wymiar eliminacyjny jest bardziej istotny. No i biorąc pod uwagę to, o czym nie mogę szczegółowo mówić, no ale jednak w toku postępowania główny nacisk był kładziony na kwestie związane ze stanem psychicznym, w jakim działał oskarżony. Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, no powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
11: Ja nazywam się Paweł Bandura, jestem prokuratorem prokuratury rejonowej w Oświęcimiu. Występowałem tutaj w imieniu prokuratury jako oskarżyciel publiczny w sprawie o zabójstwo. Sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok, obniżając karę z kary dożywocia na karę 25 lat pozbawienia wolności. W uznych motywach sąd szeroko odniósł się do kwestii, dlaczego taki wyrok zapadł, jednakże w związku z tym, że odnosił się do kwestii związanych z ustaleniami faktycznymi, jawność rozprawy była wyłączona, nie mogę o tych kwestiach tutaj mówić. Prokuratura zapewne zwróci się o uzasadnienie pisemne tego wyroku i na podstawie tego pisemnego uzasadnienia będzie oceniony wyrok i podejmowane dalsze czynności. Prokuratura była usatysfakcjonowana wcześniejszym wyrokiem, od którego nie składała apelacji. Tak jak tutaj sąd pouczył, ten wyrok jest prawomocny, przysługują tylko nadzwyczajne środki zaskarżenia. W związku z tym prokuratura po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem będzie ewentualnie rozważać dalsze czynności, o ile oczywiście przepisy na to pozwolą.
10: Tam sąd w pierwszej instancji dostrzegł kilka okoliczności łagodzących. Niektóre z nich miały mniejszą wymowę, ale część w powiązaniu z tymi okolicznościami, które również znalazły wyraz w tym, że sąd uznał za konieczne orzeczenie tak zwanego środka zabezpieczającego, to wskazuje na poważne zaburzenia związane ze stanem psychicznym, choć nie wyczerpujące takiego stanu, który powodowałby ograniczone lub zniesioną poczytalność, czyli możliwość w ogóle ponoszenia odpowiedzialności przez oskarżonego. No i to były te elementy, które zdecydowały o tym, że ta kara jest karą zbyt surową, przy czym sąd też zwrócił uwagę, że ten czyn miał miejsce, co prawda niedługo, ale jednak przed zmianą kodeksu z 2023 roku, który przewiduje w tej chwili karę 30 lat pozbawienia wolności. No i dostrzega sąd to, co legło u podstaw tej zmiany, że rzeczywiście ta rozbieżność między karą 25 lat pozbawienia wolności a dożywotnim pozbawieniem wolności jest znaczna. Ta dolegliwość tej kary, choć tu dolegliwość tej kary 25 lat pozbawienia w stosunku do dożywotniego pozbawienia wolności jest zdecydowana różnica. Natomiast no nie mogliśmy, nie, sąd apelacyjny nie mógł wymierzyć kary 30 lat pozbawienia wolności, bo w tym zakresie przepisy w tamtym czasie, kiedy doszło do przestępstwa, jeszcze nie obowiązywały.
2: Wyrok jest prawomocny. Po otrzymaniu uzasadnienia przysługuje prawo do wniesienia o kasację. Dojście do lokali i sprawna komunikacja zastępcza to postulaty przedsiębiorców z ulicy Karmelickiej, którzy dziś spotkali się z krakowskimi urzędnikami. Remont tej drogi rozpocznie się 6 czerwca. Nie będą kursowały tramwaje, a ulica wraz z torowiskiem i siecią podziemną zostanie gruntownie przebudowana.
12: Krzysztof Wojewski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Takie dwa zasadnicze tematy, które rzeczywiście wypłynęły na tym spotkaniu, to są tematy pierwszy związany z dojściem w czasie tej przebudowy do sklepów, restauracji, etc. I tutaj rzeczywiście wykonawca to dosyć dokładnie wytłumaczył, jak to będzie wyglądało, że na każdym etapie tej przebudowy takie dojście, czy do placówki handlowej, czy gastronomicznej zostanie utrzymane. Zresztą wykonawca jest jakby na świeżo po zakończeniu podobnej przebudowy przy ulicy Piłsudskiego, więc jakby ma to przećwiczone. Druga kwestia to była kwestia trochę niezwiązana z działalnością Zarządu Dróg Miasta Krakowa, mianowicie kwestia umiejscowienia przystanków komunikacji tymczasowej, zastępczej, ewentualnej bliskości dojechania autobusem do tego remontowanego fragmentu, więc jakby no w tej materii my te uwagi wszystkie zebraliśmy i przekazaliśmy je już do Zarządu Transportu Publicznego oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej Miejskiego Inżyniera Ruchu, więc tutaj te kwestie, nad tymi kwestiami na pewno te jednostki się jeszcze raz pochylą i jeszcze raz przeanalizują tą kwestię. Też to, co tak naprawdę też jest najważniejszą rzeczą na tym spotkaniu, to znaczy dwie strony się poznały face to face, czyli wykonawca, a dokładnie kierownik budowy oraz no właśnie przedsiębiorcy, którzy działają na tym fragmencie ulicy Karmelickiej. Mieszkańcy mają bezpośredni kontakt z kierownikiem budowy, mieszkańcy i przedsiębiorcy, i w związku z tym na bieżąco pewne kwestie związane z dojazdem, dojściem, takie czysto techniczne rzeczy załatwiają, więc to też miało na celu to właśnie spotkanie.
8: Czy była mowa o jakimś pakiecie pomocowym też dla przedsiębiorców, bo wiemy, no te konotacje z przedsiębiorcami już znamy w mieście, bo i była Starowiślna, i była Zwierzyniecka, więc to jest taki kolejny remont kluczowej ulicy, nie tylko takiej komunikacyjnej dla samych mieszkańców, ale też właśnie dla przedsiębiorców. Czy coś się o tym mówi?
12: Gdy idzie o pomoc dla przedsiębiorców, to Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie jest tu jakby jednostką, która się tym zajmuje. Natomiast był również na tym spotkaniu przedstawiciel Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Krakowa. Ten wątek oczywiście się pojawił i to tutaj Wydział Przedsiębiorczości nie bardzo ma możliwość prawną do tego, żeby, nie wiem, przekazywać jakieś ekstra sumy pieniędzy przedsiębiorcom, którzy tam działają. No po prostu nie ma takiej konstrukcji prawnej w prawie obowiązującym w Polsce. Po prostu. Więc no tutaj jest trudno mówić o takiej pomocy bezpośredniej. Natomiast to, co my jako Zarząd Dróg Miasta Krakowa jesteśmy w stanie zrobić, no to właśnie odpowiadać elastycznie na te potrzeby tak, żeby minimalizować potencjalny brak klientów, żeby mimo tego remontu, który tam będzie, czy przebudowy, bo raczej mówimy w tym wypadku o przebudowie, czy budowie tej ulicy od nowa, po to, żeby ludzie, a za tym potencjalni klienci tych firm, które są przy tym fragmencie ulicy Karmelickiej umiejscowione, żeby oni jednak mimo tego remontu, mimo tej przebudowy z tej ulicy korzystali.
8: To powiedzmy sobie już o tych drogowych, komunikacyjnych aspektach. Co wiemy?
12: Prace w terenie rozpoczną się 6 czerwca. To, co najistotniejsze, to 6 czerwca przestają kursować tramwaje przez pierwszą obwodnicę, czyli na linii Dunajskiego, podwale Dunajewskiego. Tym samym oczywiście tramwaj nie wjedzie w ulicę Karmelicką i przez pierwsze 3 miesiące trwania tego remontu wykonawca będzie skoncentrowany na tym, żeby przebudować właśnie to torowisko i te rozjazdy na styku podwale Dunajskiego, ulica Karmelicka, po to, żeby 1 września mógł wrócić ruch tramwajowy na pierwszą obwodnicę. Natomiast również 1 września wróci tramwaj na ulicę Karmelicką, tyle że będzie on dojeżdżał jako tramwaj dwukierunkowy mniej więcej do skrzyżowania z ulicą Rajską Garbarską. Również media zakopane pod ziemią będą wymienione na tym fragmencie ulicy Karmelickiej od Bagateli do Rajskiej. Tam przede wszystkim zostanie wymieniany gazociąg. Kamienice będą dopięte, jeżeli nie są, do kanalizacji deszczowej. Zostanie również wymieniona kanalizacja sanitarna, wodociąg i tak dalej. No i oczywiście torowisko w tamtym miejscu. Również torowisko zostanie nieco skorygowane po to, żeby te łuki z kolei na skrzyżowaniu z Dunajskiego i z Podwale były łagodniejsze. Oczywiście pojawi się zieleń w podobnej, jak nie większej liczbie, jeśli chodzi o ten przebudowany fragment.
2: Od 6 czerwca ulicą Karmelicką kursować będą autobusy zastępcze, a cały remont zakończy się w przyszłym roku. Krakowscy golbaliści jadą na Mistrzostwa Świata. To ostatnia prosta przygotowań dla kobiecej i męskiej reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się na takie zawody. Trzonem kadry narodowej są zawodnicy klubu Brookbet Termalika Kraków. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 6 czerwca w Hangzhou w Chinach.
13: Nazywam się Alicja Mazur i reprezentuję Brookbet Termalika Kraków. Jestem lewoskrzydłową.
8: I jesteś również członkinią reprezentacji Polski w golbalu.
13: Tak, zgadza się.
8: W ogóle jak się zaczęła twoja droga z tą dyscypliną? Jak trafiłaś w ogóle tutaj na treningi? Bo na co dzień trenujesz w Krakowie.
13: To zaczęło się, że dołączyłam do szkoły dla osób słabowidzących i niewidomych w Lublinie i tam pokazali mi tą dyscyplinę i ja się w to wciągnęłam, a później już przeniosłam się do szkoły w Krakowie i w Krakowie już zostałam.
8: Długo już trenujesz taką dyscyplinę?
13: 4 lata w tym roku.
8: To jest popularna dyscyplina w ogóle w Polsce, na świecie? Jak to obserwujesz?
13: Uważam, że w Polsce jest to mało doceniany sport, mam nadzieję, że będzie bardziej rozchwytywany, a na świecie jest no już coraz bardziej to znane i idzie to w dobrym kierunku.
8: No bo wiemy o tym też, że jest to sport paraolimpijski, prawda?
13: Tak, dokładnie.
8: Mówiłaś o tym, że w Polsce jest to sport niedoceniany. Być może teraz doceniać was będzie szersze grono osób, bo jesteś członkinią właśnie reprezentacji Polski, która wybiera się na Mistrzostwa Świata. W ogóle jaka była ta droga na mistrzostwa, jak to się w ogóle stało?
13: Była to ciężka droga. Na początku awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy i po naszym wystąpieniu na Mistrzostwach Europy, na którym zajęliśmy 7 miejsce, ranking ułożył się tak, że dostaliśmy się jednak na te Mistrzostwa Świata, ale droga też nie była łatwa.
8: Bo pewnie sporo wyrzeczeń jest podczas takich rozgrywek, no i też to są codzienne treningi.
13: Dużo trzeba poświęcić na to czasu, bardzo dużo. Jest to wymagający sport i nawet na chwilę nie można odpuścić, bo no, wiadomo, że już nie będzie się grało tak, jak się gra, gdy jest się w stałych treningach.
8: Dla was to była taka niespodzianka swego rodzaju, bo dość późno dowiedzieliście się jako reprezentacja Polski, że na te mistrzostwa do Chin polecicie. No, jak się w ogóle z tym czuliście jako też drużyna? Jak ty się z tym czułeś? Czy to była jakaś niespodzianka i skąd w ogóle takie zawirowania też terminowe?
14: Tak, były to dość nietypowe okoliczności, w których się dowiedzieliśmy o naszym wyjeździe. Bartłomiej Niesyczyński, zawodnik reprezentacji Polski w golbal. Szkoda, że nie odbyło się to z takim planem sportowym, jak na początku zakładaliśmy, że wywalczymy sobie to miejsce, ale finalnie udało się, jedziemy, niezależnie od tego, jaką drogą eliminacji, no to jedziemy tam walczyć o najwyższe cele.
8: Były tam zawirowania z pewnymi rankingami? Zadecydowała matematyka, szczęście, czy może jedno i drugie?
14: Na pewno zawiłości regulaminowe nie pomagały. Były tam na etapie nominacji do Mistrzostw Świata pewne zmiany regulaminowe, które według jednych przepisów nam dawały kwalifikacje, według innych nie. Finalnie zostały przeforsowane te przepisy, które nie dają nam tego awansu, no ale z racji innych względów politycznych, no udało nam się jechać, zająć to miejsce, no i jedziemy.
8: A o takiej oficjalnej decyzji, o waszych powołaniach dowiedzieliście się w okolicy majówki, więc z tego czasu na przygotowanie już takie regularne nie było zbyt wiele. Ty jako zawodnik Krakowa trenujesz tak regularnie tutaj w Krakowie, ale to też nie jest tak, że wasza drużyna składa się z zawodników tylko z Krakowa, chociaż jest ich zdecydowana większość, więc jednak tutaj macie do czynienia ze sobą na co dzień, ale nie zawsze, więc podejrzewam, że te przygotowania też są intensywne, ale jednak krótkie. Jak one wyglądały?
14: Na pewno od tej wiadomości, że jedziemy na mistrzostwa, mieliśmy mało czasu na takie bezpośrednie przygotowanie do imprezy, no ale gdzieś śledząc tą sytuację geopolityczną, każdy z nas miał z tyłu głowy, że coś takiego może się wydarzyć, więc to też nie było tak, że odpuszczaliśmy treningi, cały czas byliśmy w gazie, byliśmy gotowi na to, że kiedykolwiek się dowiemy o ewentualnym wyjeździe, no to będziemy w stanie się jako drużyna przygotować.
8: Za wami też już zgrupowanie takie kadrowe, prawda? Tam intensywne treningi, jak to wygląda?
13: Treningi praktycznie wykonujemy codziennie, jak nie golbolowe, to na siłowni, jak nie na siłowni, to jakieś dynamiczne, biegamy. No jest bardzo ciężko przez to, że mało czasu nam zostało.
8: Zgrupowania też macie takie kadrowe, prawda?
13: Tak, zgadza się. Trwają one zazwyczaj po 4 dni i no codziennie mamy tak po 3 treningi, które trwają po 2 godziny.
14: No na pewno teraz jest taki etap na to, żeby troszeczkę z tych treningów już luzować, łapać takiej świeżości przedstartowej. Także te ciężkie treningi już są za nami. Teraz jest tylko dbanie o to, żeby pojechać w jak najlepszym zdrowiu na te mistrzostwa. No i tam pokazać pełnię swoich możliwości, pełnię sił, no a do tego potrzebne nam jest pełne zdrowie.
8: Przed wami faza grupowa. Miejmy nadzieję, że jak najwyżej też dojdziecie w tej fazie pucharowej. Łatwo jednak nie będzie, bo jest to topka światowych drużyn.
14: Tak, jest to 16 najlepszych drużyn na świecie. Grupę też mamy niełatwą, także myślę, że wyjście z grupy to jest to, o co będziemy walczyć i o tym myślimy na sam początek. No potem jest to turniej, czasami dyspozycja dnia, czasami trochę szczęścia, nie ma tak, tak, że ktoś jest wielkim faworytem, a ktoś od tej stawki odstaje, więc to będą wszystko mecze walki, będą to równe mecze. No i liczymy na to, że w tych najważniejszych momentach to szczęście, może ta dyspozycja dnia uśmiechnie się do nas.
8: No łatwo nie jest, bo nawet macie mistrzów olimpijskich, prawda, w grupie?
14: Tak, mamy w grupie Japonię, czyli aktualnych mistrzów olimpijskich. Gramy z nimi na zakończenie grupy, więc jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to przed tym meczem już będziemy pewni swego i oby tak było, żebyśmy tym ostatnim, teoretycznie najtrudniejszym meczem nie musieli jeszcze martwić się o ten wynik, tak żebyśmy już spokojną głową mogli powoli przygotowywać się do tej drabinki, która poprowadzi nas do strefy medalowej.
13: Łatwo nie będzie, ale my będziemy starać się wywalczyć jak najwyższe miejsce i mam nadzieję, że będzie to dość wysokie miejsce. Na pewno nie będziemy poniżej 10 miejsca.
8: Czyli taki jest cel.
13: Tak, dokładnie. Jest cel wyjścia z grupy i nie spadnięcia niżej niż 10.
8: Ile jest w ogóle takich zawodniczek na boisku? Może też powiedzmy naszym słuchaczom, na czym ta gra polega.
13: To na boisku znajduje się 6 osób, po 3 osoby z danej drużyny, plus na ławce znajdują się zawodniczki rezerwowe, maksymalnie może ich być 3 plus sztab trenerski. Polega to na tym, że osoby będące na boisku mają zaklejone oczy plastrami, na to mają zakładane gogle i gra rozgrywa się na boisku, które ma wymiary boiska do siatkówki i jest ciężko, gramy piłką, która waży 1,25 kg, więc jest ciężko.
8: I nie widzicie tej piłki, ale ją słyszycie, prawda? Bo to jest taka specjalna piłka.
13: Tak, zgadza się. My słyszymy, nie możemy w ogóle patrzeć, nawet nie ma możliwości podglądania, bo jesteśmy z każdej strony zaklejeni na oczach, więc tylko ją słyszymy i polegamy tylko na właśnie zmyśle słuchu.
8: Znaczna większość polskiej reprezentacji to zawodnicy z Krakowa właśnie. Jest duma, że mamy tutaj w Krakowie taki wysoki golbalowy poziom, no bo na te mistrzostwa jadzie w zasadzie no już taka najlepsza część zawodników z całego świata.
7: Zgadza się, duma rozpiera. Michał Szpyrka, prezes Stowarzyszenia Warto Być Razem, ponieważ trzon reprezentacji Polski stanowią zawodnicy z Krakowa. Jeszcze raz jedziemy na Mistrzostwa Świata jako reprezentacja Polski, tym bardziej jesteśmy dumni z tego powodu.
8: Jadą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co chyba tym bardziej cieszy.
7: Tym bardziej cieszy, gdyż kadra kobiet jest bardziej wyrównana i tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że też zawodniczki z naszego klubu jadą na Mistrzostwa Świata, choć nasza drużyna kobiet tak naprawdę jest jeszcze młodą drużyną.
8: Ty jesteś częścią tej krakowskiej drużyny, Brookbet Termalika Kraków, który również odnosi sukcesy i to wiemy. Jak na co dzień też wygląda taka wasza lokalna rozgrywka? No bo też jeździcie na turnieje w całej Polsce.
13: Zgadza się, my jako kobiety zadebiutujemy dopiero po 2 latach, bo 2 lata nie było drużyny żeńskiej w Krakowie, ale teraz mamy zawodniczki skład i 26 czerwca zadebiutujemy w Lublinie jako Brookbet Termalika Kraków i mam nadzieję, że pokażemy wysoki poziom.
8: Czyli taki historyczny czas przed wami, zarówno tak lokalnie, jak i światowo.
13: Zgadza się, mam nadzieję, że i tu wyjdziemy bardzo wysoko.
7: Mieliśmy kilka lat przerwy. Przed przerwą zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Kobiet. Potem było chwilę przerwy. Teraz wracamy z wysokiego C. Dziewczyny w tym roku startują po raz pierwszy od kilku lat w Mistrzostwach Polski i od razu też jadą na Mistrzostwa Świata, więc jest to dla nas bardzo duży sukces.
8: Czy macie jakieś swoje cele na te mistrzostwa? Czy jest to już na tyle historyczny sukces waszej reprezentacji, że już samo to, że jedziecie, jest takim wyróżnieniem?
14: No na pewno to, że znaleźliśmy się w tym gronie drużyn jadących, jest dużym osiągnięciem. No nie chcemy myśleć teraz przed turniejem o tym, jakie zajmiemy miejsce. Chcemy skupiać się na pierwszym meczu, potem na kolejnych. Na pewno każdy z nas gdzieś myśli o tym, żeby z tej grupy wyjść, bo tak jak mówiłem, później no jest to turniej i wiele może się wydarzyć. Oby dla nas wiele, wiele miłego.
8: Na co dzień trenujesz w Krakowie i to tutaj także to miasto reprezentujesz. Przed wami pewnie też jakieś rozgrywki lokalne, za wami również te rozgrywki lokalne. Może sobie powiedzmy o tych waszych ostatnich osiągnięciach, bo one również były. No i o tym, co też przed wami tutaj, tak lokalnie, krakowsko.
14: Ten sezon zaczął się stosunkowo niedawno. Jesteśmy już po pierwszym turnieju ligowym, krajowym. Tam po raz pierwszy zaprezentowały się dwie drużyny krakowskie, dwie nasze drużyny na poziomie pierwszej ligi, co też jest takim wyjątkowym osiągnięciem, bo nikomu wcześniej się to nie udało, żeby wprowadzić dwie swoje drużyny do tego najwyższego szczebla rozgrywkowego. Dodatkowo jesteśmy już po turnieju eliminacyjnym klubowej Ligi Mistrzów, gdzie też wywalczyliśmy awans i we wrześniu będziemy walczyć w turnieju finałowym w Berlinie. No już o ten tytuł klubowego zwycięzcy Ligi Mistrzów.
15: Za nami już jest pierwszy sukces. Zdobyliśmy drugie miejsce Old Boys w Lublinie. Przed nami Puchar Polski oraz finał Mistrzostw Polski. W obu tych imprezach będziemy bronić tytułu, a we wrześniu jedziemy na finał Ligi Mistrzów do Berlina, gdzie będziemy starać się poprawić nasze miejsce, gdyż do tej pory najlepszym naszym miejscem było czwarte miejsce. Brakło nam 10 sekund do finału Ligi Mistrzów.
8: Jesteś też prezesem stowarzyszenia. Ja też tutaj patrząc na to, jak budujecie w ogóle całą taką społeczność i drużynę, to też jest takie ciekawe, no bo jednak to są zawodnicy różnorodni wiekowo. Wy nie tylko zajmujecie się osobami dorosłymi, ale też przede wszystkim współpracujecie z dziećmi, z młodzieżą, prawda? I pokazujecie im, że ta niepełnosprawność no, nie musi być przeszkodą.
15: Nie musi być przeszkodą. Pracujemy z dziećmi, gdyż no, z młodych środowisk tak naprawdę potem rodzą się wielcy zawodnicy. Tak naprawdę jesteśmy chyba jedną z nielicznych drużyn w Polsce, która ma tak samo drużynę juniorów, kobiet, młodzików oraz seniorów.
8: Czyli wszechstronnie.
15: Wszechstronnie. W każdej grupie wiekowej mamy zespół.
8: Twoje sportowe marzenie na ten sezon? Masz jakieś?
15: Sportowym marzeniem w tym roku jest wygranie Ligi Mistrzów we wrześniu, gdyż tego tytułu jeszcze nam tak naprawdę brakuje.
13: No na pewno wysokie miejsce na Mistrzostwach Świata w Chinach, zdobycie Mistrzostwa Polski w tym roku, no i też wysokie miejsce na drugich Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kazachstanie od 25 listopada do 5 grudnia.
14: Przeżyć bez kontuzji.
8: I tego Ci życzymy.
14: Dziękuję bardzo.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
16: Dzisiaj mam przyjemność przedstawić Wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z Was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień dobry.
17: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
16: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
17: Tego mi życzysz.
16: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem Cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o Tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduje przyszłość.
17: To słuchaj, bardzo się cieszę.
16: Chyba, że wywiniesz jakiś numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
17: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
16: Bardzo dobrze.
17: Mam nadzieję.
16: To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza Cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby Cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
17: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. I jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu. I sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy, więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
16: dlatego też tutaj marzyło. Dzisiaj jesteś. To jest w ogóle świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było, ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
17: To był złoty strzał.
16: Naprawdę?
17: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda, to był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
16: To ty masz duże szczęście.
17: Też tak uważam, wiesz, do ludzi. Najbardziej do ludzi. I uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
16: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
17: Również.
16: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
17: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
16: Ale dobra, serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym sercem?
17: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, to jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
16: To, że film, do którego trafiło serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko, pytanie?
17: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
16: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodem. zawodem albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy?
17: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
16: No, czyli
17: więc
16: się zgadza.
17: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
16: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
17: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
16: Skupmy się jeszcze przez chwilę na nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
17: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz tak, zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej piękne, twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. Jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo, więc, ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być, ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to co cię gdzieś tam kręci, może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją

0: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
1: SK Music News.
0: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
1: SK Music News.
0: Na po czerwcu lipiec i kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale, SK. Oczywiście was zaprasza.
1: SK Music News.
0: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ-setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitechor, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. A każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
1: SK Music News.
0: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Żeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
2: Mój pierwszy raz.
0: Mój pierwszy raz na scenie.
3: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
0: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Sviatoslav Vakarchuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
0: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem. To było we Wrocławiu w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
0: Mój pierwszy raz w talent show.
3: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym mi sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
0: Mój pierwszy hit.
3: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i będę z tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojący na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on, bo słuchał tego głośno. Ten, właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza wiśnią. To ciekawe, ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No, to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No, piorun mnie strzelił. Szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. No, mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest, i te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inne pasmo.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetno, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlet, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festiwal. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko tak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno. A ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal. sytuacja i panika po prostu. Wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic. I wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach po prostu, to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
0: Mój pierwszy raz. To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój pierwszy raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you... W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W, podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
2: SK Music News.
3: SK Music News. Ready, jestem.
0: Jesteś
3: muszę
0: ready?
3: Podpisać potem. Mam,
0: podpiszesz mi. Mam. Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
0: No czuję jakby ten z patelni ten
3: naprawdę,
0: zdjęty,
3: to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
0: Doceniam, wybaczam spóźnienie i
3: dziękuję.
0: Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl od
3: tak
0: ciebie.
3: Jest.
0: Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
3: ale ja
0: to
3: lubię
0: mówię.
3: Dawać prezenty.
0: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio
3: tak
0: widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
3: Tak jest, tak
0: więc
3: jest.
0: Ta płyta powstawała.
3: Półtora roku powstawała, tak.
0: Nosi tytuł Z resztek.
3: Tak.
0: I teraz wyjaśnij ten tytuł.
3: Z jakich resztek?
0: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
3: dobrze,
0: jesteś
3: to
0: też
3: się
0: przecież pracującą mamą.
3: No czy, tak, to
0: czy
3: jest zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
0: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
3: Specjalnie tak zrobiłam. mówiłam specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
0: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś
3: zawsze
0: dotyka jedzenia.
3: Zawsze lądujemy
0: od samego
3: w
0: początku.
3: Jedzeniu.
0: Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
3: dokładnie
0: znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
3: Tak jest, tak jest.
0: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dań na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
3: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki. Jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
0: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta, smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
3: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad te 6 piosenek to są piosenki średnio tempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie. Róże kwiat.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście. Ich tutaj nie brakuje zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc tak pochwal się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadanie, obiad, kolacja i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo
1: prywatnie moja ulubiona z tego albumu.
0: Moja chyba też, jeśli chodzi o ballady.
1: Super. No to właśnie to Kubie trzeba też właśnie Krupskiemu powiedzieć dzięki wielkie. Dreiskl zrobił tu jeden utwór z Katią, Robisz mi w głowie ogień. Ekipa Today, Luźna XXL, też bardzo fajna ekipa producencka. I na końcu Leon Krześniak, który zrobił aż połowę tego albumu.
0: Leon Krześniak to jest osoba, która ostatnio zrobiła chyba połowę hitów polskich.
1: Połowę polskich, dokładnie, albo wszystkie, już nawet słyszę prawie. Więc Leon Krześniak przyłożył tutaj bardzo dużo swojej producenckiej pracy i myślę, że warto o tych producentach zawsze wspominać, bo no bez nich ta płyta nie miałaby takiego kształtu.
0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie to jest rzeczywiście zależne od tego producenta,
1: ja bym
0: który nadał
1: to właśnie, tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co Państwo słyszycie, to, co Wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak, żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4 album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale tak. Też pojawia się męski głos,
1: tak
0: którego
1: jest.
0: Nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak
0: okej, okay. Znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami, dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a. Więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie. Jaka historia. Jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam, jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a. Myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam. A że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego. Myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
1: na pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak. Jeszcze jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda i bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło, wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu, a okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe, współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos, wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od tego.
1: Nie uciekniemy,
0: tematu.
1: Nie uciekniemy. Zatem to naprawdę świetnie tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
0: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się
1: spełnisz
0: w tym. Dziękuję,
1: bardzo.
0: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
1: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, łeb w łeb pisaliśmy i jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer i pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
0: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna, bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
1: wreszcie,
0: na
1: uchane, coś zjemy wreszcie
0: brzucha.
1: Do tej płyty.
0: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no, tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale jest. Koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
1: Oczywiście.
0: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
1: Tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Zresztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast, takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
0: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
1: Jak najbardziej.
0: To musi być satysfakcja.
1: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną z resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
0: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
1: Wchodźcie wszędzie na sociale.
0: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
1: oczywiście.
0: Chętnie. Paula Roma, płyta z resztek.
1: Wszystkiego smacznego.
0: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony. Bo to były

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę, ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero potem ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho, sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie.
0: Bo jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie, to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają. O związkach, które są trudne i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy. Takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja? Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć. Pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne. To są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: Tak. To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. W
1: czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Chciałabym więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą?
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego, ale najpierw trochę koncertów i co, i płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu, nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać i wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak
0: czyli
1: jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty, no. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest
0: DJ-em. No tak, ale super będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty. To będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę.
1: Dziękuję.
0: Także tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę, ja nie postanowiłam
0: tam nie czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: Okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba,
0: realio,
1: czy nie?
0: Cambio
1: to ja, mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła. Żartuję. To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz, widać mniej zadbany, przez to właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No, szkoda, że odbywają się tak rzadko. Ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem. Od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

0: Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku.
1: Get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dark. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bibi Rexa, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bibi Rexę, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: żyje.
1: Znowu im się to udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a później zatrzyma się m.in. w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie, a co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie jak zawsze w piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. Ten weekend Igo zapamięta na długo. Dzisiaj zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dokładnie dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy, to m.in. Bruce czy To nie koniec. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja, to w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety. A dzisiaj przed nami drugi dzień Eska Music Tour. Bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Wczoraj zagrała Agnieszka Chylińska i Miu, a dzisiaj scenę przejmie Bryska. Wstęp jest darmowy, imprezę poprowadzi dla Was Ola Kot i Michu Sobkowski. Jest niedziela. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Część z Was dopiero przewraca się na drugi bok, ale część już w pracy albo w samochodzie. No to dla wszystkich tych, którzy już nie śpią i działają od rana aktywnie, gram najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło.

To jest pan, którego nikomu nie trzeba przedstawiać. Sean Paul, 18,5 minuty po godzinie 9 w Radiu SK w niedzielę. To są hity na czasie. A ja przychodzę do was z pytaniem właśnie, jak tam wam mija poranek niedzielny. No bo na przykład Karol odezwał się na Messengerze Radia SK i kiedy ja was tutaj oficjalnie witałam o godzinie 9, to on napisał, że kiedy niektórzy wstają, to inni kładą się spać. Na przykład studenci, którzy bawili się na juwenaliach. Na Kortowiadzie dokładnie. Pozdrawiamy wszystkich studentów, nie tylko z Kortowiady, nie tylko tych, którzy bawili się na Kortowiadzie, ale także w innych miastach, no bo teraz sezon juwenaliowy trwa, świętujecie w swoich miastach, więc mam nadzieję, że ten poranek nie będzie taki zły. A wszystkich tych, którzy już wstali i którzy dzisiaj planują niedzielę, to chciałabym się was o te plany zapytać. Dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście i opowiedzcie, co tam u was. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Będzie Gips i Win, ale będzie też Swedish House Mafia i Wait So Long.

To jest Radio SK.

0: kobieta z głosem jak dzwon. Adele, tak wam gramy w Radiu SK. 35 minut po godzinie 9. Ja pytałam się, co u was słychać, co robicie? I odezwała się m.in. Aleksandra. Halo, Olu.
1: Cześć, Radio SK. Ja właśnie jadę do szkoły. Mam dzisiaj dwa zaliczenia, także trzymajcie kciuki. Pozdrawiam, Ola z Legnicy.
0: Olu, mocno trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że te zaliczenia pójdą ci bardzo dobrze i bardzo szybko i że będziesz miała resztę niedzieli wolną. Ale to nie jest jedyna wiadomość, jaką otrzymaliśmy, bo odezwała się też Wera. No, ja też dzisiaj jestem w pracy. Wczoraj skończyłam o 23, a dzisiaj od 9 do 15.30, więc pozdrawiam. No, ale spokojnie, Wera. Po 15.30 już można uderzać na drzemkę. Oczywiście cały czas czekam na wasze wiadomości, co u was, jak wam mija niedziela i jakie macie na nią plany. I za chwilę wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Zara Larsson, ale także Sanach.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
8: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
9: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
10: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
11: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
12: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
11: Ty to w Czepku urodzona.
12: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
13: Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
14: Słyszysz? To góry wołają.
15: I to jak?
16: Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem.
15: Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego?
16: Największy szklany taras w Europie?
15: Serio?
16: Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni.
15: Wow, już czuję ten zew przygody.
16: A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie.
15: Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
17: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
18: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
19: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
18: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
20: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
21: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
22: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
23: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
24: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
25: To będzie ostatnia reklama.
0: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 12 do 14 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackkraków.pl.
1: I po reklamie.

Madonna, Sabrina Carpenter, tak wam gramy 7 minut przed godziną 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK, jest niedziela i jeśli właśnie włączyliście radio, to przypominam, że zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 10. Po 10 nie dość, że najnowsze informacje ze świata muzycznego, to jeszcze kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie granie, Orkiestra 2026, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie, ale będzie też Rosé i Bruno Mars z kultowym już Apathé.

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: No, to jedziemy.
7: Tato, czy dziś ja prowadzę?
6: Jasne, w końcu to twój dzień.
7: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
13: Hej Kraków, tu Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
15: I po reklamie.
16: Kraków na czasie.
17: Kultowy hotel Forum wciąż ma ogromną szansę, by oficjalnie zostać uznany za zabytek. Choć Ministerstwo Kultury uchyliło ostatnią decyzję o wpisie do rejestru, to jak uspokajają aktywiści i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, powodem były wyłącznie drobne błędy formalne i proceduralne, a nie brak wartości z samego budynku. Urzędnicy muszą teraz poprawić dokumentację, uzupełnić podpisy oraz pieczątki i złożyć wniosek ponownie. Legendarna, modernistyczna perła Krakowa nad Wisłą na pewno nie zostanie pozostawiona bez opieki.
18: Muzyką się żyje.
19: To jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer, w ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiemy, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością, śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
20: Ta piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu. Co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
19: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem. Zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas posłuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin Van Buuren. Tylko w Radio SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od właśnie tego producenta. A już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin Van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw także polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieć dla Was bilety na tę imprezę. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie progresji. Tak się składam, że już minuta po godzinie 10. A co to oznacza? Oznacza to, że już za chwilę połączymy się z naszą ekipą, która odpoczywa w słonecznej Maladze. Odlot ściśle tajny już nie jest taki tajny, więc sprawdzimy, co się u nich dzieje i jak sobie tam działają. Ale zanim to nastąpi, to gramy hity na czasie.

Thomas Gray i Rumors, 15,5 minuty po godzinie 10, a już teraz łączymy się z naszą porankową ekipą. Odlot ściśle tajny trwa w najlepsze. Jankę, Skama i Wiktor są z naszymi słuchaczami w słonecznej Maladze w

0: Z naszymi zobaczami cały czas trwa akcja Odlot Ciśle Tajny, Malaga, okolice. Słuchajcie, za chwilę zabieram was na pyszną kawkę. To jest moja ulubiona kawa w Hiszpanii, Cortado. Czarna, mocna kawa, niewielkie ilości, do tego troszkę mleczka, no i lecimy dalej. Jesteście za?
1: Tak, si, si, senor, si, gracias. Szczególnie jeśli dopłacisz.
0: Oczywiście, że tak, zapraszam, to nie są. Ale właśnie kawa kosztuje tutaj jakieś niecałe 2 euro, jakieś niecałe 8 zł.
2: Przypominam, że ja mam cały czas to 100 euro, które wygrałem za najlżejszą walizkę i muszę to wydać na nas i na naszych słuchaczy przede wszystkim, więc już obmyślam plan, co każdemu kupić.
1: O, to może nasi słuchacze nam trochę pomogą. Kinga, jeżeli jesteś w stanie, zapytaj się naszych fantastycznych słuchaczy i przekaż nam proszę informacje, na co powinniśmy wydać 100 euro, tak żeby wszyscy nasi słuchacze, którzy są razem z nami na wyjeździe, byli zadowoleni.
2: To może tak, dla każdego po paczce zapałek, a reszta dla mnie.
0: Namówiłeś nas. Dziękujemy, machamy wam gorąco z Malagi.
3: Oj, zazdrościmy wam, korzystajcie z tych ostatnich godzin w Maladze, a ja wracam do was tutaj z pytaniem na prośbę Kamy. Na co powinni wydać 100 euro, żeby wszyscy słuchacze, którzy są z naszą porankową ekipą, byli zadowoleni? No czekamy na wasze propozycje. Messenger Radia SK jest otwarty, tam wysyłajcie swoje pomysły. A my gramy dalej, hity na czasie, z ekipą z Odlotu Ściśle Tajnego będziemy się jeszcze łączyć. A już teraz Kuban, Mrozu i Faust, zanim spadnie deszcz. No w Maladze to padać na pewno nie będzie. A u nas to sprawa dyskusyjna.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żar,

0: Pitbull. Tak wam gramy 33,5 minuty po godzinie 10. Swoją drogą przed chwilą całkiem niedawno łączyliśmy się z porankową ekipą, czyli z Jankesem, Kamą i Wiktorem, którzy są w Maladze na odlocie ściśle tajnym. Już nie takim ściśle tajnym. No i oni się tam bardzo dobrze bawią. No i dostali 100 euro. I teraz pytamy was, na co te 100 euro powinni wydać, tak żeby wszyscy słuchacze, którzy są tam na miejscu, byli zadowoleni. I dostaliśmy jedną z propozycji od Kasi, jest czapka z Daszkiem. Czy macie jakieś inne pomysły? Jeśli tak, zapraszam was na Messenger Radia SK. Możecie podsyłać propozycje. Co takiego powinni kupić, żeby wszyscy słuchacze byli zadowoleni? A może, żeby jeszcze przywieźć coś dla ekipy eskowej, która została tutaj na miejscu? A może jeszcze tak, żeby zostało też coś dla was? Dajcie znać, czekam na wasze wiadomości i wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Armin van Buuren.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
6: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
8: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
10: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
13: I po reklamie.

Marisa i Odkochaj, tak wam gramy 6 minut przed godziną 11. To są hity na czasie, to jest Radio SK. A kiedy my jesteśmy w Polsce, no pogoda za oknem trochę się psuje, no to są tacy słuchacze i są tacy tutaj współpracownicy Radia SK, którzy jeszcze wygrzewają się w słonecznej Maladze w Hiszpanii, a to w ramach projektu Odlot Ściśle Tajny. No i właśnie tutaj Kama rzuciła temat, a wy bardzo szybko podłapaliście, no bo oni mają 100 euro i zastanawiają się, na co te 100 euro wydać. I pojawiły się wasze propozycje. Na przykład Magda napisała: hej Eska, za 100 euro powinni kupić każdemu koktajl i wypić zdrowie wszystkich słuchaczy Eski. No, brzmi jak plan idealny, ale to nie jedyna wiadomość, jaka się pojawiła, bo jeszcze napisał Paweł: magnesy zawsze na czasie, najlepiej takie z otwieraczem. Osobiście takie zbieram, z Malagi jeszcze nie posiadam. Proszę bardzo, nie dość, że daję pomysł, to jeszcze się przypomina, że on też by chciał taki magnes zgarnąć. Halo Porankowicze, halo Jankes, halo Kama, halo Wiktor, mam nadzieję, że słuchacie i zbieracie te wszystkie pomysły, bo jeszcze Przemek się odezwał i napisał, że na taką pogodę za oknem to chyba skarpetki mogliby przywieźć. No, oby oni przywieźli, ale dobrą pogodę. My już wracamy za chwilę z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Joe między innymi, zostańcie z nami.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
4: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
7: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
9: Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Iwona Gibas, członek Zarządu Województwa Małopolskiego.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokładnie kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino, a oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tu nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ-a nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali, uznał też, że nagroda należy się BDOS-owi i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem został Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły. Ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Linz, która dostała trzy Fryderyki, w tym dla artystki roku. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty, jego tytuł to właśnie Nurt. A sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się też Igo. Ten numer czeka w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK, możecie na niego głosować. Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje nam się gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki, Zalia Kizo, Grupson, BDOS, Bledka, Problem czy Nita, a także Mata, który przypomnijmy zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam oczywiście razem z Wami. A ja już teraz gram kolejne hity na czasie. Dzisiaj 31 dzień maja, to oznacza, że dzisiaj obchodzimy Dzień Rodzeństwa. Co nam dają te siostry i ci bracia? O tym opowiem Wam za chwilę. Ale już teraz Joe w Radio SK, Kinga Baryga. Witam i zapraszam w niedzielę do słuchania hitów na czasie.

0: że daje.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
2: Wręczamy Wam dzisiaj kaski i właśnie z tej okazji łączymy się teraz z Edytą, która się do nas zgłosiła. Halo, halo, cześć Edytko.
3: Dzień dobry wszystkim, witam.
2: Dobrze, ja słyszałam, że Ty potrzebujesz kasku, no to pokrótce opowiedz, dla kogo i po co?
3: Tak, potrzebuję kasku dla mojego wnusia, który ma 4 latka, bardzo niedługo, za 2 miesiące będzie miał 5, ale ma 4. Bardzo lubi jeździć na rowerku, nauczył się jeździć z pedałkami sam, bez mi tej pomocy, jeździł na biegowym. Ma kask, ale już słyszę, że jest za mały i potrzebuję, żeby miał wymieniony, więc pomyślałam, że jeśli mogę, to może babcia mu kupi ten kask.
2: No dobrze.
3: A trafiła się okazja, więc bardzo chętnie skorzystam.
2: Proszę bardzo, to babcia już nie musi żadnych pieniędzy wydawać, bo SK daje kask zarówno tobie, jak i twojemu wnukowi. Bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję.
3: Dziękuję również, chociaż usłyszałam, że babcia na Dzień Dziecka nie musi kupować prezentów.
2: No ale to babcia może rozpieszczać w każdym momencie, nie musi to być z okazji Dnia Dziecka.
3: Ależ oczywiście, bardzo dziękuję.
2: Super, dziękuję, trzymaj się w takim razie, Edytko, i życzę Wam bezpiecznej drogi na tych, bezpiecznej podróży na tych jednośladach.
3: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
2: Dzięki, hej! A my kolejne kaski będziemy rozdawać już za godzinę. Możecie się zgłaszać na sk.pl, wypełniajcie formularze. Kto wie, może to właśnie ktoś z Was zgarnie kaski dla siebie i dla swojej pociechy.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Pay Kids.
2: A my gramy dalej. Alex Warren już teraz.

0: Ellie Goulding, 27,5 minuty po godzinie 11. A co powiecie na wakacyjny numer, z którym do Was przyjdziemy? O, proszę bardzo, czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to przychodzimy do Was z takim bardzo wakacyjnym numerem, takim letnim, idealnym na wakacje. A że do wakacji zostało 25 dni, to ja myślę, że to już jest ten moment, kiedy możemy Wam takie numery grać. Hugel, Imal, Angel, Ultranate, Moving to the Sun. No to co? Posłuchajcie, gramy.

0: Co jeśli? Tak gramy wam w Radiu SK, to są hity. Na czasie jest niedziela, wielkimi krokami zbliżamy się do południa, a to oznacza, że wy już mogliście tam palniki w swojej kuchni poodpalać i gotować na przykład dobry rosół, albo jakiegoś schabowego, albo chłodnik. No bo teraz już sezon nowaliki już są, więc chłodnik brzmi idealnie. No to wy sobie gotujcie, a ja będę dalej grała kolejne hity na czasie. Już za chwilę wracam do was, a razem ze mną m.in. Coldplay. Zostańcie z nami.
1: Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 miliard złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
6: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
5: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Rynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Autospektrum Kraków, Powstańców Śląskich 24, Krespinów, Buki 7, autospektrum.pl.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 12 do 14 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackrakow.pl.
9: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21 dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

ale sobie spokojnie kończymy godzinę 11. Milki i David Guetta. Tak wam gramy 5,5 minuty przed godziną 12. Po 12 SK rozdaje kaski. Kto jeszcze się nie zgłosił, to zapraszamy na sk.pl. A już za chwilę wracamy z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Marian, a po całym tygodniu pracy...
11: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
14: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
15: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
16: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
15: A pranie?
16: Pralnię też mam.
15: A bezpiecznie tam?
16: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
15: To czego ty nie masz w tym Student Space?
16: Tylko was. Tęsknię.
17: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
18: Klimatyzacja? Dobór urządzenia, sprawdzenie kosztów, ekipa montażowa. Tyle wyborów naraz.
19: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden.
20: Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
18: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
20: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
21: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
22: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydykiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
25: I po reklamie.
26: Kraków na czasie.
27: Kraków oficjalnie potwierdził status kulinarnej stolicy Polski. Podczas uroczystej gali prestiżowego przewodnika Michelin najważniejsze wyróżnienia wieczoru trafiły pod Wawel. Słynna restauracja Bottiglieria 1881, prowadzona przez Przemysława Klimę, obroniła swoje legendarne dwie gwiazdki Michelin, utrzymując się w ścisłej europejskiej czołówce. Dodatkowo krakowską scenę młodego pokolenia reprezentowała Ida Malec nad Bistro, która zdobyła prestiżowy tytuł najlepszego młodego szefa kuchni w Polsce.
28: Muzyką się żyje.
29: To będą trzy imprezkowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's Get It Started, I Got a Feeling czy Where Is the Love. Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show Estate of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie bardzo mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Tripsy czy Calvi i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni. 13, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Tak, dobrze słyszeliście. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. A o czym jest tak właściwie ten Maj?
0: Numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego.
29: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zajął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White, 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Mariah Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo my będziemy mieć dla Was bilety na to wydarzenie. Oki wydał nową epkę, fani dostali 4 nowe kawałki, a w niektórych pojawią się goście. To m.in. Ewa Farna, Young Iggy, O Co Chodzi i Sobel. My też tu mamy niezłych gości. Offenbach na dobry początek godziny 12. Kinga Baryga, witam i zapraszam. To jest niedziela, to jest Radio SK, to są hity na czasie 2,5 minuty po godzinie 12. To co wy, niezależnie od tego, czy w kuchni, czy może w domu, w samochodzie, albo na mieście, gramy.

0: Czyny były zaprawione i zawsze to się tak bardzo źle kończy, a przed nimi kolejny taki męski dzień.
1: Rozumiem, że ty jesteś pełna obaw, pełna strachu i po prostu chcesz zadbać o ich głowy. Bardzo dobrze się składa, bo my wręczamy wam te kaski dla twoich córek, żeby one były bezpieczne i żeby nic się nie stało podczas tych męskich wypadów. Ale jeśli twój mąż nas słucha, to panie tato, panie mężu, ostrożnie prosimy, ostrożnie.
0: Dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki bardzo, trzymaj się Asiu i miłego dnia ci życzę.
0: Dziękuję.
1: Hej! A ja przypominam wam, że cały czas możecie się zgłaszać na sk.pl, bo SK daje wam kaski. Tak po prostu.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.

0: Poker Face. Ale wy nie róbcie żadnego papa, bo my tutaj jeszcze dalej będziemy wam grać hity na czasie w Radiu SK. 34 minuty po godzinie 12. Zbliżamy się wielkimi krokami do godziny 13. Ale zanim 13, to jeszcze między innymi PZ, Mata i Kac Bałagane, Plan B, ale także Alex Warren i Ordinary. Zostańcie z nami.
1: Radio SK. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
9: Castorama!
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
9: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
11: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 mld zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
13: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
14: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do twoich potrzeb.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
18: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
17: To dobre cechy charakteru.
18: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
19: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
20: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
21: I po reklamie. SK.

0: Katy Perry, 6 minut przed godziną 13 w Radio SK, a ze mną jest już Łukasz Dunczyk.
1: La, jaki ten numer jest dobry, jak mi wpadło to w ucho.
0: Jest przyjemne, dobrze się tego słucha i buja.
1: Dokładnie tak, buja jeszcze bardzo, dobrze, zwłaszcza w niedzielne popołudnie.
0: O właśnie, które spędzicie razem z Łukaszem, z Duńczykiem. Jakieś plany szczególne?
1: Ja będę w obiedzie towarzyszył, w spacerach.
0: I jeszcze kaski masz do rozdania.
1: To tych kasków jest naprawdę dużo, słuchajcie. Co godzinę SK daje kaski. Darmowe zgłoszenia na sk.pl. Polecam, po 13 dzwonię do kogoś z was w tej sprawie.
0: Zapraszamy, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, pa! Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Barbara?
3: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
3: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
3: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
4: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert tanie.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu borówka amerykańska teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A wszystkie kawy Jacobs, druga tańsza kawa aż 70% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Czegoś takiego nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zaria, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK i to już po raz kolejny. A teraz ta ekipa dokłada kolejny hit, to kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. I co ciekawe, reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć też fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito Bambino zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Wybrał tych, co najlepiej tańczą, no i mamy teledysk. Trasa męskiego grania startuje już za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A to jedna z najbardziej osobistych piosenek w jej karierze. Ania Karwan wydała nowy numer. W ostatnich miesiącach podbijała listy hitów numerem W to mi graj, a teraz przychodzi z nowością Wiem, co było warto. Ania Karwan w tym kawałku rozlicza się z przeszłością. Śpiewa o kryzysie, który przeszła i o relacji, która się skończyła.
6: Piosenka to jest takie trochę moje opłakanie po relacji, która była dla mnie jedną z ważniejszych w moim życiu, co śmieszne, nie jest to w ogóle relacja romantyczna i ja jestem za tą relację ogromnie wdzięczna, ale cieszę się, że się skończyła, bo są też sytuacje, które nam nie służą, ale w tym wszystkim pozostał w moim sercu taki sentyment, który wzbudza we mnie wręcz wzruszenie i też wiem o tym, że energia działa tak, że po tej drugiej stronie, nawet jeżeli już nigdy w życiu nie spotkasz tej osoby, to w jej sercu na pewno zjawia się również ten rodzaj wzruszenia.
5: Przy tworzeniu tego kawałka Ania Karwan współpracowała z Leonem Krześniakiem i słuchajcie, zdradziła w naszym studiu, że numer powstał w zaledwie 6 minut. Bardzo się przy nim nie napracowała. W ten weekend i go zapamięta na długo. Dzisiaj artysta zagra drugi koncert na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu pierwszego koncertu, który był wczoraj, zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo bardzo szybko ogłosił drugi termin, dzień później. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczęła się jego muzyczna kariera. Na koncertach można usłyszeć jego największe hity z ostatnich miesięcy, m.in. Bruce czy To nie koniec, które doskonale znacie z Radia SK. A to jest niedzielne popołudnie z hitami na czasie, już prawie 2 minuty po godzinie 13. Dużo się będzie działo, bo SK daje kaski, jak mówiłem. W tej godzinie dzwonię do kogoś z Was. Zgłoszenia darmowe przyjmujemy na sk.pl. A poza tym, słuchajcie, za chwilę sprawdzimy, co się dzieje w Maladze, bo tam jest SK-owa ekipa. Połączymy się z Jankesem, Kamą i Wiktorem i słuchaczami Radia SK, bo oni polecieli na odlot ściśle tajny do Hiszpanii. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

0: Śląska Kraków.
1: I mamy sportowego newsa z ostatniej chwili. Iga Świątek niestety odpada z French Open. W 1/8 przegrała 0-2 z Martą Kostiuk, ale ja też, słuchajcie, przypominam, że Iga Świątek dzisiaj świętuje 25 urodziny. Także może i dobrze wyszło, słuchajcie. Teraz będzie miała dużo czasu na świętowanie. Odpocznie sobie, prawda? A to jest chyba najlepszy prezent na urodziny. Gramy dalej. September z hitem zawsze na czasie na antenie Eski.

0: I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z Malagą. I słuchajcie, Janka, Skama i Wiktor mają chyba jakąś zagadkę dźwiękową. Halo, halo.
1: Hiszpańska mucha?
2: Nie, drugą, możesz jeszcze mieć drugą opcję?
1: Popsuty alternator prądowy.
2: Blisko.
1: Maszynka do robienia tatuażu.
2: Brawo! Justyna i Maciek, nasi słuchacze są z nami. No i opowiadajcie, jak wyglądała ta historia?
3: Historia wyglądała w taki sposób, że szliśmy sobie w Maladze i stwierdziliśmy, kurczę, no musimy zrobić tatuaż.
4: Wybraliśmy wspólnie. No co za kłamczuk.
3: Nie, no nie, sorry, przepraszam.
1: To był jakiś challenge,
3: tak? Tak, challenge. Challenge był taki, że założyliśmy się, jak wygram ja, to ja wybieram wzór tatuażu, jak wygra Justynka, Justynka wybiera wzór tatuażu, wygrała Justyna, no i również wygrał też wzór, który wybrała.
5: A jaki wzór wybrałaś?
6: Tak, no jako, że jesteśmy na odlocie ściśle tajnym, no to mamy odlotowy samolocik.
2: Pokażcie te samolociki, pokażcie te swoje tatuaże. Jest! Ojej! U Justynki troszkę mniejsze serduszkiem,
6: Maciek
2: u ciebie...
6: ma Dreamlinera.
2: Tak, u siebie, rzeczywiście.
1: Cessna mniejsza, wylatująca z serduszka. Słuchajcie, jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyglądają te tatuaże, to oczywiście wskakujcie na nasze sociale, bo tam już te foty i przed, i po, i w trakcie są do obejrzenia.
5: Macie fantastyczną pamiątkę z waszej kolejnej podróży. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy być częścią tego i zostaniemy na waszym ciele do końca waszego życia.
6: Tak, ale no z takiego super wyjazdu taka pamiątka to musi być.
2: Super, rewelacja. Cieszymy się bardzo. To co, Wiktor, Kama, może my też zrobimy sobie jakiś tatuaż?
5: Tak, dobrze, no następny
2: na czole.
5: Odlot się ściśle tajny.
1: Wiesz, co mówiła moja mama, gdzie masz sobie zrobić? No właśnie tam.
2: Dziękuję.
0: Jak wygląda ten odlot ściśle tajny? Polecam wam zajrzeć na Instagrama Radia SK. Tam pokazujemy wszystko od kulis. Zobaczycie na przykład, jak Jankę sobie znalazł zagranicznych kolegów na mieście w Maladze. Polecam Instagrama Eski. Gramy dalej, Taylor Swift już teraz.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Gramy weekendowe hity na czasie i odkrywamy najlepsze nowości. Ten numer może być hitem tego lata.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Tu się zaczynają same najlepsze nowości. Wy wiecie, że jak SK coś świeżego podrzuca, to warto posłuchać, bo to dobre jest. I teraz niesamowite połączenie. Bibi Rexha i David Guetta. Ten duet już kilka hiciorów na koncie ma, na przykład I'm Good, a teraz dokłada kolejny. To jest taki numer, który ekspresowo wchodzi do głowy i wam też wejdzie, gwarantuję. Sad Girls już teraz w SC. To jest klasyczne brzmienie dla Davida Guetty. Głos Bibi Rexha. I tak się właśnie ładuje baterie przed nowym tygodniem z Radiem SK.

0: hit zawsze na czasie od Beyoncé na antenie Radia SK. My co godzinę dzisiaj mówimy do Was Halo i dajemy kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: I razem ze mną na antenie teraz Szymon. Cześć Szymon, Halo.
2: Cześć, hello.
0: Słyszałem, że Twoja córa Tosia uczy się jeździć na rowerze. Jak tam idzie?
2: Tak jest, dokładnie.
0: Jak idzie?
2: Idzie jakoś pomału, na razie odkręciłem kółeczka i uczymy się z tą sztycą jeździć, ale ciężko jeszcze równowagę złapać. Ostatnio miała upadek, ale
0: się nie zniechęca.
2: Się nie zraziła.
0: Ale to słuchaj, to w takim razie jak się upadki zdarzają, a się zdarzają, prawda? To prawda. My głowę twojej córy ochronimy, bo już teraz dostajesz
2: super
0: kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Elegancko.
0: Tosia będzie miała na głowie kask i ty jak będziesz za tym kijem i za tym rowerem biegał, żebyś się nie przewrócił.
2: No,
0: zwłaszcza,
2: dokładnie,
0: że słuchaj, od 3 czerwca wszystkie dzieci poniżej 16 roku życia zgodnie z przepisami muszą mieć na głowie kask, jeżeli jeżdżą na rowerze albo na hulajnodze. Więc wszystkiego dobrego, żeby się szybko nauczyła, życzę.
2: Dziękuję serdecznie.
0: Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też potrzebujecie kasku dla siebie i swojego dziecka, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
14: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
16: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
17: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na 2 portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
17: AI? Ajajaj.
19: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
20: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
21: Wszystko brzmi lepiej
22: w harmonii.
21: Dwa głosy współgrają
22: ze sobą.
21: Przekazują z lekkością
22: trudne wiadomości,
21: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
22: betonowy mur.
21: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
22: zostać influencerką.
21: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
22: Harmonizer.
23: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
24: To będzie ostatnia reklama. Z rodziną najlepiej wychodzi się na Pustynię Błędowską. Małopolska Tour Pustynia Błędowska. Rodzinne święto rowerowe i aktywna przygoda dla każdego. 20 i 21 czerwca rodzinny rajd, kids race, wyścigi dla dzieci, także na rowerkach biegowych, strefa relaksu i zabaw, stoiska, lokalne przysmaki, konkursy z nagrodami, DJ, a dla łowców mocnych wrażeń MTB Gravel. Więcej na małopolskatour.pl. Zaprasza Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
0: i po reklamie.

0: Another w Radiu SK. Tak wam gramy w niedzielne popołudnie, to są właśnie hity na czasie, a ja się, słuchajcie, dowiedziałem, ile obecnie wynosi najwyższa emerytura w Polsce. Pobiera ją pewien pan ze Śląska, bo odszedł na emeryturę dopiero w wieku 86 lat i przepracował 67, także dużo, zasłużył sobie i miesięcznie dostaje, uwaga, 54 tysiące brutto. Chciałbym być wnukiem tego pana i dostać kopertę na święta.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej Kraków, to Mega Taxi. Gdzie dziś jedziesz? Na uczelnię? Na miasto? Wracasz późno do domu? Zamiast ryzykować z przypadkowymi przewoźnikami, wybierz sprawdzoną opcję. Mega Taxi to krakowska korporacja z ponad 30 latami doświadczenia. Jesteśmy blisko. Dworzec Główny, Szpital Rydygiera i całe miasto. U nas masz bezpiecznie, w dobrej cenie i bez stresu. Kierowcy, którym możesz zaufać. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony. Mega Taxi Kraków. Wsiadasz i jedziesz.
4: Jedziemy.
5: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
7: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia. Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: To będzie ostatnia reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: Kraków na czasie.
13: Jedna z największych architektonicznych wizytówek Krakowa odzyskuje dawny blask. Dobiega końca pierwszy etap wielkiej renowacji dachu Teatru imienia Słowackiego. Na zabytkowy gmach po latach nieobecności wracają oryginalne XIX-wieczne zdobienia, w tym charakterystyczne maszkarony. Same kopuły teatru pokrywane są miedzianą blachą układaną w formę łusek. Wszystkie prace prowadzone są pod surowym okiem konserwatora zabytków, a ich finał zobaczymy już niebawem.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Kiepskie informacje z Paryża na początek. Iga Świątek przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7 i 1-6 i nie zagra w ćwierćfinale French Open. Świątek triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w latach 2020 i 2022-24. 7 zarzutów dla znanego adwokata z Warszawy. Mężczyzna informował służby o rzekomych zagrożeniach i przygotowaniach do zamachów.
15: Załączał do przesłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty. W jednym z listów znajdowała się amunicja.
14: Informuje Ewelina Gromek-Oćwieja ze stołecznej komendy. Podejrzany nie miał związku z grupą, która wszczynała fałszywe alarmy o zagrożeniach w domach osób związanych z PiS oraz w siedzibie Telewizji Republika. To największe wydarzenie ze świata influencerów. W samym centrum Łodzi trwa festiwal Sea Bloggers 2026 w łódzkim EC1.
16: Fajnie spędzony czas. Można poznać też nowe marki, wymienić się doświadczeniami.
14: Mówi jedna z uczestniczek. Właśnie trwają m.in. warsztaty makijażowe czy spotkanie pod hasłem Niewidzialne koszty marki osobistej.
17: Jest niedziela, więc potrzeba nam czegoś dobrego na głowę. Kaski rowerowe albo takie na hulajnogę. SK daje kaski co godzinę. Takie kaski dla Was i Waszego dziecka lecą. Jeśli chcecie zgarnąć, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Radio SK.

0: Czy ty w numerze można robić zimny łokieć w samochodzie? David Guetta i Kid Cudi w Radiu SK, chociaż teraz samochód zamieniamy na rower albo hulajnogę.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Nie ma co czekać do 1 czerwca, my już dzisiaj robimy Dzień Dziecka i rozdajemy prezenty, a konkretnie kaski dla was i waszych dzieci. I razem ze mną teraz chyba największy fan rowerów wśród słuchaczy Radia SK. Cześć Bartek.
2: Dzień dobry.
0: O której ty dzisiaj byłeś na rowerze?
2: 4:39.
0: Czajcie to, zamiast spać do 10 w niedzielę, to on jeździ na rowerze, ale powiedz mi jeszcze jedno, czy ty córkę tym rowerem zaraziłeś?
2: Staram się jedną i drugą córkę zarazić. Chyba ta młodsza bardziej się zarazi.
0: A jeszcze jedno ważne hasło na teraz. Rowerowy maj, który dobiega końca. Jak rozumiem, wy w tym rowerowym maju w szkole z córą uczestniczyliście.
2: Uczestniczyliśmy bardzo aktywnie, zgadza się. Codzienne dojazdy rano.
0: I
2: tyle,
0: córce się chciało, bo to trzeba troszkę wcześniej wstać. To córka miała tyle chęci, żeby z tatą jednak na rower wskoczyć.
2: Róża, pada deszcz, może pojedziesz z mamą? Tato, to nie jest deszcz, jedziemy.
0: Wow, jaka zmotywowana. Nie no, słuchaj, teraz to ja już jestem pewien, zasłużyła na niespodziankę, bo już teraz zgarniacie kask dla ciebie, Bartek, i dla twojego dziecka.
2: Pięknie, dziękuję. To ja ten kask...

0: Iban w Radiu SK, gramy hit na czasie i znowu w Radiu SK przenosimy się do słonecznej Malagi, bo tam trwa odlot ściśle tajny. SK zabrała ekipę swoich słuchaczy na weekend, na wakacyjny weekend w maju za granicę, do Hiszpanii i poczuli się tam naprawdę jak na wakacjach, kąpali się w morzu, było dużo fajnych atrakcji, no ale wszystko co dobre musi się kiedyś skończyć, prawda? No i ten wyjazd powoli dobiega końca, dlatego teraz na żywo na antenie Eski łączymy się z naszą ekipą, która cały czas w Maladze jest. Halo, Jankę z Kama Wiktor, czy się słyszymy? Halo, halo. Po dźwiękach słyszę, że to już chyba jest lotnisko.
1: Tak, Łukasz, zgadłeś i jesteśmy już na lotnisku.
2: Jesteśmy na lotnisku! Odlot! Są zamiast słuchacze. Na lotnisku w locie powrotnym do nas. I uwaga, pytanie brzmi następująco.
1: Mianowicie, co najbardziej zapamiętaliście z tego całego wylotu? Co będziecie najlepiej wspominać?
3: Kąpiel w morzu nocą.
1: O! Była taka przygoda, była.
2: Cholera, że mi wtedy nie było, no. No dobra.
4: A ja przede wszystkim was wszystkich. Was wszystkich, tych ludzi!
5: Ja się cieszę, że w końcu mogłam spędzić czas trochę z przyjaciółką.
6: Tak, imprezka z najlepszą ekipą pod słońcem i na wybrzeżu.
7: Tak, kąpiel słoneczna i kąpiel w morzu, zdecydowanie.
8: Poznanie was już od pierwszej chwili na lotnisku do ostatniej chwili też teraz na lotnisku. Naprawdę super, bardzo wam dziękuję i super, że was poznałam.
5: No chyba te spalone ramiona i uda.
2: Ja cały czas namawiam Jankesa, żeby pokazał twój brzuch. Dobra, bo on się bardzo nieproporcjonalnie opalił.
9: Wspaniałą skórę do opalania. Wczoraj kawałek odkryłem tej skóry i zasnąłem na ponad godzinę. Uwaga, gotowi jesteście?
7: Trzy.
8: Nikt się tego nie spodziewał.
9: No. Jest pasek, mam czerwony pasek na brzuchu.
2: Bardzo patriotycznie, to jest polski brzuch.
9: Było pięknie, cudownie, wspaniale. My od siebie możemy powiedzieć, że co było najpiękniejsze? Słuchacze, słuchacze, słuchacze!
8: No. I prowadzący. O.
2: A gdyby Andrzejek nam taki numer wykręcił, czyli nasz szef promocji, który organizuje ten wyjazd i ten samolot, w który wsiądziemy, nie będzie do Warszawy, tylko gdzieś dalej?
8: Super!
1: Jesteśmy już gotowi na kolejny odlot ściśle tajny. Dziękujemy wam, naprawdę bycie z wami i zabawa z wami to była czysta przyjemność.
8: Wzajemna.
10: Dzięki bardzo!
0: Jak słyszycie, opłacało się pobrać rapkę Radia SK i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego, bo z nami można właśnie przeżyć taki weekend za granicą. Co było w Maladze, zostaje w Maladze i oczywiście na Instagramie Radia SK, tam możecie zobaczyć, co się działo. Na przykład wielkie poszukiwania nakładki na zęby Jankesa. Takie rzeczy tam się działy. Polecam eskowego Instagrama. Radio
11: SK. Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
15: Jak tak, to Allegro.
16: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 miliard złotych z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
17: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
16: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
18: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
19: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
20: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
19: Ty to w Czepku urodzona.
20: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
21: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
10: Słyszysz? To góry wołają. I to jak? Z wieży widokowej Skywalk Serce Poronina w Małym Cichem. Gotowa na coś naprawdę wyjątkowego? Największy szklany taras w Europie? Serio? Serio! Ścieżka w chmurach i panorama Tatr pełne 360 stopni. Wow, już czuję ten zew przygody. A na górze? Siatka relaksacyjna i dwie zjeżdżalnie. Idealne na wypad z przyjaciółmi i z rodziną. Skywalk Serce Poronina. Poczuj wysokość emocji. Sprawdź na skywalk-poronin.pl.
13: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
15: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
22: Boksy już od 0,5 metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Krakowie. Modlniczka i Kryspinów. Sprawdź na lesmes.pl.
15: Lesmes. Less stress.
23: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
24: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy.
25: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy. To będzie ostatnia reklama.
26: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 12 do 14 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackkraków.pl.
27: I po reklamie.

0: Eską już można planować wakacje. Takie letnie numery dla was mamy. Kuba i Kuba. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. I Dzień Dziecka w Radiu SK też się zaczyna. Nie czekamy do jutra, już teraz przenosimy was do magicznego świata zabawek z Toy Story. Wystartowało SK Toy Story Radio, które możecie znaleźć w naszej eskowej aplikacji na smartfony. Nasi prezenterzy wcielają się w różne role, pokazują, co się dzieje w świecie zabawek. Jeżeli chcecie sprawdzić, co się dzieje w dziecięcym pokoju, kiedy dziecko wyjdzie z pokoju, a zabawki szaleją, polecam wam odpalić SK Toy Story Radio. No to podsłuchajmy.
1: SK Toy Story Radio.
2: Do końca świata i jeszcze dłużej.
3: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry.
4: Żebyś mi nie rozmawiał z żadną obcą bulwą.
5: Ratujcie baterię.
6: Nie czas na wyjaśnienia.
7: Zostaw baterię, ratuj siebie.
6: Czekaj, posłuchaj mnie.
8: SK Toy Story Radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: I tam nie tylko newsy ze świata zabawek, ale też najpiękniejsze bajkowe hity, przy których można się poczuć jak dziecko.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co masz?
5: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
4: Chips Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
4: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa. Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
14: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
15: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
14: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
16: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
17: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
21: Teraz brzoskwinie 10,99 za kilogram. Tak, 10,99 za kilogram. A ziemniaki wczesne, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Zgadza się, kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra. Kolejna promocja od środy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
22: I po reklamie.
23: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Iga Świątek poza turniejem w Paryżu. Polka przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk.
24: Iga od pewnego momentu po prostu nie wygrywała swojego serwisu i to, myślę, jeden z podstawowych powodów.
23: Tłumaczył redaktor naczelny magazynu Tenis Club Adam Romer. Przypomnijmy, Ukrainka zdominowała Polkę, awansując do ćwierćfinału turnieju French Open. Poważny wypadek na Krajowej 60 Trójce w okolicach Białej Podlaski na Lubelszczyźnie. Dwie osoby zostały ranne po zderzeniu autokaru i samochodu osobowego. Autokarem podróżowały 22 osoby. Są utrudnienia w ruchu, mówi Marek Waszczuk, rzecznik straży w Białej Podlaskiej.
25: Autokar leży na boku, są osoby poszkodowane. Działania trwają.
23: A na miejscu pracują służby. Będzie można zobaczyć m.in. czołg Abrams, Rosomak czy symulator dachowania. To wszystko i wiele więcej będzie czekało na Was podczas warszawskich targów obronnych. Wydarzenie poświęcone bezpieczeństwu odbędzie się 19 i 20 czerwca w Expo 21.
0: A jeszcze wracając na chwilę do Igi Świątek, nasza tenisistka dzisiaj świętuje urodziny. Skończyła właśnie 25 lat, życzymy wszystkiego najlepszego. No i co z tego, że przegrała, słuchajcie, za udział w czwartej rundzie French Open Iga dostanie 1 200 000 zł. To jest całkiem fajny prezent na urodziny. A teraz ma dużo czasu, żeby zjeść tort z rodziną. Łukasz Zdończyk, witajcie.

hit zawsze na czasie. Przy niej zawsze się można fajnie kołysać, można się rozmarzyć. Nelly Furtado w Radiu SK. 16 minut po godzinie 15. No to jest po prostu szaleniec. Ja inaczej tego gościa nie nazwę. Niesamowity, niewyobrażalny wyczyn dzisiaj w Warszawie. Słuchajcie, pewien pan przeszedł po linie między dwoma najwyższymi budynkami w Warszawie. Jan Rose, estoński, no taki slackliner, czyli gość, który zawodowo chodzi po linie, przeszedł po taśmie 180 metrów nad ziemią. Trasa wynosiła pół kilometra między Pałacem Kultury a Warsaw Tower i przeszedł i dał radę, nie spadł, słuchajcie, mimo że wiatr był silny, to on dał radę po tej linie przejść. Nawet jakby tam z tej liny zszedł, to chyba była tam jakaś uprząż, więc nie spadłby na dół, ale i tak szacun dla tego gościa, szalony wyczyn. A my możemy sobie tylko wyobrazić, jak będą wyglądały jego jutrzejsze rozmowy z kolegami z pracy rano, prawda? No i jak tam weekend minął? No dobrze, w sumie chodziłem po linie między budynkami. Wtedy będzie wiadomo, że impreza była udana. I jakby co, mamy zdjęcia z tego wyczynu na sk.pl.

0: Eminem i Rihanna z hitem zawsze na czasie na antenie Eski. My dzisiaj robimy wszystko, żeby nie było żadnych siniaków na głowie. Eska daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Taki będzie obowiązek. Już od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będą musiały mieć kask. No i się szykuje wielkie jeżdżenie u Moniki. Cześć Monika.
2: Cześć.
0: Chwal się, jakie zadanie przed twoją córką teraz stoi.
2: 3 czerwca w szkole będzie zdawała kartę rowerową na rower.
0: Czyli
2: będzie upewniona.
0: Pierwsze prawo jazdy w życiu młodego człowieka. Stresuje się trochę?
2: Bardzo, bo to takie coś innego.
0: Ale to wiadomo, trochę się postresuje, ale i tak na pewno zda, a ty już masz dla niej niespodziankę, bo teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Super, dziękujemy, świetnie.
0: To
2: super,
0: powodzenia tam. Powodzenia dla córki na egzaminie. Będzie dobrze.
2: Nie dziękujemy.
0: Na pewno będzie dobrze. Trzymaj się, cześć. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, to jeszcze takie okazje dzisiaj będą, bo co godzinę Eska daje kaski, zgłoszenia darmowe na eska.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama. RTV Euro AGD.
11: Jak okazje, to w euro.
12: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
15: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży, lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Córeczko, a ty jesz tam coś normalnego?
19: Mamo, w Student Space mam prywatny pokój z własną kuchnią i łazienką.
18: A pranie?
19: Pralnię też mam.
18: A bezpiecznie tam?
19: Jest ochrona całą dobę. Możesz spać spokojnie.
18: To czego ty nie masz w tym Student Space?
19: Tylko was. Tęsknię.
1: Pamiętasz swój start na studiach? Student Space to nowoczesne prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Komfort dla studenta, spokój dla rodzica. Sprawdź na studentspace.pl.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
15: Klimatyzacja? Dobór urządzenia? Sprawdzenie kosztów? Ekipa montażowa? Tyle wyborów naraz.
14: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, kredyt RRSO 0% i montaż nawet w 7 dni.
15: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
14: Wybierz klimatyzację z Taurona. Wejdź na tauron.pl/klimatyzacja.
8: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra, przez lepszy dostęp do wody, po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
20: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
21: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
24: I po reklamie.

Taki piękny głos, że aż się ciepło na sercu robi. Olivia Rodrigo w Radiu SK, a teraz was zmrozi, bo uwaga, w tym momencie trwa próba pobicia rekordu Guinnessa w czasie spędzonym w lodzie. To w miejscowości Słupca w Wielkopolsce. Ten rekord bije pan Wojciech Pruński, aktualny rekordzista Guinnessa. Kiedyś wytrzymał 4 godziny i 6 minut, a dzisiaj planuje ten rekord pobić i wytrzymać w lodzie 5 godzin. Dobrze mu idzie, bo wystartował o 14, już prawie 2 godziny minęły i daje radę, cały czas w tym lodzie siedzi. Słuchajcie, to jest prawdopodobnie jedyny Polak, który jak wejdzie do Bałtyku w wakacje, to powie, ciepła.

0: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
6: Małopolska patrzy w przyszłość, a dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
7: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż 2 naklejki na Brico Misie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.

0: Wszystko brzmi lepiej
1: w harmonii.
0: Dwa głosy współgrają
1: ze sobą,
0: przekazują z lekkością
1: trudne wiadomości,
0: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
1: betonowy mur.
0: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
1: zostać influencerką.
0: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
1: Harmonizer.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.
9: Kraków na czasie.
10: Kultowy hotel Forum wciąż ma ogromną szansę, by oficjalnie zostać uznany za zabytek. Choć Ministerstwo Kultury uchyliło ostatnią decyzję o wpisie do rejestru, to jak uspokajają aktywiści i Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, powodem były wyłącznie drobne błędy formalne i proceduralne, a nie brak wartości z samego budynku. Urzędnicy muszą teraz poprawić dokumentację, uzupełnić podpisy oraz pieczątki i złożyć wniosek ponownie. Legendarna, modernistyczna perła Krakowa nad Wisłą na pewno nie zostanie pozostawiona bez opieki.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Służby badają przyczynę tragedii w małopolskim Łapanowie. 3-letnie dziecko wpadło tam do stawu, jego stan jest ciężki, mówi Iwona Szelichiewicz z tamtejszej policji.
12: Dziecko zostało wyciągnięte ze stawu przez bliskich, którzy natychmiast podjęli reanimację.
11: A wiadomo, że rodzice byli trzeźwi. Rannych 219 osób, 8 jest w ciężkim stanie. Francuska policja podsumowała zamieszki, do których doszło po finałowym meczu piłkarskiej Ligi Mistrzów. W finale rozegranym w Budapeszcie PSG pokonał Arsenal Londyn w rzutach karnych 4-3. W całej Francji aresztowano łącznie 780 osób. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski pokonali we własnej hali Orlen Wisłę Płock 36-27 i po raz 21 w historii klubu zostali mistrzami Polski.
13: I już punktualnie godzina 16. Dzisiaj Światowy Dzień Bez Majtek, także miłego świętowania życzę. I z tego co wiem, chyba nie ma takiego przepisu, który by zakazywał jazdy na rowerze bez majtek. Można. Co innego, jeżeli chodzi o kask. Dzieci do 16 roku życia od 3 czerwca będą musiały mieć kask na rowerze i na hulajnodze. I za chwilę dlatego SK daje kaski. Zgłaszajcie się za darmo na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: No i tak właśnie brzmi spokojne popołudnie z hitami na czasie w Radiu SK. To Bausa nas rozluźnia. Na rozluźnienie dobry jest też rower albo hulajnoga. I my was na to przygotujemy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski. Razem ze mną teraz mama 13-latka Iwona. Cześć Iwona.
2: Dzień dobry.
0: To pochwal się wszystkim, co ten twój 13-latek w tym momencie robi.
2: No, siedzi przed komputerem.
0: Jak zawsze. Tak. Zamiast się ruszyć na podwórko, wyjść z kolegami w piłkę, pograć, to ten gra. I co ty byś chciała? Chciałabyś go zachęcić, żeby on się ruszył i wyszedł na świeże powietrze, tak?
2: Dokładnie. Rok temu sobie kupiliśmy wspólnie porządne rowery. Ja jeżdżę, jego ciężko wyciągnąć, więc pomyślałam, że to robić miał kolejną wymówkę, że nie mam kasku, nie będziemy jeździć. Więc teraz już no nie będzie miał wyboru.
0: Wtedy wchodzi mama i mówi, ha, masz kask, nowiutki kask. Iwona, bo właśnie teraz do ciebie leci kask i dla ciebie, i dla twojego dziecka.
2: Super, świetnie.
0: Teraz już nie będzie miał wymówki. Mam nadzieję, że nie będzie mówił, ale ja nie chcę, bo to wstyd tak z mamusią jeździć.
2: A no to ja mu powiem to dalej na podwórko do kolegów. Koledzy też już pewnie mają. O,
0: a kask będzie dla ciebie i dla męża. Też tak możemy zrobić. Dobrego popołudnia życzę, trzymaj się.
2: Ja również.
0: Mamy kaski i nie zawahamy się ich użyć. Wpadajcie na sk.pl, za darmo się zgłaszajcie, bo jeszcze za godzinę do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Mastercard Teo Pay Kids.

0: Peja i Slamsa tak na antenie Radia SK. Gdy zgasną wszystkie światła, nadejdzie głucha noc i dzieci pójdą spać, to wtedy zabawki z pokoju dziecięcego zaczynają żyć, a my was o tym wszystkim informujemy, co się w świecie zabawek dzieje. Wystartowało jedyne takie radio w Polsce. SK to History Radio. Nadajemy ze świata zabawek, spod kołdry na przykład.
1: A teraz uwaga, uwaga. Raport spod kołdry. Raport spod kołdry będzie. Ciepło, miękko, bardzo przytulnie. O, pluszaki twierdzą, że to ich baza dowodzenia. Samochody z kolei, że to świetne miejsce do jazdy terenowej. A ja twierdzę, że to najlepsze miejsce na drzemkę.
0: Poznajecie DJ-a Sprężynkę? I tych głosów znanych z anteny Radia SK jest więcej. To był oczywiście Rafał Adamczak. Odpalajcie SK to History Radio. Za darmo możecie tego radia słuchać non-stop w SK-owej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: SK to History Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
10: Mistrzowskie okazje w grze.
8: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
16: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
17: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
18: Chyba zamieszkam w kartonie. A ty? Znalazłaś coś?
19: Nie coś, swoją przestrzeń. W Student Space mam pokój z własną łazienką i kuchnią, a na dole siłkę.
18: Ty to w Czepku urodzona.
19: Nie w Czepku, tylko w Tarnowie, tak jak ty. Rezerwuj pokój i będziemy sąsiadkami.
20: Student Space to nowoczesne, prywatne akademiki w Krakowie i Warszawie. Rezerwuj bez ryzyka. Możesz zrezygnować do 31 lipca, a my zwrócimy ci depozyt. Sprawdź na studentspace.pl.
21: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
22: Małopolska patrzy w przyszłość. A dziś przyszłość oznacza bezpieczeństwo. Dlatego przeznaczamy 1 000 000 000 zł z funduszy europejskich dla Małopolski na rozwój projektów obronnościowych. To konkretne inwestycje. Od technologii jutra przez lepszy dostęp do wody po kompetencje potrzebne w sytuacjach kryzysowych.
23: Silna Małopolska. Inwestujemy w bezpieczeństwo mieszkańców. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
22: Więcej informacji. fundusze.małopolska.pl. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
24: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
25: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
26: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
27: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
28: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting napędzany potrzebami rodziny.
0: Promocja na Dzień Dziecka w Pepco trwa! Tylko do poniedziałku minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: SK.

Taylor Swift w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a licznik pokazuje dokładnie 35 minut i 30 sekund. Do pierwszego gwizdka w meczu Polska-Ukraina. Dzisiaj nasi piłkarze towarzysko grają we Wrocławiu. No i chyba już, słuchajcie, zjedli niedzielny obiad, odpoczęli trochę i już wybiegli na boisko. Trwa teraz rozgrzewka, no a potem gramy. Przypomnę, to jest mecz towarzyski, czyli jak za starych, dobrych, nastoletnich czasów. Chłopaki z kumplami się w niedzielę zebrali na boisku i będą grać. I już wiemy, jakie są składy. Szczegóły w newsach Radia SK o 17.00.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Hot Grill.
1: Parilla Caliente.
2: Grilla calda.
3: A po polsku Hot Grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj Hot Grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
4: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Drogie dzieci, witamy na pokładzie. Prosimy o zajęcie miejsc, zapięcie pasów i lecimy!
6: Letnie półkolonie w Centrum Edukacji Lotniczej Kraków Airport dla fanów latania i podróży. Lotniskowy patrol i na szlaku. 9 turnusów, 4 posiłki dziennie i mnóstwo porywających atrakcji. Koszt 950 zł. Dla rodzeństwa 10% zniżki. Zapisy na krakowairport.pl/kampy.
7: Ubezpieczenie zdrowotne z opieką szpitalną w Medicover. Dla firm i klientów indywidualnych. W ramach ubezpieczenia leczysz się nowocześnie, by szybciej wrócić do zdrowia. Sprawdź ubezpieczeniamedicover.pl.
8: Wielkie otwarcie salonu samochodowego Jack w Krakowie od 12 do 14 czerwca. Wydarzenie w Krakowie dla całej rodziny. Jazdy testowe, konkursy, atrakcje dla dzieci. Podczas dni otwarcia salonu SUV Jack JS8 Pro z rabatem 30 tysięcy złotych. Kraków Zielińskiego 24A. jackkrakow.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.
11: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Za pół godziny mecz Polska-Ukraina we Wrocławiu. Obydwa zespoły nie awansowały na mundial, przed nami towarzyskie spotkanie. Znamy skład biało-czerwonych. W bramce wracający po kontuzji Marcin Bułkan. Pojawi się też Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jakub Kiwiorczy, Nikola Zalewski. Przed stadionem nasz reporter Miłosz Stępień pytał kibiców o typowany wynik.
16: Liczymy na dobre widowisko. 3-1 i będziemy okej z tym.
17: Najchętniej 3-0.
11: A początek meczu za pół godziny. Specjalny samolot transportuje do kraju polską studentkę przebywającą w śpiączce w Pekinie. Maszyna wystartuje jutro. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny. Kobieta w połowie kwietnia trafiła do szpitala w Pekinie. Lekarze zdiagnozowali u niej agresywny nowotwór. Jak wyróżnić się w internecie? Czy autentyczność w świecie zasięgów? To tylko część spotkań, które odbyły się na festiwalu Sea Bloggers. Twórcy internetowi tłumnie odwiedzili EC1 w Łodzi.
18: Nie ma takiego podziału od wielkich i małych twórców. Każdy może tutaj przyjechać, zainspirować siebie.
11: Mówiła jedna z uczestniczek, z którą rozmawiała nasza reporterka Julia Niewiadoma.
19: Aktualnie godzina 17. Polacy wśród najbardziej zapracowanych narodów Unii Europejskiej. Jesteśmy, słuchajcie, w pierwszej trójce. Razem z Grekami i Bułgarami pracujemy prawie 30 godzin tygodniowo. To jest i tak mniej niż etat. Ale skoro jesteśmy tak bardzo zapracowani, to teraz zbierajmy siły przed tym nowym tygodniem. SK dorzuca hity na czasie. Przy nich o dniu na P i o pracy można zapomnieć. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Chcesz

0: Indila w Radiu SK. Nie mam pojęcia, o czym ona śpiewa, bo nie znam francuskiego, ale ja mam dla was czytelny komunikat. SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: SK przygotowuje was i na Dzień Dziecka, i na zmianę przepisów, bo od 3 czerwca dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze czy na hulajnodze będą musiały mieć kask. I na antenie Radia SK teraz witam Beatę. Cześć Beata.
2: Hej, hej, witam wszystkich.
0: No to mów teraz wszystkim, jakiego masz super pracowitego syna i jak bardzo jesteś z niego dumna.
2: Słuchajcie, mam chłopaka lat 14, jest bardzo, bardzo pracowity. Co weekend zasuwa statem na warsztacie, naprawia samochody ciężarowe i to jest jego takie zamiłowanie, ale drugą jego pasją jest jazda na hulajnodze i na rowerze. No i chłopak uzbierał sobie na tą hulajnogę, teraz zbiera co prawda właśnie na kask i na zapięcie do tej hulajnogi. No ale wiadomo, wow. Idą wakacje, troszkę mu to opornie teraz idzie, no ale chłopak się nie poddaje.
0: Pracowity, przedsiębiorczy i rozważny, bo wie, że musi mieć kask, skoro jest poniżej 16 roku życia i jeździ na hulajnodze. No słuchaj, pomożemy mu trochę, żeby mógł, tak jak napisałaś, wydać kasę na buty, a nie na kask. Bo właśnie teraz na antenie SK dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Dziękuję ślicznie. Jesteście niesamowici.
0: To pozdrawię teraz syna, bo pewnie słucha.
2: Pewnie, że słucha. Pozdrawiam ci, Bartuś, kocham cię, dziecko, z całego serca. Kocham was, Radio SK, słucham was codziennie. Pozdrawiam wszystkich Polaków i najbliższą rodzinę. I o mojego wspaniałego mężczyznę, Przemka.
0: Trzymaj się, Beata. Dobrego popołudnia niedzielnego życzę. Cześć.
2: Dziękuję, trzymajcie się, hej.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids.
0: I to nie koniec rozdawania kasków na antenie SK. SK daje kaski także jutro od rana. Zgłoszenia za darmo na sk.pl.

To ATV na antenie Eski. Sprawdzamy, co się dzieje na stadionie we Wrocławiu. Za moment startuje mecz Polska-Ukraina. Teraz trwa odśpiewywanie hymnów obu drużyn i za chwilę ruszamy z meczem. A teraz gramy dalej hit na czasie.

0: spokojny, relaksujący Teddy Swims w Radiu SK. On ma chill, on się w ogóle nie emocjonuje tym dzisiejszym meczem. A on już wystartował, słuchajcie, ruszyli, Polska gra towarzysko z Ukrainą, a przed chwilą na stadionie we Wrocławiu wydarzyły się naprawdę piękne chwile, bo polscy piłkarze wyszli za rękę z podopiecznymi fundacji Cancer Fighters. I co ciekawe, słuchajcie, Robert Lewandowski wyszedł na boisko za rękę z Mają Mecan, czyli z tą dziewczynką, która zasłynęła disem na raka, który nagrała razem z BDS-em. Więc słuchajcie, live u Łatwoganga ma naprawdę przepiękne zwieńczenie. A tymczasem, słuchajcie, mecz trwa, minęła już pierwsza minuta i Polacy jeszcze nie stracili bramki, także naprawdę dobrze nam idzie.
1: Radio SK. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: No, to jedziemy.
3: Tato, czy dziś ja prowadzę?
2: Jasne, w końcu to twój dzień.
3: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
5: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
6: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
11: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
10: I dla dzieci z rodzicami.
12: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
14: Skoda.
15: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
16: Jakich ludzi?
15: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
16: Ojciec, nie to okno. To tu.
15: Gdzie?
16: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
15: I to tu?
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
18: Wszystko brzmi lepiej.
19: W harmonii.
18: Dwa głosy współgrają.
19: Ze sobą.
18: Przekazują z lekkością.
19: Trudne wiadomości.
18: Które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o...
19: betonowy mur.
18: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by...
19: zostać influencerką.
18: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
19: Harmonizer.
2: Jedziemy.
3: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
5: To będzie ostatnia reklama.
20: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
21: No wiem.
20: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
21: Ej, to już przesada.
20: No co, tego poziomu nie da się przebić.
22: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
23: I po reklamie.

Milki i David Guetta w Radiu SK to są hity na czasie, a Polacy we Wrocławiu grają towarzysko w piłkę nożną z Ukrainą i przed chwilą Ukraina nam strzeliła gola, ale na szczęście był spalony, więc ciągle jest 0-0. A w Radiu SK za chwilę najnowsze newsy, w których sprawdzimy, jak tam nastroje wśród kibiców.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama.
9: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
12: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
13: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
18: Nie musisz.
17: Jak to nie muszę?
18: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
17: Oto Moto Lease?
18: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
17: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
18: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
17: I to gdzie?
18: To tu. Oto Moto Lease.
19: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
20: Hot grill.
21: Parilla caliente.
22: Grilla calda.
23: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
24: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
25: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
26: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
27: Doktorze, syn znowu kaszle.
28: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
27: Co mogę zrobić?
28: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
29: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
30: I po reklamie.
31: Kraków na czasie.
32: No to ci dopiero. Krakowski magistrat stał się planem teledysku. Pochodzący z Krakowa wokalista Igo wybrał zabytkowe, monumentalne wnętrze Urzędu Miasta przy Placu Wszystkich Świętych jako tło do swojego najnowszego singla pod tytułem Stumilowy Las. W tej klimatycznej, pełnej tęsknoty filmowej opowieści o rodzinnym mieście muzyka obok samego artysty wystąpiły wielkie gwiazdy polskiego kina Agata Buzek oraz Andrzej Chyra. A wspomniany teledysk możecie już obejrzeć w sieci.
0: Dochodzi 18. Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wysokie zwycięstwo, walka o piłkę i świetna atmosfera. Na to liczą kibice. We Wrocławiu trwa towarzyski mecz Polska-Ukraina.
1: Na kogo liczysz najbardziej?
2: No, młodych zawodników reprezentacji polskiej, takich jak Nikola Zalewski albo Śpietuszewski.
1: Jaki wynik?
3: 3-1 dla Polski.
1: Mecz. Co chcecie zobaczyć od kadry?
3: Zgranie generalnie większe.
0: A nastroje przed meczem sprawdzał nasz reporter Miłosz Stępień. Zrobiłam tyle błędów, że tego meczu nie dało się wygrać, powiedziała Iga Świątek po tym, jak odpadła w 1/8 finału wielkoszlemowego French Open. Polka uległa Ukraińce Marcie Kostiuk, przegrywając 5-7, 6-1. Trener Piotr Nierzyński uspokaja.
4: To nie oznacza, że ona za chwilę nie będzie z powrotem najlepsza na świecie. To tak jest, że zawodnicy się rozwijają nawet do ponad 30 roku życia.
0: A przed Igą Świątek kolejne wyzwanie, turniej na trawiastych kortach Wimbledonu. Początek 29 czerwca. To będzie gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt. 19 i 20 czerwca warszawskie targi obronne. Będą czołgi Abrams czy specjalistyczne pojazdy Straży Granicznej i Policji.
5: News. Cześć, witajcie. Michał Hanczak z tej strony.

0: Słuchajcie, no nie wiem, czy w tej rozmowie będą momenty, ale może jakieś się dobre trafią. Myślę, że na pewno, dlatego że moim waszym gościem, gościnią jest Kasia Sienkiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Same momenty będą.
0: Same momenty. Ja już ci posłodziłem trochę. Ja jestem za dobry dla was wszystkich artystów, ale z drugiej strony zapraszam tylko tych, których naprawdę warto zapraszać. No. Kasia Sienkiewicz z nowym singlem pod tytułem Były Momenty, z nowym singlem pierwszym takim solowym. Ja słyszałem, że ty przed wydaniem tego singla miałaś takie momenty, że budziłaś się w nocy i zastanawiałaś się, czy warto i czy w ogóle jest sens. I czy to dobra decyzja, że jednak już solo, a nie z Jackiem.
1: Cholera, czyli już gdzieś to kiedyś powiedziałam, a ja myślałam, że to tak trzymam tylko dla siebie, a tu wszyscy już wiedzą. Rzeczywiście, były takie chwile, że zastanawiałam się w sumie, to dlaczego? Dlaczego ja chcę solowo coś robić? A może trzeba było zrobić tak, żeby kwiat jabłoni wygasić i pojechać na wakacje? A jednak nie. Jednak nagrywam piosenki i występuję, no i zawsze przypominam sobie ostatecznie, że po prostu dlatego, że muzyka mnie uszczęśliwia i granie koncertów to jest jedna z najlepszych rzeczy w moim życiu, więc dlatego będę grać koncerty latem.
0: A powiedz, czy rzeczywiście teraz czujesz większą odpowiedzialność, no bo tak naprawdę ty jesteś już tylko na froncie i nie ma tak, że się rozkłada ta odpowiedzialność na dwie osoby. Czujesz coś takiego, czy w ogóle zupełnie inne emocje ci towarzyszą?
1: Tak, dobre pytanie. Właśnie ta odpowiedzialność jest inaczej się rozkładająca, jest dla mnie najbardziej znamienna, bo... okazuje się, że jak odpowiedzialność i decyzyjność się rozkłada, to jest łatwiej właśnie. A teraz jest tak, że nie mam osoby, która mi powie, tak, to jest dobre, robimy to, albo nie, uważaj z tym, tylko po prostu sama muszę zdecydować, czy coś jest na przykład ostateczną formą piosenki, czy coś jest już ostateczną formą tekstu. I okazuje się, że ja zawsze pytałam jednak Jacka zawsze pytałam, co on myśli. A teraz już go tak nie pytam chwilowo obecnie, więc jest to inne dla mnie odczucie, ale jest też bardzo, bardzo przyjemne, bo mogę wyrazić się inaczej, niż wyrażałam się w Kwiecie Jabłoni, po prostu.
0: To kto był pierwszą osobą, której puściłaś Były Momenty? Bo nie ukrywam, że chciałem cię o to zapytać, czy Jacek był tą pierwszą osobą albo jedną z tych pierwszych, którym puściłaś i powiedziałaś, o, zobacz, ja robię teraz takie rzeczy.
1: Tak. Jacek był drugą osobą.
0: Okej.
1: Okay. Tak, drugą, a pierwszą był mój chłopak.
0: I rozumiem, że to jest ta ścieżka taka, że badasz na nich trochę.
1: Tak, i jeszcze, a potem na mamie w trzeciej kolejności.
0: I jak te testy?
1: I dopiero testy potem poszły? Ewentualnie wydawnictwo.
0: Okej.
1: Okay. Dobrze poszły te testy. Mojemu bratu się bardzo... Tak, podobało się im. Tak od razu. Nie było uwag tutaj za bardzo. Uwagi dopiero ja miałam sama do siebie. I jak tak
0: bo przez... Bo ty jesteś perfekcjonistką. Tak, aż tak, za bardzo.
1: Tak. Przez wiele miesięcy poprawiałam, a teraz jestem super zadowolona i czuję się komfortowo, jak słucham tej piosenki. Co mi się zdarza rzadko i jestem... No, bardzo lubię jej słuchać.
0: Ta piosenka jest świetna. Ja też już lubię słuchać. Znam ją krócej niż ty, ale naprawdę weszła mi w ucho. Sprawdźcie ją koniecznie. To jest numer... No w sumie no nie taki pozytywny na wiosnę,
1: nie, bo
0: jak tak się wsłuchać i też jak się pozna trochę genezę, dlaczego on powstał i co był inspiracją, to jednak to takie ciężkie emocje, no.
1: No właśnie to jest słodko-gorzki utwór, bo z jednej strony, może zacznę od tego, że on dla mnie opowiada o takich związkach i relacjach, nie tylko moich, ale i właśnie moich przyjaciół, których obserwuję, którzy mi dużo o sobie opowiadają, o związkach, które są trudne, i raczej powinniśmy z nich zrezygnować, ale trzymają w nich nas takie urokliwe chwile, które nam troszeczkę zacierają obraz całości i sprawiają, że nie, no może jednak zostanę, bo przecież oboje kochamy tam filmy takie i takie. No to przecież gdzie ja znajdę taką drugą osobę, która tak jak ja lubi to, co ja. Nieważne, że jest nam ciężko, ale o związek to trzeba dbać, nad związkiem trzeba pracować, więc trudno. Może w związku musi być ciężko. I właśnie nie zgadzam się z tym, bo uważam, że są związki, istnieją i jak najbardziej możemy znaleźć takich ludzi, z którymi możemy mieć wyłącznie te szczęśliwe momenty, a nie tylko pojedyncze, które nam, wiesz, zacierają obraz całości. I to jest ta gorzka strona tej piosenki. A jednocześnie po tych różnych relacjach, w których byłam, a jednak, no, trzeba było je z jakichś powodów zakończyć, pozostały takie śliczne wspomnienia i właśnie uważam, że to te wspomnienia w ogóle różne w naszym życiu, nie tylko ze związków, tylko z wakacji, nie wiem, jakieś przeróżne, to są te rzeczy, które nas uszczęśliwiają i jeżeli mamy co wspominać z satysfakcją, to jest duża szansa, że będziemy mieć szczęśliwe życie. O,
0: no niektórzy mówią, że życie się składa z momentów.
1: No właśnie.
0: Tylko, że po prostu te momenty są bardzo
1: życiu
0: różne.
1: Życiu piękne są tylko chwile.
0: To też mi się tak kojarzy troszeczkę. Towarzyszy też tej piosence Teledysk, który go dopełnia bardzo i jest naprawdę piękny. Taki bardzo artystyczny. To był twój pomysł na ten teledysk? Czy tu oddałaś komuś jednak to pole do manewru, żeby coś wykombinował, słuchając tej piosenki?
1: Tak, na początku oddałam pole do manewru. Rzadko. Ja z reguły staram się wszystko sama wymyślać, ale widzę, że dużo jest ogólnie lepiej, jak człowiek nie tworzy wszystkiego samemu. I o pomysł na teledysk poprosiłam Michała Sierakowskiego, który jest reżyserem, który również reżyserował piosenkę teledysk do piosenki Nie mówię tak, nie mówię nie z Wiktorem Dydułą. I wtedy tak mi się fajnie z nim pracowało, że dlatego wróciłam do niego. No i on oczywiście wymyślił ten scenariusz, ten pomysł, ale potem ja jeszcze jakby siedziałam nad tym razem z nim i dopracowaliśmy to wspólnie. Dziękuję, cieszę się, że ci się podoba. Dużo tam tańczę.
0: Dużo tańczysz?
1: Chciałabym tańczyć jeszcze
0: więcej. W
1: czerwonej
0: sukience?
1: Tak jest.
0: Jeszcze więcej tańczyć?
1: Słuchaj, może więcej, no. Tak, żeby z kimś na przykład.
0: Może do programu cię jakiegoś tanecznego zaproszą.
1: No właśnie.
0: Słuchaj, no jak ktoś głośno powie, że czegoś się pragnie, to czasami odpowiednie osoby to usłyszą. Życzę ci tego. Ale najpierw trochę koncertów i co? I płyta? Jakie są plany?
1: Tak. Obecnie dwa dni temu była pierwsza próba mojego zespołu. Nowego zespołu. Będziemy grać latem koncerty, podczas których przedstawimy się widowni, pokażemy w ogóle o co chodzi, jaki zamysł i tak dalej. Podczas oczywiście festiwali, to będą festiwalowe występy, a więc takie nieco krótsze. A potem jesienią, czy też taką zimą bardziej, będę grać trasę po prostu klubową, na którą będę jeszcze zapraszać. I wtedy towarzyszyć mi będzie cały materiał z płyty, którą wydam, nad którą teraz pracuję. Więc jestem artystą w procesie.
0: Niby robisz to samo, co robiłaś do tej pory, ale mam wrażenie, że to jest jakby zupełnie coś innego też jednocześnie.
1: To dobrze. To dziękuję.
0: Ale też w sensie takim, że jak się w ciebie wczuwam, nie? Że odkrywasz na nowo swój zawód, jakby coś
1: absolutnie
0: zupełnie świeżego.
1: Tak. Czuję, że to jest coś dla mnie bardzo, bardzo świeżego. A jednocześnie, wiesz co, czuję się troszeczkę, jakbym była taką postacią z gry komputerowej, że doszłam do jakiegoś dalekiego levelu i mam już różne tam, wiesz, uzbrojenie, różne zdolności, ale cofam się do pierwszej planszy. I
0: o kurczę,
1: łatwiej mi ją przechodzić, bo już różne rzeczy wiem po prostu, ale jednocześnie jest to jakoś tam nowe przeżycie.
0: I czasami, jak na przykład pojawi się jakiś potwór na którejś planszy, to ty wtedy mówisz, a ja teraz to już wiem, jak sobie z tobą poradzić, bo mam tutaj rakietę na przykład.
1: Ale naprawdę tak jest.
0: Ale to świetne porównanie, faktycznie. To są jednak momenty. No. Ja uwielbiam te momenty, które mogę z tobą spędzać. Pozdrawiamy Jacka, bo Jackowi też trzymam za niego kciuki, bo jest też super i mam nadzieję, że niebawem do nas padnie i opowie też o swoich planach solowych.
1: Jacek poszedł w muzykę elektroniczną, jest
0: DJ-em. No tak, ale super, będzie to rozwijał teraz, bo w sumie był już też wcześniej, tylko teraz będzie miał więcej czasu na to też, na realizowanie swojej kolejnej pasji. No i super. A może jak czas pokaże, pozwoli, to w przyszłości znowu razem będziecie w tym studiu i tego też oczywiście sobie życzymy. A tymczasem Kasia Sienkiewicz solo z nowym hitem Były momenty. To będzie absolutnie moja ścieżka dźwiękowa najbliższych tygodni, coś czuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Bardzo gratuluję.
1: Wow, to jest piosenka, którą nazwałeś hitem. Miło mi.
0: Dla mnie już, bo ja już chyba z 50 razy dzisiaj odsłuchałem tylko.
1: O kurczę, dziękuję.
0: No, naprawdę. Także
1: dziękuję.
0: Tam polecam tam te grosiki z tych Spotify'ów i innych.
1: No i też to od razu powiem, że w ogóle dziękuję, że ludzie słuchają, że słuchacie, że do mnie piszecie, bo też bardzo dużo dostałam od fanów wiadomości, wiesz, na zasadzie 3 minuty po północy, jak tylko piosenka była opublikowana. I to jest naprawdę ważne, szczególnie teraz, kiedy częściej pisze się w internecie, co się nam nie podoba, niż podoba, to właśnie te słowa wsparcia i że po prostu podoba mi się to, co zrobiłeś. Piszmy do siebie takie rzeczy, jak się nam coś podoba, bo to jest bezcenne, to jest wspaniałe.
0: To jest super i to uskrzydla tak naprawdę. I rzeczywiście widziałem te komentarze na YouTubie pod teledyskiem, jest bardzo dużo pozytywnych.
1: Tak? O tym muszę... Ja nie postanowiłam
0: nie czytałaś
1: czytać.
0: Jeszcze.
1: Nie, czytałam tylko te prywatne.
0: Okej, ale możesz spokojnie poczytać, bo jest dużo dobrego, naprawdę.
1: Dobrze.
0: Ktoś też napisał, że przypominasz mu Natalię Oreiro, ale to...
1: To miło chyba, Radio, czy nie?
0: Cambio
1: Dolor. Mi się podoba.
0: Chyba fajnie, no nie wiem, może dlatego, że tam tak, wiesz, zwiewnie tańczysz i masz taką energię południową.
1: No to słuchaj, jak to jest ta niemiła wiadomość, to...
0: Nie, to nie jest niemiła.
1: Żartuję.
0: To nie jest niemiła. W sumie ja też lubię Natalię Oreiro i
1: super.
0: Dobre czasy Zbuntowanego Anioła.
1: Dokładnie.
0: Nie do końca taka zbuntowana, ale super artystka Kasia Sienkiewicz. Dzięki wielkie.
1: Dziękuję bardzo. SK Music News.
0: W Radiu SK mam dla Was teraz trochę zajęć z hitologii, czyli opowiem o tym, skąd wzięły się hity, które doskonale znacie z naszej anteny.
2: SK Music News.
0: Czy mam tu fanów szampana? I myślę tutaj o hicie, o pierwszym wielkim hicie Sanach pod tytułem Szampan.
3: Pod górkę mam, ale na to się pisałam, tak czy siak do biegu start.
0: A kto by pomyślał na początku 2020 roku, kiedy ukazywała się ta piosenka, że Sanach w ciągu kilku najbliższych miesięcy stanie się jedną z największych polskich muzycznych gwiazd. Piosenka Szampan otworzyła jej drzwi do naprawdę wielkiej kariery, przyniosła nominacje do Fryderyków, a także mnóstwo nagród, między innymi diamentową płytę za ten właśnie singiel. Ale ja teraz chciałbym skupić się na chwilę na teledysku do tej piosenki. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w klipie Sanach polewana była szampanem. No właśnie. Pytanie, czy to był prawdziwy szampan, czy nie, bo to mnie zainteresowało.
1: Totalnie. Prawdziwy był, tak.
0: Co za marnotrawstwo.
1: Spoko, ja jeszcze skorzystałam z tego pomiędzy nagraniami na luzie sobie tam.
0: Jeszcze tortem dostałaś przecież.
1: Tortem, tak, znaczy był tylko jeden tort, a może dwa był. No tak, tak, bo były dwa podejścia, nie, to przepraszam, były dwa torty. Tak, musieliśmy szybko zrobić nowy. No i to jest właśnie ciekawe, bo pierwsze podejście to było w tej różowej stylizacji. Jak ktoś widział tam zajawki, to była w różowej bluzeczce, a drugie podejście było już w czarnej bluzeczce. I moim zdaniem miałam tam, no już trochę taki fryz widać mniej zadbany, przez co właśnie jajka to tam się schowały pod kokiem jakby. Nie zmyłam wszystkiego. Nie zdążyłam.
0: Nikt nie mówił, że praca artysty zawsze będzie czysta i przyjemna. Ale czystą przyjemnością dla fanów Sanach są jej koncerty. No szkoda, że odbywają się tak rzadko, ale jak już się odbywają, to z wielkim rozmachem, od razu na stadionie.

0: SK Music News.
1: Za chwilę opowiem wam historię kawałka o bezsenności, który osiągnął sukces, o jakim jego twórcom się nie śniło i który inspiruje kolejne pokolenia artystów. New Religion to hit Bebe Rexy oparty na kultowym dla wielu milenialsów kawałku Insomnia zespołu Faithless.

Kawałek powstał w połowie lat 90. w studiu nagraniowym, które mieściło się podobno w Ogrodowej Szopie, a pomysł na niego narodził się w nocy, z bezsenności i walki o sen. Są różne wersje historii tego tekstu. Jedna mówi o bezsenności klubowego DJ-a, który nie może zasnąć po nocce w pracy. Inna o bólu zęba, który nie dawał zasnąć liderowi grupy Faithless. Jedna rzecz jest jednak pewna. Insomnia stała się imprezowym hymnem końcówki minionego wieku. I can't get no sleep.

A skoro o wieku, młodsze pokolenie artystów chętnie czerpało z twórczości Faithless. Swój remix Insomni zrobił m.in. Avicii. Po wspomniany hit sięgnęli także Mike Candice i Jack Holiday. A także duet Disclosure. I used to worry, thought I was going mad in a hurry, getting stressed, making excess mess in dog. Te wszystkie wersje to jednak covery i remiksy. Nieco inaczej z Insomni skorzystała Bebe Rexha, która wczesną wiosną 2026 roku wydała kawałek New Religion z nowym tekstem, a jedynie oparty na samplach hitu Faithless. Artystka mówiła, że to list miłosny do muzyki, której można się zatracić. Cytując Bebe Rexha, kiedy uderza bas, czujesz go w piersi i nagle czujesz, że znowu żyjesz. Pewne jest to, że dzięki niej Insomnia po trzech dekadach od premiery żyje na nowo.

0: Music. News.
1: Ready jestem.
2: Jesteś
1: muszę
2: ready?
1: Podpisać potem. Mam,
2: podpiszesz mi.
1: Mam.
2: Słuchajcie, ja się pochwalę, bo rzeczywiście Paula Roma przyniosła mi swój nowy album na winylu i obiecała, że mi go podpisze. No chciałbym się nim podzielić, ale dostałem jeden i wierzcie mi, no bardzo chcę go zostawić dla siebie, ale mam nadzieję, że wy posłuchacie, sięgniecie po te piosenki i trochę was zachęcimy tą rozmową, bo rzeczywiście w studiu Radia SK Paula Roma, Michał Hanczak z tej strony. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, bonżurek. Wypiekłam dzisiaj naprawdę prosto z tłoczni. Jest jeszcze cieplutki jak bułeczki.
2: No, czuję jakby ten z patelni.
1: Naprawdę, to jest pierwsza sztuka, gdzie biegłam z nim, aż się spóźniłam dzisiaj na ten wywiad, powiedzmy sobie otwarcie, właśnie dlatego, że czekałam, żeby ci szczerze dać tę płytę wypieczoną, cieplutką do rąk.
2: Doceniam, wybaczam spóźnienie i
1: dziękuję.
2: Czuję się wyróżniony tym, że jako pierwszy dziennikarz muzyczny dostałem fizyczny winyl
1: tak
2: od ciebie.
1: Jest.
2: Ale nie dlatego cię zaprosiłem, żebyś dawała mi prezenty. Od razu
1: ale ja lubię dawać prezenty.
2: Ja bardzo się cieszę z tego powodu, to piękne, ja również. Natomiast rzeczywiście uważam, że warto o twojej twórczości pogadać i warto ją promować. Zresztą widzimy się tutaj nie po raz pierwszy. Ostatnio
1: tak
2: widzieliśmy się przy okazji premiery piosenki Nie Wypada i to już prawie rok minął od tego czasu.
1: Tak jest, tak
2: więc
1: jest.
2: Ta płyta powstawała.
1: Półtora roku powstawała, tak.
2: Nosi tytuł Z resztek.
1: Tak.
2: I teraz wyjaśnij ten tytuł.
1: Z jakich resztek?
2: Z resztek, nie wiem, kreatywności, czy z resztek wolnego czasu, bo
1: dobrze,
2: jesteś
1: to się
2: przecież
1: kojarzy.
2: Pracującą mamą.
1: No
2: czy,
1: tak, to jest
2: czego?
1: Zaczepny tytuł. Taki miał właśnie być. Tak naprawdę to jest z resztek emocjonalnych, z jakichś tam resztek miłosnych, z resztek tęsknoty, z resztek żalu, bólu, z każdych resztek, które w ogóle możemy sobie wyobrazić. Jest to często z resztek frustracji, często jak jesteś czymś zdenerwowany, zmęczony, masz dosyć. Ta płyta to skrawek, po prostu zapis moich 2 lat ze wszystkich resztek życiowych, jakie w ogóle przyszły do mnie przez te 2 lata.
2: Brzmi trochę złowrogo, tak naprawdę, bo to się tak kojarzy, jakby niewiele zostało i tam tylko tak wyłuskałaś.
1: Specjalnie tak zrobiłam, specjalnie, ale zapewniam, że te piosenki to nie są odpadki, to nie są te resztki, takie wiecie, obierki, które się obiera ziemniaki i po prostu gdzieś tam spadają, no tylko to są piosenki, które faktycznie pieczołowicie bardzo mocno gotowałam. To jest fajne też, że podzieliłam album na śniadanie, obiad i kolację i to wygląda jak takie menu i serwuję to na stole. Będziemy też robić specjalne w warszawskiej restauracji, specjalne menu Pauli Romy, które będziecie mogli degustować. Poinformuję na swoich social mediach, proszę śledzić i będzie można takiego muzycznego menu w daniach po prostu spróbować.
2: No bo właśnie, nie wiem czy pamiętacie, ale Paula Roma to nie dość, że świetna artystka, piosenkarka, autorka piosenek, to również zapalona miłośniczka gotowania i w sumie każda nasza rozmowa gdzieś
1: zawsze
2: dotyka jedzenia.
1: Zawsze lądujemy
2: od samego
1: w jedzeniu.
2: Początku. Uwielbiamy też o tym rozmawiać i tu przy tej płycie
1: dokładnie
2: znowu się ten pomysł jeden z drugim łączy, czyli jeden świat, ten muzyczny z tym kulinarnym.
1: Tak jest.
2: I rzeczywiście mamy tutaj 11 dani na tej płycie. Z resztek ten tytułowy kawałek, on jest taki najmocniejszy emocjonalnie rzeczywiście.
1: Tak, tak. I on wyszedł podczas premiery mojej płyty. Tam jest takie długie solo dętki, czyli trąbki, o którym mi się zawsze marzyło. I postanowiłam po prostu ten premierowy utwór zrobić dokładnie taki, jaki ja czuję z tych resztek emocji, serca i sił. No i ten utwór jest taki chyba właśnie najbardziej taki mocny. On opowiada o utracie tej resztki. Jak już nic po prostu nie zostaje, to ty musisz wziąć tę resztkę i zbudować siebie na nowo, więc wydźwięk jest bardzo pozytywny.
2: I ogólnie, żeby też od razu wam to uzmysłowić, drodzy słuchacze, to nie jest smętna płyta smutna, bo ja mam w ogóle wrażenie, że w porównaniu z twoimi poprzednimi albumami, na tej płycie tej energii w muzyce, w tekstach, w twoim wokalu jest więcej.
1: Więcej. Ja się pokusiłam o to. Tutaj w tym menu płytowym tylko na kolację serwuję 4 ballady, żeby można było spokojnie potem pójść spać, a na śniadanie i na obiad te 6 piosenek to są piosenki średniotempowe lub szybkie. Właśnie dlatego, że ja nie czuję, że ta resztka emocji to jest mój koniec. Ja czuję, że to jest jakiś super nowy początek i że ja serwuję te piosenki od śniadania na takim pełnym powerze i że po prostu słuchacze, którzy posłuchają płyty Pauli Romy z resztek, poczują od rana energię, a nie, że ty jesteś przybity z rana. Tak ta płyta została skonstruowana właśnie.

0: Oczywiście jak jest posiłek dobry, jakaś fajna kolacja, dobry obiad, albo nawet fancy śniadanie, to fajnie w dobrym towarzystwie, więc goście. Ich tutaj nie brakuje
1: tak
0: i
1: jest.
0: Zarówno ich słychać, jak i na pierwszy rzut ucha nie słychać, bo myślę tu też o producentach, więc
1: tak
0: pochwal
1: jest.
0: Się, kogo ty tutaj do tego stołu zaprosiłeś.
1: To też jest ciekawe, że tutaj jest podział menu na 3 śniadania, obiad, kolacje i z 3 producentów, więc to wszystko było tak przemyślane, że każdy dostał swoją partię, że tak powiem, jedzenia. Pierwsza część to powstała z producentem Kubą Krupskim. On bardzo często współpracuje, chociażby z Julią Wieniawą. Stworzyliśmy razem i piosenkę z Sarsą, i piosenkę taką bardzo wolną, Już nigdy nie spojrzę na morze.
0: Piękna to jest w ogóle piosenka.
1: Bardzo dziękuję.

0: No właśnie, rola producenta jest bardzo ważna, nie każdy sobie zdaje z tego sprawę, że to ostateczne brzmienie, tak, to jest rzeczywiście zależne od tego producenta, ja bym który nadał właśnie,
1: tak,
0: tego brzmienia.
1: Oczywiście, ja bym to znowu powiedziała kulinarnym językiem, że oni to wypiekają właściwie, że to brzmienie zostaje tak mieszane w tej misce takiej, wiesz, kuchni i oni biorą to ciasto, które ja przynoszę, załóżmy już z dodatkami, i wkładają do tego swojego komputera i wypiekają. I to, co Państwo słyszycie, to, co Wy słyszycie, to jest właśnie to, co w ich głowach siedzi, co jest w ich emocji. Ja oczywiście mam na to wpływ. Siedzę w studio, mówię mniej, więcej, lewo, prawo, więcej, nie wiem, basu, więcej gitary, więcej czegoś, dodaj mi więcej soli i pieprzu. Ale generalnie, ostatecznie, to producent nadaje sznyt temu daniu.
0: I dobry producent wie, kiedy ten wypiek wyjąć z tego pieca.
1: Oj tak, żeby nie przesadzić.
0: Tak, żeby nie było zakalca na przykład.
1: Tak, tak.
0: A kiepski producent może przypalić, no.
1: No dokładnie. I już miałam okazję i być zakalcem, i być przypalonym utworem. Już wszystko przeszłam przez te 4 płyty, bo to jest mój 4. album. I płyta z resztek jest taka właśnie chyba najbardziej świadomie upieczona. Najbardziej tak spokojnie.
0: Sarsa i Katia wśród dziewczyn, które z tobą śpiewają, ale tak, też pojawia się męski głos,
1: tak,
0: którego
1: jest,
0: nie rozszyfrowałem. Poczekaj, bo na płycie jest napisane.
1: Dobrze.
0: Michał Lange.
1: Tak, okay, jest.
0: Okej, znam człowieka, ale po głosie
1: świetny
0: nie poznałem.
1: Świetny też producent.
0: Też.
1: I świetny wokalista. Też laureat nagrody Fryderyka, choćby za piosenkę, za płytę kiedyś Ideal Rosalie. No, można tak wymieniać. Michał ma na koncie wiele nagród i pamiętam, jak szukałam fita do tej piosenki, napisałam w ogóle numer o facecie, który goni za kasą, ale tak mocno goni, że nie widzi nic innego przed oczami. Dlatego ten numer nazywa się Gonił jak zły. No i on goni jak zły za tą kasą, nic nie widzi, wszystko po drodze traci, bierze kredyt i bardzo tam pisze, jak nie ja, storytellingowo, czyli opisuje po prostu dzień z życia tego faceta, który jest zaślepiony pieniędzmi. I pomyślałam sobie, kurczę, no to musi jakiś facet zaśpiewać, dlaczego ja mam śpiewać całą piosenkę o facecie? No i zadzwoniłam do Michała, bo tego dnia zobaczyłam, że nagrał fita u PZ-a, więc pomyślałam sobie, dlaczego nie? Świetny głos, super fity robi, świetny producent, dzwonię. Jeden dzień i numer został zrobiony.
0: Pięknie, jaka historia, jakby czekał w ogóle na to, żebyś do niego się odezwała.
1: Tak, i to w ogóle Instagram mi podesłał, pamiętam jakiś post i patrzę, Michał Lange, fitu PZ-a, myślę sobie, kurde, i znamy się sprzed lat też i świetny ma głos i tak jak już mówiłam, w samych superlatywach o nim, więc zadzwoniłam, a że Michał ma świetną energię, to tak w takim dobrym humorze zaśpiewał tą piosenkę Gonią jak zły, więc zachęcam do tego, myślę, że to spokojnie mógłby być singiel też z tej płyty, aczkolwiek no już nie było miejsca na tyle singli.
0: Cóż, no jakby to powiedzieć, no każdy Michał to fajny chłopak. No to
1: na pewno, to na
0: się,
1: pewno.
0: To absolutnie się zgadza i sprawdza również tu.

0: Paula Roma dzisiaj w studiu Radia SK z nowym albumem pod tytułem Zresztek. Ja mam wrażenie, że z ciebie ostatnio to każdy próbuje jakąś część wyciągnąć i dlatego też te resztki trochę zostają, bo trochę mnóstwo tak. artystów wokół ciebie się pojawiło, takich, którzy wyczuli w tobie talent autorski, talent tekściarski i pomagasz wielu osobom. Tak jeszcze jest. Jak widzieliśmy się tam niecały rok temu, to były jakieś takie zalążki, a ostatnio tak mam wrażenie, że ta lista się wydłużyła.
1: Że machina ruszyła.
0: Bardzo mocno.
1: Faktycznie, to prawda. I bardzo mnie to cieszy. Tak jakoś naturalnie się to wydarzyło. Wiesz, nie planowałam w ogóle, że ja będę takim czynnym songwriterem. Myślałam, że będę tak gościnnie gdzieś tam pisać od czasu do czasu. A okazało się, że od jednej piosenki do drugiej, do trzeciej, do czwartej i teraz mam ten komfort, że wybieram te zlecenia i one są wspaniałe. Współpracuję z super artystami. Mogę się pochwalić, że jestem współautorem też Brightest Light Marianki Kłos, czyli Eurowizji Junior, która reprezentowała nas w Polsce, Polskę reprezentowała w tym roku. Napisałam dla finalistów Voice of Junior i także tych dorosłych wszystkie piosenki finałowe na Voice'y. Myślę, że to dopiero początek i czuję też, że te zlecenia i że te moje faktycznie pióro gdzieś tam zaczyna być w taki sposób zauważalne, że ma ono pewien swój sznyt. I wydaje mi się, że do tego szłam właśnie te 4 lata, że nauczyłam się pisać na własny sposób, ale także jestem bardzo plastyczna, jak piszę dla innych, że nie czuć wtedy, że ja piszę pod siebie, tylko wyciągam z tego artysty, dla którego piszę, najlepszą esencję, tak jakbym, wiesz, naprawdę gotowała taki bulion albo sos, wiesz, taki po prostu
0: wracamy
1: sama
0: do kuchni,
1: esencja.
0: Nie uciekniemy od tego.

0: Nie uciekniemy, nie uciekniemy, bo to naprawdę świetnie do tego albumu i do tego w ogóle muzyka i kuchnia, zawsze to powtarzam, to najlepsza kompozycja, jaka może być.
1: Super cię widzieć szczęśliwą, bo się spełniasz
0: dziękuję.
1: Tym.
0: Bardzo.
1: Chociaż pewnie pojawiają się czasami takie myśli, że no dobra, no napisałam coś fajnego dla kogoś, może nie oddaję.
0: A, wiedziałam, że to spytasz. Pojawiło mi się to 2 razy przez moją całą karierę i to było ostatni raz miesiąc temu. Napisałam super piosenkę, współkomponowałam właściwie razem z artystą, web pisaliśmy. I jak skończyliśmy, usłyszałam tę piosenkę w studio demo i sobie myślę, Paula, dlaczego? A potem sobie pomyślałam, że no ona by nie wyszła tak, jakbym ją napisała sama, tylko ten artysta tak na mnie zadziałał. On mnie tak po prostu, wiesz, jakoś zainspirował, że wtedy wychodzi taki, a nie inny numer. I pogodziłam się z tym, że nie mamy na wszystko wpływu i że najwyraźniej tak po prostu miało być, że dla niego właśnie ten utwór miał taki powstać.
1: Powiedziałaś o tym, że tej płycie towarzyszyć ma taka akcja restauracyjna. Bardzo tak fajny pomysł, żeby rzeczywiście stworzyć jeszcze do tego menu konsumpcyjne, nie tylko coś
0: wreszcie,
1: na
0: uchane, coś zjemy
1: coś
0: wreszcie do tej płyty.
1: Dokładnie tak, ja się wpraszam już, ale powiedz jeszcze, co z innymi muzycznymi ucztami, no bo to jest taka akcja promocyjna, rozumiem, tu w Warszawie dla pewnie też no, tylko tych fanów, którzy będą mieli okazję się na to załapać, ale tak koncerty, to jest ta muzyczna uczta, na którą czekamy.
0: Oczywiście.
1: I czy rzeczywiście jakąś trasę planujesz przy okazji tej płyty?
0: Tak jest. Przez to, że jestem też mamą i mam małego synka, to zawsze podkreślam, no to lato u mnie jeszcze tak spokojnie. Zagraliśmy ostatnio w Warszawie w Niebie, duży koncert promujący, super duże wydarzenie i teraz przez chwilę muszę ochłonąć, przynajmniej tydzień, dwa. Potem parę razy w latem będzie można mnie usłyszeć, ale na takich raczej spokojnych wydarzeniach. No i ruszamy jesienią z albumem Z Resztek. Myślę, że pojawimy się w kilkunastu miastach i ogłoszenie będzie u mnie na Instagramie właśnie w tym tygodniu. Więc to jest też super, że pojawimy się, mogę tam powiedzieć, między innymi, pojawimy się w Krakowie, pojawimy się chyba w Białymstoku, w Dąbrowie Górniczej. Będzie bardzo fajnych kilka miast takich, które naprawdę od lat chciałam odwiedzić i wiem, że tam mam fanów, którzy też na mnie czekają, bo piszą do mnie, więc no nie mogę się doczekać tego ogłoszenia.
1: Czyli będzie pełnokrwista trasa koncertowa i z tego, co też wiem, obserwujesz na swoich koncertach, że z płyty na płytę, z roku na rok, tych ludzi przychodzi więcej.
0: Jak najbardziej.
1: To musi być satysfakcja.
0: To cieszy serce bardzo i dusza artysty, naprawdę. Zabrzmiałam tak bardzo poważnie, ale naprawdę to jest, nie ma nic wspanialszego niż to, że siedzisz, stoisz na scenie, śpiewasz i widzisz, że tych fanów przybywa, a moja muzyka charakteryzuje się faktycznie tym, że ona jest wrażliwie pisana. Mimo, że to jest szybki na przykład album, to te piosenki starałam się pisać w taki wrażliwy sposób, bo taka ja jestem. Więc to jest jakoś tak nierozerwalnie ze mną od lat połączone. I ja mam takiego słuchacza, wspaniałego wrażliwca, który przychodzi na koncert, kupuje płytę i jeszcze na dodatek chce ze mną na przykład wypić właśnie kawę czy zjeść obiad i nie mogę tego ostatniego czynić często, dlatego właśnie stworzyliśmy tą akcję specjalną Z Resztek, żeby moi słuchacze mogli ze mną spróbować tych dań w restauracji w Warszawie.
1: Paula Roma, sprawdzajcie szczegóły wszystkich tych akcji, koncertów.
0: Chodźcie wszędzie na sociale.
1: Dokładnie, w mediach społecznościowych. Ja kibicuję ci niezmiernie i bez przerwy tak naprawdę. Także nie mogę doczekać się też spotkania z tobą na żywo, ale na koncercie. Ale przy jedzonku oczywiście też bardzo
0: oczywiście.
1: Chętnie. Paula Roma, płyta Z Resztek.
0: Wszystkiego smacznego.
1: Jest już dostępna. Słuchajcie i przetrawcie to odpowiednio. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. News.
1: Tu Michał Hanczak, witajcie. Za chwilę w Radiu SK spotkanie z Igorem Herbutem, ale najpierw kilka muzycznych zapowiedzi.
2: SK Music News.
1: Za chwilę czerwiec, a to oznacza, że przed nami Warsaw Music Festival. Z jednej strony szykuje się coś dla fanów muzyki elektronicznej, z drugiej coś dla miłośników imprezowania przy popowych bangerach. Warsaw Music Festival to 3 dni wypełnione twórczością dobrze znanych wam artystów. Przyjedzie do nas na przykład zespół Black Eyed Peas, Armin van Buuren będzie świętował 25-lecie swojego Estate of Trance, a do tego zagrają jeszcze m.in. Benny Benassi, bracia Kacperczyk, Trips, Alien i Mighties czy Calvi i Remi. To na stadionie Warszawskim Legii 13, 17 i 20 czerwca. Zaprasza was Radio SK.
2: SK Music News.
1: a po czerwcu lipiec. I kolejna impreza, którą warto już teraz zapisać w kalendarzach, tym razem dla fanów hip-hopu. 8 lipca w Sławie startuje Rap Stacja, no i będzie to jubileuszowa 10. edycja. Szykuje się gruby line-up, bo po 4 latach na festiwal powraca PZ, a wśród ogłoszonych już artystów są m.in. BDOS, Oki, White 2115, Gibbs, Kuban, Fukaj czy Problem. Rap Stacja w tym roku odbędzie się pod patronatem stacji radiowej, którą znacie doskonale. SK oczywiście Was zaprasza.
2: SK Music News.
1: Lipiec to także Łódź Summer Festival, czyli wielka plenerowa impreza, na którą nie potrzeba biletów. Od 24 do 26 lipca w Łodzi pojawią się m.in. Timbaland, Bastille, Rudimental ze swoim DJ-setem, a także Zalia, Dawid Kwiatkowski, Justyna Steczkowska, Ania Dąbrowska i mocna reprezentacja polskiego hip-hopu. PZ, BDOS, Whitior, Problem, Żabson i wielu innych. Wystąpi tam też Natalie Imbruglia, która z pewnością zaśpiewa swój nieśmiertelny hit Torn. No, każdy chyba znajdzie coś dla siebie. Łódź Summer Festival za niecałe 2 miesiące.
2: SK Music News.
1: Ostatnio bardzo często słyszymy go na antenie Radia SK w tegorocznym hymnie męskiego grania, czyli w hicie Nareszcie. Razem z Vito Bambino i Zalią nagrał go Igor Herbut. Tego lata będzie można spotkać go na koncertach w ramach tej słynnej trasy, no ale wokalista zapowiedział też premierę nowego, solowego albumu. Płyta Jeremie ma ukazać się jesienią. Tyle o przyszłości, teraz jednak cofniemy się w czasie, bo Igor Herbut powspomina trochę swoje różne pierwsze razy.
2: Mój pierwszy raz.
1: Mój pierwszy raz na scenie.
3: To jest, no, nie wiem dlaczego pomyślałem, ale o szpitalu po prostu jak się urodziłem, to ponoć obsikałem wszystkich. Więc powiedzmy, że to był mój pierwszy performance.
1: Mój pierwszy muzyczny idol?
3: Światosław Wakarczuk, Okean Elzy. To jest taki mój pierwszy idol. To jest człowiek, który dał mi bardzo dużo takiej wiary, że emocjonalna muzyka i taka po prostu szczera naprawdę ma szansę być słuchana. Serdecznie polecam Okean Elzy.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
3: Nie wiem, kiedy był pierwszy raz na czyimś koncercie. Wiem, że ważnym koncertem był pierwszy koncert Poluzjantów Kuby Badacha. Obecnie mojego kumpla. To jest fantastyczne, że twój idol, a to jest też do wcześniejszej odpowiedzi, twój idol po prostu staje się twoim kumplem i po prostu może do niego napisać SMS-ka i po prostu zadzwonić. Tak, to był taki właśnie, stałem sobie wśród słuchaczy, odbijając się wcześniej od drzwi, ponieważ koncert na ich koncert bilety się wyprzedały i musiałem kupić je za chyba 5-krotność ceny od Konika. Z moim kuzynką je kupiłem, to było we Wrocławiu, w klubie Bezsenność, pamiętam. I zostałem zauroczony po prostu i wtedy nawet miałem okazję porozmawiać wtedy z Kubą po raz pierwszy jako po prostu idol i fan ogromny.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
3: No to był Must Be The Music. To był mój pierwszy raz w talent show. Must Be The Music, casting, na który poszedłem z moim kuzynem. No i krzyknąłem zespół po prostu na deski. Chłopcy się nie znali ze sobą. Ja znałem wszystkich, ale pierwszy raz zagraliśmy przez jury. No i jakimś dziwnym, nieznanym sposobem przeszliśmy dalej. Potem był problem, ponieważ nie mieliśmy utworu. Na szczęście miałem złamane serce, więc napisaliśmy utwór Dewiat. I dalej potoczyło się to tak, aż do tego miejsca, do dnia dzisiejszego, jak tutaj rozmawiamy.
1: Mój pierwszy hit.
3: To chyba Będę Z Tobą to był hit.

0: Chyba tak, ponieważ mieliśmy dużo koncertów, a utwór radiowy Będę z Tobą był grany na tym koncercie chyba 5 razy, bo nie mieliśmy innych utworów. Więc to było granie głupot, typu jakichś takich dziwnych coverów, typu na przykład, nie wiem, Red Hot Chili Peppers i Scientist the Coldplay. No i Będę z Tobą chyba 4 razy czy 5. To w ogóle fantastyczne, ale no tak było, tak było, tak było. No teraz mamy troszkę więcej utworów do grania.
1: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałem swój utwór w radiu.
0: Pamiętam, to było na światłach. Siedziałem sobie w swoim samochodzie i widziałem, jak gość obok mnie, w sensie w innym samochodzie, stojąc na drugim pasie, buja się do mojej piosenki, która grała radio komercyjne. To było takie... bardzo dziwne. To było bardzo dziwne, ale fantastyczne. To wiedziałem, że on słuchał tego głośno. Ten właśnie to było Będę z Tobą. Pamiętam doskonale. Pamiętam. Czekałem, oczekiwałem tego i później zatrzymałem się na przystanku na takim parkingu i tak poza Wiśnią. To ciekawe. Ale tak było. I no i tak troszkę siedziałem w ciszy, bo ten utwór był takim innym utworem do tego, co my napisaliśmy wcześniej. Był takim pierwszym jakby komercyjnym utworem, który bardzo, bardzo zażarł. Nie wiedziałem jeszcze, co mnie czeka. Ale wydarzyły się piękne rzeczy po tym i dzieją się nadal.
1: Mój pierwszy raz, gdy dostałem SK Music Awards.
0: Ja pamiętam SK Music Awards, ja pamiętam to, ja pamiętam doskonale. Ten festiwal, taki w sensie ten taką akcję telewizyjną, sytuację. To było takie śmieszne. No tak, tam widać po prostu nas w dobrych humorach. No to było zabawne, ale miałem takie miałem śmieszną taką fryzurę, taką jakby mnie piorun strzelił. Proszę sobie zobaczyć, na pewno gdzieś to znajdziesz. No piorun mnie strzelił, szczelił mnie piorun. I tak, i wtedy dostaliśmy taką nagrodę. Mam ją, ona jest. Takie ma takie dziwne te. Jest taka srebrna z takimi dziwnymi kulami.
1: Tak jest. I te kulki się kręcą.
0: Kręcą się, tak. Mi się wtedy też kręciło właśnie wtedy w głowie. Ale może to na inny.

0: Moja pierwsza solowa płyta.
1: Chrust. Napisana przed pandemią, jak się okazało, z tekstami, które miało bardzo trafne spostrzeżenia na temat po prostu sytuacji, które się wyklarowały i uwypukliły podczas pandemii. To trochę jakby soundtrack tej pandemicznej sytuacji był i te teksty, które, jak się okazało, że mądrość trochę taka folkowa i taka stara, typu jak przyjaciół poznaje się w biedzie, ma sens i że to nie są puste frazesy i te cytaty po prostu, wiesz, folkowe, stare po prostu, które są takie bardzo proste i takie wyryte w głowach, to one naprawdę mają sens i to jest taka, wiesz, mądrość po prostu, folkowa mądrość po prostu ludzka, która jest ponadczasowa. Niestety, nie wiem, ale na pewno wtedy takie rzeczy miały miejsce. Jestem dumny z tej płyty, jestem dumny z Chrustu. Wiele otworzyło mi rzeczy, wiele możliwości i wiele osób przekonało się też do mnie, jako do muzyka. I dla wielu też to było tak naprawdę pierwsze spotkanie z moją twórczością, choć Lemon to jest bardzo podobna sytuacja, ale jednak trochę inna. No, dla niektórych to była pierwsza płyta w ogóle. A potem odkryli na przykład Lemon i okazało się, że to jest dla nich muzyka. To jest w ogóle też ciekawe bardzo, ale tak to jest.
0: Mój pierwszy raz z Sanach.
1: Oj tak, Sanach to jest fantastyczna osoba i fantastyczny muzyk. Świetna, bardzo się lubimy. I no, było tych naszych pierwszych razy było kilka, bo i była gościem na naszej trasie, tak naprawdę otwierała ze mną tę trasę moją, Lemon dziesięciolecia, i zamykała ją. To była taka klamra, bardzo mi na tym zależało, żeby była z nami na finale w Krakowie. No i utwór, który miałem ogromną przyjemność zaśpiewać, Mamo coś płakała, no to miałem wrażenie, że chyba każdy zna ten utwór, gdziekolwiek poszedłem. To chyba, no miałem wrażenie, że każdy zna, a to też zabawne było, bo mój Instagram i mój telefon nie bzyczał tak często od po prostu jakiegoś tam mojego piku za Scarlett, po prostu tam od momentu, kiedy Lemon był bardzo, bardzo znany, takim, że po prostu dużo nas było wszędzie, co trochę mnie przerażało. No to od tamtej pory nie widziałem czegoś takiego, co się dzieje w moim telefonie, jak wypuściliśmy ten numer właśnie z Zuzą, to na wciąż i bardzo się cieszę, że się znamy. Zresztą Zuza, jak się okazało, przed tym, zanim była Sanach, jest Sanach, to była na niejednym moim koncercie i to było bardzo, bardzo miłe i na scenie bardzo mi się rzadko to zdarza, a wręcz powiedziałbym, że to jest wyjątkowa sytuacja, że czuję takie połączenie, bo emocjonalne połączenie i szczerości połączenie, no super, to jest osoba, naprawdę, życzę jej jak najlepiej, bo należy jej się to wszystko, na co teraz pracuje i co osiąga. Jest super muzykiem, super szukającą osobą i świetnym, świetnym człowiekiem.
0: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
1: No, była taka jedna dokumentna wpadka, moich mnóstwo, ale jedna taka jedna z pierwszych, taka poważniejszych, no to był Sopot Festival. Pierwsza sytuacja taka, że mieliśmy grać swój recital jakiś tam i kamery, wszystko miało być dokładnie, dosłownie od do, tyle i tyle masz zagrać, prawda? No więc wszystko było po prostu ułożone, utwory ułożone w kolejności i tak dalej, więc mój bębniarz pierwszy, Piotrek, miał ułożony klik, czyli metronom po prostu, wszystko tak nabite. No i tylko, że po drugim numerze przeskoczył mu ten klik na następny utwór, który masz grać, utwór bardzo szybki, i nagle klik bije 3 razy wolniej. I ten utwór zagraliśmy 3 razy wolniej. A ja w panice po prostu nie wiedziałem, co się dzieje. Dlaczego on tak wolno gra, a chłopaki grają tak wolno, a ja mówię, nie wiem, jak śpiewać. I tutaj na żywo jest festiwal, sytuacja i panika po prostu, wygranie, przerwanie, nie wiadomo. Teraz już wiem, jakbym zareagował, ale wtedy to nie wiem. Nie wiedziałem nic i wiedziałem, że skończył się utwór, który brzmiał okropnie, strasznie. To było coś strasznego. Zagraliśmy cały numer, tak byliśmy spanikowani, zagraliśmy cały numer 3 razy wolniej. I to jest po prostu niewiarygodne, ale tak było. I był problem, ponieważ mieliśmy grać 4 numery, a zagraliśmy 3 numery, ponieważ tamten graliśmy dłużej, więc po prostu nie wiedzieliśmy, co zrobić, czy grać dalej, czy powtórzyć, jeszcze raz zagrać, więc to była katastrofa. Teraz już wiem, jak bym się zachował, ale no to była taka jedna bardzo duża wpadka, gdzie to już zniknęło z YouTube'a, na szczęście, ale czasami w busie chłopaki mnie katowali tym, bo widać strach w moich oczach, po prostu to było takie pierwsza poważna rzecz, ale jak to mówią, nie takie rzeczy się kładło. To jest dokładnie, że muszą się takie rzeczy wydawać, żeby później mówić, nie takie rzeczy się kładło. Więc tak.
2: Mój pierwszy raz.
0: To był Igor Herbut, a ten i inne odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz znajdziecie też w podcastach na sk.pl i w naszej apce na smartfony. A tymczasem przygotowałem dla was jeszcze historię powstania pewnego znanego kawałka.
2: SK Music News.
0: Niebo to miejsce na ziemi. To tytuł hitu, przy którym zatrzymamy się teraz na kilka chwil, a szczęśliwi będą przede wszystkim ci, którzy na parkiecie czują się jak w niebie. To bardzo współczesna i taneczna wersja Heaven is a Place on Earth, ale nie byłoby jej, gdyby nie Belinda Carlisle. To właśnie ta amerykańska piosenkarka w 1987 roku nagrała oryginał. Umieściła go na swojej drugiej płycie Heaven on Earth oraz na wielu światowych listach hitów. Artystka była nawet nominowana za ten utwór do nagrody Grammy, ale przegrała wtedy z Whitney Houston jej I Wanna Dance With Somebody. No, z nią jednak przegrać to jak wygrać, a Belinda i tak wygrała tym hitem światową popularność. Inspirowała też innych artystów. Do hitu Heaven is a Place on Earth nawiązała na przykład Lana Del Rey. Zrobiła to w tekście swojego debiutanckiego singla Video Games. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you W 2023 roku po oryginał sięgnęli DJ-e spod szyldu W&W. Podkręcili go i sprawili, że fani takich imprezowych coverów znaleźli się w 7 niebie.
2: SK Music News.
0: Dzisiaj mam przyjemność przedstawić wam zupełnie nową artystkę, która już gdzieś przeciera sobie te swoje muzyczne szlaki, ale jeszcze prawdopodobnie większość z was o niej nie słyszała. To jest dobry moment, żeby o niej usłyszeć i bardzo się cieszę, że udało nam się umówić i spotkać się w studiu Radia SK. Michał Hanczak z tej strony, a w studiu Sara Girgis. Dzień
3: Cześć,
0: dobry.
3: Michał, dzień dobry. Ja cieszę się jeszcze bardziej, że mogę tutaj być i że zechciałeś wesprzeć moją twórczość.
0: No dobrze, na podziękowania to przyjdzie czas, jak zostaniesz wielką gwiazdą, odbierzesz jakąś nagrodę Grammy albo inną, to wtedy tam podziękujesz Akademii i najwyżej Radiu SK.
3: Tego mi życzysz.
0: Tego ci życzę, oczywiście. Rzeczywiście Dziękuję. Nasze drogi się splotły już kilka ładnych miesięcy temu, kiedy podesłałaś mi swoją piosenkę, która miała ukazać się na ścieżce dźwiękowej do filmu Druga Furioza, o czym za chwilę sobie jeszcze pogadamy. I ja już wtedy czułem, że coś w tej muzyce jest takiego, co mnie pociąga, a z każdą kolejną propozycją czułem to coraz bardziej i dlatego postanowiłem cię dzisiaj tutaj zaprosić, żeby trochę świat o tobie usłyszał, bo mam wrażenie, że jak zrobię to jako jeden z pierwszych, to będę potem bardzo szczęśliwy z tego powodu. Taką coś przewiduję przyszłość.
3: To słuchaj, bardzo się cieszę.
0: Chyba, że wywiniesz jakiś numer po drodze. To wtedy będzie gorzej.
3: Nie mam zamiaru, tylko te muzyczne numery.
0: Bardzo dobrze. To na tym się skupmy. Dzisiaj akurat sprowadza cię premiera kawałka Nonsense. To jest już kolejny singiel, który serwujesz swoim słuchaczom, których z singla na singla przybywa. Ale rzeczywiście, żeby cię trochę przybliżyć, to może cofnijmy się do czasu tego filmu. Do kawałka Serce, który znalazł się na ścieżce dźwiękowej sequela Furiozy. Tak, no właśnie, opowiedz w ogóle, jak to się stało, że twoje serce, czyli twoja piosenka, nagle stała się częścią filmu i tak naprawdę też dzięki temu całkiem nieźle zaistniała.
3: Wiesz co, ja podesłałam sama reżyserowi, Cyprianowi, moją twórczość. Jeszcze w większości na etapie demówek, dlatego, że no, wiedziałam, że realizują drugą część właśnie tegoż filmu i sama postanowiłam sobie dać na to szansę, żeby ktoś mógł tą moją twórczość usłyszeć, bo no, jak dobrze wiesz, ja byłam jeszcze przed debiutem, więc tak naprawdę nie było żadnych szans na to, żeby ktoś zapukał sam do moich drzwi i powiedział: słuchaj Sara, chciałbym zagrać, wiesz, chciałbym użyć w filmie twojej piosenki. Ja też wychodzę z tego założenia, że naprawdę trzeba umieć samemu walczyć o te marzenia. I wiesz, to nie jest tak, że to przyfrunie z nieba i samo się wydarzy, więc nauczyłam się tego, żeby sama wychodzić naprzeciw, wiesz, swoim marzeniom. A to
0: dlatego też tutaj
3: marzyło.
0: Dzisiaj jesteś. To jest w ogóle tak. Świetne podejście, uważam. Chociaż podejrzewam, że to nie jest też tak, że od razu pierwszy mail, czy pierwsza wiadomość i od razu sukces. Podejrzewam, że po drodze, zanim trafiłaś do reżysera tego filmu i zanim się udało, to z innymi może projektami, z innymi pomysłami wcale tak nie było. Ale cię to nie zraziło. No chyba, że to był złoty strzał pierwszy.
3: To był złoty strzał.
0: Naprawdę?
3: Naprawdę. Wiesz, to nie było tak, że ja podsyłałam wielu reżyserom i licząc na to, że może tam z którymś się uda. To był naprawdę ten złoty strzał. I życie mi naprawdę już...
0: To ty
3: takim,
0: masz duże szczęście.
3: Też tak uważam, wiesz? Do ludzi. Najbardziej do ludzi. I uważam, że to, jakich mam ludzi w ogóle obok, jeżeli chodzi o tworzenie muzyki, teledysków i w ogóle wszystkiego wokół tego, to jest największy mój sukces, wiesz? Jeżeli coś do tej pory mogę tym sukcesem nazwać, to właśnie to jest to i mówię to zupełnie szczerze.
0: Powiem ci, że rzeczywiście w takim razie twoja historia może być inspiracją, ale też pokazuje, że to szczęście jest potrzebne.
3: Również.
0: Jak się poczułaś, kiedy się dowiedziałaś, że rzeczywiście serce trafi na ścieżkę dźwiękową do filmu?
3: Ojejku, co się działo ze mną wtedy? Słuchaj, to był śmiech przeplatany z płaczem, ze wzruszeniem. No naprawdę, to był taki moment, w którym... No bardzo mocno dmuchnęło to w moje skrzydła i mimo, że wiesz, no liczyłam na to, że któraś piosenka rzeczywiście wpasuje się w ten film, no bo to, że Cyprianowi podobała się moja twórczość, to jest jedno, ale to, żeby gdzieś tam się to wpasowało i po prostu, żeby on jako reżyser ocenił, że to jest spójne i pasuje do jakiejś sceny, to jest drugie. No i czekałam, wiesz, jak na szpilkach, no przysłowiowo na tą wiadomość i jak już rzeczywiście to się potwierdziło, no to poczułam ogromną radość i naprawdę wdzięczność.
0: Ale dobra, serce to jest taki kawałek, który brzmi rzeczywiście już profesjonalnie, jest świetnie zrobiony. No, wcześniej musiałaś coś robić. Jak ta droga twoja muzyczna wyglądała przed tym sercem?
3: Wiesz, wcześniej ja tworzyłam muzykę, ale to nie była jakaś szalona ilość. To wiesz, ja tak naprawdę miałam kilka utworów. Miałam w życiu dwa tak naprawdę podejścia z pracy z producentem muzycznym. No i to jest też właśnie ta kwestia, że ja czekałam na odpowiednią osobę, z którą zgram się muzycznie, z którą wydarzy się muzyczna chemia i wiesz, i to wcale nie są bzdury, że takie rzeczy naprawdę muszą się wydarzyć, żeby móc iść dalej. No i tutaj właśnie spotkało mnie to szczęście, że zgraliśmy się z Pawłem Samperem Bogartem, właśnie z moim producentem i no to też jest jego zasługa, to jak to brzmi. Również Staszka Koźlika, którego pozdrawiam. Jakoś tak wychodzi, że zawsze go pozdrawiam, słuchaj, podczas jakichś rozmów, ale lubię to robić. Bardzo też doceniam to, co... To jak Staszek potrafi oszlifować nasze piosenki w postaci, wiesz, i realizacji nagrań, miksu, masteringu. No i to wiesz, no to jest też zasługa właśnie tych wspaniałych panów.
0: To, że film, do którego trafiło serce, był sukcesem, sprawiło też to, że twoja piosenka gdzieś zaczęła wiralować, można nawet tak chyba powiedzieć, że trafiać do wielu osób. No okej, no jakby zaczęła budzić zainteresowanie wielu osób, bo rzeczywiście w dość ważnej scenie tam się pojawia i pasuje idealnie do tego filmu. Potem za tym się pojawiła nominacja do odkryć w ramach bestsellerów Empiku, więc tak naprawdę szalone zaczęło się bardzo szybko dziać. Czy nie za szybko? Pytanie.
3: Nie czuję tak, że za szybko. Aczkolwiek dalej chyba nie dowierzam, że coś takiego spotkało mnie zaledwie na parę miesięcy po debiucie i naprawdę nie wiedziałam, że takie rzeczy mogą się dziać. I wiesz, na pewno to nie sprawiło tego, że ja postanowiłam zwolnić tempo, bo wiesz, a już coś się takiego wydarzyło, no to ja już nie muszę aż tyle nad tym pracować, a właśnie w drugą stronę to zadziałało, że ja po prostu mam jeszcze większą motywację i jak dostałam już taki mocny sygnał, że to naprawdę ma sens, choć ja sama, wiesz, czułam i wierzyłam, że to, co robię, ma sens, no to stwierdziłam, że idę naprawdę dobrą drogą, po prostu swoją, że to się opłaca.
0: No i jesteśmy w momencie, kiedy ukazuje się singiel pod tytułem Nonsense. Cały czas obracasz się właśnie w takim nurcie muzyki elektronicznej, ja bym powiedział takiej ciemnej trochę, zresztą jak gadaliśmy, czy wymienialiśmy maile wokół tego utworu, czy poprzednich, to rzeczywiście zwróciłem uwagę ci na to, że to jest takie bardzo mocne, ciemne, takie transowe troszeczkę, w sensie, że potrafi cię tak wciągnąć w taki trans, że to mi się kojarzy z taką nocną jazdą samochodem, albo ewentualnie z jakimś takim rzeczywiście zaawansowanym stadium imprezy.
3: Wiesz, może to wynika z tego, że mnie inspiruje bardzo jazda samochodem w nocy. Naprawdę.
0: No, czyli
3: więc
0: się zgadza.
3: Bardzo mi się podobają te wszystkie określenia i to, jak to czujesz. I tak naprawdę to, w jaki sposób czujesz moją muzykę, jest dla mnie najlepszą nagrodą, bo ja właśnie tak chciałam, żeby ludzie tą muzykę poczuli. I jeżeli rzeczywiście to się udaje, to bardzo miło mi jest to słyszeć. Tak jak powiedziałam, jazda samochodem, nocna jazda samochodem bardzo mnie inspiruje i właśnie podczas nocnej jazdy samochodem przyszła do mnie też koncepcja mojego debiutanckiego albumu, której jeszcze, wiesz, nie zdradzam, bo jeszcze sobie daję na to chwilę, no ale już niedługo.
0: I rozumiem, że te piosenki cały czas powstają.
3: Tak, ale jeżeli chodzi o pierwszy debiutancki album, to no już w 90% wszystko jest gotowe.
0: Skupmy się jeszcze przez chwilę na Nonsensie. Co to jest za numer? Gdybyś miała go teraz trochę zareklamować, mówiąc krótko, to właśnie do jazdy samochodem, do kogo on powinien trafić?
3: Może zacznę od tego, że ja ten utwór tworzyłam w takim etapie swojego życia, w którym jeszcze ta wiara w siebie była naprawdę bardzo mocno zachwiana i przed tym, zanim poznaliśmy się z Pawłem i zaczęliśmy razem działać i zaczęłam tworzyć to, o czym marzę, to nie do końca wierzyłam, czy to rzeczywiście może się wydarzyć. I napisałam ten utwór właśnie w takim momencie życia, ale chciałam, żeby on brzmiał, żeby nie brzmiał dobijająco. Dlatego on jest taki lekki, dlatego też, wiesz, przed refrenem pojawia się na, które nie jest, wiesz, tylko takim, powiedzmy, zapychaczem i żeby to człowiekowi gdzieś tam zostało w głowie, tylko jest to celowy zabieg, żeby pokazać, że ja sama siebie hamowałam, wiesz, i że dobijałam się, tak nie wierzyłam w siebie, a tak naprawdę to jest jeden wielki nonsens, bo wszystko zależy ode mnie.

0: kolejny sukces już na koncie i to możemy zdradzić, bo to już jest oficjalna informacja, że zakwalifikowałaś się też na legendarny i kultowy dla wielu festiwal w Opolu do konkursu debiutów.
1: Zgadza się, to też jest szalone. I jeszcze nie dociera do mnie. Tym bardziej, że ponoć w tym roku była rekordowa ilość zgłoszeń, jeżeli chodzi właśnie o debiuty. No ogromnie jestem wdzięczna za tą szansę i postaram się zrobić wszystko, żeby ten mój występ rzeczywiście był, wiesz, zapamiętany.
0: Z tego co wiem, to tam jeszcze inna piosenka wchodzi w grę, prawda? Tam chcesz tak, zaprezentować
1: piękne.
0: Jeszcze inną odsłonę
1: piosenka
0: swojej
1: piękne,
0: twórczości.
1: Wiesz, intuicja mi tak podpowiedziała, żeby zgłosić właśnie tą piosenkę. Ta piosenka była drugim moim singlem. A tak naprawdę pierwszym jakby rozdziałem tej historii, bo ja zawsze piosenkę Serce opisywałam i będę opisywać jako takie intro, wiesz, moich działań. To taka trochę filmowa historia. Miękne rozpoczęło tą albumową historię i te rozdziały, bo tak sobie to określam, że to są rozdziały po prostu mojej historii, którą chcę opowiedzieć. Nie zastanawiałam się, wiesz, długo nad tym, którą piosenkę zgłosić. I jakoś tak czułam, że coś tą piosenkę czeka, wiesz? I jak na razie moja intuicja nie zawodzi.
0: Czym jest dla ciebie festiwal w Opolu? Bo jesteś przedstawicielką młodego pokolenia. Mam wrażenie, że te festiwale tego typu, jak Opole czy Sopot, trochę już straciły ten taki element kreowania przebojów. Są to imprezy skierowane do takiego masowego odbiorcy telewizyjnego, który po prostu lubi dostać to, co lubi, czyli piosenki, które zna. Skąd to Opole u ciebie w takim razie?
1: Wiesz, to nie jest tak, że ja chciałam dla zasady się zgłosić, żeby po prostu wystąpić w Opolu, bo zawsze się mówiło, że to jest, wiesz, legendarna scena i fajnie jest się tam znaleźć. Myślę, że trochę, będąc szczera, liczyłam na to, że jeżeli uda mi się dostać, to będę miała taką ogromną satysfakcję z tego, że można znaleźć się na tak dużej scenie, która, no nie oszukujmy się, jednak za legendarną jest uważana, że można tam wystąpić z muzyką, którą naprawdę robi się od serca, która nie jest muzyką komercyjną, jakkolwiek to nie brzmi. I z tego czuję taką największą satysfakcję. A też dyrektor mojej szkoły podstawowej, która bardzo mocno wspierała mnie muzycznie, już śpiewałam od najmłodszych lat, oni bardzo mi w tym pomagali. Życzył mi, słuchaj, na koniec mojej przygody z tą szkołą, jak stawałam się absolwentką, żebym znalazła się w tym Opolu. I jakoś tak mi to zostało w głowie, wiesz? Ja nawet ogłaszając to, gdzieś tam o tym wspomniałam No, od najmłodszych lat to gdzieś tam się działo, więc... Ale wiesz, też nie chciałam robić niczego na siłę, żeby po prostu się tam znaleźć, tak jak mówię, żeby tylko być. Ale z taką muzyką, którą bardzo czuję.
0: No to jest akurat super, że ten konkurs debiutów wrócił trochę do właśnie wykonywania swojej muzyki i pozwala na to, bo były takie różne projekty, że często ci debiutanci byli ubierani w jakieś covery, w jakieś piosenki, które do nich za bardzo nie pasowały, a tu rzeczywiście dostajemy zestaw artystów, którzy mają zaprezentować siebie i to, co tworzą na co dzień, więc to też może być jakaś trampolina do kolejnego sukcesu i no, możliwość dotarcia do trochę innego widza, do trochę innego odbiorcy.
1: Tak, wiesz, ja też jestem bardzo głodna grania na scenie. A wiesz, jak wyglądają początki. Więc ja też podchodzę do tego w taki sposób, że jak tylko pojawia się jakaś szansa, inaczej, że ja mogę sobie dać, wiesz, na to szansę, żeby wystąpić na dużej scenie i po prostu przeżyć takie niesamowite emocje, których jestem głodna, to chcę sobie na to pozwalać. I bardziej tak o tym myślę. Gdyby rzeczywiście te debiuty wyglądały w inny sposób i ja bym nie mogła siebie wyrazić, możesz mi wierzyć lub nie, ale nie czułabym, że muszę to dla zasady zrobić.
0: Sara Girgis dzisiaj w studiu Radia SK. Powiedz mi, gdzie będziesz, jak spotkamy się za rok o tej porze? Pytanie trochę jak z rozmowy kwalifikacyjnej w korporacji, ale...
1: Może to banalnie zabrzmi, ale mam nadzieję, że w tym samym miejscu, wiesz? Dlatego, że czuję, że nie sądziłam, że mogę osiągnąć takie szczęście i to jest dla mnie najważniejsze, żeby po prostu być szczęśliwą. A robię to, co kocham, realizuję się i już bardzo doceniam to, co się dzieje w moim życiu.
0: Pięknie, stawiam tu kropkę, chociaż tak naprawdę życzę ci, żeby do tego wszystkiego jednak doszły jeszcze jakieś konkretne, nie wiem, sceny, festiwale, to co cię gdzieś tam kręci, może jakieś uznanie na listach hitów radiowych, czy gdziekolwiek indziej, gdzie będziesz mogła się pokazywać ze swoją muzyką. Powodzenia.
1: Ja będę, wiesz, no przeszczęśliwa oczywiście z tego powodu, ale już doceniam to, co się dzieje. Ja po prostu wierzę, że jak człowiek pracuje nad czymś, co naprawdę chce robić, to musi to się udać.
0: I to nie jest nonsens.
1: To nie jest nonsens, dokładnie.
0: Wbrew
1: to jest
0: tytułowi nowego singla Sary Girgis. Bardzo polecam tę piosenkę, zwłaszcza właśnie na takie ciepłe wieczory, albo do tej nocnej jazdy samochodem. Ja akurat nie jestem kierowcą, więc nie wiem, ale wyobrażam sobie, że brzmi to dobrze.
1: To może kiedyś ja cię zabiorę na przejażdżkę.
0: Jesteśmy umówieni. Bardzo ci dziękuję.
1: Dziękuję ci, Michał, najpiękniej.
2: Radio SK.
0: Nie będę ukrywał, że bardzo się cieszę i nie mogłem doczekać się tego momentu, kiedy tego artystę przywieję z powrotem do studia Radia SK i co więcej przywieję go razem z płytą, na którą czekałem i się w końcu doczekałem i jestem nią naprawdę urzeczony, bo jest to album godny debiutu i jest płytą bardzo ładną muzycznie, bardzo intymną, a za chwilę trochę więcej o niej powiemy i mam nadzieję zachęcimy tych, którzy jeszcze nie znają tego człowieka, do tego, żeby się z nim zapoznali, chociaż mam wrażenie, że przez ten ostatni rok, jak się nie widzieliśmy, to jednak sporo osób cię poznało. Ja nazywam się Michał Hanczak, a w studiu Radia SK dzisiaj goszczę Maxa Tachasiuka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, cześć.
0: No, nic się nie zmieniłeś przez ten rok. Bo widzieliśmy się przy pierwszym singlu, czyli przy psach. To był rok, czy nawet więcej? Jakoś tak...
3: No, rok z hakiem.
0: Z hakiem, nie?
3: Ale nie dużym.
0: Teraz jest płyta. I to słowo przywieje do studia nie jest tutaj bez powodu, dlatego, że album nosi tytuł Wieje i w ogóle mam takie wrażenie, że przynajmniej w tytułach piosenek dużo tam jest takich morskich odniesień. Czy to jest tak, że rzeczywiście jesteś człowiekiem z nadmorza, bo z Trójmiasta i to morze jest dla ciebie jakąś inspiracją, jakimś takim źródłem pomysłów na utwory, parafrazy, porównania i tak dalej?
3: Wiesz co, no chyba niewątpliwie. Ja się czuję całkiem związany z tym żywiołem, w sensie z tym zbiornikiem wodnym, z którym obcuję. Ma to jakiś taki element medytacyjny. Ja mieszkałem bardzo blisko, teraz trochę dalej, ale mieszkałem bardzo blisko w ogóle samej linii brzegowej przez pierwsze tam 2 lata studiów, czyli jeszcze całkiem niedawno. I zdarzało mi się rzeczywiście udać na taki spacer, troszeczkę pomedytować nad taflą. No ma to duży taki terapeutyczny walor, ale też inspirujący właśnie. No okładka w ogóle pierwszego singla Psów jest inspirowana jakimś w ogóle zupełnie przypadkowym zdjęciem pięknego zachodu słońca, które zrobiłem właśnie na plaży w Sopocie. Bardzo się czuję z tym związany. No i też wiatr, to tak, też również dobrze znamy w Trójmieście.
0: Płyta się właśnie ukazała, ona się tworzyła przez ten cały czas. Chociaż nie wszystkie single, które po drodze się pojawiły się na tej płycie, znalazły.
3: Tak.
0: Czy mnie trochę zaskoczyłeś? Nie jest to jednak takie podsumowanie tej drogi, która się zaczęła rok z hakiem temu.
3: Tak, ja generalnie koncept na tę płytę, to o czym chcę opowiedzieć, jakiś taki bardzo luźny zarys, zrodził się mniej więcej na etapie premiery Psów, właśnie w lutym zeszłego roku. Wtedy zacząłem myśleć, że zaczynam powoli czuć się artystycznie gotowy na to, żeby pisać album, żeby o nim myśleć. Zacząłem się zastanawiać, co bym tam chciał ująć i przede wszystkim zerknąłem sobie na ten materiał, który wtedy wydawaliśmy, ale mieliśmy też w planach wydać i zacząłem łączyć to, co tam mi się łączy pomiędzy tymi utworami. I to były właśnie takie wątki zamknięte w obrębie moich emocji, mojej głowy, jakichś takich ważnych spraw, no to pomyślałem, dobra, pójdę w to, zobaczę, gdzie mnie to zaprowadzi, ten koncept. Rzeczywiście nie wszystko znalazło miejsce na płycie, bo ja nie lubię takich płyt, które są zbiorem singli. Ja bardzo lubię, jak album może opowiedzieć historię i starałem się, żeby tak było. No, głównie za sprawą tego, że są koncepcyjnie zamknięte w jakiejś klamrze, one wszystkie oczywiście stanowią jakieś, inaczej, wszystkie mają wartość osobno, ale lubię też, że mają zupełnie inną wartość jako płyta.
0: Czyli jeżeli chcemy włączyć tę płytę, to najlepiej słuchać jej od pierwszego do ostatniego tracka, od początku do końca, bo one tworzą w tej kolejności jakąś całość, jakąś historię, którą chciałeś przekazać?
3: Tak by było najlepiej. Znaczy oczywiście pełna dowolność, to jest, ale tak, ja w tym widzę jakieś przesłanie. Niektóre kawałki zdecydowanie znalazły się w określonym miejscu na płycie z jakiegoś konkretnego powodu, więc niektóre są w określonej kolejności ułożone, nawet tyczy się to na przykład 3 kawałków z rzędu w pewnym momencie płyty. no, dla mnie było to bardzo ważne i w sumie ja też nawet dopuszczam takie coś, że może to być ważniejsze dla mnie jako autora niż dla słuchacza, ale no na pewno jest to dodatkowa wartość, jeśli kogoś to interesuje.
0: To nie jest tak, że artyści tak po prostu wrzucają piosenki na płytę, oni czasami ślęczą i myślą, jak to poukładać, siedzą nad tym i kombinują, jak to ułożyć w całość, a czasami to przychodzi bardzo prosto, bo może wynika właśnie z jakiegoś procesu twórczego też, jak to było u ciebie.
3: Proces był w sumie bardzo zróżnicowany, bo tak jak mówię, kilka piosenek, od których wyszedłem, miałem już napisane i stwierdziłem, że po prostu będę budował na tej podstawie i dolepiał pomysły na resztę albumu. Ale kilka napisałem specjalnie na potrzeby tej płyty, ale kilka również bardzo starych pomysłów się na niej znalazło. Piosenka Nigdy się nie starzej na przykład, wydaje mi się, że powstała jakieś 5 lat temu w takiej swojej pierwszej prymitywnej formie, pod wpływem ogromnych emocji, które mną wtedy targały, tak się wylała ze mnie w jeden wieczór i w zasadzie napisałem ją jako bardzo młody, niedoświadczony jeszcze muzyk, ale jakoś tak została ze mną przez te, wydaje mi się, że dobrze mówię, chyba 5 lat, w każdym razie bardzo długo. I bardzo mi zależało, żeby kiedyś się nią podzielić z słuchaczami. Bardzo ciężko było w ogóle do niej wrócić po tym czasie, bo znalazłem jakieś tam demo z tamtych czasów i nagle się okazało, że ono potrzebuje delikatnego współcześnienia, żeby powiedzmy nie odstawało poziomem od tego, co dzisiaj mam przyjemność prezentować. Ale tak, także bardzo, bardzo to był różny, zróżnicowany proces. A najciekawiej zaczęło się robić w ogóle chyba pod koniec, bo czułem, że już mam w zasadzie wszystko, czego potrzebuję i tak ukułem sobie taką analogię, że to było jak taki ostatni etap układania puzzli, że masz 1000 elementów i zostało ci taka garstka do poukładania. Jeden tu z prawej, jeden tu z lewej. Tak w zasadzie kończyłem je wszystkie naraz w pewnym momencie. Tak 5-6 utworów ostatnich. Tu jakiś pomysł aranżacyjny, tu jakiś jeszcze tekst do dopisania, tu już w zasadzie kończymy. To tak.
0: Ale nie pojawił się jakiś nadprogramowy kawałek tych puzzli, który nagle zburzył ci trochę ten spokój i stwierdziłeś, kurczę, a może jednak jeszcze powinienem tutaj coś dodać, bo jakiś pomysł pojawił się trochę już po zamknięciu albumu.
3: Była jedna taka rzecz, ale to z przyjemnością to jeszcze zrobię, nagram, ale był też utwór, nad którym siedziałem całkiem długo i w którym widziałem bardzo duży potencjał, który finalnie na płytę nie trafił, a był mi bardzo bliski, ale tak jak odbijałem ten pomysł od ludzi wokół mnie, od wytwórni, od muzyków, z którymi współpracuję, to tak zorientowałem się, że chyba jestem sam na tej wyspie. Po prostu i trzeba odpuścić, więc może jeszcze kiedyś. To jest tytuł, który miał roboczy tytuł Electric Lady. On był oczywiście po polsku, ale jakoś tak mi się, nie wiem, skojarzyło z tymi klimatami, jak tak go roboczo nazwałem i tak się o nim też wypowiadaliśmy w naszym gronie. I finalnie on się na płycie nie znalazł, ale z potencjałem na dokończenie jeszcze kiedyś.
0: Może w przyszłości, może po prostu przyjdzie odpowiedni moment. Ten rok, ja cię cały czas oczywiście obserwuję od tych psów i działo się dużo i coraz ci więcej widać i słychać, co mnie bardzo cieszy osobiście. Ale powiedz mi, co ciebie może najbardziej zmieniło, albo jak ty się zmieniłeś przez ten rok? Zmieniłeś się w ogóle jako Max Stachasiuk, człowiek i artysta?
3: Wydaje mi się, że na każdej z tych płaszczyzn to zdecydowanie dowiedziałem się wielu rzeczy o sobie. Sam proces pisania tej płyty był fajną autorefleksją, szukanie takich raczej nie najmilszych rzeczy, z którymi się mierzę na co dzień. No, to, do tego też nawiązuje tytuł płyty w sumie właśnie. Ten wiatr jako takie coś, co jest naprzeciwko mnie. No ale muzycznie oczywiście tyle się wydarzyło. Jestem dużo bardziej przynajmniej czuję się dużo bardziej doświadczonym muzykiem niż byłem rok temu, kiedy zaczynaliśmy ten cykl wydawniczy, który w końcu doprowadził do płyty. Bardzo dużo pokoncertowaliśmy. W ogóle stworzyliśmy zespół od tego czasu, a jak ostatni raz rozmawialiśmy, tego jeszcze nie było. Zaprzyjaźniłem się z moimi muzykami, z Kajtkiem i Arturem, którzy mają swój wspaniały wkład na tej płycie. Dograli przepiękne partie i jestem im bardzo wdzięczny. I też służyli niesamowitą radą. Odbijałem od nich te pomysły i często jak ja wątpiłem w te utwory, to byli bardzo pomocni, ale właśnie też jak nazbyt w coś wierzyłem, na przykład w to Electric Lady, to też było pomocne, żeby mnie przystopowali i może odwiedli moją uwagę w kierunku innych, bardziej udanych pomysłów. Także dużo się zmieniło. Czuję się jakiś taki bardziej bardziej u siebie chyba powoli.
0: A więcej pewności siebie nabrałeś też przez
3: tak,
0: ten rok?
3: Tak, zdecydowanie. To mam troszkę na myśli, no. Mm? Jestem... dalej czuję się całkiem nowicjuszem na scenie muzycznej, ale jakoś tak powoli chyba chwytam grunt.

0: Wieje to tytuł albumu i rzeczywiście ten wiatr może mieć różne oblicza, ale też no myślę, że przede wszystkim może to być wiatr w żagle i jestem ciekawy, które wydarzenia z tego ostatniego roku z Hakiem dały ci najwięcej tego wiatru w żagle. Tak konkretnie, kiedy poczułeś, że naprawdę płyniesz we właściwym kierunku?
1: W zasadzie wszystko, co się wydarzyło. Tak, w sensie nie chcę zbyt ogólnie odpowiadać na to pytanie, wiadomo, ale każdy wydany singiel, każda zwrotka od słuchaczy, to jest coś, co ja po prostu, wiesz, ja naprawdę namacalnie doświadczyłem tego, jak dużo te piosenki mogą znaczyć dla innych ludzi, a wiesz, do tej pory wiedziałem tylko to, co znaczą dla mnie, ile znaczą dla mnie i z każdym nowym utworem się o tym przekonuję, że naprawdę są prawdziwe osoby gdzieś, których czasami nie widzę, a czasami je potem widzę na koncertach, które są gotowe posłuchać, zastanowić się trochę nad tymi piosenkami, wyciągnąć w ogóle z nich coś, czego na przykład ja nie zamierzałem pisząc, to jest super. Uwielbiam dostawać interpretacje tych utworów inne niż moja pierwotna, to jest bardzo miłe. Bo skoro ktoś coś tam słyszy, to ja naprawdę wierzę, że to tam jest. Nawet jak ja tego świadomie tam nie umieszczam. Ale też wszelkie takie docenienia ze strony, tak mówiąc, tak sucho, branży. To, co się wydarzyło w Opolu, to był taki super koncert. W ogóle zetknięcie z dużą produkcją, z telewizją, kiedy za bardzo nie mieliśmy okazji w ogóle z tym materiałem występować na żywo. Chwilę wcześniej dostaliśmy zaproszenie na Next Fest i musieliśmy bardzo szybko zawiązać zespół, nauczyć się tych piosenek. Nie mieliśmy za dużo materiału, musieliśmy grać rzeczy premierowo. To było super doświadczenie, bardzo dużo mnie to nauczyło. I to, że ten zespół przetrwał do dzisiaj i się przyjaźnimy z chłopakami i możemy robić takie super rzeczy. I całkiem niedawno bestsellery Empiku, no to wszystko są po prostu rzeczy, na które mi już trochę brakuje miejsca, na dziękuję, bardzo mi miło, bo ja po prostu nie wiem, co więcej mogę powiedzieć.

0: podsumowując tak trochę rzeczywiście dla tych, którzy nie do końca jeszcze cię znają i nie do końca śledzą, bo nie mieli okazji, rzeczywiście o tym, o czym mówiliśmy, to chociażby występ na debiutach w Opolu i potem jeszcze kilka innych fajnych występów, no i bestseller Empiku w kategorii Odkrycie Roku.
1: Tak.
0: Także zostałeś odkryty, a teraz odkrywasz przed nami swój album pod tytułem Wieje i mam nadzieję, że to cię zaprowadzi jeszcze dalej. I co? I właśnie, no jest zespół i są plany.
1: Tak, będziemy starać się pojawiać w jak największej ilości miast, na festiwalach, ale też solowo, no bo zrobiliśmy taką ładną płytę, no to teraz wypadają pograć ludziom trochę, nie?
0: Ale chyba, może się mylę, to jest taka płyta, która się koncertowo świetnie sprawdzi w jakichś takich kameralnych wnętrzach klubowych, a nie wiem jak, jeśli chodzi o takie festiwale plenerowe, ale może się mylę. Jeszcze cię nie widziałem w takiej jej odsłonie, więc nie wiem.
1: Wiesz co, ja jak pisałem ten materiał, to byłem w całkiem ciekawym momencie, bo właśnie już wiedziałem, jak to jest grać, już wiedziałem, że bardzo to polubiłem i też mogłem tchnąć w niektóre z tych utworów taką perspektywę, żeby umieszczać w nich coś takiego, żeby też nam jako zespołowi, ale było to miło grać, ale też żeby ludziom, żeby na ludziach też to robiło wrażenie na żywo, żeby fajnie było przeżywać te utwory wspólnie, żeby one miały taką emocję, którą będziemy w stanie przekazać na żywo, więc ja się po prostu nie mogę doczekać tych spotkań. No i będziemy się starać, żeby było ich jak najwięcej. Bardzo lubię, jak ktoś w ogóle poznaje naszą muzykę na świeżo, na żywo, bo to są niemalże idealne warunki do tego. Jest głośno, jest konkretnie, jesteśmy my na tej scenie, prawdziwi, na żywo. I to jest takie super, że możemy pokazać się ludziom i niektórych to od razu chwyta i to jest taki komplement. No, uwielbiam to.
0: Tego w takim razie jak najwięcej ci życzę w tym najbliższym sezonie, ale też oczywiście na kolejne lata, żeby ci się nie znudziło za szybko i żeby ten rzeczywiście wiatr tylko pozytywny ci towarzyszył i dmuchał w żagle, a nie zatrzymywał na przykład. Max Stachasiuk, proszę zapamiętać to nazwisko. Ja to mówiłem już rok temu przy tych psach, które kocham do dzisiaj, ale ja myślę, że to nazwisko w najbliższych miesiącach i latach jeszcze będziemy wielokrotnie słyszeć, także do zobaczenia i do usłyszenia.
1: Do zobaczenia, dzięki.
2: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
2: SK Kraków.
3: Wielka celebracja po 4 latach w pierwszej lidze. Wisła Kraków wraca w przyszłym sezonie do Ekstraklasy. Na rynku głównym zebrało się kilkadziesiąt tysięcy kibiców, by wspólnie świętować awans Białej Gwiazdy.

0: przede wszystkim ulga. Wracamy na nasze miejsce.
1: Ja się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym wydarzeniu. Jest bardzo fajna atmosfera, dużo dzieci, rodzin. Jest wesoło i przyjemnie.
2: Kiedy Państwo już zaczęli czuć, że ten awans jest wreszcie w tym roku możliwy, że to rzeczywiście stanie się w tym roku?
3: No w grudniu to już było pewne. To już za duża była przewaga.
1: Chyba tutaj mąż bardziej śledzi.
2: Dobra. Co przeważyło w tym sezonie? Czy jakiś konkretny zawodnik, czy może cały zespół? Jakieś takie przemyślenia?
3: Myślę, że pan prezes już ze wszystkim swoim doświadczeniem to już się zebrało na całość. Czy po prostu to już doświadczenie, bo nie jest od roku prezesem i to poszło w dobrą stronę.
4: Świetne emocje, przyjechałem tutaj prosto z Gdańska.
2: Jest pan kibicem Wisły?
4: Jestem kibicem Wisły, pochodzę z Krakowa, natomiast piękne emocje, jakie mogą być po 4 latach.
5: Myśmy czekali na to.
2: No właśnie, 4 lata, trochę nie było was w Ekstraklasie, ale teraz wielki powrót. Jak nastawienie?
6: Pozytywne, duże oczekiwania, ciekawość, co będzie w przyszłym sezonie. Oczywiście dużo pytań, zagadek. No i zobaczymy, co będzie. Oby do przodu, oby się utrzymać na pewno, może coś więcej. Zobaczymy, zapowiedzi są, ale tak naprawdę każdy kibic jest realistą i chce tego przynajmniej minimum.
2: Cieszą się Państwo, że będzie powrót Świętej Wojny?
6: No tak, na pewno. To jest taki nieodłączny smaczek Ekstraklasy. Myślę, że pana najstarsze kluby w Polsce to jednak pewna tradycja i no nie byłoby takiego, to jest jednak specyficzne wydarzenie.
2: No a proszę powiedzieć, co Państwa zdaniem przeważyło w tym sezonie o tym, że to się udało?
7: Rodado.
2: A Pana zdanie?
6: Coś przeważyło, no trudno tak naprawdę powiedzieć jednym słowem. Myślę, że niesamowite wsparcie kibiców, bo dawno nie było takiej frekwencji. To na pewno. No nie wiem, tak naprawdę trudno mi to ocenić jednym zdaniem, ale myślę, że to jest pewne, że to niesamowita frekwencja, chyba największa w historii w ogóle. Nie jestem statystykiem, ale myślę, że tak.
2: Pytałem się innych kibiców, dużo mówiło o roli prezesa Jarosława Królewskiego. Czy myślą Państwo, że to właśnie dzięki niemu wreszcie udało się wrócić?
7: Myślę, że duża zasługa na pewno.
6: Na pewno duża zasługa, bo ustabilizował pewne rzeczy. Poza tym właśnie te jego charyzmatyczne działania, odpowiedni marketing zgromadziły tak wielką rzeszę zwolenników, fanów, prawda? I to są, resztę to są już pochodne tego wszystkiego. Na pewno też jego duży sukces.
2: Kiedy Państwo sobie powiedzieli, mamy to?
6: No tak naprawdę to troszkę się obawiałem i myślę, że faktycznie formalnie już jak było te 3-4 kolejki przed końcem, to już myśleliśmy, że jakoś dowieziemy, ale ta runda nie była tak naprawdę zbyt optymistyczna.
2: Jakieś takie złe doświadczenia z poprzednich sezonów, co?
6: Tak, taki lęk, żeby to w ostatniej chwili się nie wymknęło, tak, to na pewno.
2: I jak Państwo myślą, czy będą jakieś duże ruchy na rynku transferowym z okazji tego, że powrót do Ekstraklasy, większe pieniądze to też są, prawda?
6: Biorąc pod uwagę pewne działania prezesa Królewskiego, myślę, że to jest wyważone. Ma jakiś koncept? Zobaczymy. Nie spodziewam się. Może ma jakąś niespodziankę. Tak naprawdę przekonamy się.

0: wyśmienicie, świetnie, czekaliśmy na to wiele lat, 4 lata w pierwszej lidze, już nam się to znudziło, wolimy Ekstraklasę, bardzo się cieszymy i czekamy na więcej. Europejskie puchary zapowiedzią Jarka Królewskiego, myślę, że w końcu nadejdą. Krakowia zapewniła sobie pozostanie w Ekstraklasie. Z jednej strony bardzo się cieszę z tego powodu, bo święta wojna, derby, to jest coś, na co czekaliśmy również 4 lata, myślę, że kibice Krakowi też się zgodzą ze mną, także czekamy na to.
1: Skoro już jesteśmy w temacie rywalizacji lokalnej, no to jeszcze mamy baraże i Wieczysta będzie grać w barażach. Co państwo myślą, czy oni wejdą do tej Ekstraklasy, czy raczej nie patrzą na państwo na to i będą grać swoje?
0: Nie, raczej mnie Wieczysta nie interesuje, chociaż uważam, że Wojciech Kwiecień prędzej czy później się stamtąd wycofa po prostu i zostawi ten klub. Była świetna forma na początku, na starcie ligi w jesienią. Wysoka forma Macieja Kuziemki, wysoka forma Duarte, czy też bramki Rodado. Myślę, że też trener Mariusz Jop w końcu dotarł do chłopaków i grali tak, jak on chciał.
1: Wisła gra dużą ilością młodych Polaków. To może cieszyć.
0: Bardzo mnie to cieszy. Jestem wielkim fanem talentu Macieja Kuziemki, tak jak już wspomniałem o nim jako o pierwszym zawodniku. Uwielbiam gościa. Myślę, że w Ekstraklasie pokaże jeszcze pełną jakość.
1: A czy myślimy, że być może kadra?
0: Na pewno, chociaż niech się chłopak na razie ogra w kadrze U21.
2: Dawać, ręce w górę! Co jest z wami? Wszyscy!

0: Emocje? No, życzyłbym sobie co tydzień takich emocji. Dłuższa przerwa była, oczywiście nikomu nie życzę takiej przerwy, ale im dłuższa przerwa, tym to bardziej smakuje.
1: A co pana zdaniem przeważyło w tym sezonie o wejściu wreszcie z powrotem do Ekstraklasy?
2: Ci ludzie tutaj na rynku, wszyscy, którzy tutaj stoją i chyba tyle. Wisła Kraków po prostu. Angel Rodado, ale pełno młodych Polaków i to jest najważniejsze.
0: Myślę, że już w końcu ten zespół jest całością, grają tak jak trzeba, więc nie są z przypadku, tylko naprawdę drużyna tworzy całość.
1: Co pan myśli o działaniach prezesa Królewskiego? Czy on też tutaj, powiedzmy, był tym czynnikiem, który się przyłożył do tego?
0: Jak najbardziej, oczywiście. On to trzyma wszystko w ryzach, więc jestem za, żeby dalej został. Oczywiście wie gość, co robić.
1: Myśli pan, że będą jakieś duże rotacje w składzie?
0: Pewnie tak, ale czy duże, nie wiem, bo

0: Najlepsi w Polsce.
1: Co Państwo myślą, co będzie się działo w przyszłym sezonie? Które miejsce?
2: Puchary, na pewno puchary.
0: Myślę, że pierwsze.
2: Mistrzostwo może być ciężkie, ale myślę, że puchary na pewno dla nas.
1: Jak się Państwo nastawiają na świętą wojnę, no bo powraca święta wojna?
3: Bardzo dobrze.
2: Mamy dobry bilans, więc myślę, że znów pod nami.
4: Maszerujemy tu 2 kilometry dla Białej Gwiazdy. Serduchem czekamy na zawodników i czekamy na wielką fiestę. Będzie pięknie.
1: Będzie zabawa do białego rana?
4: Zapewne u mnie tak, w zależności od osób, które pracują czy nie, różnie bywa. No ale jest co świętować, tak? Mamy awans po 4 latach. Tu jest tyle kibiców, że podejrzewam, że będzie do rana, tak, będzie do rana.
1: A jak pan się nastawia na przyszły sezon?
4: Szczerze, na obecną chwilę mamy kadrę na jakieś top 7-8, ale kilka wzmocnień będzie i myślę, że możemy spokojnie celować w top 5.
5: Dzisiaj już spokojnie, bo awans był 2 tygodnie temu, więc dzisiaj duży spokój. Tylko celebracja, już nic więcej nie wchodzi w grę. Jesteśmy szczęśliwi, bo byliśmy pewni od samego początku, nie było nerwów, stresów. Czysta radość, czysta radość.
1: A, czyli mówi pan, że nie było stresu, ale był pewnie taki moment, że mamy to. Zakładam, że to było trochę wcześniej niż te 2 tygodnie temu.
5: Dokładnie tak, a dzisiaj mogliśmy po prostu się tym cieszyć. Usiedliśmy, patrzyliśmy wszystko, co się działo z dużym spokojem, naprawdę. To jest nasze miejsce i bardzo się cieszę, że w końcu udało się nam to osiągnąć.
1: A co sprawiło, że udało się osiągnąć w tym sezonie? Co przeważyło?
5: Doświadczenie. Kwestia tego, że każdy się czegoś uczy. 3-4 lata to jest wystarczająco, żeby każdy wyciągnął wnioski i po prostu przygotował się do tego. Zarząd się przygotował, trener się przygotowali, drużyna została przygotowana, wszystko na miejscu.
1: 4 lata w pierwszej lidze, to trochę tego doświadczenia udało się nabrać.
5: Trzeba się rozpędzić, czasami trzeba się cofnąć i rozpędzić.
6: Wracamy do Ekstraklasy, cele są ambitne, także będzie Liga Mistrzów w przyszłym roku. Determinacja zawodników, no i w końcu szczęście dopisało, no bo tyle lata byliśmy, daliśmy super piłkę, nie udawało się, a w tym roku było to szczęście, dopięliśmy swego i awans zasłużony, nie ma co gadać.
1: Tak właśnie mnie tak naszła taka refleksja, czy może tej pierwszej ligi trzeba było się po prostu trochę nauczyć, nie?
6: No oczywiście, że tak, że człowiek się uczy po jakimś upadku. Myślę, że ten spadek da Wiśle siłę i w przyszłym roku będzie tylko lepiej, nie? Byliśmy tyle lat na laurach, poprzednio był taki upadek, a teraz już będzie tylko lepiej. Mamy wnioski wyciągnięte i...
1: Powrót do Ekstraklasy to powrót do świętej wojny. Cieszy się pan?
6: No oczywiście, że tak. Nie życzyłem spadku Krakowi ani Legii, bo dla tych meczów, że człowiek przychodzi na stadiony, chociaż dzisiaj z pogonią ścieżce było 32 tysiące, no i obawiam się, że nie wiem, czy kupię bilet, ale nie, no kupię, nie? Trzeba kupować od razu, nie?
7: Wiślacki, kurdwanów! Wiślacki, kurdwanów!
1: Jak się cieszysz po awansie?
8: Bardzo dobrze. No będą ciekawe mecze w Ekstraklasie, bo z Legią, Lechem, z Jagiellonią i z Krakowią derby.
1: Co myślisz, że sprawiło, że w tym sezonie się udało?
8: No, początek sezonu był bardzo dobry. Koniec troszkę gorszy, ale no mogło być.
1: Gdzie będzie Wisła, na którym miejscu w przyszłym sezonie?
8: Na początek będzie gdzieś 2., 3. miejsce, a później jak skończy sezon, to jakiś środek tabeli.
9: No, wspaniałe emocje. Nadal nie wierzę, że Wisła awansowała tutaj Ekstraklasy po 4 latach i z pierwszego miejsca. Przez cały sezon była na pierwszym miejscu. To jest coś takiego bardzo wspaniałego.

0: Zespół z Raymonta zakończył sezon na pierwszym miejscu z dorobkiem 71 punktów.
1: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To są newsy z Krakowa.
0: Moda, sztuka i kreatywność już w tę sobotę. High fashion, awangardowy pokaz mody organizowany przez Szkołę Artystycznego Projektowania Ubiorów w Krakowie. Studenci pierwszego i drugiego roku pokażą odważne autorskie sylwetki interpretujące trendy i wizje artystyczne. W tym roku temat koncentruje się wokół formy, konstrukcji i współczesnego podejścia do projektowania ubioru.
2: Joanna Gaweł, dyrektor Krakowskich Szkół Artystycznych i Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru, jednej ze szkół tej instytucji. Pokaz High Fashion to jest pokaz, w którym biorą udział studenci pierwszego i drugiego roku Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru. Ten pokaz odbywa się po raz 30, bo co roku w czerwcu lub w maju mamy ten pokaz. W tym roku będziemy widzieć dwie różne grupy młodzieży prezentujące odmienne tematy. Założenie było takie, żeby te realizacje tych tematów odbywały się w przestrzeni awangardowej. Zobaczymy, czy im to się udało. Oprócz tego jako kolekcja gościnna występuje kolekcja

0: Pani Mai Malkowskiej, naszej absolwentki tegorocznej, która uzyskała najwyższą średnią na kierunku projektowanie mody.
1: Marta Augustyn, jestem koordynatorką do spraw marketingu organizacji Kraków Fashion Week. Pierwszy rok musi zmierzyć się z surówką bawełnianą. To jest jakby jedna tkanina, z której muszą stworzyć pełną sylwetkę, bawiąc się bardziej formą, kształtem, sposobem jakby pracy z tą surówką bawełnianą, nie nadając jej jakichś konkretnych kolorów. Tutaj ewentualnie mogą być małe farbowania herbatą, ale to jest maks tego, co zostajemy dodane, więc tutaj jakby w kontekście konstrukcji i pomysłu i co z tej surówki zrobić, to przyznam, że co roku pierwszy rok potrafi nas zaskoczyć, bo jest to jakby takie standardowe wyzwanie kreatywne, które stawiamy przed naszymi słuchaczami, więc i w tym roku myślę, że zaskoczą odbiorców. Natomiast drugi rok dostaje już cięższe zadanie, czyli przygotowanie dwóch pełnych sylwetek wybiegowych i w ramach tych sylwetek w tym roku mają odwołać się do pewnej użytkowości, więc to jest jakby też wysoko postawiona poprzeczka połączenia tego awangardy jednak z użytkowym charakterem. I tutaj będą się bawić bardziej formą, przeskalowaniem i warstwowością.
2: Na czym polega awangarda?
0: Awangarda polega na tym, że to, co ludzie produkują w obszarze tych działań, nikt nie chce nosić, bo tego się po prostu nie da ubrać. To są rzeczy czysto artystyczne. Jesteśmy szkołą artystyczną, więc jeżeli na tych pokazach są prezentowane rzeczy awangardowe, są to rzeczy, które są związane z ideami, z kreatywnością i dają takie odczucie wow. Natomiast odwagi trzeba dużej, żeby to ubrać na siebie i pójść gdzieś. Ale myślę, że w dzisiejszych czasach byliby odbiorcy. Słyszałam, że w Londynie bardzo chętnie by nosili nasze sylwetki.
2: Na czym polega wyjątkowość?
1: Myślę, że wyjątkowość polega przede wszystkim na wykorzystaniu materiałów i na samych tematach, które są zadane projektantom. Jakby to, co też odróżnia ten pokaz od innych pokazów, które możemy obserwować. Tutaj mamy szansę zobaczyć pracę kilkudziesięciu projektantów, którzy poruszyli jeden temat w przypadku pierwszego roku, a w przypadku drugiego roku tutaj będą po dwie sylwetki dla każdego projektanta, którzy też musieli zaprojektować na ten sam temat.
0: Jeżeli chodzi o organizację takiego przedsięwzięcia, angażuje ona bardzo wiele osób. W tym roku naszym konferencjerem jest pan Łukasz Wojtusik, absolwent również naszej szkoły aktorskiej SPOT.
2: Dlaczego warto przyjść, zobaczyć ten pokaz?
0: Myślę, że to jest takie oderwanie od codzienności dla osób, które nawet się modą nie interesują. Jest to inny świat, który trochę zachwyca, trochę przeraża być może tą awangardą, ale mnie się wydaje, że najważniejszą rzeczą w tym wszystkim, co my robimy, to jest taka dobra atmosfera.
3: Co roku High Fashion jest wyczekiwanym wydarzeniem przyciągającym m.in. pasjonatów mody i projektantów. Pokaz mody odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej Uniwersytetu Ekonomicznego o godzinie 19.
4: Słuchacie SK Kraków News. To są newsy z Krakowa.
3: I jeszcze coś dla tych, co lubią chodzić na przykład po krakowskich restauracjach. W Kraków triumfuje w przewodniku Michelin. Restauracja Botilleria 1881 otrzymała prestiżowe dwie gwiazdki, a Ida Malec z krakowskiego Nat Bistro została uznana za najlepszego młodego szefa kuchni.
4: SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
4: SK Kraków.
3: Nie zdążymy uchwalić planu ogólnego i strategii rozwoju miasta w terminie, czyli do końca sierpnia, mówi Stanisław Kracik, pełniący obowiązki prezydenta. Według komisarza w projekcie pozostało ponad 20 problematycznych i nierozstrzygniętych w Krakowie obszarów. Nie jestem prezydentem z wyboru, więc nie chcę podejmować wiążących decyzji, dodaje Stanisław Kracik.
5: Mamy jeszcze około 20 takich pytań i dylematów w tym planie. Powiedzmy sobie, mamy działkę, na której jedni chcą mieszkaniówki, drudzy chcą parku, a trzeci chcą usługówki. Rozstrzygający głos miał prezydent, tak? Ja nie czuję się upoważniony jakby mandatem społecznym, bo nie pochodzę z wyboru, żeby te decyzje podejmować samemu.
6: Łukasz Maślona, radny klubu Kraków dla mieszkańców. Propozycja komisarza jest taka, żeby pracować nad wybranymi elementami, których brakuje w tym planie ogólnym. My natomiast żądamy dostępu do takiego dokumentu w całości, jaki jest teraz, czyli nie chcemy przed mieszkańcami ukrywać żadnych zapisów, które w planie ogólnym i strategii się znajdują. I to jest warunek konieczny, żebyśmy rzeczywiście przystąpili do prac, bo my jako kluby opozycyjne od dawna tę gotowość zgłaszaliśmy. Natomiast był brak zgody politycznej na to, żeby na równi z radnymi Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy nad tymi dokumentami pracować. Do czego nas to doprowadziło, to widzimy. Nie mamy nadal tych wersji ostatecznych dokumentów i nie mogą się rozpocząć konsultacje społeczne. Też nieoficjalnie prezydent Kracik mówi, że wygląda na to, że w ogóle do wyborów nie będą chcieli o tym dokumencie z mieszkańcami rozmawiać. No na to naszej zgody nie ma, bo po to była ta sesja tydzień temu i po to jest również dzisiaj, żeby ten dokument został przedstawiony mieszkańcom. Tego oczekują.
7: No my niestety cierpimy z powodu lenistwa poprzednika. Nie będę się już pastwił tutaj dalej. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast jeżeli plan ogólny nie jest gotowy, do tej pory wszyscy byliśmy przekonani, że te dokumenty zasadniczo są skończone, no tylko ze względu na referendum nie są publikowane, bo pewne decyzje były niepopularne. Okazało się, że one nie są skończone, ponieważ no, poprzedni prezydent zamiast zajmować się podejmowaniem decyzji w kluczowych sprawach, w obszarach miasta związanych właśnie z planem ogólnym, ich nie podejmował. Skupił się bardziej na jakiejś kampanii referendalnej. Wobec tego moim zdaniem teraz my musimy podjąć pewne działania, ponieważ nieprzyjęcie planu ogólnego skutkuje problemami dla mieszkańców miasta, problemami dla inwestorów, problemami także być może dla Krakowa, który może być skarżony na przykład z tego tytułu, że nie uchwalił zgodnie z terminem tego ważnego projektu uchwały wymaganego ustawą. Więc ja nie wiem, co planuje pan komisarz Kracik. Liczę na to, że ten dokument zostanie w takiej formie, w jakiej jest, czyli jak pan Kracik mówił, średniej, przedstawiony szybko Komisji Planowania Przestrzennego i być może my jako radni będziemy musieli na Komisji Planowania Przestrzennego po prostu ratować sytuację, którą zaniedbał poprzednik. No, dla mnie to jest jakaś taka sytuacja dziwna, wymykająca się stereotypom i utartym schematom, ponieważ zgodnie z ustawą to prezydent jest zobowiązany do przygotowania planu i miał go przygotować tak, by zdążyć uchwalić go w sierpniu. No, widać to nie nastąpi.
8: Plan ogólny ma zostać uchwalony teoretycznie w całości już tak oficjalnie do końca sierpnia. Stanisław Kracik powiedział dziś dziennikarzom, że najpewniej nie zdążymy i dopiero to będzie opiniował już nowy prezydent. Co to oznacza też dla miasta?
6: Standardowo plan miejscowy, każdy jeden, w Krakowie procedura trwa minimum rok, a niektóre plany uchwalane są nawet kilka lat. W związku z tym nie ma najmniejszych szans, żeby najważniejszy dokument, czy który stoi ponad planami miejscowymi, żeby go uchwalić w tempie powiedzmy nawet pół roku. Więc jeśli go nie pokażą nawet do sierpnia, to w tym roku nie ma szans w ogóle przyjąć tego dokumentu. A on decydować będzie o tym, czy w ogóle będą tworzone nowe plany miejscowe, czy będziemy mogli poprawiać te plany, które już istnieją i czy będą mogły być składane wnioski pod zintegrowane plany inwestycyjne, gdzie deweloperzy dzielą się swoim zyskiem z miastem, tak żeby mogli ewentualnie bardziej dopasować zabudowę na tych obszarach, więc nie będzie zysku dla miasta od deweloperów, a dodatkowo jeszcze nie będzie można poprawiać nawet tych planów, które gdzieś no, budzą wątpliwości, chociażby niedawno kwestia kamienicy przy Józefa, mamy na Azorach ostatnio również taki plan miejscowy, który trzeba poprawić, więc co chwilę mieszkańcy przychodzą z nowymi tematami, z nowymi działkami, które trzeba objąć jakimś planem miejscowym, a jeśli nie ma planu ogólnego, to nikt nie rozpocznie tej procedury.
9: Sądzę, że to dzisiaj powiedzmy może być koniec czerwca, pierwsza dekada lipca. Ten dokument, zarówno plany, jak i strategia, powinny być na tyle przygotowane, żebyśmy je mogli wysłać do jednostek opiniujących plan i równocześnie zgodnie z wymogiem ustawowym opublikujemy go na BIP-ie. To nie jest konsultacja, tylko to jest taka publikacja, której można się zapoznać z tym planem, jaki został przesłany do jednostek do uzgodnień.
7: My jako radni możemy na tym etapie być jedynie jakby ciałem doradczym, konsultacyjnym, ewentualnie składającym swoje takie nieoficjalne uwagi. Później dokument idzie do uzgodnień z instytucjami różnymi. To jest konserwator zabytków, to jest urząd marszałkowski, to są wszystkie inne jednostki bezpieczeństwa i tak dalej. Następnie dokument idzie do konsultacji społecznych, a finalnie dopiero na samym końcu powinien trafić do nas. Natomiast ze względu na tą nadzwyczajną sytuację, by ten ostatni element jak najbardziej skrócić, czyli to, jak już dokument trafia do Rady, żebyśmy my nie musieli potem składać poprawek i poprawiać go, no właśnie jest taka propozycja, byśmy już teraz na dzisiaj, na etapie tego niedokończonego dokumentu w swoje uwagi wnieśli, bo to może przyspieszyć o kilka tygodni co najmniej procedowanie tego dokumentu, więc sądzę, że czeka nas praca w wakacje, ja jestem na to gotów.
3: Plan ogólny to jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta. Ma zastąpić obecne studium zagospodarowania przestrzennego. To właśnie w nim znajdują się informacje m.in. o przeznaczeniu danej działki oraz o dopuszczalnej zabudowie. Wzrosła liczba osób objętych pomocą, a mniej pacjentów trafia na długie hospitalizacje. W tych miastach, gdzie działają centra zdrowia psychicznego, jest też mniej skarg na opiekę, która dociera do Rzecznika Praw Pacjenta. Takim miastem jest Kraków. Twórcy reformy przekonują, że to jedna z największych zmian w polskiej psychiatrii od lat.
10: Andrzej Cegnicki, jestem profesorem w Zakładzie Psychiatrii Biologicznej i Środowiskowej Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na okoliczność dzisiejszego spotkania jestem członkiem zespołu redakcyjnego książki, która właśnie w tej chwili ukazała się w druku i ukazała się w internecie, jest powszechnie dostępna. Przełom w opiece psychiatrycznej w Polsce, Centra Zdrowia Psychicznego 2018-2025. Toczy się największa reforma społeczna i reforma opieki nad zdrowiem psychicznym w kraju. Jest ona dzisiaj poważnie zagrożona ze względu na finanse, ze względu na cele nowe, które powstają w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia, ale my dokonujemy bardzo pozytywnego bilansu. Te centra przeobraziły nasz kraj w opiece, zmobilizowały dziesiątki tysięcy ludzi do opieki nad zdrowiem psychicznym, uruchomiły aktywność pacjentów, aktywność rodzin i zmieniły myślenie o odpowiedzialności nad tą opieką. To jest odpowiedzialność terytorialna, to jest ciągłość, to jest kompleksowość, to jest integracja z systemem wsparcia społecznego i budowanie współpracy w lokalnych wspólnotach. W przypadku Krakowa jest to budowanie wspólnoty krakowskiej nad zdrowiem psychicznym, razem z lokalnym samorządem i dla tej wspólnoty. Na tym polega idea psychiatrii środowiskowej tej reformy, że jest szybko dostępna, że ona nagle pokazała wszystkim, że może być opieka o wysokiej jakości, na którą nie ma skarg. Skargi zebrano w całym kraju, ponad 2000 skarg, że Rzecznik Praw Pacjenta zebrał przez 4 miesiące tego roku, a na tę połowę kraju zreformowano tylko 12. To pokazuje, jak te centra służą ludziom.
11: A jak pan myśli, dlaczego w wielu miejscach nadal bardzo trudno dostać szybką pomoc?
10: Trudno jest dostać szybką pomoc, dlatego że z jednej strony połowa kraju jeszcze nie jest zreformowana i to jest właśnie ta, która się skarży, a z drugiej strony nie są zreformowane jeszcze do końca programy dla dzieci i młodzieży. Nie ma odpowiedzialności terytorialnej w opiece nad dziećmi i młodzieżą. Nie ma kapitacyjnych modelów. Też nie jest skończona reforma opieki nad seniorami. Powinny być podobne centra seniora i jak zdrowia psychicznego. Ale równocześnie kolejne etapy reformowania wiążą się z zbudowaniem programów specjalistycznych, które ciągle są niefinansowane w odpowiedni sposób, oraz centra wyższej referencji, tak zwane, czyli dla bardzo trudnych, skomplikowanych pacjentów, centra uniwersyteckie w całym kraju. Reforma wymaga kompleksowości, całości. Jest zrobiona do tej pory cząstkowo. Wymaga przede wszystkim koordynacji, monitoringu centralnego ośrodka, który by koordynował ten proces. Ciągle nie mamy takiego ośrodka i ciągle o niego walczymy.
11: A jaki jest obecnie średni czas właśnie oczekiwania do psychiatry, psychoterapii w ramach Centrum Zdrowia Psychicznego?
10: To wszystko zależy od tego, czy pomoc musi być dostarczona szybko, natychmiast, czy do takiego punktu, którym przychodzą może każda osoba, zgłaszać się każda osoba i na pewno od razu dostaje spotkanie, rozmowę, plan i jeżeli sprawa jest, wymaga szybkich działań, to w 72 godziny musi powstać taki plan leczenia. I natomiast jeśli chodzi o długofalowe bardziej rozwiązania, bo psychoterapia to najczęściej na pierwszym etapie, który w miarę szybko jest dostarczany już w centrach, to jest rozmowa, wsparcie psychologiczne, to jest zaplanowanie pracy terapeutycznej, to się dzieje szybko. Natomiast długoterminowa psychoterapia to są właśnie te programy specjalistyczne. Tu czeka się dłużej, dlatego że centra też jeszcze nie wszystkie centra rozwinęły w pełni swój program. To one wymagają uczenia się tego nowego myślenia, tego nowego sposobu zaopiekowania się drugą osobą cierpiącą psychicznie i pomocy dla rodziny. To jest dla części kraju, to jest nauka jeszcze ciągle procesu, który musi być uważnie monitorowany i superwizowany.
11: Po jakim czasie pacjent powinien dostać realnie pierwszą pomoc i co powinien zrobić, żeby taką pomoc otrzymać?
10: Jeżeli pacjent jest w takim kryzysie poważnym, w kryzysie psychotycznym, z ryzykiem zagrożenia życia, to pomoc powinna być natychmiast. Jeżeli to jest też poważne zaburzenie psychiczne, tak zwane, ale nie ma sytuacji nagłej. Nie ma sytuacji nagłej. To w ciągu 72 godzin musi być też zaplanowane. Jeżeli z kolei to jest to sytuacja, która wymaga długofalowej opieki, pomocy, to centra są tak skonstruowane, żeby poprzez ambulatoria, oddziały dzienne, a przede wszystkim zespoły leczenia środowiskowego, które jeżdżą do domów pacjentów, starać się omijać szpital. Żeby szpital był tym ostatecznym miejscem, jak już to jest konieczne. A równocześnie, jeżeli szpital, to jaki szpital? To taki, który zapewni też opiekę somatyczną, całość diagnozy i będzie od razu działał z myślą, jak zaplanować ciągłą, dalszą opiekę dla tego pacjenta po opuszczeniu szpitala. Bo sama pomoc w szpitalu nie wystarczy. To jest odejście od takiego myślenia, że leczy tylko szpital, że leczy tylko tabletka. To jest zupełna zmiana myślenia.
3: Rozmawiała Ilona Motyka. Wieczysta Okrogo Dekstra Klasy. Żółto-czarni pokonali w półfinale baraży Polonię Warszawa 3-2. Nie brakowało emocji, a pikanterii spotkaniu dodała czerwona kartka. O szczegółach Brian Bednarczyk.
12: Kibice mogli być zadowoleni po spędzeniu wieczoru na stadionie przy Rejmonta. Obie drużyny wymierzały sobie ciosy za ciosem. Wieczysta miała utrudnione zadanie, bo od końcówki pierwszej połowy grała w dziesiątkę po tym, jak sędzia wyrzucił z boiska Aleksandra Dżermanowicza. Możemy być dumni z naszej postawy, podkreślał kapitan Wieczystej Michał Pazdan.
13: To są takie mecze, to nie są mecze, trzeba wygrać, to nie, no, tak naprawdę grałem trochę, zapamiętam rok temu też, nie były to łatwe mecze i ciężkie spotkanie, no w skrócie, no ciężkie spotkanie, bo gdzieś fajnie weszliśmy, wygrywaliśmy 1-0, zaraz dostaliśmy bramkę na 1, później znowu piękna akcja, bramka na 2-1 i wydawało się, że gdzieś tam im dalej w las, tym będzie lepiej dla nas, natomiast czerwona kartka. No i w drugiej połowie musieliśmy zmienić taktykę, a szkoda, bo wyglądaliśmy znowu w drugiej połowie dobrze w obronie. Jedna sytuacja i od razu bramka, tak naprawdę. Pierwszy celny strzał i od razu bramka, ale poszliśmy gdzieś tam, mieliśmy te, liczyliśmy na ten rożny czy kontrę i udało się Stefanowi fajnie strzelić, ładną bramkę, no i otwaliśmy z tym 3-2, także uważam, że fajnie się nasze mecze ogląda z zewnątrz, no ogólnie my tak gramy, że dla kibiców po prostu fajnie, ładnie. To jest nasz styl, no my nie będziemy zmieniać po prostu się, bo tak robimy punkty i co, no i trzeba szybko się zregenerować, bo w niedzielę finał. Ja pamiętam rok temu też po pierwszym meczu po prostu czuliśmy się dobrze i wygraliśmy pewnie wtedy finał z Chojniczanką. Tak samo teraz po tym pierwszym meczu, po tej wygranej w dziesiątkę, na pewno będziemy przede wszystkim mentalnie w dobrej dyspozycji.
12: Polonia Warszawa ostatni raz grała w Ekstraklasie 13 lat temu. Porażka z Wieczystą zaprzepaściła szansę na powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej. Zasługujemy na grę w elicie, podkreślał zawodnik Polonii Jakub Budnicki.
14: Nie chciała ta piłka do bramki wpaść, niestety. Mieliśmy swoje okazje, nie wykorzystaliśmy ich. Bardzo szkoda tego meczu. No, wiemy, jaka była cena tego wszystkiego. Ciężko na to pracowaliśmy, żeby tu być. No i niestety nas się kończy to. Nie gramy w niedzielę meczu, no i wyciągnąć wnioski. No i mam nadzieję, że za rok nie będziemy musieli brać w tym udziału, tylko bezpośrednio awansujemy.
15: Mecz z dużym ładunkiem emocjonalnym, 5 bramek. No i umówmy się, bardzo ładne te bramki. Czy z waszej strony, czy twoim okiem po prostu można być dumny z tego, co pokazaliście? Bo nawet jeżeli przegrywacie ostatecznie mecz, to nie było tak, że Wieczysta was absolutnie przez cały mecz zdominowała, tylko wy też mieliście swoje sytuacje, które wykorzystaliście, no ale suma summarum gdzieś na końcu właśnie te kluczowe strzały w ostatniej części gry były tymi, które zaważyły o wyniku meczu.
14: No, straciliśmy dwie bramki bardzo podobne z fazy przejściowej. Powinniśmy lepiej zabezpieczać, oglądać się za przeciwnikiem z tyłu. Błędy indywidualne, ale też drużynowe. Tracimy bramkę jako cała drużyna, więc wszyscy bierzemy to na siebie po prostu, że mogliśmy każdy zrobić coś dużo lepiej. I to najbardziej boli, że trzecia bramka padła w przewadze jednego zawodnika. Też z wrzutki w sytuacji, gdzie nie powinna ta bramka paść, no niestety, no.
15: Ciężko też się gra, jeżeli przez całą drugą połowę musicie grać w 10. Zupełnie inaczej by to wyglądało pewnie, gdybyście stracili zawodnika na przykład na 15 minut przed końcem, więc też stawianie autobusu przez całą drugą połowę chyba no, nie miało najmniejszego sensu.
13: Kwestia najważniejsza była, żeby się troszkę utrzymać przy piłce wyżej, bo wiadomo, że grając w 10, no po prostu no, nie ma zbytnio miejsca do grania od tyłu tutaj od bramkarzy, więc kwestia, żeby się utrzymać wyżej i później pograć z jednej na drugą stronę, żeby nie ta piłka non-stop nie wracała, bo pamiętam nieraz się grało w 10, jak się kompletnie oddało pole przeciwnikowi, to są sytuacje. I tutaj czy Stefan się utrzymywał, czy gdzieś chłopaki w środku pola parę razy fajnie pograli, mieliśmy z tego wolne jakieś rożne, więc były te sytuacje, może nie jakieś klarowne, ale stwarzaliśmy, pomimo nawet tego, że graliśmy w dziesiątkę. Dla mnie to najważniejszy moment to był, że przy 2-2 w dziesiątkę szanowny bramkę na 3-2, no to wiesz, no to w takich momentach to świadczy o silnej drużynie, no bo to jest ważne.
12: Wieczysław w finale baraży zmierzy się z Chrobrym Głogów, który pokonał w pierwszym półfinale ŁKS Łódź po serii rzutów karnych.
3: Mecz o wejście do PKO Ekstraklasy na stadionie przy Rejmonta w niedzielę o 20:45. Sezon na Zakrzówku będzie dłuższy, godziny otwarcia też zostaną wydłużone, zapowiada Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Do otwarcia sezonu kąpielowego w czerwcu coraz bliżej, a na Zakrzówku pracują eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy dokonali już pierwszych badań dna akwenu. To jednak nie koniec prac.
16: Sławomir Farbaniec, rzecznik prasowy Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie. Wydłużyliśmy sam okres kąpieliskowy, ponieważ potrwa on do 30 września. Dodatkowo same godziny otwarcia w ciągu dnia będą dłuższe, ponieważ poniedziałki kąpielisko będzie dostępne między godziną 14 a 19, natomiast od wtorku do niedzieli między godziną 8 a 19. W ubiegłym sezonie zamykaliśmy już o 18, więc każdego dnia o godzinę dłużej będzie można spędzać na Zakrzówku czas.
12: Czy wstęp na Zakrzówek dalej będzie bezpłatny?
16: Tak, wstęp na Zakrzówek będzie bezpłatny, natomiast nadal będzie obowiązywać limit wejść. To jest ze względu bezpieczeństwa, konstrukcyjnych, musimy tego przestrzegać, więc podobnie jak było w tamtym roku, pozostają te wszystkie ustalenia w mocy. 600 osób.
12: Jak wygląda sytuacja, czy na początek sezonu będziecie gotowi i Żeniecki basenowe będą czyściutkie, liśniące?
16: Przygotowania do sezonu kąpieliskowego są na zaawansowanym poziomie. Rozpoczęliśmy sprzątanie niecek wcześniej niż w ubiegłym roku, bo wiemy, że obiekt jest wymagający. To czyszczenie cały czas trwa. Na samo rozpoczęcie sezonu kąpieliskowego chcemy wyczyścić niecki już na gotowo, na czysto, więc pod tym względem będziemy przygotowani. Oprócz tego mamy zapewnioną obsługę logistyczną, obsługę ratowników, więc mamy nadzieję, że w komfortowych warunkach i bezpiecznych przede wszystkim będziemy mogli rozpocząć sezon kąpieliskowy na Zakrzówku.
12: I na Zakrzówku też pracują eksperci z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
16: Zacieśniliśmy współpracę pomiędzy ZIS-em a UJ-em. Jest to kontynuacja współpracy, która już rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku. UJ posiada specjalistyczny sprzęt, m.in. drona podwodnego, którego oni chcą testować i gromadzić dane do swoich badań, a dla nas to będzie idealny pretekst, aby pozyskać informacje potwierdzone, zweryfikowane przez naukowców w laboratoriach, które pomogą nam podejmować decyzje co do zarządzania obiektem, ale też rozwijania go w taki sposób, aby ten rozwój był zrównoważony.
17: Mirosław Żelazny, Uniwersytet Jagielloński, Zakład Hydrologii. Pierwsze już badania wstępne wykonaliśmy, to oczywiście podpisaliśmy stosowne porozumienie z Zakładem Infrastruktury Sportowej i obecnie będziemy badać kilka rzeczy. Po pierwsze będziemy badać listem, to jest takie urządzenie do pomiaru zawiesiny. Robimy to bardzo precyzyjnie. Teraz druga rzecz. Będziemy badać dronem podwodnym. Po pierwsze rzeźbę tego akwenu. Po drugie już we wstępnych badaniach zobaczyliśmy tam zatopiony fragment skrzydła samolotu, który tam jest. Będziemy badać jakość wody w zakresie kilkunastu parametrów, a z tych najbardziej interesujących to chociażby stężenie tlenu. Zarówno będziemy badać w miligramach na litr, jak i w procentach nasycenia tlenem wody. Czyli będziemy widzieć, czy przy dnie występują warunki beztlenowe, które budzą emocje. Będziemy także badać mineralizację wód. Mineralizację będziemy badać takim wskaźnikiem przewodności elektrolitycznej właściwej i w ten sposób odróżnimy, czy to są wody słodkie, podziemne, płytkiego krążenia, czy też może w jakiejś części tego zbiornika może być jeszcze woda związana z dopływem zasolonych wód z rzeki Wisły. Poza tym inne parametry jak odczyn wód, temperatura wód i jeszcze kilka innych.
12: Sezon zaplanowany jest, jego start na 1 czerwca, ale warto śledzić kanały komunikacyjne Zarządu Infrastruktury Sportowej i upewnić się, czy na pewno od 1 czerwca już ten sezon wystartował.
16: Dokładnie tak. Jesteśmy jesteśmy w przededniu praktycznie tego sezonu kąpieliskowego. My na bieżąco, na podstawie decyzji już ostatecznych, będziemy informować na stronach Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie, również na kraków.pl, więc warto śledzić nasze kanały, czy to strony internetowe, czy media społecznościowe. Będziemy informować na bieżąco, a jak już sezon się rozpocznie, to zapraszamy wszystkich na Zakrzówek, aby w tym wyjątkowym akwenie miło spędzać czas.
3: A na rozpoczęcie sezonu czeka też nasz reporter Brian Bednarczyk, który przygotował ten materiał.
4: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
3: Za 3 lata ma już kursować i połączyć Azory z Krowodrzą Górką. Jest decyzja środowiskowa dla budowy nowej linii tramwajowej w Krakowie. Będzie przebiegać przez okolice ulicy Opolskiej, Wajsa i Jaremy. W ramach budowy tramwaju na Azory mają powstać też nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz parking Park and Ride.
18: Daria Stańszewska, Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie. Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, bo tak właśnie ona się nazywa, to bardzo ważny kolejny etap formalny w przygotowaniu inwestycji tramwaju na Azory. Dokument ten otwiera nam drogę do dalszych działań administracyjnych, w tym do uzyskania niezbędnej dokumentacji do uzupełnienia wniosku o wydanie decyzji z RIT. Równolegle prowadzimy prace związane z aktualizacją dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych. Zgodnie z ustaleniami mamy czas na złożenie zaktualizowanych dokumentów do 8 czerwca. Jednocześnie przygotowujemy także materiały niezbędne do ogłoszenia przetargu na realizację robót budowlanych. Naszym celem jest ogłoszenie tego postępowania jeszcze w tym roku, tak aby zgodnie z harmonogramem możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych w 2027 roku.
8: Co zakłada w ogóle ta inwestycja, bo wiemy, że to nie tylko samo torowisko.
18: Tak, nowa trasa tramwajowa połączy istniejącą pętlę Krowodrza Górka z nową pętlą tramwajową Azory. Linia będzie miała charakter dwutorowy i zostanie poprowadzona w rejonie ulic Opolskiej oraz Wajsa. Pętla końcowa powstanie w pobliżu skrzyżowania ulic Wajsa i Jaremy. W ramach inwestycji przebudowana zostanie również układ drogowy. Prace obejmą między innymi przebudowę ulicy Opolskiej i sąsiednie skrzyżowania. Projekt zakłada również rozbudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe, ciągi pieszo-rowerowe oraz zatoki autobusowe. Łączna długość nowego układu torowego wyniesie około 4,6 km, natomiast przebudowanych i budowanych dróg około 3,4 km. Inwestycja obejmie również przebudowę sieci infrastruktury technicznej. Jednym z elementów projektu będzie także budowa parkingu Park and Ride w rejonie ulicy Opolskiej. Obiekt ma mieć 3 poziomy użytkowe i pomieścić ponad 200 samochodów.
19: Ważna decyzja. Jacek Masakowski, Platforma Komunikacyjna Krakowa. Rzeczywiście daje nadzieję, że ten tramwaj do Azorów przyspieszy. No, dla Azorów jest to bardzo ważna inwestycja, na którą zresztą to osiedle czeka od około 40 lat, więc tutaj co starsi mieszkańcy osiedla mogą pamiętać, że były takie deklaracje jeszcze w zeszłym wieku. No obecnie osiedle to jest dość trudnej sytuacji transportowej. Mimo, że leży stosunkowo blisko centrum, to niestety dojazd do niego jest mocno zakorkowany w godzinach szczytu. No pasażerzy mają do wyboru autobusy, które utykają w korkach, które są przeładowane. No tutaj przede wszystkim słynna linia 130, która stoi na Wrocławskiej tak bardzo, że nieraz po prostu jest szybciej wysiąść z autobusu i przejść pieszo. O ile w ogóle pasażerom uda się wcześniej wsiąść do tego autobusu, bo tam też znane są problemy z olbrzymim tłokiem. Alternatywą jest dojazd z przesiadką do Krowodrzy Górki, ale te lokalne autobusy też stoją po drodze w korkach. Jest trochę lepiej, ale wciąż daleko od ideału. No i ogólnie, no właśnie ta sytuacja tak wygląda, że mimo, że jest blisko do wielu punktów, to niestety trzeba swoje odstać w korkach. I ten tramwaj daje nadzieję na przyspieszenie tego przejazdu, na zapewnienie płynnego dojazdu do centrum, punktualnego, no dużo lepszego tutaj niż obecne połączenia autobusowe. Zatem dla Azorów to bardzo ważna inwestycja, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat.
18: To jest jeden z ważniejszych projektów komunikacyjnych planowanych w północno-zachodniej części miasta. Inwestycja ma poprawić dostępność komunikacyjną osiedla Azory oraz usprawnić połączenia tramwajowe w tej części Krakowa.
8: Teraz decyzja środowiskowa. Co potem, kiedy możemy się spodziewać, że taką linią się przejedziemy? Czy już mamy jakieś szacunki na ten temat?
18: Taki szacowany czas realizacji tej linii tramwajowej to jest 24 miesiące, czyli zakładamy, że w 2029 roku taka linia mogłaby powstać.
19: Warto zaznaczyć, że docelowo byłaby też druga część, czyli w pierwszym etapie miasto ma wybudować tutaj torowisko od Krowodrzy Górki do Azorów, a w drugim etapie jeszcze pociągnąć tą linię dalej w stronę tutaj ulicy Jasnogórskiej, co też zapewniłoby jeszcze świetne spięcie tych północnych tutaj rejonów. No i dałoby dostęp do tramwaju kolejnym pasażerom. No i oczywiście jest co najmniej kilka inwestycji tramwajowych w Krakowie, które są ważne. Azory w pierwszej kolejności, natomiast trzeba jednocześnie już przyspieszać pracę nad kolejnymi inwestycjami tramwajowymi, no choćby właśnie Złocień, choćby Kliny, choćby też tramwaj wzdłuż ulicy Nowochódzkiej, czy do przystanku kolejowego z osiedlem Piastów.
3: Przetarg na budowę tramwaju na Azory ma być ogłoszony jeszcze w tym roku, a tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: To są newsy z Krakowa.
3: Muzeum Podgórze otworzyło wystawę poświęconą hotelowi Forum. Ekspozycja współtworzona przez byłych pracowników prezentuje oryginalne pamiątki, meble i dokumenty z czasów świetności tego modernistycznego budynku. Wystawę można oglądać do stycznia.
4: To jest magazyn reporterów Eski Kraków.
3: Skomplikowane dojście do przystanku, brak chodnika lub przepełniony pojazd komunikacji miejskiej. Teraz można zgłosić to do władz Krakowa lub Metropolii Krakowskiej. Krakowski Alarm Smogowy opracował nową stronę internetową Dobra Jazda KRK, służącą do sygnalizowania usterek i pomysłów na usprawnienie transportu w mieście. Chodzi o to, aby wyeliminować komunikacyjne absurdy, a tych nie brakuje.
20: Filip Jarmakowski, Polski Alarm Smogowy. Przede wszystkim mam nadzieję, że strona będzie działać płynnie i nic się nie wysypie, a skierowana jest przede wszystkim do mieszkańców Krakowa i gmin Metropolii Krakowskiej. Rozwiązywać problemy chcemy przede wszystkim te, które dotyczą ludzi przemieszczających się na piechotę, rowerami czy komunikacją publiczną. Chodzi o takie low hanging fruits, czyli nisko wiszące owoce, problemy, które da się rozwiązać minimalnym nakładem środków i finansowych, i biurokratycznych, a które znacznie poprawią przemieszczanie się po mieście.
21: Jakie problemy mieszkańcy w ogóle mogą tam zgłaszać?
20: Na przykład słynne przejścia liczne na alejach, na których pieszy nie ma możliwości przejścia całej ulicy za jednym razem, ponieważ musi czekać minutę albo prawie dwie minuty na to, żeby zmieniło się światło. A w tym czasie jest uwięziony między pasami, musi oddychać spalinami, musi marnować czas, może nie zdążyć na autobus albo na tramwaj właśnie przez to. Zawsze ktoś będzie stratny. Aktualnie stratny jest pieszy i transport zbiorowy. Jeżeli wydłużymy światła dla pieszych, no to wiadomo, że trochę dłużej będą musiały stać samochody. Przykładem jest śluza rowerowa na ulicy Mazowieckiej przy skrzyżowaniu z alejami, gdzie po prostu naturalnie rowerzyści ustawiają się przed samochodami, żeby móc wcześniej ruszyć. Obecnie ona jakby nie istnieje, jest tylko w umysłach rowerzystów, którzy naturalnie to robią. Wystarczyłoby tak naprawdę taką śluzę tam wyznaczyć, namalować i problem jest rozwiązany od miejsca.
21: I też pokazywaliście na prezentacji takie przedepty.
20: Przedept to jest jakby ergonomia społeczeństwa. Jeżeli jesteśmy na przystanku i projektant wyznaczył przejście, które powoduje, że wydłuża się dojście do tego przystanku 30 sekund albo o minutę, a akurat jest w pobliżu jakiś grunt, który można przejść po niewyznaczonym terenie, no to taki przedept się pojawia. Jest to po prostu skrócenie drogi do jakiegoś ważnego punktu komunikacyjnego. Taki przykład na przykład to Górka Narodowa. Trzeba się zwrócić do miasta, w jaki sposób można taki problem rozwiązać i taki przedept zalegalizować. Oczywiście, jeżeli to jest po prywatnym gruncie i takiej możliwości nie ma, to wiadomo, że będzie to problematyczne. Natomiast myślę, że w wielu przypadkach jest to do rozwiązania jak najbardziej.
21: Jak ta strona internetowa będzie działała?
20: To jest bardzo prosta strona, dobrajazdakrk.pl. Działa równie dobrze na komórce, jak i oczywiście przeglądarce na komputerze. I wystarczy wejść, zaznaczyć, z jakiej strony mamy problem. Czy jesteśmy pieszym, czy jesteśmy rowerzystą, czy poruszamy się transportem zbiorowym. Należy wpisać adres lub zaznaczyć go na mapie, gdzie jakiś problem, który chcemy rozwiązać, występuje. Możemy też dołączyć zdjęcie, krótko go opisać i wysłać do nas. Należy podać adres e-mail, żebyśmy byli w stanie sprawdzić i ewentualnie, jeżeli jakiś tam jest problem, do wyjaśnienia to odpisać. Strona będzie cały czas dostępna i cały czas te pomysły na rozwiązanie problemów będą do nas spływały, mamy nadzieję. Będziemy przypominali o tej aplikacji. Będziemy na bieżąco też kręcili filmiki z tych problemów, które będą się tam pojawiały, więc mam nadzieję, że to będzie działanie ciągłe, które będzie cały czas usprawniało w jakiś sposób nasze miasto.
21: A macie jakieś porozumienie z miastem w tej sprawie? No bo jednak adresatami tych wszystkich zgłoszeń też niejako będą władze miasta, urzędnicy, którzy będą, miejmy nadzieję, pracować nad tymi zmianami. Czy tutaj już był jakiś kontakt, że jest taka inicjatywa i że chcielibyście, aby pewne zmiany zostały wprowadzone?
20: Mamy nadzieję, że przedstawiając łatwo rozwiązywalne problemy, ta nić porozumienia z miastem nawiąże się, kiedy je przedstawimy i pokażemy, że o proszę bardzo, tu jest problem, który można rozwiązać w ciągu jednego dnia i możemy takich pomysłów i problemów na rozwiązanie znaleźć znacznie więcej i Państwu pokazywać.
3: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
4: SK Kraków. SK Kraków News.
3: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków. Czuję się rzemieślnikiem, który ma dobrze wykonać robotę, mówi komisarz Stanisław Kracik. To właśnie on będzie sprawował władzę w Krakowie przez najbliższe 3 miesiące. Jednocześnie poinformował, że nie planuje brać udziału w sierpniowych wyborach. Jak mówi, przez czas pełnienia obowiązków prezydenta chce, by Kraków nie wpadł w stagnację.
9: Po pierwsze, nie zamierzam powoływać zastępców. Chcę dalszą pracę na ten okres powierzony mi kontynuować z mocnym wsparciem dyrektorów departamentów. Mamy zapewnić mieszkańcom Krakowa funkcjonowanie miasta w taki sposób jak do tej pory. Komunikacja, bezpieczeństwo, edukacja, obsługa komunalna. Uważam zatem, że to są zadania, które będziemy mogli realizować sami, ale dzięki temu, że jest nieodwołana Rada Miasta, ufam, iż będziemy mogli w dobrej współpracy kontynuować te działania, które są bardzo istotne, jeżeli chodzi o realizację zadań inwestycyjnych, dalsze przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków, jak również przygotowywanie się do budżetu 2027, bo jak Państwo ten harmonogram znają, to może się okazać przy drugiej turze, że będziemy w drugiej połowie września, a wtedy, zanim, tak powiem, rozpoczęłyby się prace nad budżetem, byłoby już za późno.
1: Chciałbym po prostu bardzo serdecznie podziękować wszystkim mieszkankom, mieszkańcom Krakowa za te 2 lata. To był z jednej strony piękny czas, ale z drugiej strony też trudny czas. To był czas wielu różnych lepszych i gorszych momentów. To był czas, w którym bardzo mocno rozmawialiśmy z mieszkańcami. Przypomnę o 53 w sumie ławkach dialogu. To był czas wielu wyzwań. To był czas startu metra, planu ogólnego, strategii, aktu krakowskich osiedli i wielu innych dobrych rzeczy, które się w Krakowie zdarzyły. Popełniłem błędy. Dziękuję wszystkim, zarówno tym, którzy mnie wspierali i wspierają nadal w trudnym okresie. Dziękuję też swoim adwersarzom, swoim przeciwnikom, tym, którzy byli krytyczni, tym, którzy nie poszli do referendum. W większości Krakowian, którzy posłuchali tego apelu, ale dziękuję też tym, którzy poszli i wyrazili w ten sposób swój demokratyczny głos przeciwko.
9: Chodzi też po prostu o to, żeby niezależnie od wyników referendum miasto funkcjonowało nie gorzej i żebyśmy po prostu tego kwartału nie stracili na tak zwane trwanie. Jeżeli Państwo uważają, że jestem trochę stremowany, to proszę się nie dziwić, ale propozycję dostałem późnym popołudniem wczoraj. Potwierdzenie, jak Państwo wiecie, niecałą godzinę temu. W związku z tym rzeczy dzieją się, jak widać, bardzo dynamicznie. Ja mam świadomość tego, że padło na mnie pewnie dlatego, że mam trochę doświadczenia, a równocześnie też chcę powiedzieć, że przez te 2 lata bardzo głęboko się z Krakowem utożsamiłem i w związku z tym ośmieliłem się podjąć to zadanie.
1: Martwię się i troszczę się o Kraków w kontekście tego, że czekają nas w tej chwili 3 miesiące burzy i na szczęście może nie chaosu w mieście, bo prezydent Kracik gwarantuje to, że miasto będzie dalej sprawnie zarządzane, ale burzy takiej politycznej i na końcu różnie się to może potoczyć. Prezydent, który nie ma za sobą Rady Miasta, nie będzie w stanie skutecznie realizować swoich planów. W związku z tym może nas czekać 2,5 roku burzy i chaosu. Może nas oczywiście czekać 2,5 roku z jakimś elementem, może nie pełnej kontynuacji. Rzeczy, które zrobiliśmy źle, należy poprawić. Ale przynajmniej nie może nas czekać takie 2,5 roku z próbą korekty, a nie wywracania wszystkiego. I to chyba byłoby najrozsądniejsze z punktu widzenia Krakowa i mieszkańców, bo ktoś, kto tutaj przyjdzie po mnie, będzie musiał w to wszystko się wdrożyć. Bez względu na to, kim będzie, zajmie mu to przynajmniej tyle czasu, co mi, no chyba, że będzie zamiast 12-14 godzin pracować 16-18, ale wtedy ta efektywność jednak mocno spada.
3: Mówi Aleksander Miszalski. Stanisław Kracik będzie pełnił funkcję komisarza przez 90 dni do czasu wyboru nowego prezydenta miasta. 31 sierpnia pierwszy przejazd tramwaju do Mistrzejowic. Inwestycja notuje kolejne 2 miesiące opóźnienia i koszty są wyższe niż zakładano. Do końca czerwca mają być gotowe chodniki, przejścia dla pieszych i prace ziemne. Przez m.in. problemy z prądem na terenie inwestycji tramwaj wymaga dodatkowych testów i stąd poślizg w dotrzymaniu pierwotnych terminów.
2: Jarosław Tabor, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Z tego, co dostaliśmy, jeżeli chodzi o przedstawiony harmonogram terminowy do 31 sierpnia przez generalnego wykonawcę, z kontroli na placu budowy, które przeprowadzamy, z tego, co się dzieje na terenie budowy i jak idą postępy prac, naszym zdaniem tak, jest to realny termin. Natomiast czy ostatecznie uznamy ten termin za zasadny, to będzie też wynikało od analizy teraz dokumentów, które złożył generalny wykonawca, czyli przypadków kompensacyjnych, którymi to wnioskuje o przedłużenie tego terminu realizacji. Pierwotnie ogólnie, zanim padł termin 31 sierpnia, to był 30 czerwca, także tak, mamy 2 miesiące opóźnienia. opóźnienia względem zakładanego do tej pory terminu.
21: Skąd te opóźnienia w ogóle?
2: Te opóźnienia wynikają, szanowni państwo, z wielu aspektów. Tak? To wszystko to są kwestie, które dzieją się na budowie, ponieważ coś jeszcze na przykład wymaga przeprojektowania. To są kwestie, choćby o których wspominałem, związane z pogodą. To są kwestie związane z przyłączeniami prądu. Gdzieś, gdzie Tauron nie dotrzymał pierwotnych terminów ogólnie zawartych umów na przyłączenie do sieci trakcyjnej czy tunelu ogólnie stacji podtransformatorowych do napięcia. To są choćby przypadki związane z trwającą obecnie wojnę w Iranie i to wszystko tak naprawdę są przyczyny opóźnienia. Natomiast tu chciałbym powiedzieć i wspomnieć, że są one analizowane, czy faktycznie w 100% są zasadne do uznania przez gminę.
21: 31 sierpnia to data nowa, data opóźniona też, data pierwszego przejazdu tramwaju do Mistrzejowic. No właśnie, czego się dowiedzieliśmy, co też budzi wasze jakieś takie obawy, kontrowersje?
7: Nareszcie mieszkańcy po wielu latach bojów wiedzą, na czym stoją. Michał Drewnicki, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Do tej pory poprzedni ustępujący, prezydent, który ustąpił przed chwilą, nie był w stanie nam powiedzieć, do kiedy mieszkańcy będą musieli znosić te wszystkie obciążenia związane z inwestycją. Dzisiaj wiemy już po naszych naciskach, po rezolucji, że 31 sierpnia pojedzie tramwaj. No to jest dobra i zła informacja. No zła z tego tytułu, że jest to kolejne opóźnienie.
21: Dwumiesięczne.
7: Kolejne dwumiesięczne opóźnienie i mieszkańcy Mistrzejowic, Prodnika, Nowej Huty, okolicznych terenów zostają bez tramwaju na wakacje, a wszyscy myśleli, że już będą jeździć. Z drugiej strony cały czas będą musieli borykać się z problemami transportowymi, zamykanymi ulicami, zamykanymi chodnikami, brakiem ścieżek rowerowych, więc to też budzi niepokój. I niepokój budzi także to, że dyrektor stwierdził, że na razie nie ma podstaw do wymierzenia kar umownych, co jest dla nas zaskakujące, zważywszy na to, że inwestycja jest opóźniona o 8 łącznie miesięcy, czy nawet 9, więc dla nas to jest zaskoczenie.
2: Jeżeli nie uznamy tych terminów, raczej tych uzasadnień i stwierdzimy, że te uzasadnienia nie znajdują uzasadnienia w przesunięciu terminu do 31 sierpnia, a i tak generalny wykonawca utrzymuje, że pierwszy dzień dostępności to będzie 31 sierpnia, wówczas tak, zdecydujemy o nałożeniu kar umownych zgodnie z zawartym kontraktem. Jeżeli chodzi o kary umowne, to nie chciałbym tu skłamać, natomiast to jest bodajże 5 tysięcy za każdy dzień opóźnienia.
7: Drugim zaskoczeniem jest to, że okazuje się nagle, że trzeba będzie dopłacić 271 milionów. No to jest tak naprawdę koszt budowy jakiegoś małego stadionu piłkarskiego. Gdzie są te pieniądze? Też nie wiemy i do końca dyrektor nie był w stanie powiedzieć, poza ogólnikami, mówiąc, że tam nastąpiły jakieś pewne zmiany projektowe. No dla nas jest to naprawdę bardzo zaskakująca informacja, zła informacja, bo miasto będzie musiało płacić więcej za coś, co jest opóźnione o ponad pół roku. Więc my sądzeni składamy teraz broni. Będziemy domagali się kolejnych, bardziej szczegółowych informacji. Natomiast liczymy na to, że ten termin 31 sierpnia zostanie dotrzymany i wtedy będzie i pozwolenie na użytkowanie, ale także rozkład jazdy, bo mieszkańcy do tej pory od prezydenta Michalskiego nie byli w stanie uzyskać informacji nawet o tym, jakim tramwajem, kiedy, co ile, z jakim częstotliwością, w jakim kierunku będą mogli jeździć.
3: Łączny koszt budowy tramwaju do Mistrzejowic to ponad 2 miliardy złotych. Zmniejszenie wyroku miało związek ze stanem emocjonalnym i psychicznym oskarżonego, mówi rzecznik Sądu Apelacyjnego w Krakowie Tomasz Szymański. Sąd zmniejszył karę dożywotniego pozbawienia wolności Ingebrigtowi G na 25 lat. Przypomnę, że Norwek został skazany przez Sąd Okręgowy w Krakowie na dożywocie za zabójstwo żony, którego dokonał w Oświęcimiu, oraz porwania dziecka.
0: Wymiar kary, czyli zmniejszenie z kary dożywotniego pozbawienia wolności do kary 25 lat pozbawienia wolności, sądu uzasadnił m.in. charakterem tej kary. Tomasz Szymański, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Obie kary są karami nadzwyczajnymi, w zasadzie karami eliminacyjnymi, no ale w sposób oczywisty kara dożywotniego pozbawienia wolności jest karą całkowicie eliminującą z życia społecznego sprawcę. Przyjmuje się w doktrynie, w orzecznictwie, że to jest kara, która zastępowała karę śmierci przewidzianą poprzednim kodeksem, więc w sposób oczywisty wskazuje na taki charakter w zasadzie nieodwracalny tej kary i przyjmuje się, że ona ją stosuje się do osób, co do których nie zachodzą żadne okoliczności łagodzące i takich, które nie rokują jakiejkolwiek nadziei na powrót do społeczeństwa, choć tutaj ten wymiar eliminacyjny jest bardziej istotny. No i biorąc pod uwagę to, o czym nie mogę szczegółowo mówić, no ale jednak w toku postępowania główny nacisk był kładziony na kwestie związane z ze stanem psychicznym, w jakim działał oskarżony. Sąd uwzględnił po części te zarzuty i uznał, że ten stopień winy związany z kwestiami nie tyle motywacyjnymi, co właśnie związanymi ze stanem psychicznym oskarżonego, jego zaburzeniami pewnymi w tym zakresie, no powoduje, że nie jest możliwe wymierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.
5: Ja nazywam się Paweł Bandura, jestem prokuratorem prokuratury rejonowej w Oświęcimiu. Występowałem tutaj w imieniu prokuratury jako oskarżyciel publiczny w sprawie o zabójstwo. Sąd apelacyjny zmienił zaskarżony wyrok, obniżając karę z kary dożywocia na karę 25 lat pozbawienia wolności. W uznych motywach sąd szeroko odniósł się do kwestii, dlaczego taki wyrok zapadł, jednakże w związku z tym, że odnosił się do kwestii związanych z ustaleniami faktycznymi, jawność rozprawy była wyłączona, nie mogę o tych kwestiach tutaj mówić. Prokuratura zapewne zwróci się o uzasadnienie pisemne tego wyroku i na podstawie tego pisemnego uzasadnienia będzie oceniony wyrok i podejmowane dalsze czynności. Prokuratura była usatysfakcjonowana wcześniejszym wyrokiem, od którego nie składała apelacji. Tak jak tutaj sąd pouczył, ten wyrok jest prawomocny, przysługują tylko nadzwyczajne środki zaskarżenia. W związku z tym prokuratura po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem będzie ewentualnie rozważać dalsze czynności, o ile oczywiście przepisy na to pozwolą.
0: Tam sąd w pierwszej instancji dostrzegł kilka okoliczności łagodzących. Niektóre z nich miały mniejszą wymowę, ale część w powiązaniu z tymi okolicznościami, które również znalazły wyraz w tym, że sąd uznał za konieczne orzeczenie tak zwanego środka zabezpieczającego, to wskazuje na poważne zaburzenia związane ze stanem psychicznym, choć nie wyczerpujące takiego stanu, który powodowałby ograniczone lub zniesioną poczytalność, czyli możliwość w ogóle ponoszenia odpowiedzialności przez oskarżonego. No i to były te elementy, które zdecydowały o tym, że ta kara jest karą zbyt surową, przy czym sąd też zwrócił uwagę, że ten czyn miał miejsce, co prawda niedługo, ale jednak przed zmianą kodeksu z 2023 roku, który przewiduje w tej chwili karę 30 lat pozbawienia wolności. No i dostrzega sąd to, co legło u podstaw tej zmiany, że rzeczywiście ta rozbieżność między karą 25 lat pozbawienia wolności, a dożywotnim pozbawieniem wolności jest znaczna. Ta dolegliwość tej kary, choć tu dolegliwość tej kary 25 lat pozbawienia w stosunku do dożywotniego pozbawienia wolności jest zdecydowana różnica. Natomiast no nie mogliśmy, sąd apelacyjny nie mógł wymierzyć kary 30 lat pozbawienia wolności, bo w tym zakresie przepisy w tamtym czasie, kiedy doszło do przestępstwa, jeszcze nie obowiązywały.
3: Wyrok jest prawomocny. Po otrzymaniu uzasadnienia przysługuje prawo do wniesienia o kasację. Dojście do lokali i sprawna komunikacja zastępcza to postulaty przedsiębiorców z ulicy Karmelickiej, którzy dziś spotkali się z krakowskimi urzędnikami. Remont tej drogi rozpocznie się 6 czerwca. Nie będą kursowały tramwaje, a ulica wraz z torowiskiem i siecią podziemną zostanie gruntownie przebudowana.
6: Krzysztof Wojewski, Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Takie dwa zasadnicze tematy, które rzeczywiście wypłynęły na tym spotkaniu, to są tematy pierwszy związany z dojściem w czasie tej przebudowy do sklepów, restauracji, etc. I tutaj rzeczywiście wykonawca to dosyć dokładnie wytłumaczył, jak to będzie wyglądało, że na każdym etapie tej przebudowy takie dojście, czy do placówki handlowej, czy gastronomicznej zostanie utrzymane. Zresztą wykonawca jest jakby na świeżo po zakończeniu podobnej przebudowy przy ulicy Piłsudskiego, więc jakby ma to przećwiczone. Druga kwestia to była kwestia trochę niezwiązana z działalnością Zarządu Dróg Miasta Krakowa, mianowicie kwestia umiejscowienia przystanków komunikacji tymczasowej, zastępczej, ewentualnej bliskości dojechania autobusem do tego remontowanego fragmentu, więc jakby w tej materii my te uwagi wszystkie zebraliśmy i przekazaliśmy je już do Zarządu Transportu Publicznego oraz do Wydziału Gospodarki Komunalnej Miejskiego Inżyniera Ruchu, więc tutaj te kwestie, nad tymi kwestiami na pewno te jednostki się jeszcze raz pochylą i jeszcze raz przeanalizują tą kwestię. Też to, co tak naprawdę też jest najważniejszą rzeczą na tym spotkaniu, to znaczy dwie strony się poznały face to face, czyli wykonawca, a dokładnie kierownik budowy oraz właśnie przedsiębiorcy, którzy działają na tym fragmencie ulicy Karmelickiej. Mieszkańcy mają bezpośredni kontakt z kierownikiem budowy, czyli mieszkańcy i przedsiębiorcy, i w związku z tym na bieżąco pewne kwestie związane z dojazdem, dojściem, takie czysto techniczne rzeczy załatwiają, więc to też miało na celu to właśnie spotkanie.
21: Czy była mowa o jakimś pakiecie pomocowym też dla przedsiębiorców? Bo wiemy, te konotacje z przedsiębiorcami już znamy w mieście, bo i była Starowiślna, i była Zwierzyniecka, więc to jest taki kolejny remont kluczowej ulicy, nie tylko takiej komunikacyjnej dla samych mieszkańców, ale też właśnie dla przedsiębiorców. Czy coś się o tym mówi?
6: Gdy idzie o pomoc dla przedsiębiorców, to Zarząd Dróg Miasta Krakowa nie jest tu jakby jednostką, która się tym zajmuje. Natomiast był również na tym spotkaniu przedstawiciel Wydziału Przedsiębiorczości Urzędu Miasta Krakowa, Ten wątek oczywiście się pojawił i to tutaj Wydział Przedsiębiorczości nie bardzo ma możliwość prawną do tego, żeby, nie wiem, przekazywać jakieś ekstra sumy pieniędzy przedsiębiorcom, którzy tam działają. No po prostu nie ma takiej konstrukcji prawnej w prawie obowiązującym w Polsce. Po prostu. Więc no tutaj jest trudno mówić o takiej pomocy bezpośredniej. Natomiast to, co my jako Zarząd Dróg Miasta Krakowa jesteśmy w stanie zrobić, no to właśnie odpowiadać elastycznie na te potrzeby tak, żeby minimalizować potencjalny brak klientów, żeby mimo tego remontu, który tam będzie, czy przebudowy, bo raczej mówimy w tym wypadku o przebudowie, czy budowie tej ulicy od nowa, po to, żeby ludzie, a za tym potencjalni klienci tych firm, które są przy tym fragmencie ulicy Karmelickiej umiejscowione, żeby oni jednak mimo tego remontu, mimo tej przebudowy z tej ulicy korzystali.
21: To powiedzmy sobie już o tych drogowych, komunikacyjnych aspektach. Co wiemy?
6: Prace w terenie rozpoczną się 6 czerwca. To, co najistotniejsze, to 6 czerwca przestają kursować tramwaje przez pierwszą obwodnicę, czyli na linii Dunajskiego, podwale Dunajewskiego. Tym samym oczywiście tramwaj nie wjedzie w ulicę Karmelicką i przez pierwsze 3 miesiące trwania tego remontu wykonawca będzie skoncentrowany na tym, żeby przebudować właśnie to torowisko i te rozjazdy na styku podwale Dunajskiego, ulica Karmelicka, po to, żeby 1 września mógł wrócić ruch tramwajowy na pierwszą obwodnicę. Natomiast również 1 września wróci tramwaj na ulicę Karmelicką, tyle że będzie on dojeżdżał jako tramwaj dwukierunkowy mniej więcej do skrzyżowania z ulicą Rajską Garbarską. Również media zakopane pod ziemią będą wymienione na tym fragmencie ulicy Karmelickiej od Bagateli do Rajskiej. Tam przede wszystkim zostanie wymieniany gazociąg, kamienice będą dopięte, jeżeli nie są, do kanalizacji deszczowej. Zostanie również wymieniona kanalizacja sanitarna, wodociąg i tak dalej. No i oczywiście torowisko w tamtym miejscu. Również torowisko zostanie nieco skorygowane po to, żeby te łuki z kolei na skrzyżowaniu z Dunajskiego i z Podwale były łagodniejsze. Oczywiście pojawi się zieleń w podobnej, jak nie większej liczbie, jeśli chodzi o ten przebudowany fragment.
3: Od 6 czerwca ulicą Karmelicką kursować będą autobusy zastępcze, a cały remont zakończy się w przyszłym roku. Krakowscy golbaliści jadą na Mistrzostwa Świata. To ostatnia prosta przygotowań dla kobiecej i męskiej reprezentacji Polski, która po raz pierwszy w historii zakwalifikowała się na takie zawody. Trzonem kadry narodowej są zawodnicy klubu Brookbet Termalika Kraków. Mistrzostwa Świata rozpoczną się 6 czerwca w Hangzhou w Chinach.
10: Nazywam się Alicja Mazur i reprezentuję Brookbet Termalika Kraków. Jestem lewoskrzydłową.
21: I jesteś również członkinią reprezentacji Polski w golbalu.
10: Tak, zgadza się.
21: W ogóle jak się zaczęła twoja droga z tą dyscypliną? Jak trafiłaś w ogóle tutaj na treningi? Bo na co dzień trenujesz w Krakowie.
10: To zaczęło się, że dołączyłam do szkoły dla osób słabowidzących i niewidomych w Lublinie i tam pokazali mi tą dyscyplinę i ja się w to wciągnęłam, a później już przeniosłam się do szkoły w Krakowie i w Krakowie już zostałam.
21: Długo już trenujesz taką dyscyplinę?
10: 4 lata w tym roku.
21: To jest popularna dyscyplina w ogóle w Polsce, na świecie? Jak to obserwujesz?
10: Uważam, że w Polsce jest to mało doceniany sport. Mam nadzieję, że będzie bardziej rozchwytywany, a na świecie jest już coraz bardziej to znane i idzie to w dobrym kierunku.
21: No bo wiemy o tym też, że jest to sport paralimpijski, prawda?
10: Tak, dokładnie.
21: Mówiłaś o tym, że w Polsce jest to sport niedoceniany. Być może teraz doceniać was będzie szersze grono osób, bo jesteś członkinią właśnie reprezentacji Polski, która wybiera się na Mistrzostwa Świata. W ogóle jaka była ta droga na Mistrzostwa, jak to się w ogóle stało?
10: Była to ciężka droga. Na początku awansowaliśmy na Mistrzostwa Europy i po naszym wystąpieniu na Mistrzostwach Europy, na którym zajęliśmy 7 miejsce, ranking ułożył się tak, że dostaliśmy się jednak na te Mistrzostwa Świata, ale droga też nie była łatwa.
21: Bo pewnie sporo wyrzeczeń jest podczas takich rozgrywek, no i też to są codzienne treningi.
10: Dużo trzeba poświęcić na to czasu, bardzo dużo. Jest to wymagający sport i nawet na chwilę nie można odpuścić, bo wiadomo, że już nie będzie się grało tak, jak się gra, gdy jest się w stałych treningach.
21: Dla was to była taka niespodzianka swego rodzaju, bo dość późno dowiedzieliście się jako reprezentacja Polski, że na te mistrzostwa do Chin polecicie. No, jak się w ogóle z tym czuliście jako też drużyna? Jak ty się z tym czułeś? Czy to była jakaś niespodzianka i skąd w ogóle takie zawirowania też terminowe?
11: Tak, były to dość nietypowe okoliczności, w których się dowiedzieliśmy o naszym wyjeździe. Bartłomiej Niesyczyński, zawodnik reprezentacji Polski w golbach. Szkoda, że nie odbyło się to z takim planem sportowym, jak na początku zakładaliśmy, że wywalczymy sobie to miejsce, ale finalnie udało się, jedziemy, niezależnie od tego, jaką drogą eliminacji, no to jedziemy tam walczyć o najwyższe cele.
21: Były tam zawirowania z pewnymi rankingami, zadecydowała matematyka, szczęście, czy może jedno i drugie?
11: Na pewno zawiłości regulaminowe nie pomagały, były tam na etapie nominacji do Mistrzostw Świata pewne zmiany regulaminowe, które według jednych przepisów nam dawały kwalifikacje, według innych nie. Finalnie zostały przeforsowane te przepisy, które nie dają nam tego awansu, no ale z racji innych względów politycznych, no udało nam się jechać, zająć to miejsce, no i jedziemy.
21: A o takiej oficjalnej decyzji o waszych powołaniach dowiedzieliście się w okolicy majówki, więc z tego czasu na przygotowanie już takie regularne nie było zbyt wiele. Ty jako zawodnik Krakowa trenujesz tak regularnie tutaj w Krakowie, ale to też nie jest tak, że wasza drużyna składa się z zawodników tylko z Krakowa, chociaż jest ich zdecydowana większość, więc jednak tutaj macie do czynienia ze sobą na co dzień, ale nie zawsze, więc podejrzewam, że te przygotowania też są intensywne, ale jednak krótkie. Jak one wyglądały?
11: Na pewno od tej wiadomości, że jedziemy na mistrzostwa, mieliśmy mało czasu na takie bezpośrednie przygotowanie do imprezy, no ale gdzieś śledząc tą sytuację geopolityczną, każdy z nas miał z tyłu głowy, że coś takiego może się wydarzyć, więc to też nie było tak, że odpuszczaliśmy treningi, cały czas byliśmy w gazie, byliśmy gotowi na to, że kiedykolwiek się dowiemy o ewentualnym wyjeździe, no to będziemy w stanie się jako drużyna

0: swoich możliwości, pełnię sił, no a do tego potrzebne nam jest pełne zdrowie.
1: Przed Wami faza grupowa. Miejmy nadzieję, że jak najwyżej też dojdziecie w tej fazie pucharowej. Łatwo jednak nie będzie, bo jest to topka światowych drużyn.
0: Tak, jest to 16 najlepszych drużyn na świecie. Grupę też mamy niełatwą, także myślę, że wyjście z grupy to jest to, o co będziemy walczyć i o tym myślimy na sam początek. No potem jest to turniej, czasami dyspozycja dnia, czasami trochę szczęścia. Nie ma tak, że ktoś jest wielkim faworytem, a ktoś od tej stawki odstaje, więc to będą wszystko mecze walki, będą to równe mecze. No i liczymy na to, że w tych najważniejszych momentach to szczęście, może ta dyspozycja dnia uśmiechnie się do nas.
1: No łatwo nie jest, bo nawet macie mistrzów olimpijskich, prawda, w grupie?
0: Tak, mamy w grupie Japonię, czyli aktualnych mistrzów olimpijskich. Gramy z nimi na zakończenie grupy, więc jeżeli wszystko pójdzie po naszej myśli, to przed tym meczem już będziemy pewni swego i oby tak było, żebyśmy tym ostatnim, teoretycznie najtrudniejszym meczem nie musieli jeszcze martwić się o ten wynik, tak żebyśmy już spokojną głową mogli powoli przygotowywać się do tej drabinki, która poprowadzi nas do strefy medalowej.
2: Łatwo nie będzie, ale my będziemy starać się wywalczyć jak najwyższe miejsce i mam nadzieję, że będzie to dość wysokie miejsce. Na pewno nie będziemy poniżej 10 miejsca.
1: Czyli taki jest cel.
2: Tak, dokładnie. Jest cel wyjścia z grupy i niespadnięcia niżej niż 10.
1: Ile jest w ogóle takich zawodniczek na boisku? Może też powiedzmy naszym słuchaczom, na czym ta gra polega.
2: To na boisku znajduje się 6 osób, po 3 osoby z danej drużyny, plus na ławce znajdują się zawodniczki rezerwowe. Maksymalnie może ich być 3 plus sztab trenerski. Polega to na tym, że osoby będące na boisku mają zaklejone oczy plastrami, na to mają zakładane gogle i gra rozgrywa się na boisku, które ma wymiary boiska do siatkówki i jest ciężko. Gramy piłką, która waży 1,25 kg, więc jest ciężko.
1: I nie widzicie tej piłki, ale ją słyszycie, prawda? Bo to jest taka specjalna piłka.
2: Tak, zgadza się. My słyszymy, nie możemy w ogóle patrzeć, nawet nie ma możliwości podglądania, bo jesteśmy z każdej strony zaklejeni na oczach, więc tylko ją słyszymy i polegamy tylko na właśnie zmyśle słuchu.
1: Znaczna większość polskiej reprezentacji to zawodnicy z Krakowa właśnie. Jest duma, że mamy tutaj w Krakowie taki wysoki golbalowy poziom, no bo na te mistrzostwa jadzie w zasadzie no już taka najlepsza część zawodników z całego świata.
3: Zgadza się, duma rozpiera. Michał Szpyrka, prezes Stowarzyszenia Warto Być Razem. Ponieważ trzon reprezentacji Polski stanowią zawodnicy z Krakowa. Jeszcze raz jedziemy na Mistrzostwa Świata jako reprezentacja Polski, tym bardziej jesteśmy dumni z tego powodu.
1: Jadą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, co chyba tym bardziej cieszy.
3: Tym bardziej cieszy, gdyż kadra kobiet jest bardziej wyrównana i tym bardziej jesteśmy dumni z tego, że też zawodniczki z naszego klubu jadą na Mistrzostwa Świata, choć nasza drużyna kobiet tak naprawdę jest jeszcze młodą drużyną.
1: Ty jesteś częścią tej krakowskiej drużyny, Brookbet Termalika Kraków, który również odnosi sukcesy i to wiemy. Jak na co dzień też wygląda taka wasza lokalna rozgrywka? No bo też jeździcie na turnieje w całej Polsce.
2: Zgadza się, my jako kobiety zadebiutujemy dopiero po 2 latach, bo 2 lata nie było drużyny żeńskiej w Krakowie, ale teraz mamy zawodniczki skład i 26 czerwca zadebiutujemy w Lublinie jako Brookbet Termalika Kraków i mam nadzieję, że pokażemy wysoki poziom.
1: Czyli taki historyczny czas przed Wami, zarówno tak lokalnie, jak i światowo.
2: Zgadza się. Mam nadzieję, że i tu wyjdziemy bardzo wysoko.
3: Mieliśmy kilka lat przerwy. Przed przerwą zdobyliśmy Mistrzostwo Polski Kobiet. Potem było chwilę przerwy. Teraz wracamy z wysokiego C. Dziewczyny w tym roku startują po raz pierwszy od kilku lat w Mistrzostwach Polski i od razu też jadą na Mistrzostwa Świata, więc jest to dla nas bardzo duży sukces.
1: Czy macie jakieś swoje cele na te mistrzostwa? Czy jest to już na tyle historyczny sukces waszej reprezentacji, że już samo to, że jedziecie, jest takim wyróżnieniem?
0: No na pewno to, że znaleźliśmy się w tym gronie drużyn jadących, jest dużym osiągnięciem. No nie chcemy myśleć teraz przed turniejem o tym, jakie zajmiemy miejsce. Chcemy skupiać się na pierwszym meczu, potem na kolejnych. Na pewno każdy z nas gdzieś myśli o tym, żeby z tej grupy wyjść, bo tak jak mówiłem później, no jest to turniej i wiele może się wydarzyć. Oby dla nas wiele, wiele miłego.
1: Na co dzień trenujesz w Krakowie i to tutaj także to miasto reprezentujesz. Przed Wami pewnie też jakieś rozgrywki lokalne,

0: Za wami również te rozgrywki lokalne, może sobie powiedzmy o tych waszych ostatnich osiągnięciach, bo one również były. No a i o tym, co też przed wami tutaj, tak lokalnie, krakowsko.
1: Ten sezon zaczął się stosunkowo niedawno. Jesteśmy już po pierwszym turnieju ligowym krajowym. Tam po raz pierwszy zaprezentowały się dwie drużyny krakowskie, dwie nasze drużyny na poziomie pierwszej ligi, co też jest takim wyjątkowym osiągnięciem, bo nikomu wcześniej się to nie udało, żeby wprowadzić dwie swoje drużyny do tego najwyższego szczebla rozgrywkowego. Dodatkowo jesteśmy już po turnieju eliminacyjnym klubowej Ligi Mistrzów, gdzie też wywalczyliśmy awans i we wrześniu będziemy walczyć w turnieju finałowym w Berlinie. No już o ten tytuł klubowego zwycięzcy Ligi Mistrzów.
2: Za nami już jest pierwszy sukces. Zdobyliśmy drugie miejsce Old Boys w Lublinie. Przed nami Puchar Polski oraz finał Mistrzostw Polski. W obu tych imprezach będziemy bronić tytułu, a we wrześniu jedziemy na finał Ligi Mistrzów do Berlina, gdzie będziemy starać się poprawić nasze miejsce, gdyż do tej pory najlepszym naszym miejscem było czwarte miejsce. Brakło nam 10 sekund do finału Ligi Mistrzów.
0: Jesteś też prezesem stowarzyszenia. Ja też tutaj patrząc na to, jak budujecie w ogóle całą taką społeczność i drużynę, to też jest takie ciekawe, no bo jednak to są zawodnicy różnorodni wiekowo. Wy nie tylko zajmujecie się osobami dorosłymi, ale też przede wszystkim współpracujecie z dziećmi, z młodzieżą, prawda? I pokazujecie im, że ta niepełnosprawność no, nie musi być przeszkodą.
2: Nie musi być przeszkodą. Pracujemy z dziećmi, gdyż no, z młodych środowisk tak naprawdę potem rodzą się wielcy zawodnicy. Tak naprawdę jesteśmy chyba jedną z nielicznych drużyn w Polsce, która ma tak samo drużynę juniorów, kobiet, młodzików oraz seniorów.
0: Czyli wszechstronnie.
2: Wszechstronnie. W każdej grupie wiekowej mamy zespół.
0: Twoje sportowe marzenie na ten sezon? Masz jakieś?
2: Sportowym marzeniem w tym roku jest wygranie Ligi Mistrzów we wrześniu, gdyż tego tytułu jeszcze nam tak naprawdę brakuje.
3: No na pewno wysokie miejsce na Mistrzostwach Świata w Chinach, zdobycie Mistrzostwa Polski w tym roku, no i też wysokie miejsce na drugich Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Kazachstanie od 25 listopada do 5 grudnia.
1: Przeżyć bez kontuzji.
0: I tego ci życzymy.
1: Dziękuję bardzo.
4: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
5: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
5: SK Kraków.
4: Setki obrazów, rzeźb, tkanin oraz zwiedzanie komnat, zbrojowni, skarbca i podziemi. Każdy znajdzie coś dla siebie podczas spaceru w murach Zamku Królewskiego na Wawelu. Ten krakowski zabytek od 1930 roku jest jednym z najważniejszych muzeów w Polsce. Na zamek z mikrofonem Radia SK udała się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
0: Jesteśmy w Zamku Królewskim na Wawelu i swoją przygodę rozpoczynamy od arrasów. Tych działów wawelskich jest tutaj bardzo dużo i wydaje mi się, że arrasy to jest taki symbol Wawelu. Czyli jak myślimy Wawel, to jednak wiadomo, kojarzą nam się królowie, tutaj monarchia, ale jednak z tych dzieł kojarzymy Wawel właśnie z arrasami. Czym były te arrasy?
6: To jest grupa tkanin powstałych w Brukseli, dokładnie w połowie XVI wieku, które zamówił król Zygmunt August. Magdalena Oska i jestem kuratorem kolekcji tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu. To rzeczywiście wyjątkowo grupa tekstyliów. Tapiserie, które służyły do ozdoby zamku, czy ozdoby królewskich siedzib, bo nie tylko były pokazywane na Wawelu. I właściwie cała ta ogromna grupa, no proszę wziąć pod uwagę, że to było prawdopodobnie największe zamówienie, jakie pojedyncza osoba złożyła w ogóle. Zygmunt August może nie był największym kolekcjonerem, bo tutaj znacznie większe zbiory tapiserii mieli Habsburgowie i ich Habsburgowie hiszpańscy, ci Austriacy. Największym kolekcjonerem chyba w ogóle był król Anglii Henryk VIII, ale on miał dość specyficzne metody kolekcjonerskie. Natomiast żaden z tych władców nie zamówił tak olbrzymiej grupy tkanin naraz. To było prawie 160 tkanin, prawie 160 tapiserii, na które składa się kilka cyklów. Czyli najważniejszy z nich to tkaniny figuralne. Tych tkanin jest 19 i one pokazują sceny ze Starego Testamentu. Od stworzenia człowieka do budowy wieży Babel, no i do rozproszenia ludzkości. Druga grupa to werdiury, czyli tkaniny krajobrazowe ze zwierzętami, chyba te, które najbardziej się kojarzą z Wawelem, prawda? Kolejne grupy są już mniejsze, to są tkaniny z monogramami królewskimi, takie w zlatynizowanej formie z dwoma literami SA. To są takie mniejsze tkaniny, które także służyły jako wyposażenie wnętrza. Tkaniny nadokienne, podokienne oraz niewielka grupa malutkich arrasków, które służyły jako obicia krzeseł.
0: Czyli to takie elementy bardzo dekoracyjne.
6: Na pewno tak. Na pewno bardzo dekoracyjne, bardzo kosztowne, ponieważ wykonane jest dużą ilością nici metalowych, srebrnych i srebrnych złoconych. Ale też proszę pamiętać, że nie były to tkaniny, które służyły na co dzień. My w tej chwili, pokazując je właściwie w stałej ekspozycji, traktujemy wszystkich naszych gości jak najważniejszych gości królestwa. Ale one były pokazywane bardzo rzadko. To było kilkanaście okazji w czasie I Rzeczpospolitej. To były przede wszystkim królewskie koronacje i królewskie wesela, więc to nie było tak, że można sobie było przyjść na audiencję do władcy i zobaczyć taką tkaninę. Można sobie było przyjść oczywiście, jak się miało możliwości, było się zaproszonym na wesele i wtedy tak. A poza tym one były złożone w magazynach, chronione i pokazywane nawet naprawdę w czasie największych uroczystości.
0: Parę lat temu była taka duża wystawa wawelskich arrasów. No myślę, że jedna chyba z rekordowych pod względem frekwencji tutaj wawelskich.
6: To była dla nas bardzo ważna wystawa, ponieważ ona się odbyła, co prawda w środku pandemii, ale za to w setną rocznicę traktatu ryskiego, który pozwolił tym tkaninom wrócić z Rosji po rozbiorach. To był chyba też pierwszy pokaz całej tej kolekcji, ponieważ nie mamy zbyt wielu źródeł historycznych, które nam mówią, w jakich okolicznościach i kiedy te tkaniny były pokazywane. Wiemy, kiedy i jak były pokazywane tkaniny figuralne, ale w jakich okolicznościach, kiedy i czy w ogóle, powiedzmy, tkaniny podokienne były pokazywane, tego już nie wiemy.
0: A te arrasy, które można zobaczyć na Wawelu, to są właśnie z tych kategorii, o których mówiłyśmy, tak?
6: To są przede wszystkim tkaniny figuralne oraz werdziury. Jest też kilka tkanin groteskowych z monogramami królewskimi i pojedyncze tkaniny nadokienne i podokienne. Tych pokazujemy nieco mniej, również z tego względu, że nie wszystkie zachowały się w dobrym stanie.
0: Jeśli chodzi o materiały tkaniny tutaj na Zamku Królewskim na Wawelu, czy jeszcze coś oprócz arrasów wawelskich, no bo arrasy wiemy, ale czy może jeszcze królowie lubowali się w jakichś materiałach?
6: No, królowie bardzo się lubowali w różnych materiałach, ale akurat te kolekcje, z których nasze muzeum jest najbardziej znane, to są również kolekcje orientaliów. To są przede wszystkim namioty tureckie, których mamy kolekcję największą w Polsce, jedną z największych w Europie, a także grupa chorągwi tureckich zdobyta w czasie odsieczy wiedeńskiej. To są tkaniny, które pokazujemy na wystawie, na niewielkiej wystawie Wschód w naszych zbiorach. I to są takie trzy najważniejsze zespoły tekstyliów, które mamy. Ale mamy także oczywiście inne tkaniny. Mamy całkiem sporo dywanów. Mamy także inne tapiserie, które nie są tymi z kolekcji Zygmunta Augusta, no ale także mamy je w zbiorach.
0: Od arrasów przechodzimy również w obrazowe rzeczy, ale jednak w trochę inny dział, równie ważny na Wawelu, bo w malarstwo. Jakie dzieła, jakich artystów można tutaj zobaczyć na Wawelu na stałe?
7: Proszę Państwa, można zobaczyć malarstwo od XV do XVIII wieku. Joanna Bniewicz-Wolska, kustosz działu malarstwa. Może najciekawsze obrazy to jest, zawsze powtarzam, kolekcja podarowana przez Karolinę Lanskorońską. To jest wczesne malarstwo włoskie, które jest eksponowane w czterech salach na pierwszym piętrze. Naszą ideą było pokazanie całej kolekcji, właściwie w jednym miejscu, w jednej części zamku. To są te najpiękniejsze sale renesansowe i tam zobaczycie Państwo między innymi pięknego Orfeusza jako Padel Celajo. Mamy zresztą dwa obrazy z Orfeuszem. Jeden jest takim Orfeusz już w wieku zaawansowanym, a drugi młodzieńczy Orfeusz, oba obrazy z kolekcji lanskorońskich. No i oczywiście Jowisza malującego motyle. Dosta Dossiego, obraz namalowany dla Alfonsa d'Este. Wchodzimy do bestybulu, do sieni i od razu tam widzimy Boga malującego motyle.
0: Wy te dzieła ciągle nabywacie. To też nie jest tak, że Wawel stoi w miejscu, jeśli chodzi o ten proces nabywania dzieł, no bo dbacie jednak o to, żeby te dzieła, no było ich tutaj po prostu coraz więcej.
7: Staramy się kupować też na rynku takie obrazy, które, no zakładam, mogłyby znajdować się w rezydencji renesansowej, czy w rezydencji królów, pierwszych królów z epoki wazów, a więc tutaj głównie XV, początek XVII wieku. I eksponujemy też te nabytki wśród dzieł z kolekcji Lanskorońskich, można zobaczyć Madonnę Giovanniego Belliniego, a po drugiej stronie w tych salach już, które odtwarzamy ten barokowy charakter wnętrz, możemy zobaczyć między innymi Giovanniego Serodina i Mattie Pretiego. Tam jest głównie malarstwo weneckie, malarstwo również też oczywiście włoskie, no bo większość kolekcji drugiego piętra to są obrazy włoskie. Malarstwo północnoeuropejskie możecie Państwo zobaczyć na pierwszym piętrze północnej części skrzydła wschodniego. Tam z kolei jest bardzo piękna martwa natura Wilhelma Hedy z 1637 roku. Obraz jeszcze nieznany był w momencie, kiedy został zakupiony, nieznany był badaczom, pochodzi z prywatnej kolekcji i dopiero teraz został pokazany też znawcom malarstwa holenderskiego jako takie odkrycie. Wydaje się, że już nie można niczego odkryć, że wszystko wiemy o malarzach, że wszystkie obrazy już gdzieś kiedyś się pojawiły albo w muzeach, albo na rynku, a okazuje się, że no nie do końca, bo jeszcze gdzieś w jakichś zakamarkach, prywatnych mieszkaniach, rezydencjach nieznane obrazy się znajdują.
0: Czyli mamy malarstwo włoskie, malarstwo holenderskie. Są jakieś różnice między nimi? Bo podejrzewam, że tematyczne i owszem, no bo to pewnie i obrazy religijne, i martwa natura, i w zasadzie każdy, myślę, znajdzie tutaj coś dla siebie, jeśli chodzi o preferencje naszych zwiedzających. Niemniej, czy jakieś style tutaj się różnią? Jak to wygląda?
7: Taka najprostsza różnica to malarstwo holenderskie, w odróżnieniu od flamandzkiego, no to są głównie pejzaże, sceny rodzajowe. Natomiast malarstwo włoskie, to co mamy na Wawelu, to są częściowo portrety, no i oczywiście malarstwo tematyce religijnej, to w tym właśnie kolekcja Lanskorońskiej, ale nie tylko tematy religijne, bo wśród dzieł z kolekcji Karola Lanskorońskiego są też obrazy z włoskich skrzyń posagowych. I to już nie są sceny religijne, to są sceny czerpane z mitologii, z historii rzymskiej, bohaterowie greccy, rzymscy, także to jest już zupełnie inna tematyka. Natomiast malarstwo flamandzkie to jest bardzo różnorodne, bo są i tematy religijne, prawda, to były te Niderlandy habsburskie, katolickie, i są też obrazy przedstawiające pejzaże, ale też są bardzo ciekawe sceny alegoryczne, które dla ówczesnych odbiorców były czytelne, a dla nas czasem no, musimy się trochę pogłowić, żeby rozszyfrować przekaz, jaki nam artysta pozostawił.
0: Jaka wystawa najbardziej zapadła Pani w pamięć w tych wszystkich artefaktach malarstwa wawelskiego?
7: Mnie zapadają w pamięci głównie te wystawy, które no, się nie powtórzą chyba już. Między innymi pokazywaliśmy Lisowczyka Rembrandta. To była wyjątkowa okazja, ponieważ wtedy w kolekcji Fricka we wnętrzach był remont i dzięki różnym kontaktom udało się ten obraz pokazać w Warszawie, bo on należał do kolekcji króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, i też pokazaliśmy go na Wawelu. I dodatkowym atutem tej ekspozycji była zupełnie niesamowita aranżacja. I to ta wystawa rzeczywiście zapadła mi w pamięć bardzo, bardzo. Nie tylko ze względu na Rembrandta i na tematykę, prawda, polski jeździec, ale także na sposób, w jaki ten obraz został pokazany. A poza tym wielkie wrażenie robią też, dla mnie są bardzo ważne obrazy z dawnej kolekcji Lanskorońskiej, które zostały po wojnie przez rodzinę sprzedane. One są w renomowanych zbiorach światowych, w kolekcji Gettiego Los Angeles, w National Gallery w Londynie, i udało nam się te obrazy na 3 miesiące sprowadzić i w jakimś taki trochę symboliczny sposób dołączyły do reszty kolekcji i można sobie wyobrazić, jakie klasy dzieła znajdowały się kiedyś w wiedeńskim pałacu Karola Lanskorońskiego. No i oczywiście też wielkim wydarzeniem był zakup obrazu Belliniego. Mówimy zakup obrazu Belliniego, podczas gdy jest to tak naprawdę obraz, który powstał w warsztacie malarza, ale z dużym udziałem artysty, i ten obraz był pokazywany jakiś czas temu w kontekście innych obrazów też z tego okresu. Także no, to, że pokazujemy malarstwo europejskie, dobre dzieła malarstwa europejskiego, wydaje mi się, że jest to dość istotne uzupełnienie tej naszej kolekcji malarstwa, która po darze Karoliny Lanskorońskiej i po ostatnich zakupach się znacząco powiększyła.
0: To jest chyba taka perełka wawelska, jeśli chodzi o malarstwo, ta kolekcja Lanskorońskich.
7: Trudno sobie wyobrazić w tej chwili wnętrza renesansowe, wnętrza zwłaszcza pierwszego piętra, bez obrazów z kolekcji Lanskorońskiej. Ja sobie nie mogę właściwie przypomnieć w tej chwili, jak te komnaty wyglądały, bo mam wrażenie, że te dzieła były tutaj zawsze, a w zasadzie to nie wiem, czy w czasach Jagiellonów Wawel posiadał tak znaczącą, znamienitą kolekcję malarstwa.
0: arrasów malarstwa, czyli z tego wnętrza, serca Zamku Królewskiego na Wawelu, schodzimy trochę niżej, bo schodzimy do podziemi i zwiedzamy stosunkowo nową stałą wystawę, chyba najmłodszą tutaj ze stałych wawelskich wystaw, Międzymurze. Cóż to jest Międzymurze?
8: Ta najnowsza wystawa zawiera fragmenty bodaj najstarsze albo graniczące z najstarszymi, które pamiętają czasy wczesnego średniowiecza. Magdalena Młodawska, kuratorka wystawy Międzymurze. Międzymurze, sama nazwa, odnosi się do przestrzeni pomiędzy murami obronnymi. I rzeczywiście ta wystawa dzieli się na dwie części. To są dwa odrębne sektory połączone korytarze. I pierwszy sektor jest poświęcony historii fortyfikacji wawelskiej. Ale nie są to plansze i opowieść, tylko przechodzimy rzeczywiście pomiędzy najstarszymi murami obronnymi, jakie broniły wzgórza wawelskiego od czasów wczesnego średniowiecza. Nie wszystkie są możliwe do zobaczenia. Tutaj musieliśmy wspomóc się multimediami. Natomiast od XIII wieku, a w zasadzie od XII wieku, mury powiek XIX są widoczne. I to jest zupełnie niezwykłe miejsce, ponieważ jest to taka trochę pigułka, esencja historii obronności wawelskiej.
0: Mówiła Pani o multimediach, bo one faktycznie dopełniają tą przestrzeń tych murów, tych komór, bo tam niejako też jest tak, że my trochę podchodzimy już pod Smoczą Jamę i tutaj troszkę nam się łączą te dwa elementy.
8: Tak, drugi sektor znajduje się bezpośrednio nad Smoczą Jamą, czyli tak naprawdę ścieżka, którą idziemy, jeśli spojrzymy na jej powierzchnię, to zobaczymy skałę litą. Skałę wapienną i drugi sektor, no tutaj nie było wyjścia, musiał być poświęcony temu, co widzimy, czyli skale, czyli temu, jak powstała ta skała, skąd się ona w ogóle wzięła. I tutaj wchodzi bohaterka, czyli geologia, pomagają nam znowuż multimedia i opowiadamy o tym, że było morze tropikalne w Krakowie, że pływały tu różne zwierzęta i ryby, i amonity, które można też zobaczyć na wystawie. Przechodzimy następnie do opowieści romantycznej, może nie przesadnie, nie tak jak myślimy, ale romantycznej w rozumieniu odkrywania czegoś nieznanego. I czymś takim nieznanym w XIX wieku była Smocza Jama. I to jest nasza kolejna bohaterka. Dowiadujemy się, jak powstała Smocza Jama. No a jak już jesteśmy przy Smoczej Jamie, to pojawia się kolejny, a w zasadzie jedyny taki bohater legendarny, smok wawelski. I tu niespodzianka, bo przyzwyczailiśmy się do tego, że mamy opowieść o szewczyku Skubie, czy też dratewce, którzy podstępem pokonują smoka. Mamy tutaj płaczliwą królewnę Wandę w naszych głowach, która rzuca się do Wisły, bo nie chce Niemca. A my natomiast proponujemy inną opowieść, najstarszą.
0: No to cóż to jest za opowieść?
8: To jest opowieść z początku XIII wieku, zapisana w kronice polskiej Wincentego Kładłubka. Jest to opowieść najstarsza, jaką znamy o smoku wawelskim. Legenda, gdzie jest oczywiście król Krak, ale walczy i pokonuje smoka dwóch braci, którzy po pokonaniu podstępem, takim samym jak szewczyk smoka, walczą między sobą tak naprawdę o tron. Ta opowieść jest bardziej mroczna. Ta opowieść kończy się tym, że jeden z braci ginie, a drugi zostaje koniec końców przepędzony. I kto przejmuje tron? Królewna Wanda.
0: Niby wystawa stała najmłodsza, ale opowiadająca o tych najstarszych czasach, jeszcze zanim piękne komnaty, zanim arrasy, zanim to malarstwo, no to jednak najpierw po prostu mamy wzgórze, Wisłę, przyrodę.
8: Dokładnie tak, mamy przyrodę i mamy naturę, która tworzy zupełnie niezwykłe formy. takie jak na przykład Krasowa Jaskinia, zwana Smoczą Jamą.
0: Odwiedziliśmy serce zamku, czyli wnętrze, malarstwo, arrasy podziwialiśmy podczas tego dzisiejszego spaceru. Zajrzeliśmy do Smoczej Jamy i do podziemi wawelskich i z tych podziemi znowuż wychodzimy na zewnątrz do skarbca, no bo jak zamek, to i wszelkie kosztowności, to i właśnie skarbiec. Ja skarbiec pamiętam z otwarcia i faktycznie ten przepych, to złoto bije nam trochę po oczach. Niemniej to chyba dobrze, bo macie co pokazywać. Tych eksponatów jest tam naprawdę sporo.
9: Taka ekspozycja właśnie powiększyła się w 2022 roku, właściwie do 12 sal. Wcześniej to były 4 sale, które zajmowała ta ekspozycja. Marta Golik-Gryglas, kustosz w dziale zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu. W tej chwili dzięki właśnie pewnej reorganizacji mogliśmy powiększyć właśnie wystawę i zaprezentować wszystko właściwie, co się dało. Opróżnić właściwie do cna magazyny, żeby właśnie zachwycić tym bogactwem, splendorem dawnego skarbca koronnego.
0: No to co my w tym skarbcu zobaczymy?
9: Skarbiec, może przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to miejsce wyjątkowe, sama ekspozycja, ponieważ przede wszystkim nawiązuje do dawnej instytucji skarbca koronnego przez właśnie zbiory, eksponaty, które tam pokazujemy, ale też jest to wystawa, która mieści się przynajmniej częściowo w pomieszczeniach, w których rzeczywiście ten skarbiec koronny się znajdował. Więc właściwie od tego trzeba zacząć.
0: Czyli jesteśmy w tym wawelskim banku tak naprawdę.
9: Właściwie tak, tak, bo rzeczywiście skarbiec był w salach gotyckich, o takich bardzo grubych murach, które zostały włączone w renesansowy pałac, więc rzeczywiście to już na pewno chroniło to, co było tam w środku. Z historycznego skarbca zachowało się dosłownie kilka przedmiotów, w tym najcenniejsza nasza pamiątka historyczna, czyli szczerbiec, miecz koronacyjny królów polskich, i to jest rzeczywiście taka perełka eksponowana w osobnej sali w skarbcu, ale oprócz tego pokazujemy te kilka innych obiektów, które zachowały się z historycznej kolekcji i cały zespół pamiątek, zabytków, które mają nam jakby oddać ten dawny splendor i ten dawny zasób historycznego skarbca. Więc są to przedmioty, które są cenne ze względów historycznych, bo są związane z jakimiś ważnymi wydarzeniami, z ważnymi postaciami, ale też przedmioty, które są po prostu pięknie wykonane z bardzo cennych materiałów, więc przede wszystkim ze złota, ze srebra, ale też z kamieni szlachetnych, z półszlachetnych. Też przedmioty wykonane z bardzo wyjątkowych materiałów, takich jak na przykład skorupa orzecha kokosowego, masa perłowa, jakieś egzotyczne muszle, szylkret, różne minerały. Tak, rzeczywiście całe bogactwo materiałów i kunsztu dawnych rzemieślników i artystów.
0: To będą jakieś puchary, talerze? Co to będzie konkretnie?
9: To jest właściwie cała gama przedmiotów, bo tak jak właśnie pani wspomniała, to są właśnie naczynia, takie bardzo kosztowne, paradne, których używano przede wszystkim przy wyjątkowych okazjach, ale nie tylko, bo na przykład znajdziemy w skarbcu takie paradne oporządzenia końskie, które właściwie jak się przyjrzymy, to są wybitne dzieła sztuki jubilerskiej, bo one są zdobione właśnie takimi samymi technikami jak biżuteria, czyli właśnie znajdziemy tam kameryzację, jakieś właśnie blaszki repusowane ze złota, więc rzeczywiście są to przedmioty, które zachwycają pięknem wykonania i równie dobrze mogłyby być częścią biżuterii.
0: No właśnie, a biżuteria, na którą kobieta może też zawiesić oko, no bo wiadomo, że kobiety to lubią błyskotki.
9: Jak najbardziej. Tutaj mamy też powody takie historyczne, bo chcemy jakby przywołać kolekcję właśnie klejnotów Zygmunta Augusta, która po prostu zachwycała tych, którzy mieli do niej dostęp. Kolekcja niestety jakby zatracona, ale my staramy się właśnie ją w jakiś sposób przywołać i rzeczywiście tych klejnotów, takich też bardzo wczesnych, XVI-wiecznych czy nawet średniowiecznych mamy troszkę, ale też późniejsze, właśnie XVII-XVIII-wieczne. Oczywiście pierścienie, zawieszenia, niektóre bardzo dla nas dzisiaj wyjątkowe, jak na przykład taki rodzaj zawieszenia z przyrządami higienicznymi do czyszczenia uszu i zębów. Także są też takie właśnie wyjątkowe przedmioty.
4: Dzieła są zdigitalizowane, co możecie zobaczyć na stronie internetowej muzeum.
5: SK Kraków.
4: z makiem lub z solą oraz nie cięższy niż 120 gramów. Taki powinien być tradycyjny obwarzanek krakowski. Do jego wypieku potrzebne jest tylko 6 składników, które każdy znajdzie w swojej lodówce. W 2020 roku został wpisany na listę produktów chronionych Unii Europejskiej. O jego historii opowiada Marta Krzyżek-Siudak z Muzeum Żywego Obwarzanka w Krakowie.
10: To jest wielka niewiadoma. Nie wiemy, jak powstał pierwszy obwarzanek, kiedy to było, kto go stworzył. Natomiast wiemy na pewno, że obwarzanki były obecne w Krakowie w 1394 roku, czyli ponad 600 lat temu, czasy średniowieczne, kiedy tutaj w Krakowie rządziła królowa Jadwiga, która nomen omen była królem Polski. To też warto pamiętać o tym. I właśnie za sprawą królowej Jadwigi wiemy, że te obwarzanki były obecne, ponieważ prowadzone były tak zwane rachunki dworskie, gdzie zapisywane były właśnie wydatki królowej. I tam właśnie pojawił się zapis dla królowej pani pro circulis obwarzanki 1 grosz. I co jest właśnie ważne dla nas, to jest to pierwsza taka pisemna wzmianka, gdzie pojawia się to słowo obwarzanek, tak, że zostały one zakupione. Nie wiemy, ile ich było, nie wiemy tak naprawdę, ile kosztowały, bo ten 1 grosz tamtejszy to nie było tyle samo, co 1 grosz dzisiaj. I też nie wiemy, ile ich zostało kupione, więc no ciężko powiedzieć, czy to był już wtedy taki drogi produkt, czy raczej powszedni. Natomiast wiemy, że w tym początkowym okresie obwarzanki były produkowane tylko w okresie Wielkiego Postu. To nie było tak jak dzisiaj, że można je wypiekać codziennie. Mało tego, piekarze byli wybierani, którzy piekarze mogą to piec. Nie mogli wszyscy. Było to na drodze losowania. Piekarze, którzy należeli do cechu piekarzy, mogli te obwarzanki wypiekać. I jeszcze tak historycznie się cofając do tamtych czasów, to mniej więcej 100 lat później, bo w XV wieku, kiedy w Polsce rządził król Olbracht, został wydany taki dekret, rozporządzenie, które mówiło właśnie o tym, że obwarzanki mogą być produkowane tylko i wyłącznie w mieście Kraków, w obrębie murów miasta i tylko i wyłącznie przez piekarzy cechowych, czyli właśnie należących do tego cechu piekarzy.
0: Obwarzanek często mylony jest z preclem, a to są dwie różne rzeczy. To w takim razie czym się różni ten nasz prawdziwy krakowski obwarzanek od tego przysłowiowego precla?
10: My u nas mówimy, nie bądź precel, wejdźże do nas, do Muzeum Obwarzanka. Rzeczywiście są to dwa różne produkty, które często są mylone. Należą do tej samej grupy, rodziny produktów, tak? Jeden i drugi musi być obwarzony, czyli zanurzony w gorącej wodzie, zanim zostanie upieczony. Właśnie stąd zresztą pochodzi nazwa obwarzanka. Natomiast są między nimi zasadnicze różnice, przede wszystkim w kształcie, co można zauważyć gołym okiem i nie powinno się ich mylić. Ale też jeśli chodzi o sam proces przygotowywania, bo ciasto na obwarzanka i ciasto na presla to jest ciastem drożdżowym, tak? Czyli musi poleżeć, musi wyrosnąć. Natomiast ciasto na presla właśnie nie wyrasta tak długo. Ono jest tak jakby od razu obwarzone, od razu ta praca drożdży jest zatrzymana i też dzięki temu te takie tradycyjne presle są dłużej świeże. Natomiast obwarzanek musi być zjedzony tego samego dnia. On już następnego dnia jest czerstwy i niefajny. Właśnie dlatego, że to ciasto na początku sobie leży żakuje, garuje, tak? Czyli właśnie leży, wyrastają te drożdże i dopiero potem zanurzenie w gorącej wodzie powoduje to, że drożdże przy powierzchni już przestają pracować. Ta skórka jest taka chrupiąca i twarda, a w środku obwarzanka te drożdże cały czas pracują i to ciasto jest takie bardziej miękkie.
0: To w takim razie, jaki jest taki idealny przepis na tego naszego krakowskiego obwarzanka?
10: Przepis na obwarzanka jest zapisany, tak jest certyfikowany, bo w ogóle obwarzanek jako produkt jest wpisany na listę produktów ze znakiem, chronione oznaczenie geograficzne, co oznacza, że musi on być produkowany w odpowiedni sposób, z odpowiednich składników, musi to być produkcja ręczna, są dozwolone posypki, które można użyć, no i musi to być u nas, tak? U nas w Krakowie, w powiecie krakowskim, powiecie wielickim, nigdzie indziej na świecie. Więc ten przepis tak naprawdę nie jest tajemnicą, bo on jest też zapisany w rozporządzeniu Komisji Europejskiej, która nadała ten znak właśnie na wniosek krakowskich piekarzy. Natomiast każda piekarnia troszkę sobie ten przepis modyfikuje, bo w zasadzie każdy obwarzanek z każdej piekarni troszkę inaczej smakuje. Też piekarnie starają się na przykład wymyślać nowe posypki, jakieś tam mieszanki swoje stosować. I tak naprawdę kogo by w Krakowie nie zapytać, to każdy ma swojego ulubionego albo piekarza, albo w ogóle stopień wypieczenia, posypkę. Tak, każdy ma inne preferencje smakowe, jeśli chodzi o obwarzanka.
0: Czyli jest to ciasto drożdżowe w takim razie.
10: Drożdżowe, tak. To jest ciasto, to jest bardzo, bardzo proste, sześcioskładnikowe ciasto. Używa się mąki pszennej, wody, soli, drożdży i właśnie jakiegoś rodzaju tłuszczu. I tutaj też jest pewna dowolność, bo może to być tłuszcz, może to być smalec, może to być margaryna, może to być masło. Natomiast trzeba pamiętać, że obwarzanki nie są wegańskie. Żaden obwarzanek nie jest wegański, ponieważ zawsze ta margaryna ma jakąś tam domieszkę tego tłuszczu zwierzęcego. O którymś składniku zapomniałam?
11: Mąka, cukier, sól, drożdże, woda, tłuszcz.
10: No właśnie, jak się już połączy składniki, ciasto zostaje odłożone do wyrastania, do tego garowania. Następnie jest cięte na sulki, czyli właśnie takie dwa wałeczki ciasta, które następnie spiralnie są skręcone, uformowane w kształt obwarzanka i dopiero potem obwarzanki najpierw trafiają do gorącej wody właśnie po to, żeby je obwarzyć i dopiero do pieca.
0: I ile takiego obwarzanka się piecze?
10: To zależy, jaki jest piec, bo w takich przemysłowych piecach, w piekarniach to myślę, że około 15 minut, tak z tego, co się orientowaliśmy. U nas na przykład w muzeum to tak około 10 minut, tak, bo u nas jednak no, mniejsze ilości naraz wchodzą do pieca.
0: Właśnie, bo wy jako muzeum też krzewicie tę pamięć o krakowskim obwarzanku i prowadzicie różne warsztaty, zajęcia tematyczne. Jak to u was wygląda ta działalność?
10: My się koncentrujemy wokół obwarzanka, prowadzimy warsztaty, podczas których opowiadamy o obwarzanku, właśnie o jego historii, o tym, skąd się wzięła nazwa, w ogóle jak ta tradycja w Krakowie wygląda. Ale co najważniejsze, każdy z uczestników naszych warsztatów samodzielnie robi sobie obwarzanka, którego my na miejscu wypiekamy, tak, i on z tą chrupiącą pamiątką opuszcza nasze progi. I myślę, że jest to przede wszystkim ważne, jeśli chodzi o dzieci, tak, żeby dzieci wiedziały, że ten obwarzanek jest elementem dziedzictwa naszego miasta. Jest to właśnie element takiej wiedzy o naszym regionie, o naszym mieście. I rzeczywiście takim głównym naszym klientem w roku szkolnym od poniedziałku do piątku to są właśnie grupy szkolne i przedszkolne, które przychodzą i uczą się, żeby nie nazywać obwarzanka preclem.
0: Twój ulubiony obwarzanek z serem, makiem, solą?
10: A mój akurat z sezamem dobrze wypieczony.
0: Czyli każdy, tak jak mówiłyśmy już, ma swoje preferencje. Jak w ogóle odróżnić i gdzie kupić takiego prawdziwego obwarzanka? Gdzie go można zjeść? Bo tych budek z obwarzankami w Krakowie jednak widzimy dosyć sporo, a nie zawsze one są może takie dobre i prawdziwe.
10: No, większość budek zaopatruje się właśnie w tych piekarniach certyfikowanych, także też proszę się tego nie obawiać. No właśnie, każdy obwarzanek troszkę smakuje inaczej, bo każda piekarnia ciutkę inaczej go wypieka i rzeczywiście tą różnicę da się zauważyć. Część sprzedawców nakleja naklejkę, która informuje, z jakiej piekarni jest pochodzi obwarzanek i nakleja też właśnie ten znak HOG, chronione oznaczenie geograficzne, więc wtedy już mamy pewność, że to jest ten prawdziwy obwarzanek. Raczej mówimy, żeby unikać tych, które są takie płaskie i mają kropeczki od spodu. To raczej nie w budkach, tylko raczej w piekarniach można znaleźć, bo to są właśnie takie obwarzanki produkowane maszynowo i one nie do końca są takie, jak powinny być.
0: Jeszcze przejdę do dnia obwarzanka, bo my taki dzień obwarzanka obchodziliśmy pierwszy raz w tym roku u nas w Krakowie i chyba będziemy obchodzić, bo ten dzień już wejdzie do naszego krakowskiego kalendarza.
10: Tak, taką mamy nadzieję. W tym roku był to 20 czerwca. Myślę, że tą datę będziemy kontynuować, bo to jest dobry moment akurat, prawda, jest ciepło. Zaraz przed wakacjami, tak. Akurat studenci mają sesję, więc też możemy ich wspomóc, prawda, tymi kaloriami obwarzankowymi. I też czerwiec jest miesiącem święta miasta Krakowa, tak? Różne uroczystości mają wtedy miejsce, więc my też, nie ukrywam, mamy nadzieję, że się wpiszemy w ten właśnie miesiąc czerwiec.
0: Dlaczego warto jeść obwarzanki?
10: No przede wszystkim dlatego, że to jest właśnie element naszej tradycji, no.
4: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
5: SK Kraków News.
4: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
5: SK Kraków.
4: W sercu Dębnik znajduje się Tramwaj Kraków, klub sportowy, gdzie rolę trybun pełnią siedzenia ze starych tramwajów MPK. Grające w lidze okręgowej zawodnice należą do jednej z największych formacji pod względem liczby zawodników na tym poziomie. Po awansie w ostatnim sezonie ambicje i nastroje są wyjątkowo wysokie. A to wszystko w obliczu zbliżających się 80. urodzin klubu.
12: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Tramwaj Kraków jako klub sportowy.
13: Szewczyk Łukasz, trener drużyny seniorów, która gra w klasie okręgowej, grupie drugiej, jako Krakowskiej. Zespół oczywiście TS Tramwaj Kraków, ulica Praska. No tramwaj oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, był to kiedyś klub zakładowy przy MPK w Krakowie. Obecnie gdzieś tam, mówię, działamy jako towarzystwo sportowe Tramwaj Kraków, jakby już samoczynnie tak działamy i pracujemy tutaj nad młodzieżą krakowską.
12: Pracujemy nad młodzieżą, ale są też zawodnicy starsi. Jak to teraz wygląda?
13: Obecnie posiadamy dwie drużyny seniorów. Jest to drużyna Tramwaj 2, która występuje teraz po awansie w A-klasie oraz drużyna pierwsza, która występuje w klasie okręgowej. I posiadamy również panie, seniorki, tak, które występują w czwartej lidze małopolskiej.
12: Powiedział pan, że to był kiedyś klub zakładowy. Jak to się w sumie zaczęło? Czy może pan jest w stanie opowiedzieć, jak to wyglądało? Jaka jest ta historia?
13: Powiem szczerze, trudno, żebym to powiedział wszystko, bo gdzieś tam znamy, że to gdzieś tam powstało jako dawniej funkcjonowało jako klub dębnicki. Potem się przerzuciło w Tramwaj Kraków. No i wiadomo, obecnie ta nazwa już jest od pewnego czasu taka utrzymana. Gdzieś tam mamy to jakiś czas tutaj oczywiście kontakty z MPK w Krakowie. Tutaj jest Liga MPK, piątki Liga Motorniczych Zakładów Pracy, które gdzieś tam grają. Mamy tutaj też tutaj również coroczny turniej Puchar Prezydenta Miasta, gdzie grają wszystkie spółki miejskie, Straż Miejska, Policja. Także gdzieś tam taki, mówię, kontakt miejski jest utrzymany i gdzieś tam stały.
12: Przy okazji też jakby ten tramwaj cały czas jest w sercu, bo siedzimy właśnie na krzesełkach tramwajowych. To są trybuny.
13: Tak, dokładnie. Krzesełka zostały tutaj, mówię, zakupione z MPK po starych tramwajach. Gdzieś tam, mówię, ma to swój symbol, swoją tradycję i gdzieś tam, mówię, pewien taki, no, wystrój nasz własny, tak, który gdzieś tam pokazuje, że to jednak jest Tramwaj Kraków.
12: No to tak. Ostatnich parę sezonów na poziomie seniorskim głównej drużyny, jak to wyglądało? Jak pan to ocenia?
13: No, trzeba zaprzeczać, że to obecne czasy, kilka lat też były dość trudne, tak, bo gdzieś tam, mówię, tutaj klub borykał się z finansami. Obecnie od tam 10 lat wszystko jest na dobrej drodze. No, z roku na rok awansujemy, tak, obecnie, no, nasza drużyna jest też, gra teraz drugi sezon na poziomie Ligi Okręgowej, także dość, mówię, idziemy do góry, tak, mamy głównie, nasz skład oparty jest na młodzieży, która została w naszym klubie wychowana. Oczywiście mamy również zawodników również z całej Europy i świata, tak, mamy, mówię, zawodnika z RPA, mamy zawodnika z Ukrainy, tak, mamy zawodnika z Zimbabwe, także gdzieś tam, mówię, jesteśmy otwarci na cały świat, ale oczywiście, no, dla nas jest ta młodzież nasza najważniejsza, bo tutaj są od po 12 lat niektórzy zawodnicy, właśnie stąd gdzieś tam, mówię, idziemy w tym kierunku, żeby jednak to nasi zawodnicy tutaj, mówię, byli trzonem, tak.
12: Do młodzieży zaraz sobie wrócimy, ale zaciekawiła mnie ta kwestia zawodników z zagranicy. To nie jest chyba częsty precedens w niższych ligach w Polsce.
13: No tak, no pewnie patrząc na skalę ilości zawodników nie, ale mówię, gdzieś tutaj już od B-klasy wydać, tak, po jednym zawodniku w niektórych klubach, także to nie jest nowum w tym momencie, ale gdzieś, no, na pewno powoli jest, tak, jak sami gdzieś tam widzimy, że gdzieś tam do tej Europy oni pukają.
12: Oni się aklimatyzują, nie ma większych problemów z językiem albo z chemią w drużynie?
13: Nasi, jeśli chodzi o język, no to jak sami dobrze wiemy, no język polski jest trudny, ale gdzieś tam, mówię, staramy się wręcz nawet wymuszać na zawodnikach jednak, żeby ten język polski uczyli się, tak? Gdzieś tam, mówię, to wtedy, mówię, jest łatwiej szkolnikat, ale jak dobrze wiemy, no w Polsce język angielski już jest na tyle biegły u każdego dziecka, młodzieżowca, więc jakby nie ma problemu właśnie z nimi w kontaktach, a bardzo łatwo chodzą w drużynę poprzez, mówię, zabawę i tak dalej, które gdzieś tam, mówię, widać.
12: Skąd się biorą tacy zawodnicy jakby w państwa drużynie? Oni przyjeżdżają do Krakowa za jakąś pracą, bo państwo są klubem półzawodowym, zawodowym, amatorskim. Jak to dokładnie wygląda?
13: Jest w pełni amatorskim. Mówię tutaj, mówię, zawodnicy grają dla przyjemności, mówię, dla rozwoju, dla jakichś, mówię, też większych marzeń, tak, bycia zawodnikami, bo paru zawodników od nas trafiło do wyższych lig. Gdzieś tam, mówię, jakby żyją z tego zawodu teraz, tak, ale głównie, wiadomo, tylko i wyłącznie mamy amatorską, bo tutaj, mówię, zawodnikom nie płacimy, tak. Oni tu przyjeżdżają, mówię, dla zabawy, dla, mówię, dobrego obiektu.
12: Przed nami teraz jest boisko, właśnie odpoczywają młodsi zawodnicy. Jak wygląda u państwa szkolenie? Bo Akademii Piłkarskiej jako takiej nie ma, jak rozumiem.
13: Tak, mamy Akademię Piłkarską, gdzie szkolimy tutaj dzieci od 4 roku życia. Mamy 18 grup młodzieżowych, tak? Także mamy grupę Skrzata, Żaka, Orlika, Młodzika, Trampkarza, junior młodszy, junior starszy. Mamy również tą drużynę rezerw, gdzie występują głównie młodzi zawodnicy oraz, wiadomo, tą drużynę w okręgówce. Mamy również dziewczyny, tak? Także tutaj, mówię, tutaj w tych grupach wiekowych też, mówię, chłopcy grają z dziewczynami, tak? I mamy, mówię, tą drużynę seniorek, która występuje na poziomie 4 Ligi Kobiet.
12: No, 18 drużyn młodzieżowych to jest chyba duże, nie?
13: Bardzo duże. Jak na taki mały klub, jak na taką skromną, może nie skromną, to bardzo dobrą, ale niestety mamy tylko jedno boisko, jak widać, jest zielone, także to i tak jest, mówię, wielki sukces, mówię, klubu, tak.
12: No i też nie ma dziur, to jest na pewno na plus, a skoro już właśnie mówimy tutaj o infrastrukturze, to chciałem się zapytać, jak to wygląda, bo tutaj mamy to zielone boisko, a tutaj jest też taka hala, to jest nietypowe chyba w Krakowie.
13: Tak, to jest jedna z pierwszych hal w Krakowie, tej wielkości, tak, hala łukowa, która jest jakby całoroczna, trawa nawierzchnia, sztuczna, tak, także gdzieś tam, mówię, naszej młodzieży i seniorom służy to cały rok, jest to, mówię, doskonała baza, tak, jest to, mówię, przepiękny obiekt, który gdzieś tam kilka lat temu z udziałem oczywiście miasta udało się wybudować. Teraz mamy już jakby pełną dokumentację, projekt nowego, pięknego budynku, tak, tak, że teraz tylko ściskamy ręce i czekamy, aż miasto zacznie robić przetarg na budowę obiektu.
12: To może coś więcej o tym budynku, bo to jest w sumie ciekawe. To będzie co dokładnie?
13: To będzie budynek około 100-metrowy wzdłuż całego boiska. Będą tam parter, pierwsze piętro i drugie piętro. Na parterze będzie, mówię, oczywiście kompleks szatni. Na pierwszym piętrze będzie kryta taka balkonowa trybuna. Na drugim piętrze oszklona siłownia, plus tam jakieś, mówię, biura klubowe. Bardzo pięknie.
12: Jak wyglądają te rozgrywki seniorskie w Państwa wykonaniu? Ostatni sezon, jak się udało go skończyć? Czy można być zadowolonym, czy nie?
13: Uważam, że tak. Tak? Skończyliśmy w klasie okręgowej na miejscu 8. Byliśmy Beniaminkiem. Oczywiście tam, mówię, swoje frycowe zebraliśmy, ale mnóstwo meczy było bardzo dobrych w naszym wykonaniu. Bardzo fajne też było to, że tam średnia wieku w niektórych meczach to było 20 lat, 21 lat całego drużyny, także to nam naprawdę nabawa optymizmem i jakby gdzieś tam kolejne lata powinny być tylko lepsze. Czy nam się uda gdzieś tam, mówię, przebić jeszcze ligę wyżej? Ja w to wierzę, że tak. Tylko wiadomo, do tego też podobna jest, mówię, ciężka praca całej drużyny. Zespół drugi, który grał w klasie B, awansował w tamtym sezonie do klasy A, także mówię, gdzieś tam, mówię, mamy no potężną armię. Mamy ponad 45 zawodników w dwóch drużynach seniorskich, także no jest to bardzo duża liczba, a wiemy, że kluby borykają się w klasach amatorskich z liczbą chętnych zawodników do gry.
12: Jest dużo zawodników, czyli to znaczy, że nie ma raczej problemu z treningami, ze składem, z głębią składu, tak na dobrą sprawę?
13: No nie ma żadnego problemu. Wiadomo, zawsze problem jest ten właśnie drugi, że mamy nadmiar. Jak to teraz dobrać amatora, żeby jak nie gra, był trzeciej drużyny, nie obraził się? No jest to duża sztuka w tym kontekście, tak? Bo wiadomo, jak mamy piłkarza zawodowego, on dostaje pensję, jest na ławce, nie marudzi, bo to jest jego zawód. Tutaj zawodnik przychodzi za fajne buty, koszulkę i gdzieś tam, wiadomo, dwa mecze jest na ławce i wiadomo, tutaj właśnie, no jest właśnie duża rola trenerów, żeby to wszystko zmotywować do tego, żeby dalej w dalszym ciągu, wiadomo, mu się miał ochotę do pracy, tak?
12: Wspomniał pan, że przebijaliście się przez te poziomy ligowe jeden za drugim i chciałem się zapytać, czy jak pan myśli, z perspektywy takiego przeciętnego zjadacza piłki nożnej, widać tą różnicę między B-klasą, A-klasą i okręgówką?
13: Bardzo, bardzo, bardzo widać tą A-klasę, różnicę, bo mówię, no klasa B jest to drużyny, które często są bez treningu, zbierają się na same mecze, to samo w klasie A, tak? Tutaj generalnie było bardzo widać dużą różnicę w klasie A naszych zawodników na tle pozostałych drużyn pod względem motorycznym, tak? Generalnie jak czasem nam nie szło w meczu, to po prostu potrafiliśmy rywala zabiegać. Tym bieganiem, tą ilością jednostek treningowych, które gdzieś tam cała drużyna miała, tak?
12: Czyli rozumiem, że u Państwa się zasuwa, tak parafrazując.
13: Tak, parafrazując dokładnie, tak. Jest chyba taki fajny film na internecie, ale wiadomo, nie będziemy go używali.
12: No to właśnie, a jeszcze wróćmy do tych treningów, bo to jest w sumie ciekawe. Jak Państwo trenują? Czy często są treningi w tygodniu?
13: Właśnie obecnie nasza drużyna jest młoda i bardzo chce trenować, także my trenujemy 3 razy w tygodniu. Jest to poniedziałek, z reguły środa i czwartek o godzinie 19:30, tak? Czyli każdy student, uczeń, praca raczej się kończy. Mamy świetne oświetlenie, także gdzieś tam, mówię, warunki do tej pracy mamy doskonałe. Liczba zawodników jest, także gdzieś tam, mówię, jakby gdzieś to, mówię, spadało, wtedy byśmy się martwili, jak to robić. Także mówimy, nie, frekwencja jest to zawsze około 25 minimum zawodników na każdym treningu, także no, warto.
12: No, skoro jest tylu zawodników, to nie ma tutaj, powiedzmy, wiadomo, jest zdrowa rywalizacja, ale czy nie ma, powiedzmy, takiej trochę zazdrości wśród nich, że ty grasz, ja nie gram?
13: No, zawsze będzie, taki jest sport, tak, że ktoś wygrywa, ktoś przegrywa na boisku i to samo, no, ktoś wygrywa, ktoś przegrywa walkę o pierwszy skład, także tutaj, no, to jest sport, tak, no, tutaj jakby, no, nie ma na to środku złotego, żeby powiedzieć, że to jest dobrze, no, żaden zawodnik, który siądzie na ławce, nie powinien być szczęśliwy, tak, bo to jest jakby, no, częścią, mówię, sportu, tak.
12: Czy jest może jakaś postać, która, powiedzmy, stanowi trzon tego zespołu, że nigdy nie siedzi na ławce?
13: Nie ma tutaj u nas takich tak zwanych świętych krów, tak, każdy zawodnik, który gdzieś tam zaprezentuje się troszkę słabiej po prostu, albo go tam nie będzie przez tydzień, przez dwa, bo gdzieś tam będzie, no, ma prawo siąść na ławce, tutaj jakby po prostu nie ma takich zawodników, który gdzieś tam po prostu ma tutaj już jakby miejsce pewne.
12: Wspomniał pan o tych juniorach, którzy właśnie oni stanowią trzon tej drużyny, czy są może jakieś postacie związane z tramwajem, jacyś wychowankowie, o których powinniśmy wiedzieć, może ich kojarzymy, albo może powinniśmy kojarzyć?
13: Jeszcze nie, ale miejmy nadzieję, że usłyszymy o tych zawodnikach, bo mamy tutaj, mówię, gro zawodników 18-letnich, których gdzieś tam przy może dobrej pracy jeszcze w tym roku, w tym sezonie, może gdzieś tam do jakichś, mówię, wyższych lig skoczą, tak? Także tutaj na to liczymy, oni też mają marzenia, my też, bo mówię, no nigdy nikt nie wie, gdzie się urodzi Lewandowski, tak? Może na praski i po prostu tramwaj po prostu będzie z tego dumny, oczywiście.
12: A jak się gra w tramwaju?
14: Jestem Fabian Dobek i gram na pozycji napastnika. No, w sumie to przyjemnie, no, gram tutaj już sporo od młodego, no, jest przyjazna atmosfera. Tutaj mam wielu, wielu znajomych, którzy też pomagają w grze, no i w życiu.
12: Powiedz mi, co się motywuje do tego, żeby grać w piłkę? Wiadomo, piękny sport, piękna gra, ale czy może jest coś konkretnego?
14: Nie, no, tak szczerze, to po prostu czysta pasja. Jakby, wiesz, no, jak oglądam, no, tych na najwyższym poziomie, no, to jak widzę, jak oni się bawią piłką, no, to też chciałbym kiedyś może, ale no, to takie małe, znaczy duże marzenia, ale małe szanse, ale no, po prostu czysta pasja.
12: Czyli masz tutaj jakby ambicje po to, żeby trochę jednak wyżej sięgać, nie?
14: No tak, no, oczywiście, no, chyba każdy to tutaj gra po to, żeby gdzieś tam się wspinać powoli po szczebelkach. No, mamy swoje cele, no ale no każdy też ma jakieś indywidualne, nie?
12: Rozumiem, że grasz w pierwszym zespole, tak?
14: No głównie, no tak.
12: To powiedz mi, jak to wygląda ostatni sezon w waszym wykonaniu, jakby twoimi oczami? Zajęliście 8 miejsce jako Beniaminek w okręgówce, to jest naprawdę solidny wynik.
14: No właśnie tutaj trzeba podkreślić, że byliśmy tym Beniaminkiem, ale no początek mieliśmy taki, no musieliśmy się trochę ograć, no ale im dalej w las, że tak powiem, no to było przyjemnie, nie? Więcej trochę też punktów wpadło. No po prostu się ograliśmy, no i zobaczyliśmy przede wszystkim, jak ta liga wygląda.
4: A tematem zajął się Oleg Ruszkowski.
5: SK Kraków.
4: Wygląda jak mały zameczek z wieżą, a w jej fasadzie wprawione są kule armatnie. Kamienica zwana Domem pod Pająkiem jest uznawana za jeden z najlepszych przykładów krakowskiej architektury. Nazwę tę dom zawdzięcza rzeźbie dużego pająka w sieci znajdującej się na szczycie budynku. Kamienicę przy ulicy Karmelickiej 35 zaprojektował dla siebie Teodor Talowski, jeden z najwybitniejszych polskich architektów XIX wieku.
15: Ten budynek mija niemal każdy z nas, bo ta kamienica jest zlokalizowana w najbardziej ruchliwej części Krakowa, bo przy ulicy Karmelickiej. To właśnie tam znajduje się kamienica nazywana Domem pod Pająkiem. Jaka historia kryje się za tym budynkiem i skąd jej nazwa?
16: Jakub Jastrzębski, Muzeum Krakowa. No właśnie, chociażby stojąc na przystanku tramwajowym Batorego, czekając na tramwaj, można nie patrzeć w telefon, tylko popatrzeć na budynek i trochę go poczytać. To jest właśnie taka wyjątkowa kamienica, która stara się opowiedzieć historię. To jest jeden z najbardziej charakterystycznych projektów Teodora Talowskiego, krakowskiego architekta działającego pod koniec XIX wieku, nazywanego przez niektórych wręcz galicyjskim Gaudim, ze względu na wielką fantazję, którą widać w jego projektach. Talowski ewidentnie był człowiekiem, który się bawił architekturą, który się bawił tworzonymi przez siebie projektami i właśnie starał się nimi opowiadać jakieś historie.
15: Zatem wcześniej przypomnijmy proszę wygląd tego budynku.
16: Jest to kamienica narożna, posiada dwie fasady, jedną od strony ulicy Karmelickiej, a drugą od strony ulicy Batorego. I przy większości budynków, jakie będziemy mieć w Krakowie, będziemy mieć sytuację taką, w której to jest symetryczne odbicie. Jedna i druga fasada są takie same. Natomiast z Domem pod Pająkiem jest zupełnie inaczej, bo to są praktycznie dwa różne domy. Jest zupełnie inne to, co zobaczymy od strony ulicy Karmelickiej, gdzie mamy budynek zwieńczony szczytem takim trójkątnym, ale rozbudowanym, różne dziwne, sterczące w górę elementy. Na rogu mamy taką pseudowieżyczkę nakrytą hełmem, natomiast ta elewacja, którą będziemy mieć od strony ulicy Batorego, ona jest taka dużo spokojniejsza, mniej tam detali na niej jest i ona jest zwieńczona krenelażem, czyli takim ząbkowaniem, jak znamy ze średniowiecznych zamków, schodkowym szczytem i jeszcze dodatkowo, żebyśmy nie mieli tam za mało elementów, dodany jest fragment attyki sukiennic z maszkarony.
15: Powiedział pan, kto jest architektem, ale przypomnijmy jeszcze, na kiedy jest datowane powstanie tego budynku i co mogło się tam mieścić na początku.
16: Kamienica powstała w roku 1889. To jest taki początek największej intensywności projektowej Talowskiego, właśnie ta końcówka lat 80., a on tą kamienicę wybudował dla siebie. Dzisiaj może byśmy go nawet nazwali deweloperem. W tamtych czasach używało się słowa spekulant, chociaż ono jeszcze nie miało tego pejoratywnego znaczenia, które mu dano w czasach PRL-u. Bo jeżeli sobie popatrzymy w ogóle na ten narożnik karmelicki, to kamienica pod numerem 31, 33, właśnie 35, czyli ten dom pod pająkiem, oraz jeszcze za rogiem kamienica przy ulicy Batorego 26, to wszystko są budynki Talowskiego, które on budował za swoje pieniądze i dla siebie. I to były po prostu domy czynszowe. On czerpał zysk z tego, że wynajmował w nich mieszkania i w wypadku domu pod Pająkiem dopiero jego potomkowie ten budynek sprzedali w dwudziestoleciu międzywojennym. Zresztą, jeżeli chodzi w ogóle o historie właśnie takie, nazwijmy to, podatkowe i kwestie tego, jak to było budowane, to ta kamienica powstała na działce, która formalnie była działką od tej kamienicy przy ulicy Batorego 26. No i jakby normalnym było, że kupowało się dużą parcelę, potem dzieliło się ją na mniejsze i na każdej sobie się budowało nową kamienicę, przy czym zazwyczaj wiązało się to z podzieleniem tego hipotecznym na osobne działki. Natomiast w tym wypadku Talowski tego nie zrobił i co więcej, na planie domu pod pająkiem, który został złożony w budownictwie miejskim, znajdziemy jego odręczny dopisek. Dom ten z domem przy ulicy Batorego pod liczbą 26 stanowi jedno ciało hipoteczne i jakkolwiek przed paroma laty otrzymałem pozwolenie ze świetnego magistratu na wydzielenie parceli, jednak ani ja, ani współwłaścicielka Anna Talowska hipotecznie tego nie przeprowadziliśmy i nie przeprowadzimy. Ktoś przeglądał w pewnym momencie ten plan i dodał ołówkiem, czyli na upór, nie ma lekarstwa. Talowski w ogóle się wydaje właśnie takim człowiekiem, który on miał swoje zdanie, miał swój pomysł na to, jak ma wyglądać nie tylko jego architektura i on się go bardzo trzymał. Być może dlatego te jego budynki są troszeczkę inne niż cała reszta.
15: Z racji, że jest to właśnie budynek nietypowy, jest to budynek narożny i tak jak powiedział pan, no podzielony tak właściwie na dwa osobne domy. Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tam może być tych mieszkań w środku? Powiedzmy też proszę, ile on ma kondygnacji i czy na przykład jesteśmy tam w stanie wejść do środka tak po prostu z ulicy, czy znajduje się tam patio?
16: Nie wiem, jak w tej chwili wygląda sytuacja ze względu na to, że no, takie mieszkanie od kiedy zostały zaprojektowane, no to z różnych przyczyn mogły zostać wielokrotnie podzielone. Natomiast z założenia tam były trzy mieszkania na piętrze, dwa mieszkania od frontu, przy czym jedno właśnie takie zachodzące na róg ulicy Batorego i jedno mieszkanie od strony ulicy Batorego. A w ogóle, jeżeli chodzi o ilość kondygnacji, to jest właśnie ta historia, którą ten budynek tworzy. Bo on wygląda, jakby był co jakiś czas nadbudowywany. Czyli sobie popatrzymy, zwłaszcza od strony ulicy Karmelickiej na fasadę, to zobaczymy, że na parterze i na wysokości pierwszego piętra będziemy mieć taką bardzo ciemną, nierówną cegłę, która sprawia wrażenie, że była ręcznie formowana. Potem na wysokości drugiego piętra nam się, znaczy jego górnej części, zaczyna nam się to delikatnie mieszać z taką cegłą bardziej współczesną, jaśniejszą, gładką, maszynową. Z takiej cegły później mamy zrobione trzecie piętro budynku i właśnie to, co się, ten szczycik, w którym tam też jedno, za szczytem, takie jedno pomieszczenie na strychu mamy. Tam jest jeszcze parę innych zabiegów prowadzonych przez Talowskiego, które właśnie mają sprawiać wrażenie, że ten budynek ma bardzo bogatą historię. Mamy tam kule armatnie, które są wprawione w fasadę, więc budynek wygląda, jakby był ostrzeliwany, czy to w czasie potopu szwedzkiego, czy jakiejś konfederacji barskiej. Tymczasem on powstał w przeciągu kilku miesięcy. To wszystko było od początku zaprojektowane przez architekta i on miał sprawiać wrażenie takiej tajemniczości. Temu jeszcze aury w oryginale dodawały pnącza. Ten budynek, zresztą niektóre inne budynki Talowskiego, ma w elewacji wprowadzone kanały specjalne, którymi winobluszcz miał się piąć po fasadzie. Niestety w międzyczasie, albo istety, pojawił się tramwaj na ulicy Karmelickiej. Kotwy utrzymujące trakcję tramwajową są przyczepione również do domu pod pająkiem, w efekcie czego ten winobluszcz po prostu wchodził na trakcję tramwajową i niestety dlatego w czasie jednego z remontów ulicy Karmelickiej został w całości usunięty.
15: Czy był pan w tej kamienicy jakoś w ostatnim czasie, jeśli chodzi o wnętrze klatki schodowej, jak ona wygląda, żeby ją ocenić?
16: Jeżeli chodzi o klatkę schodową, to mamy troszeczkę śmieszną sytuację, bo klatka schodowa jest troszeczkę innej epoki niż zewnętrze budynku. Bo jeżeli sobie wejdziemy do sieni, to zobaczymy tam takie późno secesyjne płytki. Jest tam zresztą winieta składu budowlanego kadenów, która je dostarczyła. Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że do budynku po prostu był podłączony wodociąg miejski. Trzeba było pewne prace przeprowadzić i przy okazji tego postanowiono trochę odświeżyć wnętrze. O ile budynki Talowskiego są szalenie ciekawe z zewnątrz, to jeżeli wejdziemy na klatkę schodową, to możemy się czasem poczuć troszeczkę rozczarowani. Już współcześni potrafili krytykować Talowskiego właśnie za to, że pięknie komponuje zewnętrza, ale wnętrza budynków, czyli jednak to, z czego przede wszystkim mieszkaniec korzysta, są dużo mniej dopracowane. Więc tak naprawdę tutaj dzisiaj nie ma wielkiego zaskoczenia w momencie, gdy wejdziemy do tego budynku. Natomiast no, na pewno, kiedy on powstawał, tam wnętrza musiały być pokryte jakimiś polichromiami. W tym wypadku akurat nie dlatego, że taka była fantazja Talowskiego, ale dlatego, że taki był standard. Dzisiaj od czasu do czasu wejdziemy do jakiejś odnowionej kamienicy i właśnie się zachwycamy, że są tam jakieś piękne malowidła. Często naprawdę bardzo ciekawe i widać, że stworzone przez malarza, który był bardzo dobrym rzemieślnikiem. Ale musimy pamiętać, że tak wyglądała praktycznie każda kamienica. Oczywiście, jeżeli ktoś miał więcej fantazji, więcej pieniędzy, mógł sobie pozwolić na to, żeby mieć specjalnie na przykład zaprojektowane do swojego domu malowidła. chodziło, a nie wykorzystywać jakieś motywy, które były ze wzorników, bo takie wzorniki jak najbardziej funkcjonowały, ale wnętrze zawsze było kolorowe, zawsze jakieś elementy dekoracyjne właśnie w ramach malarstwa się tam pojawiały.
15: Czy ta kamienica zmieniła się na przestrzeni dekad? Czy zmienił się jej wygląd na przykład w czasach okupacji? W czyich ona była rękach? No i właśnie kto dzisiaj jest jej właścicielem?
16: Na szczęście większość naszych krakowskich kamienic sobie całkiem dobrze poradziła w czasie wojny. To, że Kraków nie był oblegany, zdecydowanie nam w tym pomogło. Natomiast prawdopodobnie w czasie okupacji niemieckiej z tego budynku zniknął jeden element, ponieważ ta wieżyczka, która jest na rogu, ona jest przykryta hełmem i ona była zwieńczona iglicą z taką chorągiewką w formie wiatrowskazu. No i to jest ten element, który nam gdzieś zaginął. Nie wiem, szczerze mówiąc, jakie były wojenne losy tego budynku. Nie natrafiłem na żadną informację, która by wskazywała, że działo się tam coś niezwykłego. No oczywiście w latach PRL-u budynek trafił do PGM-u, Państwowej Gospodarki Mieszkaniowej. Były tam mieszkania z przydziału. Być może wtedy też doszło do jakiejś parcelacji mieszkań. Natomiast obecnie budynek jest w rękach prywatnych. I parę lat temu przeszedł renowację, właśnie jeżeli chodzi o elewację, zostały one odczyszczone, zostały uzupełnione elementy kamienne, które no niestety głównie ze względu na wyziewy z huty nowej oraz z huty z Kawina troszeczkę ucierpiały, zwłaszcza indyk, który się znajduje w szczycie budynku. Nie dość, że jest dom pod pająkiem, nie dość, że jeszcze tam na domu znajdziemy również smoka, znajdziemy sowę, to znajdziemy też indyka. I to jest cytat architektoniczny, pokazujący też trochę to, jak Talowski bawił się swoimi projektami, bo to nie jest jedyny indyk na budynku krakowskim. Jeżeli sobie staniemy na rynku głównym, plecami do Adama Mickiewicza, a frontem do sukiennic, to na tym, nad samym wejściem, w tej galerii masz

0: postać, która łączy przebudowę sukiennic i budowę kamienicy pod Pająkiem, ponieważ całą kamieniarkę do tego projektu wykonywał Władysław Krośnikiewicz, rzeźbiarz, który pracował też z Prylińskim przy renowacji sukiennic. Być może zresztą z jego powodu właśnie te elementy gdzieś tam nawiązujące do sukiennic się w projektach Talowskiego pojawiają, bo Talowski z Krośnikiewiczem współpracował również przy innych projektach. Ta słynna Śpiewająca Żaba to jest jedno z ostatnich dzieł Krośnikiewicza, jakie stworzył przed swoją śmiercią.
1: Kto by powiedział, że tutaj tyle różnych historii łączy się i kojarzy z tym właśnie budynkiem, ale wciąż nie uzyskałam odpowiedzi na najważniejsze pytanie. Dlaczego właściwie dom pod Pająkiem?
0: Nazywa się dlatego, że w jej szczycie siedzi pająk. W tym trójkątnym szczycie mamy okrągły otwór, taki na wylot, w którym jest rozpięty kawałek wykonanej z brązu pajęczyny, na której siedzi taki wielki pająk. Wykonany zresztą przez słynną fabrykę Józefa Goreckiego, która zajmowała się właśnie taką ślusarką artystyczną.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Kraków.
3: Prababka hamburgera i przysmak studentów oraz dorożkarzy. Chodzi o tradycyjną maczankę krakowską. Składa się ona z karkówki, bułki pszennej oraz sosu chminkowego. O proces przygotowania i recepturę doktora Marcina Gadochę z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pytała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
4: Kiedyś rozmawialiśmy o chlebie prądnickim, dziś przechodzimy do kolejnego krakowskiego przysmaku, do maczanki krakowskiej. Tutaj z różnych portali doczytałam, że to był przysmak biednych studentów, ale co to jest w ogóle za potrawa, skąd ona się wzięła, to myślę, że pan tutaj dużo lepiej naszym słuchaczom opowie.
5: Dzień dobry państwu. Maczanka krakowska to jeden z najbardziej tradycyjnych smaków dawnego Krakowa. Dzisiaj już nieczęsto goszczący na stołach restauracji czy w naszych domach, natomiast nie znamy samej genezy historii. Wiemy, że pierwsze jakieś takie uchwytne wzmianki źródłowe pojawiają się w XIX wieku i tak pani słusznie zauważyła, było to biede jedzenie. Było to mięso wieprzowe z dużą ilością przypraw warzyw, niedrogie w przygotowaniu, w wydaniu, stąd właśnie było podawane tutaj naszym studentom, naszym żakom, ale także drożkarzom, ludziom, którzy ciężko pracowali, bo to było wysokokaloryczne, wysokoenergetyczne jedzenie.
4: To może w takim razie zdradźmy taki oryginalny przepis na maczankę krakowską.
5: Musimy mieć dobre mięso wieprzowe, karkówkę. Zakładajmy, że to będzie porcja 1,5 kg. My musimy ją, drodzy państwo, skoszerować, czyli musimy ją najpierw to mięso posypać, wetrzeć dużą ilość soli, ale sól musi być taka niezwykła. Najlepsze, żeby to była sól kłodawska, nie jakaś himalajska, różowa z różnymi wynalazkami. Nasza tradycyjna kłodawska sól i to mięso zamaczamy w zimnej wodzie na 24 godziny. No i właśnie ten proces tego koszerowania może być trudny. Po co my to robimy? Chcemy tutaj pozamykać część por i przede wszystkim chcemy, żeby resztki krwi z tego mięsa nam tutaj uciekło. Kiedy już mamy takie gotowe mięso, dajemy pewien składnik, bardzo popularny w dawnym Krakowie, dzisiaj już niestety zapomniany w naszych kuchniach, bo dziś Kraków niestety nie pachnie dawnymi smakami, nie pachnie kminkiem, a pachnie bardziej południowym jego kuzynkiem, czyli kuminem rzymskim. Kraków nie pachnie maczanką, kiełbasą, smażoną na patelni, tylko pachnie pizzą i kebabem. No, świat się zmienia, tutaj te smaki też. Natomiast jeżeli byśmy się cofnęli właśnie 100 lat wcześniej, to byłby ten kminkowy smak Krakowa. I wracając do naszego przepisu, mięso musimy właśnie natrzeć dużą ilością kminku, potrzebujemy smalec i to mięsko musimy podpiec z jednej i z drugiej strony. W międzyczasie podgrzewamy piekarnik do temperatury 90 stopni i w brytwance to mięso pieczemy. Najpierw jedną stronę, potem drugą stronę. W międzyczasie mamy przygotowaną cebulę, zwykłą, najzwyklejszą. Tniemy ją na grubo, jak to się mówi, na powiejsku i tą cebulę też pieczemy razem z tym mięsem i ona w pewnym czasie, razem z tym sosem, który wytwarza nam się z tego mięsa, stworzy nam taką pulpę, taki znakomity sos. Do tego dodajemy jeszcze oczywiście różnego rodzaju przyprawy, sól, pieprz, do smaku to, co potrzebujemy. Niektórzy dodają też pietruszkę i marchewkę. Ja akurat w tym przepisie nie podaję tego.
4: I co dalej?
5: Kiedy mięso mamy już upieczone, musimy je poporcjować. Mniej więcej takie porcje około 120-130 gramów, plus minus, przecież to nikt nie będzie jak w aptece odmierzał. I jedna jeszcze bardzo ważna rzecz. Potrzebujemy bułkę, ale nie jakąś taką zwykłą bułkę. Najlepsza bułka to jest bułka wodna. Zwykła, tradycyjna bułka pszenna, którą sobie w tym piekarniku w międzyczasie także już pod sam koniec procesu pieczenia podgrzewamy, następnie ją przekrawamy na pół, moczymy w tym sosie i wkładamy ten kawał mięsa. To podajemy na talerzu i do tego, drodzy państwo, ogórek, ale nie konserwowy, tylko tradycyjny ogórek kiszony. I to tyle, albo aż tyle. Prosta potrawa, niedroga, bo trzeba pamiętać, że te rarytasy kuchni krakowskiej, tej

0: Kuchni galicyjskiej z przełomu XIX i XX wieku były pyszne, ale nie były drogie. One były tanie. Miały dać dużą dawkę energii, dużą dawkę kalorii, ale też właśnie nie miały zrujnować budżetu. No, pamiętajcie Państwo, ta legendarna bieda galicyjska, no, skąd się wzięła? Tak więc tutaj ludzie starali się zjeść dużo, energetycznie, ale nie, żeby właśnie ten budżet został jeszcze tutaj na inne rzeczy.
1: Nawet spotkałam się z takim stwierdzeniem, że maczanka krakowska to taki prototyp dzisiejszego hamburgera.
0: Oczywiście, tak. Można powiedzieć, że to taki starszy kuzyn albo przodek właśnie hamburgera, bo mniej więcej jak popatrzymy na strukturę, bo też w hamburgerze mamy bułeczkę przeciętą z różnymi rodzajami sosów, no i oczywiście musi być kawał mięsa. No tutaj w przypadku hamburgerów jest to bardziej mięso wołowe, u nas jest to karkówka. Są oczywiście przepisy w dawnych książkach kulinarnych właśnie z przełomu XIX i XX wieku, że zamiast karkówki można dać schab. No można, drodzy Państwo, tylko że raz, schab jest droższy, dwa, schab to już osoby, które pracują z tym mięsem, no wiedzą, że on w pewnym momencie schnie i on nie ma takiej tutaj struktury jak karkówka i karkówka jest lepsza do maczanki.
1: Czy w Krakowie jest w ogóle jakieś takie miejsce, gdzie możemy zjeść i spróbować faktycznie tej oryginalnej maczanki?
0: Dzisiaj no, niestety bardzo ciężko w Krakowie zjeść tą mięsną maczankę i ja jak idę czasami właśnie w okolicach rynku, czy też na Kazimierzu i widzę, czy to właśnie food trucki, gdzie ta maczanka jest sprzedawana, to ja się cieszę, że to jest popularyzowane, tylko gorzej, że to, co jest sprzedawane, nie jest żadną maczanką, bo jeżeli widzę na przykład coś, co wygląda jak kebab i to ma być maczanka krakowska, a tam jest mięso siekane, no to nie. Jeżeli ma być coś tradycyjne i nazywa się maczanką krakowską, to musi być zrobione zgodnie z regułą. Albo widzę inną restaurację, gdzie widzę znowu maczankę krakowską wege. Świetnie, że ludzie lubią warzywa. I niech to robią. Tylko niech to nie nazywa się maczanką krakowską. To może być coś innego. To wprowadza pewne zamieszanie i błąd.
2: I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.
3: SK Kraków News.
2: Dominika Baraniec, to jest magazyn reporterów Radia SK Kraków.
3: SK Kraków.
2: Nie tylko trzeci pas na A4, ale i nowe drogi lokalne na odcinku od Balic do ulicy Kąpielowej. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała list intencyjny z władzami miasta w sprawie poszerzenia dróg serwisowych, które i tak powstaną przy rozbudowie autostrady. Mają być 6-metrowe, dwupasmowe i przebiegać wzdłuż A4. Dzięki temu lokalne trasy zyskają mieszkańcy południowej części Krakowa.
4: Procedujemy otrzymanie decyzji środowiskowej na inwestycje od ulicy Kąpielowej po Balice, czyli od opadkowisk po Balice. Rozbudowę A4 o trzeci pas z nowym mostem na Wiśle. Maciej Ostrowski, dyrektor oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Kraków. W ramach tej rozbudowy, tak jak się buduje autostradę, czy ESKI, czy GP, powstają też drogi serwisowe, które obsługują tereny przyległe. My to budujemy w standardzie 3,5 metra. Było parę spotkań z miastem Kraków. Na ostatnim spotkaniu, gdzie rozmawialiśmy też i o początkowej linii metra w pobliżu odcinka A4 pomiędzy Opadkowicami a węzłem Skawina, wyszła inicjatywa miasta Kraków, czy te obecne drogi, które my projektujemy, 3,5-metrowe, można było wykonać 6-metrowe. Te one by służyły z jednej strony do obsługi dzielnicy Kliny, a z drugiej strony do obsługi dzielnicy Opadkowice. I podpisaliśmy list intencyjny, żeby był już jakikolwiek dokument, który pójdzie w stronę porozumienia, gdzie w porozumieniu określimy finansowanie, bo tą wielkość do 6 metrów, zarówno w dokumentacji, jak i w wykonawstwie, będzie pokrywało miasto Kraków. To jest taniej. Przede wszystkim dla miasta Kraków, no bo budowanie samodzielnie drogi to jest o wiele droższe, a my tak robimy, czy? A z drugiej strony możemy pomóc, żeby miasto, przez które przechodzi A4, czy w pobliżu przejścia A4, mogło być te dzielnice dobrze komunikowane.
5: Czyli ten trzeci pas ruchu będzie łączył ten węzeł ze Skawiny, w okolicach Skawiny do Balic?
4: Aż od Opadkowic do Balic będzie się czyścić pas ruchu z nowym mostem na Wiśle, który będzie też czerpasmowy w jedną i w drugą stronę. I dalszy etap to jest od Balic do Katowic. Odcinek Postal Eksporcie, który też będzie miał 3 pasy, bo też teraz to procedujemy.
6: Stanisław Kracik, wiceprezydent miasta Krakowa. Najprościej mówiąc, wtedy kiedy generalna dyrekcja będzie budować trzeci pas z węzła południe do Balic, no to mamy oczywiście ten odcinek, który dotyczy Opadkowic i Klinów i dogadaliśmy się tak, że ponieważ oni mają obowiązek przy każdej drodze typu autostrada bądź ekspresówka mieć na ważnych odcinkach tak zwane drogi serwisowe, to te drogi serwisowe w ich przepisach to są drogi 3,5-metrowej szerokości, więc doszliśmy do wniosku, że można zrobić no, taki klasyczny układ win-win, czyli dwie pieczenie przy jednym ogniu. Jeżeli my dopłacimy do tego, żeby te drogi miały 6 metrów, to wtedy mamy idealny taki pierścień opasujący te dwa też osiedle Kliny i Opatkowice. Mamy jakby wyjazd, ten, który my budujemy do Zakopianki, ale to, co dla nas jest najważniejsze, to na czas nie tylko już potem po wybudowaniu, ale budowy osiedli i dowożenia materiałów. No, unikniemy protestów słusznych zresztą jazdy ulicą Komuny Paryskiej, czy też sławnej Homolacza, co już przeżywaliśmy. Zatem no, chcemy być przynajmniej tym razem jak ten Polak, co to był mądry przed szkodą.
5: Dlaczego w ogóle myślimy o tym, żeby powstał trzeci pas ruchu na Czwórce?
4: No, Czwórka jest dzisiaj bardzo zatłoczona i to wszyscy widzimy, jak jedziemy rano, czy wracamy po południu z pracy. Przede wszystkim most na Wiśle, który trzyma węzeł Skarżyński. Z jednej strony już od Bieżanowa mamy trzy pasy i te trzy pasy powinny mieć kontynuację aż do Balic, od Balic aż do Katowic, ale też trzeba przypomnieć, że też w stronę 75, czyli w stronę przyszłej Sądeczanki Brzeska i może i do Tarnowa też będą prowadzone trzy pasy. Ten ruch tutaj na południu, zwłaszcza jeżeli chodzi o wschód-zachód, bo to jest relacja wschód-zachód pomiędzy Katowicami a Rzeszowem, na tych odcinkach, zwłaszcza odcinku małopolskim, krakowskim, wymaga trzech pasów.
5: Na jakim my jesteśmy etapie?
4: My jesteśmy na etapie złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej już do RDOŚ-u. I na koniec tego roku tą decyzję chcemy złożyć. W ramach tej decyzji złożymy też, żeby te drogi właśnie serwisowe, które możemy nazwać też pierwszymi, miały szerokość nie 3,5 metra, a 6 metrów.
5: A jaki jest termin zakończenia prac, koszty?
4: Koszty na dzień dzisiejszy założone są ponad 2 miliardy złotych tego odcinka. Natomiast jeżeli by nam się udało w roku następnym, czyli w roku 27, uzyskać decyzję środowiskową, to w 28 ogłaszamy przetarg na projekt, który buduj i tu sobie dać trzeba mieć 4 a 5 lat, aby ta droga powstała, czyli mamy 32, 33 rok.
6: Możemy mówić dopiero o tym, ile dopłacimy, jak oni będą po przetargu. Gdybyśmy nawet chcieli robić jakikolwiek własny układ komunikacyjny, nawet o niższym standardzie, to po prostu szlibyśmy przez całą procedurę uzgodnieniową, wykupy i budowę. W związku z tym na pewno możemy dzisiaj powiedzieć, że z punktu widzenia społecznego robimy rzecz absolutnie potrzebną, a z punktu widzenia budżetu miasta złoty interes.
2: A z badań generalnego pomiaru ruchu wynika, że Czwórka jest obecnie mocno obciążona, a między węzłami Kraków Południe a Kraków Skawina porusza się blisko 80 tysięcy pojazdów na dobę. A tematem zajęła się nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: To jest magazyn reporterów Eski Kraków. To są newsy z Krakowa.
2: Kraków rozpoczyna transkrypcję aktów małżeństwa osób tej samej płci. W Urzędzie Stanu Cywilnego złożono już 20 takich wniosków. Na razie jeden z małżonków musi figurować w dokumentach jako mężczyzna, drugi jako kobieta. Nowe formularze z edytowalną opcją płci mają być gotowe jesienią.
7: Możliwa będzie transkrypcja, ale taka, że do aktu małżeństwa niestety rubryki kobieta i mężczyzna to są rubryki nieedytowalne, nieusuwalne, nie możemy ich sprostować, więc jeżeli pary małżeńskie zdecydują się, że na przykład w przypadku dwóch mężczyzn, jeden z tych mężczyzn będzie wpisany do rubryki kobieta, to tak będziemy taki akt transkrybować. Agnieszka Piasecka, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie. Podobnie z kobietami, oczywiście sytuacja odwrotna. Na tą chwilę mamy kilkanaście wniosków, o ile się nie mylę 14, natomiast na pewno będzie ich coraz więcej, bo już mieliśmy telefony od par, które dzwoniły do nas do urzędu, czy takie wnioski będą realizowane, więc myślę, że będzie więcej znacznie tych wniosków. Natomiast wszystkie postępowania, które w Urzędzie Stanu Cywilnego, w których były złożone wnioski, zostały zawieszone, więc teraz jesteśmy w procesie odwieszania tych postępowań.
8: Ewelina Pytel, pełnomocniczka prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki równościowej. W tej chwili urzędnicy Urzędu Stanu Cywilnego rozmawiają, są w kontakcie z parami, które już wcześniej w ostatnich tygodniach, w ostatnich miesiącach złożyły wniosek o transkrypcję zagranicznego aktu małżeństwa. Z większością par udało się już skontaktować. Status jest bardzo różny, to znaczy były osoby, które złożyły wnioski, które zostały zawieszone, ponieważ nie mieliśmy możliwości dotąd transkrybowania, więc one były w stanie zawieszenia. Niektóre osoby się odwołały do wojewody od tej decyzji o zawieszeniu, no więc będą musiały być wycofane te skargi do wojewody. Dopiero następnie będzie można transkrybować. No nie wszystkich par to dotyczy, niektóre nie składały tych skarg, wobec czego będzie można to załatwić już.
7: Nie było rozwiązań prawnych, nie było tego zielonego światełka, że możemy takie akty transkrybować, chociaż Kraków od samego początku, między innymi jako jedno z tych większych miast, wystąpiliśmy do ministerstw o prowadzenie odpowiednich przepisów, procedur, które umożliwią nam transkrybowanie takich aktów.
8: W większości pary zwracają się bezpośrednio do Urzędu Stanu Cywilnego, więc są w kontakcie czy z urzędnikami, czy z panią dyrektor Urzędu Stanu Cywilnego. Natomiast zdarza się, że mnie pytają, tak, jaki jest status, czy już można się zwracać, tak, ile to jeszcze potrwa. Czy też rozmawiałam z jedną z par, która nie otrzymała telefonu z Urzędu Stanu Cywilnego, pytała, dlaczego nie. Myślę, że prawdopodobnie po prostu ktoś ci nie dodzwonił. Więc tak, czasem jestem tą osobą kontaktową, natomiast sprawy formalne są już załatwiane bezpośrednio z Urzędem Stanu Cywilnego.
7: Po wejściu w życie rozporządzenia, co wydarzy się najwcześniej za kilka miesięcy, myślimy, że jesienią, powinny być poprawnie wydawane odpisy aktów stanu cywilnego. Z tego, co wiemy i co widzieliśmy projekt na dzisiaj, ale oczywiście on jeszcze nie jest podpisany przez ministra, więc wszystko może się zdarzyć. W przypadku wydawania odpisów aktów stanu cywilnego będziemy mieli edytowalne te rubryki, czyli będziemy mogli sobie już wybierać i na przykład będzie można wydać odpis aktu stanu cywilnego, odpis aktu małżeństwa, do którego będzie wpisane kobieta i kobieta, bądź mężczyzna i mężczyzna.
2: Materiał przygotował Oleg Ruszkowski.
3: O tym się mówi w Krakowie. To jest SK Kraków News.
2: Najpewniej w sierpniu oddziały pulmonologiczne wznowią działanie w krakowskim szpitalu Narutowicza. Trwa poszukiwanie brakującej kadry. Chodzi konkretnie o oddziały chorób wewnętrznych i chorób płuc oraz chorób płuc z onkologią, które obecnie są zawieszone. Dług placówki szacowany jest w tej chwili na 120 milionów złotych. 35-milionowa pożyczka, którą szpital otrzymał w lutym od miasta, została już wykorzystana.
9: Jak idzie realizacja planu naprawczego w szpitalu Narutowicza? Wiemy już, że miasto taką pożyczkę w wysokości 35 milionów złotych Narutowiczowi przekazało. Czy te pieniądze już zostały jakoś wykorzystane? Jak tutaj szpital dysponuje tymi środkami?
6: No, szpital już rozdysponował te środki. Stanisław Kraci, wiceprezydent miasta. 17,5 miliona przeznaczył na zapłatę tytułów komorniczych, a 17,5 miliona na zapłatę przeterminowanych płatności. To oczywiście nie są wszystkie przeterminowane, ale w każdym bądź razie odzyskał szpital taką wiarygodność u dostawców. Także jesteśmy w sytuacji braku zagrożenia przerwania dostaw, na przykład leków, czy też żywienia pacjentów. A z rzeczy pozytywnych, no to dyrekcja szpitala tak rozliczyła się z załogą w kwestiach 8% podwyżek. Rozliczyła się z funduszem socjalnym ponad 2 miliony 700 z niewypłacanym poprzednio, czyli jakby odbudowany jest ten fundusz socjalny do właściwych poziomów. Szpital pozyskał prawie 2 miliony od takich sponsorów, powiedziałbym, nie wymieniając listy, bo to były kwoty różne, ale jednak rozesłana do ponad 100 przedsiębiorstw prośba, no jakoś tam zaskutkowała, tak? Z pieniędzy, co do których miasto jakby dopłaca do VAT-u, natomiast z cyberbezpieczeństwa szpital pozyskał 9 milionów złotych i tam rozpisał przetargi na zarówno takie oprogramowanie, jak i sprzęt. Część rzeczy jeszcze z wyposażenia pani dyrektor jakby bierze na taki powiedziałbym okres promocyjny, co też ułatwia, tak powiem, pracę personelowi. To wcale nie oznacza, że ze szpitala nie usłyszy pani narzekań części ludzi. Jak też nie możemy powiedzieć, że wyszliśmy już na prostą, ale powinniśmy być na początku tej jesieni na zero.
9: Czyli do początku jesieni już zminimalizuje się ten dług szpitala?
6: Spadało tempo wzrostu, bo przedtem to było parę po 4 miliony miesięcznie. To był dramat. W tej chwili to jesteśmy blisko zbalansowania. To trzeba powiedzieć, że na ten rok Narutowicz ma jakby największy w swojej historii kontrakt. 250 milionów bez tam paru dziesięciu tysięcy, co oznacza chyba 16% wzrost, jeżeli chodzi o wartość kontraktu. No a jak jest im większy jest kontrakt, tym większe jest pole manewru. Mamy oczywiście tam zawirowanie związane z pulmonologią, ale trzech ważnych lekarzy jakby kończy na Podkarpaciu umowy wypowiedzenia i no i wojewoda tak na 2 miesiące, potem na 2 miesiące mógłby od razu na 6, no ale pewnie procedury ostrożnościowe tak nim powodują. W każdym bądź razie powinniśmy w sierpniu wznowić już też na tych oddziałach pełną działalność.
9: Na ile szacujecie obecnie dług szpitala Narutowicza?
6: Znaczy myśmy go nie powinni szacować, myśmy go powinni precyzyjnie znać, natomiast w pewnym sensie pozostanę przy użytym przez panią redaktor słowie, dlatego że mamy jeszcze nie rozliczone nadwykonania z ubiegłego roku, ale Powiedzmy, gdybym miał dzisiaj mówić, to byłoby to około 120 milionów.
9: Kiedyś dojdziemy do takiego etapu, że będziemy mogli powiedzieć, że to jest te przysłowiowe 0 złotych?
6: No jak patrzymy na szpitale małopolskie, to te, które mają zróżnicowaną ofertę medyczną i mają procedury wyceniane lepiej, a inne gorzej, widę interna, no to powiedziałbym, większość się bilansuje. Ale oczywiście też wśród marszałkowskich są 3 takie, do których organ tworzący po prostu co roku musi dosypywać kasy, bo to się nie da domknąć. Ale my powiedzmy, że odnosimy to do Żeromskiego, no bo to taki bratni szpital i takie chciałbym porównanie. Da się te jednostki finansowo zrównoważyć, aczkolwiek dla Narutowicza wygrzebanie się ze 100 milionowego dołka samodzielnie jest absolutnie niewykonalne i to na to miasto musi sobie odpowiedzieć, co z tym chce robić. Wyrównywać, inwestować, czy szukać jakichś innych rozwiązań, ale wiadomo, że szpital Narutowicza w Krakowie w bilansie jest na tyle istotny, że musi po prostu funkcjonować i być co do swoich zadań po prostu przygotowany i aktywny.
2: A ze Stanisławem Kracikiem rozmawiała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
3: SK Kraków News.
2: Ponad 21 tysięcy biegaczy zapisało się już na tegoroczną edycję biegu Poland Business Run. Nadal można zgłosić chęć udziału. Sztafety wystartują 5 i 6 września w Krakowie. Wcześniej bieg odbędzie się w Warszawie oraz w formie wirtualnej. Fundacja Poland Business Run obchodzi w tym roku 15 lat swojego istnienia. O jej początki dopytywała nasza reporterka Ula Bienia-Niesyczyńska.
9: To, że Poland Business Run obchodzi 15 lat swojego istnienia, to jest kawał czasu. Myślę, że kawał historii też i waszej fundacji, i waszej działalności. Co było takim impulsem do tego, żeby stwierdzić, dobra, robimy sztafetę biegową?
10: Spotkania z ludźmi. Agnieszka Wleti, prezeska Fundacji Poland Business Run. Zawsze mówię, że ze wszystkich spotkań z ludźmi wychodzą fajne rzeczy, a to było spotkanie specjalne, bo spotkaliśmy się na Straszewskiego w Krakowie w kilka osób z prezesami firm i ludźmi, którzy chcieli coś zrobić dla biznesu w Krakowie i dla pomagania w Krakowie. Wojtek Liszka bardzo zachęcał do biegania. Przemek Berendt, który nie pamiętam wtedy, w jakiej był firmie, bo potem te firmy się znalazły, ale to był człowiek, któremu zawsze zależało na aktywnościach i na działaniu. Tony Roberts York, niezwykła postać, totalnie nieszablonowa, który przyjechał z RPA i miał za zadanie postawienie tutaj kawałka dużego biznesu banku szwajcarskiego, jakim był UBS i stwierdził, że to teraz jego kawałek świata i chce zrobić coś dla tej społeczności. No i ja, która od zawsze tam się zajmowałam jakimś pomaganiem i działaniem na rzecz osób, którym jest trudniej w życiu. I tak się spotkaliśmy przy stole i zaczęliśmy sobie rozmawiać o tym, w jaki sposób można poruszyć ludzi zza biurek. Pamiętajmy, że rozmawiamy o prehistorii, bo 15 lat temu to prehistoria, jesteśmy przed pandemią, jesteśmy w ogóle w czasach, kiedy w ogóle ruch zaczął się dopiero pojawiać w naszych krwiobiegach ludzkich i dopiero się zaczęło do tego jakąś wagę przywiązywać i zaczęliśmy myśleć, co może być takim najprostszym też ruchem, który z jednej strony nie będzie generował jakiś kosztów, że trzeba iść, kupować jakiś karnet, czy nie wiadomo co robić. Z drugiej strony będzie na tyle prostym, żebyśmy mogli złapać kilka osób z firmy, bo od razu nam też chodziło po głowie to, że szczególnie panom, którzy widzieli swoich pracowników na wejściu, że cudowną rzeczą byłoby ich pointegrować, połączyć i pomyśleć o tym, że oni coś wspólnie mogą zrobić. I tak szybko myśląc wyszło nam, że bieganie jest najprostsze, bo każdy ma jakieś buty i nie musi nawet w nie inwestować. Natomiast już drugi pomysł, który nam się zrodził, w ogóle nie był prosty, bo wymyśliliśmy sztafetę 5-osobową, która będzie właśnie taką grą zespołową do większej bramki, którym jest cel charytatywny. No i tak się to zaczęło i wymyśliliśmy sobie sztafetę, której nigdy w życiu nikt w Polsce nie robił, więc to było zadanie nie lada, technicznie też i z przygotowaniem, gdzie oczywiście jak sobie pomyślę, gdzie byliśmy, a gdzie jesteśmy, to w ogóle bym sobie takiego przeskoku liczbowego, ludzkiego, rozwojowego nie wyobraziła, więc wtedy byliśmy na etapie, może zorganizujemy coś dla jakichś 200-300 osób, no i zobaczymy, jak to działa.
9: Czyli zawsze ta intencja, biegam w grupie, pomagam nie jako jednostka, tylko jako grupa, wam przyświecała.
10: Tak, no trochę jak sobie teraz na to patrzymy, to były takie założenia CSR-owe, gdzie nikt nie wiedział, co to jest CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu.
9: W ogóle nie wiem, czy było takie pojęcie.
10: Nie było. Myślę, że go kompletnie nie było, by w ogóle jak dzieci we mgle. Nie było takiego pojęcia, ale właśnie stwierdziliśmy to tak zwyczajnie po ludzku, że można większą grupą zrobić coś fajnego dla tych osób, które potrzebują wsparcia. A ja zawsze od początku swojego działania z osobami po amputacjach wiedziałam, że to jest, i to się też bardzo przez te lata zmieniło, że to jest taka grupa totalnie niewidoczna. Bardzo widoczna, bo amputacje są widoczne. Wtedy to jeszcze były amputacje zamykane w domach. Teraz my ludzi po amputacjach widzimy, oprotezowanych, jak żyją razem z nami, w ogóle osiągają cudowne rzeczy. Wtedy byli głównie pozamykani i czuli się kompletnie niewidzialni. No i tak nam wyszedł mechanizm, który potem rozwijaliśmy i rozkręcaliśmy bardziej.
11: Nazywam się Kamil Warchoł. W Biznesranie jestem czasami ambasadorem, czasami beneficjentem. W niedługiej przyszłości będę też trenerem wsparcia. W momencie, w którym zacząłem prowadzić takie aktywniejsze życie, bardziej sportowe, no powoduje to dużo szybsze zużywanie się elementów protez, więc zacząłem szukać środków na to, żeby sobie nową protezę, żeby faktycznie móc normalnie funkcjonować zarówno w życiu codziennym, jak i tym bardziej aktywnym, móc ją sfinansować. I w tym sposobem w internecie znalazłem informację o tym, że taka fundacja w ogóle w naszej okolicy istnieje i postanowiłem złożyć tam wniosek o dofinansowanie, który z sukcesem został przyjęty i dzięki temu uzyskałem dofinansowanie na protezę, która pozwoliła mi mocniej rozwijać się w górach chociażby, ale też na co dzień funkcjonować w sposób taki pełny i aktywny. Ten proces rozpatrywania wniosków troszkę w tym momencie trwał. Ja już wiedziałem, że ten cały bieg się zbliża, więc że tego czasu, powiedzmy, w którym powinienem dostać odpowiedź, jest coraz mniej i pewnego popołudnia, kiedy siedziałem i po prostu popijałem kawę, nagle zadzwonił do mnie obcy numer i tam odezwała się przemiła dziewczyna, która powiedziała, że właśnie takie dofinansowanie udało się dostać. Ja w tym momencie byłem na takim, powiedzmy, że krytycznym stanie, jeśli chodzi o stan mojej protezy, dlatego radość była przeogromna. Od razu zaproponowała mi też, że czemu nie wziąć udziału w tym biegu. Wiedziała, że ja też posiadam stopę do aktywniejszego biegania, także nie dość, że od razu zostałem beneficjentem, to od razu wziąłem też udział po raz pierwszy jako uczestnik całego wydarzenia.
9: Pewnie ten bieg się zmienił i forma, i liczba uczestników, prawda?
10: Jak sobie sięgam wspomnieniami, po pierwsze jak powędrowałam do pana prezydenta Majchrowskiego i powiedziałam: panie prezydencie, jakiś kawałek terenu by tak pan był tak miły i nam tutaj oddał, bo my taki mamy pomysł z biznesem, coś byśmy, a pan prezydent powiedział: pani Agnieszko, jaki kawałek terenu? Rynek. Więc wystartowaliśmy z grubego C, bo wystartowaliśmy na rynku i jak sobie przypomnę przygotowania i zwożenie całego sprzętu i czwartą rano w totalnym stresie, jak się miotałam po tej platformie tutaj rynkowej, patrząc, czy to wszystko zjedzie, nie zjedzie, w jaki sposób uda nam się tą strefę zmian, bo to jest takie nasze serce biegu, zorganizować. I teraz widzę ujęcia z drona z ostatniego roku, jak biegnie 9 tysięcy ludzi stacjonarnie w sobotę, drugie 7 w niedzielę w Krakowie. W sumie nas biegnie 46 tysięcy. To się w ogóle... To ja mam wrażenie, jakbym rozmawiała o innym wydarzeniu, o innych ludziach. I w ogóle ja nie wiem, jak to się wydarzyło przez ten czas.
9: To powiedzmy o tych liczbach. 15 lat to ile uczestników, beneficjentów? Jak to wygląda liczbowo?
10: To jest chyba nasza największa duma, bo to, że nam się zwiększa liczba uczestników, że dołączają kolejne osoby, że biegają wirtualnie, że mają to już wpisane, że ten pierwszy weekend września, bez względu na to, czy są na wakacjach, czy pracują zdalnie, to wiedzą, że firmy mogą z różnych możliwości skorzystać, bo ja przypominam, że to firmy płacą uczestnikom za start, a my z tego możemy przekazywać na pomoc naszym beneficjentom. Więc każdy ma taką możliwość. Jak jest w firmie, to leci w piątkę stacjonarnie. Jak nie jest w firmie, to sobie wirtualną ekipę zbiera i biegnie. Jak jest w Grecji na plaży, to biegnie w Grecji na plaży. Mamy naszą aplikację, można się łączyć. To jest w ogóle fantastyczne, że tutaj nie ma żadnych ograniczeń teraz. I to wypracowaliśmy też przez te 15 lat. Ale to, po co my to robimy dla kilku rzeczy. Bo z jednej strony dla nas to jest ogromna przyjemność oglądanie, jak te osoby się integrują po pandemii, powrót do tego, że ci ludzie się spotykają, że się widzą. My widzimy w Parku Jordana, gdzie mamy strefę piknikową wielką zrobioną, czy w zeszłym roku w Warszawie, jak ludzie się rozpoznają, bo oni się znają z imienia, nazwiska, z maila, ale się nie widzieli, bo pracują zdalnie albo są
12: w różnych miejscach, przybijają sobie piątki, bo się spotykają razem i zaczynają biec. Albo się właśnie w takiej formie wirtualnej jakoś tam porozumiewają. To jest piękne i to nas też ogromnie cieszy, bo to jest ten kawałek, który jest cudownie się rozgrywa na naszych oczach. Takiego wspólnego integrowania się i pokazania, że biznes robi coś dobrego i że ludzie przez wybiegane swoje 4 kilometry i 5-osobową sztafetę mogą wybiec razem 20 kilometrów. I czasami dla niektórych to jest początek przygody biegowej, dla innych to jest tylko raz w roku, że są z nami, to jest wspaniałe, ale po drugiej stronie są nasi beneficjenci, czyli są te osoby, którym od samego początku pomagamy w takiej bardzo kompleksowej opiece, bo tak wypracowaliśmy tą ścieżkę. I dzięki tym zebranym funduszom możemy opłacić psychologa, możemy opłacić protezy, turnusy rehabilitacyjne. Możemy w naszym jedynym centrum, które stworzyliśmy w Krakowie, jedynym w Polsce, zajmującym się osobami po amputacjach, nazywa się pięknie Znowu w Biegu, bo znowu te osoby są w biegu, jakimś mniejszym, większym, ale tam stawiamy na nogi, mogą skorzystać z tych turnusów rehabilitacyjnych i z tego działania. I przez te 15 lat, do końca zeszłego roku, przekazaliśmy na to 13,5 miliona złotych. Także to już są konkretne pieniądze. Jakieś 1560 osób w tym momencie zaopiekowanych.
11: Ze swojej strony od dziecka chciałem być aktywny, ale to było trochę niemożliwe. Moja choroba, malformacja tętniczo-żylna śródstopia, nie uniemożliwiała mi robienie tego w sposób bezpieczny i aktywny. To jest taka choroba, która w uproszczeniu powoduje taką mieszankę żył i tętnic. Więc w tym momencie nawet w najmniejszych naczynkach mamy ciśnienie niemalże tętnicze, więc jeśli tam ulegnie to jakiemuś przecięciu, jakiemuś zranieniu, otrzymujemy krwotok, który wygląda praktycznie jak fontanna, który jest bardzo ciężko tamowalny, te rany bardzo trudno się goją i to faktycznie trzeba regularnie hospitalizować, żeby próbować coś z tym zrobić. No w moim przypadku było to już nie do cofnięcia takiego permanentnego. Ale mimo to w momencie, kiedy te okresy były lepsze, kiedy te rany były mniejsze albo całkowicie nawet zagojone, starałem się aktywnie chociażby jeździć na rowerze. No bieganie wtedy nie wchodziło w grę z racji tego ciśnienia, które generuje się wtedy w stopie, ale ten rower gdzieś tam się zawsze przewijał. Tak na dobrą sprawę okres tego protezowania, tego stanu po amputacji był dla mnie takim właśnie przełomowym, można powiedzieć wyzwalającym. Wtedy zacząłem żyć tak naprawdę. No mogłem robić to wszystko, o czym za dziecka marzyłem, żeby to robić i robić to w sposób bezpieczny. Więc wtedy otworzyły się szanse na rower, otworzyły się szanse właśnie na góry chociażby, a ja bardzo lubię mieć jakiś mocniejszy cel w tym wszystkim. Także jak tylko sukcesami gdzieś tam te pierwsze wycieczki górskie udało się zrobić, to zaczęliśmy robić Koronę Gór Polski. Jak tylko okazało się, że na rowerze też można jeździć i można to robić w sposób bardziej długoterminowy, w sensie dłuższe dystanse pokonywać w dłuższym czasie, to też zacząłem szukać sobie celów i tak też zaczęło się takie bardziej profesjonalne kolarstwo, a skończyło się zeszłomiesięcznym przejechaniem całej Polski w moim przypadku w 3 dni, co też uważam za takie mocno przełomowe i otwierające pewne bariery tego, co można z tą protezą robić i że w żadnym stopniu tak na dobrą sprawę, jeśli jest się odpowiednio zdeterminowany, to nie utrudnia takiego życia, jakie by się chciało mieć.
12: To zaopiekowanie kompleksowe, które z naszym oczkiem w głowie, nad którym pracujemy z naszymi rehabilitantami, specjalistami, psychologami, psychotraumatologami, żeby taka osoba na tyle nabrała z powrotem wiary w siebie na zupełnie nowym etapie życia, że albo zmienia pracę, bo czasami musi tą pracę zmienić, wychodzi do ludzi, są takimi naszymi ambasadorami, to jest też cudowne, spotykają się z osobami, które są na początku tej ścieżki, czyli nie wiem, lądują w szpitalu po jakimś wypadku, prawda? I są w takim stanie, w jakim ci nasi beneficjenci byli jakiś czas temu. Chodzą i mówią: zobacz, ja jestem oprotezowany, chwilę temu wyglądałem tak jak ty i czułem się tak jak ty, a tutaj możemy wszystko pozmieniać, możemy nabrać zupełnie innej energii, zupełnie znaleźć sobie też inne zamiłowania. Bardzo dużo z tych osób jesteśmy w stanie przekierować potem w stronę sportu w ogóle jakiegoś, albo w ogóle jakiejś pasji, którą sobie rozwijają.
11: W tym szale początkowym, kiedy zacząłem być aktywniejszy, po kolei badałem w ogóle, co jest możliwe z tą protezą. No bo takie chodzenie codzienne było wiadomo, że tak się da funkcjonować, każdy to robi, ale tutaj ten rower pojawił się, te góry się pojawiły i w którymś momencie przewinął się pomysł pojechania na ściankę wspinaczkową. Tak też zrobiliśmy ze znajomymi, ale szybko okazało się, że ta moja standardowa stopa sobie kompletnie z tym nie radzi. Dodatkowo niszczy się w trakcie tej wspinaczki, powodując nie dość, że koszty naprawy, no to po prostu zużycie i defekty. W momencie momencie byłem wtedy poszukiwania idei na swoją pracę inżynierską, także stwierdziłem, że to jest idealny pomysł, żeby właśnie te dwie rzeczy połączyć, bo zrobiłbym coś, co jest dla mnie ważne, a nie po prostu jakiś losowy temat. Dlatego udałem się do koła naukowego AGH Rapid Prototyping, którzy zajmowali się i specjalizowali się w druku 3D, z prośbą o wsparcie w tym temacie, no i razem zaczęliśmy ten projekt, który skończył się stworzeniem działającej stopy protezowej drukowanej w 3D. Także tutaj koszt, jeśli chodzi o to, co nam się udało zrobić, koszt naprawy po właśnie paru sekcjach spinaczki kosztował mnie, powiedzmy, że około 1000 zł za wymianę tych zużytych elementów. Tutaj cała stopa to był koszt około 28 zł, jeśli dobrze pamiętam, wytworzenia tej stopy drukowanej.
9: Przed nami też już samo to flagowe wydarzenie, bieg i zapisy na niego. Co będzie się działo teraz przez te kolejne miesiące w ramach jubileuszu Poland Business Run?
12: My sobie jubileusz ogłaszamy, bo się chcemy z Państwem bardzo podzielić tą radością i Wam podziękować za to, że jesteście z nami te 15 lat, że nam zaufaliście, że nam tak fantastycznie też kibicujecie, a my robimy swoje. Po prostu robimy swoje, czyli przygotowujemy się do... No zrobił nam się taki festiwal biegowy, bo od zeszłego roku startujemy 30 sierpnia w Warszawie. W Warszawie biegamy stacjonarnie i potem przez cały tydzień sobie biegamy wirtualnie i mamy finał w postaci dwóch dni w Krakowie 5 i 6 września. Ale żeby się to wszystko zadziało, to od 12 maja można się zapisywać w tych wszystkich kategoriach, czyli stacjonarnie, możemy zapisywać dzieci, możemy wirtualnie. My Państwa zapraszamy do tego, żebyście przyszli i się zapisywali, a my będziemy Państwa się starali jak najlepiej z radością na ustach obsłużyć i myśleć o tym, co Wam jeszcze możemy miłego zorganizować, żebyście cudnie ten czas z nami spędzali i żebyście mieli tak ogromną satysfakcję, jaką my mamy, że jesteśmy w stanie pomóc osobom, którym jest zdecydowanie ciężej w życiu, a proszę wierzyć i widzimy i obserwujemy. Nikt z nas nie wie, kiedy się może znaleźć w takiej sytuacji, także niech się Państwu chce, pobiegniesz, pomożesz, to nasze naczelne hasło. Mało tego, od zeszłego roku przejdziesz, pomożesz, bo włączyliśmy w Business Run też taką formułę, że można przejść tą trasę. Także jak Państwo nie chcą biegać albo nie mogą biegać, przejdźcie z nami. W zeszłym roku już naprawdę się takich osób, które przeszły trasę naszymi beneficjentami włącznie, znalazło naprawdę dużo, więc są różne te możliwości pomagania. Po prostu bądźcie z nami, zauważajcie te osoby, które wnoszą bardzo dużo do naszego wspólnego życia i możemy się nimi inspirować i bądźcie z nami nieustająco.
11: Nie przestawajcie tego robić. Dzięki Wam możemy żyć normalnie, możemy robić świetne rzeczy i obiecujemy, że na pewno będziemy je robić dalej i będziemy się spełniać i będziemy robić wszystko, żeby żyć pełnią życia.
2: Zapisy na bieg trwają do 10 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przypomnę, pieniądze z pakietów startowych przeznaczone zostaną na pomoc dla osób po amputacji i po mastektomii, a patronat nad biegiem Poland Business Run objęło Radio SK. I to już ostatni temat w dzisiejszym magazynie reporterów Radia SK Kraków. Dominika Baraniec, dziękuję i do usłyszenia.

0: informacja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koculem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji Autopro.

0: łezka się kręci, gdy wspominam czasy. Dla falu nie kasy. Wracam do wspomnień, nie zmieniłbym trasy. Lepiej zapnij pasy.
1: To jest Radio.
2: Radio.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój tato Baran to wytrzyma.
7: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
8: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

SK Kraków. Ain't no hesitation if you step.

0: Reklama.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: I po reklamie.

patrząc na czarną magię, bo patrzę w obiektyw. 7-3-4 kolektyw, nie pomyl sektu, chociaż jest trochę selekcji. A ona jest sexy, spojrzała, wyciągnąłem parę lekcji. Chociaż nie płynę z nią w szkole wcale, ale mogę ściągać od niej w sensie spodnie.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia. Wie.

0: Jest influencer, a w łóżku już nie czuję się sam. Down for the ride. Baby, don't you know I'm good, rich, I'm feeling alright.
1: Radio SK.